0: To jest powtórka programu. Czas seniorów.
1: Agata Zielińska, dzień dobry. W wakacje w czasie seniorów będziemy się spotykać nieco później niż do tej pory, bo o godzinie 7. Dzisiaj w programie powiemy o nauczycielach seniorach, o opiece świadczonej przez Caritas dla seniorów i o bezdomnych, często również starszych osobach, o tym, jak nie odwracać wzroku w te upały. Zapraszam do pozostania z nami.

0: breaking point, kid. And they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever out we need to.
1: Moim i Państwa gościem jest pan Roman Laskowski, przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania Ziemi Łódzkiej NSZZ Solidarność. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się, witam serdecznie.
1: W jakich okolicznościach pożegnaliście wy, nauczyciele, miniony rok szkolny?
2: No cóż można powiedzieć. Myślę, że okoliczności są i radosne, i smutne. Te radosne to oczywiście to, że czeka nas odpoczynek, że będziemy w końcu mieli chwilę oddechu, mogli złapać, ale niestety wielki niepokój przed nami, bo przecież po pierwsze zmiany, które już zostały wprowadzone ustawami, przepisami prawa i te, które mają jeszcze zmienić cokolwiek, wprowadzają bardzo duży niepokój, bo nie wiemy tak naprawdę, jak to będzie wyglądało od 1 września. I to, przyznam szczerze, jest bardzo smutne. Więc na pewno te wakacje nie są tylko radością i chęcią odpoczynku, ale są chyba chęcią też tego, żeby w końcu gdzieś od osób, które zarządzają oświatą, nastały takie decyzje, żeby nas nauczycieli ciągle nie gnębić.
1: Co budzi najwięcej wątpliwości, jeśli chodzi o zmiany, które mają zostać wprowadzone we wrześniu?
2: Największe wątpliwości to budzi właśnie to, co jeszcze nie zostało wprowadzone, bo to, co już widzimy, to widzimy oczywiście podstawy programowe pozmieniane, gdzie nauczyciel w trakcie wakacji będzie musiał się z nimi po prostu zapoznać, zobaczyć, co, w jaki sposób się zmienia. Więc tutaj tak naprawdę nie będzie też odpoczynku takiego zupełnie całkowicie bez tych podstaw programowych. Ponadto zapowiadane są kolejne jeszcze zmiany, które będą wprowadzane i te zmiany tak naprawdę nie wiem, z czym się wiążą. Budzi nasz niepokój to, co może zostać wprowadzone jeszcze przez wakacje. To jest taki okres, kiedy każdy nauczyciel chciałby spokojnie odpocząć, przygotować się do nowego roku, a tak naprawdę jeszcze nie wie, jakie zmiany w przepisach go czekają i co go może zastać 1 stycznia. To nie powinno tak wyglądać.
1: Te zmiany były jakoś konsultowane, dyskutowane ze związkami zawodowymi?
2: No tu jest właśnie problem, bo oczywiście ministerstwo przekazuje, że to było do ogólnej wiadomości pokazane, jakie wprowadzają zmiany, jakie proponują zmiany. Natomiast one nie zostały w naszej ocenie odpowiednio przedyskutowane. Nie było na to odpowiednio dużo czasu, żeby to dobrze przedyskutować. Bo czym innym jest zapytanie kogoś o opinię i potem uwzględnić taką opinię bądź nie, a czym innym jest porozmawiać o tej opinii i zastanowić się, czy ona może nie jest zwróceniem uwagi na jakiś problem. A tak to niestety wygląda. Od pewnego czasu dialog ministerstwa z nauczycielami wygląda gdzieś tylko na zasadzie konferencji, które krążyły po Polsce pod hasłem Kompas Jutra, gdzie było bardzo mało pytań, a niewygodne pytania były odsuwane na bok i nie było na nie udzielanych odpowiedzi. Nie wszystkie osoby również na taką konferencję mogły pójść, nie wszystkie mogły zadać pytanie. A gdzie tu mowa o przedyskutowaniu i znalezieniu takiego wspólnego wyniku, czy to jest dobre, czy złe?
1: Czy obawiacie się, że nauczyciele będą po prostu znowu mieli więcej pracy? Bo tak jak pan powiedział, już w tej chwili wypoczynek w wakacje też jest zagrożony, bo będzie trzeba się zapoznać chociażby z tymi nowymi podstawami.
2: Tak, tutaj ja myślę, że to nawet nie ma co mówić, że się zastanawiamy, czy tak będzie. Po prostu my wiemy, że to już tak będzie. My wiemy, że w tej chwili nas czeka przez wakacje ciężka praca. Oczywiście jedna osoba troszeczkę więcej pracy w to włoży, druga troszeczkę mniej, ale na pewno nie będzie osoby, która w ogóle nie zajrzy i nie zobaczy, co to za zmiany czekają nauczyciela danego przedmiotu od września.
1: Co to jest ta ocena funkcjonalna, tak? Ucznia, tak to się nazywa?
2: Tak, tak. No właśnie to jest tak naprawdę kolejny wymysł przeciwko NSZZ Solidarność, któremu protestuje bardzo mocno, dlatego że to jest takie zbieranie danych i bardzo dziwna informacja. Znowu coś wprowadzone, co nie zostało przedyskutowane, w jakiś sposób może zagrażać albo inaczej, co może pomóc w tej ocenie funkcjonalnej, a co może przeszkadzać. I tutaj jest też taki problem, że tego też tak naprawdę chyba nikt nie rozpoznał do końca. To tak charakteryzuje troszeczkę obecną władzę, że wprowadzają zakaz prac domowych, za chwilę odwlekamy to i uciekamy się. Nie, nie, trzeba to odwrócić. Wprowadzamy edukację zdrowotną najpierw dobrowolnie, za chwilę przymusowo, czy inaczej obowiązkowo. To jest dokładnie to samo. Nie jest to dokładnie przebadane, przedyskutowane, tylko troszeczkę po omacku, tak jakby cała oświata w Polsce miała to sprawdzić, jak to wygląda w rzeczywistości, dopiero potem poprawiać błędy. Chyba to nie na tym rzecz polega.
1: Chciałabym zapytać również o nauczycieli, bo wiemy, że cały czas jest deficyt. Niektóre szkoły, jeśli nauczyciele chorują, na przykład długotrwale, to mają z tym problem.
2: No tutaj muszę powiedzieć, że nie wiemy, na co władze czekają, ale chyba te władze państwowe powinny naprawdę zwrócić na to uwagę bardzo mocno, żeby potraktować nauczyciela bardziej poważnie. Opieramy się w tej chwili o to, że idzie niż demograficzny, że dzieci jest coraz mniej, więc i nauczycieli jest potrzeba coraz mniej. Opieramy się również o to, że starsi nauczyciele, już emeryci często, pracują i pomagają w szkołach i to te braki wszystkie w jakikolwiek sposób są jakoś jeszcze uzupełniane. Ale my jako osoby odpowiedzialne mówimy, jaka to jest jakość. Bo jakość pracy, jeżeli nauczyciel musi pracować powyżej swojego etatu, przecież to nie bez przyczyny jest wyznaczona ilość godzin. Chyba powinien się do tych godzin odpowiednio przygotować, wypoczętym być, a jeżeli pracuje dużo więcej godzin, a słyszymy, że półtora etatu to jest też już w wielu przypadkach norma, nawet niektórzy jeszcze trochę więcej, to w tym momencie jaka to jest jakość pracy? Nauczyciel, który pracuje jako emeryt, który jest proszony o to, gdzie my możemy powiedzieć, no to jest w tej chwili zbawienie dla tych dzieci, bo nie jest tak, nie ma tak, że w szkole nie ma kto poprowadzić zajęć, ale za chwilę chyba tak niestety będzie. Ja jestem ciekaw, co wtedy władze powiedzą, jak to uzupełnić i skąd wezmą takich nauczycieli, takie osoby, które będą mogły uczyć. No chyba nie w tą stronę pójdziemy, że już po liceum będzie można być nauczycielem, jak to miało miejsce w pomyśle pani obecnej minister 2 lata temu, żeby do przedszkola wprowadzać osoby bez przygotowania odpowiedniego.
1: To właśnie jeszcze na chwilkę zatrzymując się przy tych nauczycielach seniorach, to można powiedzieć, że w tej chwili zawód nauczyciela to chyba jest jeden z niewielu zawodów właśnie, gdzie nie ma dyskryminacji ze względu na wiek, bo ci nauczyciele są bardzo pożądani niejednokrotnie w szkołach. Ale tak jak pan powiedział, no to często są nauczyciele, którzy już byli na emeryturze, tak? I są specjalnie ściągani, tak?
2: To prawda. Są wybawieniem dla dzieci, dla młodzieży, a niejednokrotnie również i dla nauczycieli, którzy już sami po prostu nie mają możliwości wzięcia większej ilości godzin. Więc oczywiście tak, absolutnie tutaj nie widzimy takiego problemu, że to jest nauczyciel, który jest niepotrzebny. Zresztą doskonale wiemy, że to są osoby, które są zapraszane specjalnie przez dyrektorów, bo inaczej dzieci nie miałyby po prostu zajęć. A młody nauczyciel, który wchodzi do zawodu w tej chwili, nie jest traktowany poważnie. On po 2-3 latach rezygnuje. Do 5 lat jak wytrzyma, to jest bardzo dużo. I po prostu mówi, no nie, przepraszam, ale spodziewałem się czegoś innego.
1: Dokładnie, młodzi nauczyciele, i to chyba obserwujemy nie tylko w tym zawodzie, ale w innych także, no mają trochę wyższe oczekiwania niż my kiedyś mieliśmy i rzeczywiście, czy ten zawód w takim razie będzie zawodem, w którym będą sami starsi nauczyciele?
2: Znaczy, z jednej strony można by powiedzieć, że no, im starsza osoba i starsza stażem, tym lepiej doświadczona, prawda? Mhm. I też te zajęcia, można powiedzieć, że są lepsze albo przynajmniej ten nauczyciel już doświadczony, w jaki sposób prowadzić, żeby faktycznie czegoś tam nauczyć, w jakiś sposób zaopiekować się tym młodym człowiekiem. To tu prawda, ale ci nauczyciele, powinniśmy korzystać z tych seniorów w inny sposób. Powinniśmy z nich korzystać właśnie w takiej postaci, że młody nauczyciel idzie do niego z problemem i dostaje gotowca, jak to się mówi, albo dostaje podpowiedź, jak to zrobić. Do takich rzeczy nauczyciel powinien być wykorzystywany, tak nieładnie to brzmi może, ale ten nauczyciel mógłby pomagać i on jest niejednokrotnie wspaniałą pomocą właśnie dla młodego człowieka. A na drugiej strony on teraz jak przychodzi i te parę godzin bierze, on już nie ma siły, bo przecież wiadomo, że w pewnym wieku już po prostu człowiek nie ma siły. Nie można już pracować tak samo, jak pracowało się w wieku 20, 30, czy tam jeszcze 40 lat.
1: Także wszystko w takim razie przed nami i wrzesień pokaże, a przynajmniej pierwsze miesiące nowego roku, jak to wszystko będzie się układało, tak?
2: No tak, no boję się, bo tutaj coraz większe są sytuacje bardzo trudne i boję się, że to nie będzie wyglądało dobrze, że póki ministerstwo nie zrozumie, że tu naprawdę trzeba podejść do tematu bardzo poważnie, pomimo wszelkich zapowiedzi, które słyszymy już od 3 lat, cały czas jest to lekceważący temat nas, nauczycieli i tych zarobków, i tego stanu, w jaki sposób on ma pracować, te rozmowy właśnie o tych zmianach, ciągłych zmianach, bo to jest jeszcze bardzo niepokojące. To jest takie, chyba troszeczkę za dużo ideologii wrzucane jest w oświatę w tej chwili, a nie samego problemu merytorycznie widzianego przez nauczycieli, czyli jak mam pracować, to tak naprawdę nie jeden nauczyciel doskonale wie. Są wprowadzone jakieś metody projektów jako obowiązkowe, a przecież wszyscy nauczyciele, którzy gdziekolwiek, jakikolwiek projekt poprowadzili, to wiedzą doskonale, że metody projektów są wspaniałe. Pod warunkiem, że robimy to wtedy, kiedy chcemy, kiedy widzimy taką możliwość, kiedy mamy zespół, bo to żywy organizm jest przecież ta młodzież, te dzieci, ta klasa, kiedy uda się w jakikolwiek sposób to dobrać odpowiednio. I to nauczycielowi zamiast dać taką możliwość, niech pracuje wtedy, kiedy chce, to tu się jakieś na siłę wprowadza przepisy, to naprawdę jest nie znowu jakiś problem, kolejny problem wyprowadziłem, ale nieprzemyślany, nieprzegadany. Wiele osób naprawdę wie, w jaki sposób pracować z młodym człowiekiem, z młodym dzieckiem, z młodzieżą. I miejmy troszeczkę zaufania do tego nauczyciela. Dajmy mu troszeczkę porządzić. A tu cały czas jakieś dziwne ruchy, które naprowadzają, że nauczyciel nie ma uczyć, tylko ma ciągle siedzieć w tej biurokracji, w tych papierach, czytać, pilnować. Czy przypadkiem nie wyjdzie poza jakieś ramy ideologiczne, bo to chyba w tą stronę zmierza. Niestety, przepraszam, ale tak to w naszej ocenie wygląda.
1: Panie Romanie, bardzo dziękuję w takim razie za tę rozmowę i no i cóż, do usłyszenia w takim razie pewnie we wrześniu. Roman Laskowski z NSZZ Solidarności, przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania Ziemi Łódzkiej, był dzisiaj naszym gościem.
2: Serdecznie dziękuję i życzę oczywiście mimo wszystko każdemu pracownikowi oświaty, bo i nauczycielom, i obsłudze administracji jakiegoś takiego spokoju, żeby podejść do tego tematu, że odpoczynek jest też potrzebny. Odłożyć naprawdę te wszystkie komputery, te wszystkie papiery, komórki, chociaż zrobić sobie jakiś głęboki oddech. No a młodzieży i dzieciom udanego, wspaniałego i zdrowego wypoczynku. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję, udanych wakacji, do usłyszenia.

0: Moim kolejnym gościem jest dzisiaj Tomasz Kopytowski, dyrektor Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Chciałabym dzisiaj zająć się i porozmawiać o części działalności Caritas, która jest ukierunkowana na seniorów. To jest, można powiedzieć, no, taka część aktywności, która od zawsze wiąże się z działalnością Caritas.
1: Tak, to prawda. Jak państwo pewnie wiedzą, zajmujemy się bardzo różnymi grupami społecznymi, ale seniorzy są zawsze w kręgu naszego zainteresowania. I trzeba powiedzieć, że coraz większego i coraz więcej mamy takich osób, którym musimy poświęcić uwagę, którym chcemy poświęcić uwagę. Bo tak wygląda nasze społeczeństwo. Jesteśmy coraz starsi. Tak. Nie da się tego niestety ukryć i myślę, że nie trzeba tego ukrywać. Jakbyśmy dzisiaj popatrzyli na to, kto jest naszym głównym odbiorcą, która grupa potrzebuje największego wsparcia, no to rzeczywiście są to seniorzy. Ludzie, którzy ze względu na wiek, ze względu na choroby, które ich dotykają, ale bardzo często ze względu na taką sytuację życiową, samotności albo takiej od zawsze, bo ktoś nigdy nie znalazł sobie partnera życiowego, nie wyszedł za mąż czy nie ożenił się i jest po prostu samotny, nie ma potomstwa. No albo takie sytuacje, które znowu gdzieś tam z toku życia wynikają, czyli współmałżonek umiera, dzieci są w innym mieście albo w innym kraju. I po prostu jest tutaj sam. Zwłaszcza w dużych miastach mamy naprawdę sporo takich seniorów, którzy często po cichu gdzieś ukryci za drzwiami swoich mieszkań bardzo samotni są.
0: Prowadzicie takie lokalne placówki tutaj w Łodzi, domy dziennego pobytu.
1: Mamy 3 takie miejsca w różnych częściach miasta. I na Polesiu, i na północy Łodzi, i na Widzewie domy dziennego pobytu, dedykowane właśnie seniorom, w których od rana do popołudnia mogą spędzić czas, zjeść ciepły posiłek, ale to co najważniejsze, tak jak przed chwilą mówiłem, po prostu być z ludźmi, być ze swoimi rówieśnikami. Często mówią o naszych domach, że są to ich drugie domy, bo to jest miejsce, gdzie najczęściej mają już jakieś swoje wybrane miejsce, swój fotel czy kawałek sofy, swoje miejsce przy stole podczas posiłku. No i to grono najbliższych ludzi, z którymi dzielą czas. Czasem te relacje i ten czas spędzany nie jest prosty, czasem się pokłócą, czasem o coś posprzeczają, ale tak naprawdę przychodzą i są razem i to jest ważne. Nasi animatorzy oczywiście dbają o to, żeby ich aktywizować, żeby ciągle próbować zachowywać ich sprawność, taką umysłową, ale również fizyczną. Organizujemy zajęcia z fizjoterapeutami, którzy ćwiczą z nimi jakieś proste rzeczy, rozwiązują krzyżówki czy jakieś zadania. No staramy się, żeby ten dzień był wypełniony, żeby nie powielać tego, co mają w domu, to znaczy nie posadzić ich przed telewizorem i oglądać kolejny serial, który leci akurat przed południem w telewizji. Więc jak jest sprzyjająca pogoda, to oczywiście wychodzimy do ogrodu czy na jakiś spacer. Teraz mamy falę upałów, więc raczej spędzamy ten czas w chłodniejszym pomieszczeniu. To jest ważne działanie, które jest dla seniorów dedykowane.
0: A jak w takim razie można trafić do takiego domu dziennego pobytu? Czy trzeba się zapisać, nie wiem, odpowiednio wcześniej?
1: Tak.
0: Jakie spełnić warunki?
1: Zachęcamy do tego, żeby się zgłosić do jednego z tych miejsc. One są w Łodzi przy ulicy Odolanowskiej, przy ulicy Gogola i przy ulicy Gdańskiej, tam gdzie jest główna siedziba Caritas. Można przyjść i po prostu zapytać o możliwość dołączenia do domu dziennego pobytu. Trzeba się zapisać, jakieś proste formalności, dane osobowe, kilka słów o tym, jak wygląda moja sytuacja rodzinna. Te domy wiążą się z opłatą, ale to jest opłata, która jest ustanawiana przez miasto Łódź w ramach takiego dofinansowania do utrzymania seniora w domu dziennego pobytu. Więc to no, na takich zasadach po prostu przyłączamy. Można przyjść, zobaczyć, jak wyglądają zajęcia, czy to jest coś, co mi odpowiada. Jesteśmy tutaj otwarci, żeby porozmawiać, pokazać nasze domy. No i w ten sposób można do tej ekipy seniorów dołączyć.
0: Poza tymi domami dziennego pobytu macie też szereg takich akcji, takich na przykład pomocowych, dotyczących pomocy żywnościowej. Na przykład to jest to na codzienne zakupy, tak?
1: Tak. Bardzo piękny program, realizowany od kilku lat razem z Fundacją Biedronki. Program, który jakbyśmy tak popatrzyli na ładunek szacunku, jakiegoś zachowania godności dla tych, którym pomagamy, to jest naprawdę na wysokim poziomie. Senior otrzymuje kartę taką zakupową, przedpłaconą, doładowywaną co miesiąc i z tą kartą może zrobić zakupy samodzielnie w markecie. I wiemy, że to jest dla seniorów bardzo ważne, że sami mogą zdecydować, na co wydać pieniądze. To nie jest jakoś skrojona paczka jednakowa dla wszystkich, chociaż z takich też bardzo się cieszą, ale to jest ta możliwość właśnie podjęcia samodzielnej decyzji, zrobienia zakupu po swojemu. Mamy na terenie naszej diecezji 240 osób objętych takim wsparciem. Co ważne, program bardzo duży nacisk stawia na obecność wolontariatu w tym systemie. Każdy z tych seniorów ma wolontariusza, który odpowiada za to, żeby być w kontakcie, żeby dopytać, czy czegoś nie potrzebuje, czy nie ma jakiegoś kłopotu, który mogliby razem rozwiązać. Może są jakieś sprawy urzędowe, które trzeba zrobić razem. Albo po prostu też przyjść i pogadać, usiąść razem, pójść do lekarza czy na spacer. To jest bardzo ważne. Fundator stawia to jako ważny warunek i widzimy z roku na rok, jak bardzo rzeczywiście to wsparcie wolontariuszy jest ważne. Kiedy robiliśmy taką wewnętrzną dla nas ankietę, pytaliśmy seniorów, jak się program podoba i co jest takim najważniejszym elementem tego programu, to niemal jednogłośnie wskazywali na tego człowieka, drugiego człowieka, który jest z nimi w kontakcie i czasem nawet bez konieczności fizycznej obecności zadzwoni i zapyta, co słychać, pani Krysiu.
0: Ten wolontariat wiąże się także z opieką domową, o której już jakby po części wspominałeś, ale którą też Caritas świadczy od zawsze.
1: Mamy takie grono wolontariuszy, nazywamy ich towarzyszącymi. To są ludzie, którzy znajdują odrobinę czasu w swoim codziennym życiu i chcą go podarować innym. I kojarzymy takie pary, seniora, który z różnych względów nie jest samodzielny albo ma jakieś przejściowe problemy, bo wrócił ze szpitala i nie bardzo może wyjść z domu, albo jest osobą, która od wielu lat ze względu na swoją niepełnosprawność na przykład siedzi w domu. I ci nasi wolontariusze raz, czasem dwa razy w tygodniu przychodzą do ludzi i im towarzyszą, tak jak sama nazwa wskazuje, pomagają im zrobić zakupy. Czasem, jeśli ktoś chce i potrafi, ugotuje zupę, czy zrobi budyń dla seniora, który mogą razem zjeść. No, takie proste, codzienne czynności, nie wymagające żadnych specjalnych kwalifikacji. To nie jest opieka medyczna, to nie jest opiekun czy asystent medyczny, więc to jest bardzo cenne. Co ciekawe, z korzyścią, z takim dobrodziejstwem dla obydwu stron, bo nasi wolontariusze mówią, że to jest też dla nich ważne i oni sami przez ten kontakt z seniorem zyskują. Często osoby młode, które nie mają kontaktu z własnymi dziadkami, mówią, że to jest taka skarbnica też wiedzy i doświadczenia, bo nasi seniorzy dzielą się właśnie tym, co przeżyli. Często rozmawiają o bardzo intymnych sytuacjach, jedna i druga strona, i to jest też okazja, żeby zapytać o właśnie to doświadczenie życiowe, a co pani myśli, a co pani zrobiłaby na moim miejscu. To jest bardzo cenne dla obu stron.
0: No tak, bo seniorom brakuje towarzystwa, a czasami młodym ludziom też brakuje właśnie takiego wsparcia osoby dorosłej, czy też po prostu zainteresowania. Chciałam cię zapytać, Tomku, jeszcze o koperty życia. Co to takiego?
1: To jest kolejna próba znalezienia jakiegoś bezpieczeństwa dla seniorów. Program, projekt, który zakłada, że w takiej kopercie znajdą się wszystkie najważniejsze wiadomości dotyczące seniora, na co choruje, kogo powiadomić, czy jakie bierze leki. Najczęściej taki pakiet, taką kopertę umieszcza się w umówionym już też dla pogotowia ratunkowego, dla różnych instytucji wspierających miejscu. Nie wiem, czy zgadniesz, co to za miejsce w domu człowieka, gdzie można taką kopertę znaleźć?
0: No właśnie nie bardzo.
1: Pewnie... To jest lodówka.
0: O!
1: To jest lodówka, miejsce, do którego... No, w każdym domu takie miejsce jest, lodówka. I tam służby nasze wiedzą, program jest programem ogólnopolskim, że w razie biedy trzeba koniecznie najpierw zajrzeć do lodówki, bo tam jeśli... senior jest objęty taką pomocą, to znajdą się najważniejsze wiadomości. A wiemy, że to jest bardzo ważne w sytuacji, gdzie trzeba ratować życie.
0: To jeszcze taka część waszej działalności, czyli takie aktywizowanie społeczne seniorów, to myślę, że cieszy się dużym zainteresowaniem. Myślę o tych wszystkich spotkaniach integracyjnych, wielkanocnych, wigilijnych, jakieś warsztaty międzypokoleniowe.
1: Tak, to jest bardzo ważne. Każdy rodzaj aktywności, zaproszenie do działania takiego niestandardowego jest ważne. Oczywiście przy okazji Wielkiej Nocy czy Bożego Narodzenia no nie wyobrażamy sobie, żeby tego czasu nie spędzić też razem. Jak rozmawiamy często przy okazji świąt, to opowiadam, że często dla tych ludzi to są jedyne też spotkania z kimś bliskim w takim świątecznym klimacie, czego sami sobie na pewno nie zorganizują. Natomiast też bardzo ważne i ciekawe są te spotkania międzypokoleniowe. Mamy w naszej siedzibie przy Gdańskiej to szczęście, że jest i świetlica dziecięca, i dom dziennego pobytu. I często staramy się, żeby te drogi dzieci i seniorów
0: przecięły,
1: skrzyżowały. Jest wspólny ogród, który jest doskonałym miejscem na taką interakcję. I znowu, tak jak mówiłem przed chwilą, w przypadku wolontariatu towarzyszącego, beneficjentami tego spotkania są obie strony. Często jest tak, że senior nie ma dostępu do małych dzieci, albo nie miał wcale dzieci i wnuków, albo te wnuki są gdzieś daleko. Czasem po prostu nie ma kontaktu, co jest najbardziej przykre. I w drugą stronę. Czasem dzieci nie mają dziadków, bo umarli, albo życie jakoś tak pokomplikowało sytuację. I to spotkanie małych dzieci i seniorów jest przepiękne. Każdy, kto ma własnego dziadka i babcię, albo pamięta swojego dziadka, swoją babcię, wie, jak wiele dobra i wiele pięknych sytuacji dzieje się na tym styku. Ktoś bardzo młody, ktoś z długim już doświadczeniem życiowym i bagażem. Więc to są tego typu spotkania. Bardzo ciepłe, bardzo piękne. Małe dzieci otwierają oczy seniorom na to, czym dziś żyją. Pomagają im poustawiać różne rzeczy w komórkach. Często w ten świat cyfrowy wprowadzają. Seniorzy wracają z nimi często do zabaw, które mieli we własnej młodości, i dzieci nasze otwierają szeroko oczy, że to w ogóle jest możliwe bawić się w ten sposób. Więc to jest wielkie dobro dla obydwu stron.
0: To jeszcze tutaj proszę skoryguj mnie, W Łodzi nie, ale w ogóle w Polsce Caritas prowadzi hospicja i takie zakłady opiekuńczo-lecznicze.
1: Tak, jest wiele takich placówek, bo dla seniorów, zgodnie z naszym ostatnim raportem ogólnopolskim, jest prawie 300 takich miejsc. Również miejsca, no, trzeba by już powiedzieć, medyczne, czyli zakłady opiekuńczo-lecznicze, czy hospicja stacjonarne lub domowe. Nasza łódzka Caritas prowadzi hospicjum domowe dedykowane dorosłym. Bardzo często są to seniorzy w tym terminalnym stadium choroby nowotworowej, więc też są pod naszą opieką. Te placówki prowadzone przez Caritas mają swoją wielką wartość w tej warstwie medycznej, bo rzeczywiście są to bardzo dobre miejsca, sprawdzone, często polecane sobie ludziom pomiędzy sobą, ale to, co jest też ważne, istotne, to myślę, że od innych takich miejsc jednak odróżniają się motywacją, takiej głębokiej troski, takiego zapatrzenia w człowieka, który jest moim bratem czy moją siostrą. I wiemy, ja wiem oczywiście od środka, jak to wygląda, ale również słyszymy opinie ludzi, którzy są podopiecznymi hospicjum albo rodzinami podopiecznych, że ten walor duchowy, że to jest hospicjum Caritas, jest dla nich jakoś naprawdę ważne i otwierające często oczy, świadomość na tę sferę ducha, że to nie jest koniec życia, że jest nadzieja na ciąg dalszy. I nawet osoby, którym jakoś nie jest po drodze z wyznaniem wiary, z Panem Bogiem czy z Kościołem, polecają sobie to miejsce, mówiąc, że rzeczywiście jest w tych ludziach, którzy przychodzą do chorych, posługują im, jest coś więcej.
0: Dlatego pewnie też po takie usługi ustawiają się kolejki, trzeba czekać.
1: Tak, tak. To nie dotyczy tylko naszego hospicjum, chociaż oczywiście tak jak i w innych trzeba czekać, ale ludzie często mówią, to ja naprawdę wolę poczekać ten tydzień czy dwa w kolejce dłużej, jeśli oczywiście stan pacjenta na to pozwala, czasem nie. Bo chciałabym jednak trafić pod opiekę hospicjum czy do zakładu prowadzonego przez Caritas, zakładu opiekuńczo-leczniczego. Podobnie jest zresztą z domami opieki czy domami pomocy społecznej, które również są w całym kraju, również przez naszą Caritas prowadzone. Bo no, chodzi o tego ducha i o tą atmosferę, którą budujemy.
0: W takim razie, podsumowując naszą rozmowę, dokładne lokalizacje, listę usług można znaleźć na waszej stronie.
1: Tak, caritas.loc.pl. Tam w zakładce placówki są wpisane adresy, dane teleadresowe, numery telefonów naszych placówek, więc zachęcamy, żeby zajrzeć. Zawsze oczywiście można też do nas zadzwonić i udzielimy wyczerpującej informacji o tym, co robimy.
0: Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Tomasz Kopetowski, dyrektor Caritas Archidiecezji Łódzkiej, był dzisiaj naszym gościem.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.

0: Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pani Beata Pancerna-Wójcik, prezeska Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta, koło łódzkie.
1: Witam. Dzień dobry wszystkim Państwu.
0: Pani Beato, jak spotykamy się z Panią, to wiadomo, że będziemy rozmawiać o bezdomnych, o bezdomności. To w zasadzie jest logiczne, ale czasami o tym nie pamiętamy, że nie tylko zima to jest zła pora dla osób w kryzysie bezdomności. Lato, a szczególnie upalne lato, to też jest taki moment, kiedy no, szczególnie trzeba się pochylić nad tymi osobami.
1: To prawda, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jak jest zima, to wtedy się taka troska w nas rozbudza, jeśli chodzi o osoby w kryzysie bezdomności, ale patrząc na to, co się dzieje za oknem, to proszę Państwa, upał jest też niebezpieczny. Osoby, które są w przestrzeni miejskiej, to są osoby, które są już też czasowo nieporadne i ten upał jeszcze wzmaga tą nieporadność. Jest za gorące. Te osoby nie mają zabezpieczonego napoju czasami. Czasami po prostu nie są przygotowani ani psychicznie, ani fizycznie na to, co się dzieje na zewnątrz.
0: Bo jeśli chodzi o osoby, które przychodzą do schroniska albo są na stałe w schronisku, no to rozumiem, że jest łatwiej.
1: To są nasi mieszkańcy, więc nasi mieszkańcy, którzy są na terenach naszych schronisk, trzech schronisk, mają oczywiście wszystko zabezpieczone, ale to jest takie standardowe mieszkanie, tak? Wiadomo, że mają co zjeść, mają co wypić, mogą się umyć, mogą się przebrać, mają gdzie się schronić przed upałem. Natomiast są osoby, które są bezdomne, całkowicie bezdomne, nie mają tego dachu nad głową i dlatego też my w tych takich najgorętszych dniach też stajemy tutaj z pomocą tak naprawdę.
0: No właśnie, co robicie Pani Beato, w jaki sposób możecie wspomóc te osoby, bo one też no, czasami mieszkają powiedzmy w stałych miejscach, czy też przebywają, bo tutaj trudno mówić o mieszkaniu, tylko przebywają w określonych stałych miejscach, ale niektóre się przemieszczają, tak?
1: Znaczy każda taka osoba, która potrzebuje schronienia na chwilę, oferujemy na pewno coś do wypicia, jakąś wodę, herbatę, w zależności od naszych możliwości i potrzeb danej osoby. Oczywiście klasycznie już nie jesteśmy w stanie nakarmić taką osobę, ale też udostępniamy nasze łazienki, żeby taka osoba mogła po prostu się umyć. Dajemy też z naszych magazynów odzież, bo takie osoby też potrzebują czystej odzieży. Mogą ewentualnie to, co posiadają, przeprać u nas. Tak, żeby czuć się zaopiekowanym, ale przede wszystkim dajemy im dach nad głową, gdzie jest w miarę chłodno i bezpiecznie, żeby zejść z tego upału, który panuje na zewnątrz.
0: A streetworkerzy, którzy patrolują takie miejsca, to są wasi pracownicy, czy to są MOPS-u pracownicy?
1: To są pracownicy MOPS-u, ale to są też pracownicy, my mamy ciągły kontakt z Wydziałem do Spraw Osób w Kryzysie Bezdomności, więc jeżeli
0: no
1: ktoś
0: tak,
1: się pojawia,
0: jest bliska współpraca,
1: tu jest bardzo
0: prawda?
1: Bliska współpraca, my sobie bardzo chwalimy tą współpracę, także jeżeli ktokolwiek jest w jakimkolwiek zagrożeniu, to telefon i stajemy na wysokości zadania. I także tutaj jak najbardziej ta współpraca jest bardzo, ale to bardzo dobra.
0: A co my możemy zrobić, widząc na przykład takie osoby na zewnątrz? Czy właśnie dzwonić, sygnalizować to, czy samemu próbować pomóc, chociażby dając właśnie butelkę z wodą?
1: Dając na pewno butelkę z wodą, nie odwracać się od takiej osoby. To jest teraz, może powiem taką rzecz niby oczywistą, ale taką bardzo trudną. Zimą nie czujemy węchem tych osób, latem jest już inaczej. Także proszę Państwa, proszę się nie odsuwać od tych osób, tylko spytać się po prostu, czy im nie pomóc, czy czegoś nie potrzebują, czy nie potrzebują chociażby butelki wody, czy nie potrzebują skierowania takiej osoby do jakiegokolwiek miejsca, gdzie by mogły schować się.
0: No właśnie przed wejściem do studia mówiłyśmy, że takie osoby często są bezradne, często to są też osoby starsze i niejednokrotnie one pewnie o pomoc nie poproszą, bo zachowanie ich jest do pewnego stopnia specyficzne, że to my musimy właściwie podejść i zapytać, bo my często tak czekamy na to, że ktoś poprosi o pomoc, no to ewentualnie pomożemy, tak? A jeśli nie ma tej prośby, to przechodzimy obojętnie.
1: Znaczy takie osoby oczywiście, że nie proszą, bo czasem jest to wstyd, czasami po prostu nie wierzą w to, że ktoś im pomoże. I to jest takie naturalne, natomiast
0: czyli to już jest taka rezygnacja czasami.
1: To jest trochę taka rezygnacja. Jeszcze bym chciała zwrócić na jeszcze jedną rzecz uwagę, że takie osoby w przestrzeni publicznej bardzo często też mają różnego rodzaju problemy.

0: medyczne. I wiadomo, że nie są zaopiekowani medycznie, więc tutaj też trzeba naprawdę bardzo dużej uważności. My również jesteśmy w stanie, jak dochodzi do takiej sytuacji, opatrzyć takie rany, bo przy takich temperaturach te wszystkie ich pootwierane rany, niezadbane, to jest naprawdę istny dramat.
1: Rany to jedno. Teraz sobie pomyślałam, że jak wspomniała Pani o tych rozmaitych schorzeniach, to przede wszystkim jest ryzyko odwodnienia i tak. To też jest bardzo niebezpieczne, ale to są także udary, no właśnie chociażby również udary słoneczne. To mogą być też problemy z ciśnieniem, które przy takich temperaturach, czy nawet kardiologiczne, też mogą się jakby bardziej uaktywnić.
0: Tak, wszystko się może bardziej, bo my normalnie egzystujący, tak, też cierpimy z powodu tych upałów, to ludzie, którzy właściwie w ogóle nie są zabezpieczeni, cierpią podwójnie. Także trzeba po prostu mieć jeszcze większą uważność, niż mamy tą uważność na co dzień.
1: Czyli jeśli widzimy kogoś siedzącego na przykład na schodach w słońcu, to można podejść, wytłumaczyć mu, żeby może przeniósł się w inne zacienione miejsce,
0: tak,
1: podać butelkę wody.
0: Jak najbardziej, a jeżeli taka osoba potrzebuje jeszcze innego wsparcia, to można ją skierować do trzech naszych schronisk, które są przygotowane. Wszyscy pracownicy już wiedzą, że nie odsyłamy takich osób. Nie przyjmujemy co prawda takich osób na nocleg, bo nie mamy takich możliwości, ale taką pierwszą doraźną pomoc jak najbardziej u nas takie osoby uzyskają.
1: Pani Beato, to przypomnijmy jeszcze w takim razie, w jakich miejscach znajdują się te schroniska, bo to są dwa dla mężczyzn i jedno dla kobiet.
0: Dwa dla mężczyzn, jedna dla kobiet. Mamy dwa schroniska męskie. Jedna na ulicy Szczytowej 11, następne na ulicy Nowe Sady 17 i dla pań na ulicy Kwietniowej 2/4. Mamy również jeszcze czwarty nasz obiekt, który też jest uruchomiony na ten moment, gdzie mamy mieszkania wspierane i tam też osoby mieszkające są przygotowane na to, że ktoś może wejść z ulicy i zostanie wtedy przekierowany do innego schroniska i ten obiekt jest na ulicy Trębackiej 3.
1: Wszystkie osoby w kryzysie bezdomności mogą się przemieszczać komunikacją miejską bez biletów?
0: Nie wydaje mi się. Nie do mnie chyba to pytanie. Ja wiem, że podopieczni ryzykują, ale też tak, dostają mandaty na to, tak.
1: Czyli tutaj trzeba być uważnym w takim razie i jednak wykupić ten bilet. To chciałabym zapytać jeszcze, jak to wygląda z praktyki, z Pani doświadczenia, właśnie te okresy letnie, czy rzeczywiście osoby korzystają te w kryzysie bezdomności właśnie z pomocy schronisk, czy bardziej są to mężczyźni, czy bardziej kobiety?
0: Tu chyba nie ma zależności. Sytuacje są tak różne, że każda pora roku jest podobna. Mamy oczywiście osoby, które jak poczują, że jest cieplej, że mogą się przenieść gdzieś w jakąś przestrzeń zewnętrzną, typu działki, las czasami, bo takie sytuacje też były, to oczywiście, że się wyprowadzają od nas na ten sezon tak zwany letni. Natomiast tak to mamy. No w tym momencie jesteśmy prawie całkowicie obłożeni, jeśli chodzi o ilość miejsc wykorzystanych w schroniskach. U pani jeszcze na pewno jest zawsze. Zresztą u pani ostatnio jest troszeczkę mniej. Jest mniej pani niż standardowo. Tam mamy 50 miejsc, chyba jest na poziomie 46 zajętych, więc tam mamy jeszcze spokojnie miejsca.
1: I to raczej nie wynika z tego, że zmniejszyła się liczba osób w kryzysie bezdomności, tylko może właśnie dlatego, że jest ciepło i są poza schroniskiem.
0: Tak, myślę, że to tak bardziej z tego wynika, że te osoby gdzieś tam się przemieszczają, że jednak w tych porach ciepłych tym osobom jest łatwiej się przemieścić.
1: Czyli to nie będzie nie taktem, jeszcze raz do tego wracam z naszej strony, jeśli wiemy, że jakaś grupka właśnie bezdomnych, czy pojedynczy człowiek gdzieś tam koczuje właśnie w jakimś lesie, czy tak jak pani powiedziała, na jakiejś działce, żeby podejść i zapytać po prostu, czy czegoś nie potrzebuje.
0: Myślę, że nie. Myślę, że znaczy, oczywiście, że zdarzają się przypadki, że taka osoba będzie niesympatyczna, może wzbudzić jakąś taką swoją agresję, że dlaczego się ty nim interesujesz, ale myślę, że lepiej zaryzykować niż być obojętnym.
1: Czy zdarzają się takie sytuacje kryzysowe właśnie z powodu odwodnienia, udarów? Dawno nie mieliśmy takich wysokich temperatur jak teraz. Właściwie to jesteśmy jeszcze przed taką kumulacją, tak? Bo ona w niedzielę chyba ma nastąpić.
0: Tak, ma być, tak, to ma być ten taki najgorszy upał. Myślę, że zdarzają się, nawet jeżeli nie było takich upałów, ale jeżeli te osoby są w przestrzeni miejskiej i siedzą na słońcu, w którymś momencie tracą tą świadomość, bo jednak słońce też zabija. nie są nawodnieni, to w każdym momencie taka osoba może zemdleć, a jeżeli nie udzieli się jej pomocy, to wiadomo, czym się może skończyć.
1: Pani Bato, jeszcze jedno, pewnie trzeba o tym wspomnieć, że te osoby też czasami piją alkohol, a to tak. Też no, nie pomaga.
0: Tak, to na pewno nie pomaga. Osoby są pod wpływem i alkoholu, i innych środków. Oczywiście, że to jest jedne z najgroźniejszych elementów tej całej sytuacji.
1: Więc w takim razie bądźmy otwarci i empatyczni po prostu, tak?
0: Bądźmy uważni na to, co wokół nas jest.
1: Dokładnie. Bardzo dziękuję w takim razie za tę rozmowę. Beata Pancerna-Wójcik, prezeska Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta, koło łódzkie, była dzisiaj naszym gościem.
0: Serdecznie dziękuję za podjęcie tego tematu.
1: A za uwagę dziękuję, Agata Zielińska. W dzisiejszym programie to już wszystko. Do usłyszenia.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Słuchają Państwo Radia Łódź, Maciej Trajanowski. Dzień dobry, kłaniam się nisko i witam w studiu mojego i Państwa gościa, a jest nim Bartosz Domaszewicz, przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie rektorze, dzień dobry Państwu.
1: Upał nieco zelżał, można powiedzieć 20 trochę stopni, tak. To straszny ziąb. Porozmawiamy o upałach, porozmawiamy o tym, jak miasto jest przygotowane, ale najpierw o tym, co rozpala umysły i serca, myślę, wielu łodzian, czyli o parkowaniu. Honorowi krwiodawcy, nie wszyscy, ci najbardziej zasłużeni, będą mogli w Łodzi parkować za darmo. Ilu to kierowców dotyczy?
2: To są takie szacunki, które przyniósł nam inicjator tej uchwały, mówiący o tym, że takich osób uprawnionych, a są to krwiodawcy honorowi krwiodawcy pierwszego stopnia, czyli takie osoby, które w przypadku kobiet oddały 15 litrów krwi co najmniej, a w przypadku mężczyzn 18 litrów krwi, że to jest w skali całego województwa około 1500 osób, w tym w Łodzi pewnie gdzieś w granicach około 900 takich osób uprawnionych. No,
1: ale to chyba nie będzie podział, że na województwo, że tylko ci, którzy mieszkają w województwie łódzkim, będą w Łodzi mogli parkować za darmo. Także jak ktoś przyjedzie z Trójmiasta, na przykład na City Breaka do Łodzi, będzie mógł zaparkować za darmo.
2: Nie, to będzie dotyczyło tylko osób, które w Łodzi płacą podatki.
1: Czyli jest, tak naprawdę, czy to jest tylko dla Łodzian, nie będzie turystyki, można powiedzieć,
2: tak,
1: w ten sposób.
2: Powiem panie rektorze szczerze, warto doceniać kogoś, kto oddaje swoją krew, ratuje życie, chociaż nie sądzę, żeby ktokolwiek, kto to robi w takiej skali, 15-18 litrów, żeby ktokolwiek to robił z takich pobudek
1: dla
2: osobistych.
1: Dla miejsc parkingowych, czyli to jest forma tylko tak naprawdę docenienia.
2: To jest forma podziękowania. Pytaliśmy projektodawcę wczoraj na sesji Rady Miejskiej, nie był w stanie wykazać żadnego związku pomiędzy tą ulgą, a tym, że nagle ktoś w tej chwili będzie oddawał więcej. Jeśli ma być to forma podziękowania, to jest forma podziękowania.
1: Ale
2: ja
1: jeżeli
2: zgadzam.
1: Będzie oddawał więcej, to tylko lepiej.
2: To tylko lepiej, ale podziękujmy tym honorowym
1: zawsze
2: krwiodawcom.
1: W wakacje przecież
2: oczywiście
1: brakuje.
2: I warto podziękować.
1: Pytanie, czy honorowi krwiodawcy, ci zasłużeni, znajdą miejsce parkingowe? Bo tu jest problem w centrum Łodzi, bo tych miejsc jest przecież jak na lekarstwo. Miasto zamierza zmienić podejście do parkingu w centrum. Zresztą chyba już zmienia, bo przecież uszczelnianie jest strefy płatnego parkowania. Mieszkańcy zauważają, zresztą jak słuchają Radio Łódź, też o tym wiedzą, że znikają dzikie parkingi. Mhm. Co prawda pojawił się na przykład parking wielopoziomowy w centrum miasta, ale on na razie świeci pustkami.
2: Tak jak powiedziałem, to czy miejsc parkingowych przebywa, panie rektorze. Teza jest dokładnie odwrotna. Po tym, jak został otworzony parking, pierwszy parking wielopoziomowy na wschodniej, tych miejsc parkingowych przybyło. Do końca wakacji kolejne dwa parkingi poziomowe w Śródmieściu, więc tych miejsc parkingowych w Śródmieściu będzie więcej, a nie mniej. Nie tylko ze względu na parkingi wielopoziomowe, ale także na zmianę organizacji ruchu. Na przykład na ulicy Tuwima pojawiły się dodatkowe 22 miejsca ze względu na inną organizację parkowania, inną organizację ruchu w tym miejscu. I faktycznie jest tak, że te miejsca, które były takimi lukami w strefie płatnego parkowania, czyli po prostu takimi dziadoparkingami, gdzieś ubitą ziemią, na którą wjeżdżaliśmy przez krawężnik. One dzisiaj są zaadaptowane jako parkingi, zaszlabanowane po to, żebyśmy to parkowanie mieli w Śródmieściu dla wszystkich uczciwe, tak samo uczciwe. Nie ten, kto zdąży pierwszy i ten, kto ma odwagę przejechać przez trawnik i zaparkować i wtedy stanie sobie za darmo, tylko każdy, kto chce rzeczywiście przyjechać i zaparkować. I powiem więcej, ten przypadek parkingu wielopoziomowego pokazuje, że to jest kwestia jednak chyba jakichś nawyków, bo nawet nie samej ceny, dlatego że ten parking wielopoziomowy na wschodniej
1: jest tańszy niż strefa płatnego parkowania.
2: Czyli ktoś musi zapłacić
1: więcej.
2: I na razie
1: świeci pustkami. Kierowcy nie chcą tam parkować.
2: Ale powiem też, to sprawdzałem, bo się zastanawiałem czemu. No bo czemu nie chcemy wjechać na wygodny wielopoziomowy parking, który jest tańszy?
1: To być może, panie przewodniczący, być może łódzcy kierowcy nie chcą więcej miejsc parkingowych, tylko więcej darmowych miejsc parkingowych i miasto być może popełniło błąd, stawiając na te parkingi wielopoziomowe.
2: Nie.
1: Powstają kolejne przy wschodniej i między innymi Tuwima i one też będą świecić pustkami?
2: To odpowiem i proszę zweryfikować sobie, jak wyglądała podobne projekty w innych miastach w Polsce, które także wprowadzały parkingi wielopoziomowe. Często jest to okres nawet 2 do 3 lat, kiedy zmieniamy te nawyki parkingowe i zaczynamy z tych parkingów korzystać, szczególnie mając świadomość, że one są po prostu tańsze.
1: Panie przewodniczący, a nie lepiej było na przykład postawić na parkingi Park and Ride, chociażby na przykład w okolicach stadionu Widzewa. Zresztą to jest też dobre, bo tam był parking. Został przerobiony na boisko treningowe, a to było jedno z nielicznych miejsc, gdzie na przykład mieszkańcy powiatu łódzkiego wschodniego mogli dojechać do Łodzi, przesiąść się na tramwaj i nie wjeżdżać do centrum. Ale podobna sytuacja jest po drugiej stronie, przy Atlas Arenie. Wiem, że mieszkańcy tamtych okolic bardzo narzekają na zastawione trawniki, rozjeżdżone chodniki podczas dużych imprez w Atlas Arenie, dlatego że tamtych miejsc jest bardzo niewiele. Takie parkingi spełniałyby swoją rolę. Wyciągałyby samochody z centrum miasta.
2: Ja się zgadzam. Też jestem zwolennikiem tego, żeby to parkowanie dla tych, którzy do Łodzi przyjeżdżają, było zorganizowane na obrzeżach samej Łodzi. nie zniknęła jedyna możliwość parkowania wjeżdżając ze strony Widzewa, bo takim parkingiem na pewno jest parking przy dworcu Łódź Widzew i tam też jest tych samochodów, jest bardzo dużo na tych rejestracjach spoza Łodzi, ale rzeczywiście parkingów Park and Ride brakuje, natomiast to są dwa odrębne projekty. Inną rzeczą jest zapewnienie cywilizowanego, normalnego parkowania w śródmieściu Łodzi dla tych, którzy rzeczywiście mają silną potrzebę, żeby samochodem do centrum dojechać, muszą po prostu to zrobić, a czym innym jest obsługa tego ruchu osób spoza naszego miasta. Ja się zgadzam i uważam, że te parkingi Park and Ride powinny jak najszerzej w Łodzi powstawać.
1: No są prowadzimy... to dwa projekty, no właśnie, są to dwa projekty, bo ten projekt parkingu w Śródmieściu jest realizowany, powstaną trzy takie parkingi, a projekt Park and Ride jest nierealizowany, nie powstanie ani jeden.
2: Za mało to jest na pewno nacisku, kilka takich możliwości trochę utraciliśmy, ja sam byłem długo zwolennikiem tego, żebyśmy taki Park and Ride zrobili na ulicy Zgierskiej, tam działamy zajezdnie Helenówek, nie udało się, powstał tylko zakład naprawczy MPK, ale na pewno będziemy nad tym pracowali. Ja takie miejsce też wskazywałem, takie miejsce na przykład z perspektywy Bałut, dla mnie ważnym, jest na przykład skrzyżowanie ulic Gierskiej i Liściastej. Tam jest też takie duże pole za przystankiem autobusowym, też o tym rozmawialiśmy w mieście i tam się pojawi wyrównana nawierzchnia w niedługim czasie. Będzie możliwość zostawienia samochodu i przesiąścia się w tramwaj dojechania do centrum Łodzi.
1: A propos prac, a propos remontów, to orientuje się pan na ilu teraz ulicach drogowcy pracują w Łodzi?
2: No na kilkudziesięciu ulicach i wiemy, że ten front...
1: Bo zastanawiam się, czy jest taka osoba w mieście, która się orientuje. Ten nie, no, front robót jest naprawdę, myślę, że nie tyle imponujący, co myślę, że kierowców przeraża.
2: Ja powiem tak, myśmy szli w ostatniej kampanii wyborczej, mówię tu o komitecie z pani prezydent Hanny Zdanowskiej, z bardzo jasną deklaracją, którą część także z państwa, z mediów trochę traktowała żartobliwie. Była ta deklaracja, że do końca tej kadencji w Łodzi nie będzie dziur w drogach. I my ten program konsekwentnie realizujemy. On oczywiście
1: do końca tej kadencji zostało jeszcze 4 lata, to wygląda tak jakby...
2: No trochę mniej, 3, ale...
1: 3, no tak, ale to wygląda tak jakby wszystko naraz trzeba było zrobić.
2: Czy, no nie.
1: Czy to rzeczywiście
2: nie
1: jest...
2: wszystko naraz.
1: Czy to rzeczywiście jest konieczne?
2: Nie, znaczy rozdzielmy, bo mamy różne rodzaje projektów. Jedną rzeczą są projekty związane z pokrywaniem dróg gruntowych asfaltem. To jest kilkadziesiąt takich projektów w skali całego roku. To jest rzeczywiście duży program w Łodzi, nigdy nie realizowany w takiej skali. Czyli te miejsca, które nigdy nie miały asfaltu, były zabłocone, były zapylone, mieszkańcy narzekali, że przejeżdżają, samochody kurzą, że tam się nie da funkcjonować, szczególnie w tych upałach. Tam pojawiają się nakładki asfaltowe.
1: To jasne, są ale to chyba nie jest problem.
2: No tak, ale to jest kilkadziesiąt jest, inwestycji.
1: Problemem jest kilkanaście przynajmniej inwestycji w centrum miasta i tak naprawdę co tydzień można informować. Teraz na przykład rozpocznie się na Piękne i na Cieszkowskiego remont, ale co chwilę mieszkańcy dowiadują się, a to na przykład właśnie, że stajnie jednorożców, czyli przystanek Łódź Centrum jest remontowany, tam przynajmniej tory, a to na przykład w weekendy Andrzeja z Kościuszki, tam też jest remont, rondo lotników lwowskich i tak można by wymieniać te remonty, które naprawdę kierowcom utrudniają. Ja wiem, że to pytanie jest powtarzane jak mantra, ale czy nie dało się tego rozłożyć w czasie?
2: Znaczy to wszystko jest rozłożone w czasie, tylko mówimy o mieście takiej skali, z taką ilością potrzeb inwestycyjnych, że nawet rozkładając je w czasie, część tych remontów dróg, napraw się zbiega, bo też pan redaktor poruszył różne tematy, czym innym są prace na torowiskach, które też musimy prowadzić, bo musimy prowadzić dlatego, żeby zapewnić bezpieczeństwo w komunikacji zbiorowej. To jest po prostu niezbędne, jeśli byśmy tego nie robili, a pamiętamy, że był w Łodzi taki prezydent, który tego nie robił i efekt tego jest taki, że część tych torowisk musieliśmy później wyłączyć, po prostu wyłączyć z użytkowania. Nie mamy dzisiaj tramwajów na przykład na ulicy Warszawskiej, dlatego, że te torowiska nie były naprawiane.
1: Tylko panie przewodniczący, że to było kilkanaście lat temu.
2: Oczywiście.
1: Tą warszawską można już było naprawdę 3 razy zrobić.
2: No, a pan redaktor wtedy powiedział, że mamy całą masę inwestycji w tym rejonie miasta i blokujemy północną część Łodzi, więc no coś za coś. Oczywiście,
1: bo
2: ja się zgadzam.
1: Bo nie wszystko trzeba zrobić w jednym roku, można było to na kilkanaście lat rozłożyć. I jeszcze na kolejne 3 na przykład.
2: Panie redaktorze, jeśli pan sobie zobaczy, jak wyglądała ta fala remontów w ciągu kilkunastu lat, no to sam wam przyzna, że ich nigdy nie brakowało. To nie jest tak, że te remonty dróg zaczęły się w zeszłym roku, a przez ostatnie 10 lat nikt nic w Łodzi nie robił. Tych inwestycji było bardzo dużo, one są czasami uciążliwe. Staramy się, żeby były prowadzone w lepszy sposób i też proszę zwrócić uwagę, że mamy znaczącą poprawę w sposobie prowadzenia tych inwestycji, zarówno pod kątem tymczasowej organizacji ruchu, która już jest przynajmniej na tym nawet poziomie takiego zwykłego zarządzania tym znacznie bardziej ogarnięta, mówiąc kolokwialnie, bo już nie mamy, nie wiem czy pan redaktor zauważył, nie mamy tych latających, pourywanych jakichś tasiemek, które odgradzają budowę od chodnika czy od drogi rowerowej, tylko normalne, cywilizowane wygrodzenia po to, żeby bezpiecznie było w czasie tych remontów podróżować, więc tych zmian jest dużo.
1: Wspomniał pan o jakości. No właśnie to pytanie tak o jest. Jakość. Czy nie ma problemu problemu z nadzorem, bo myślę, że jak mieszkańcy teraz słuchają rano popijając w pracy kawę, to myślą, jeżeli mówi pan o jakości projektów, to myślą to na przykład o pracowolności. Mhm. To jest przykład takiej inwestycji, która była ogromnym sukcesem, a teraz chyba stała się powodem do żartów, bo nie tylko jest problem z kostką, która zaczęła się zapadać, no ale w ostatnie kilka dni znowu wybrzuszenie spowodowane upołami. Nie ma problemu. Urzędnicy nie powinni lepiej sprawdzać i kontrolować jakość przy odbiorach takich inwestycji?
2: Ja powiem tak. W tym samym czasie, dokładnie przy tego typu samej infrastrukturze, czyli przy fontannach, w Częstochowie na rynku, na Długim Targu w Gdańsku, doszło do dokładnie tego samego podniesienia płyt wynikających z ekstremalnych temperatur, bo mieliśmy ekstremalne temperatury. Co robi w tej sprawie miasto? Zleca wykonawcy tych prac w filmie Trakcja od razu i firma Trakcja to przyjmuje w ramach gwarancji i wymiany tych płyt. I to wykonawca zrobi.
1: Ale to nie byłby problem, gdyby wcześniej nie rozpoczął się po 2 latach od oddania do użytku pracowolności, rozpoczął się remont torowiska. O to chodzi, że się zbiegły te dwa remonty.
2: Oczywiście, że się zbiegły.
1: Wszyscy czekamy. I to jest kolejna sprawa związana z placem wolności, bo myślę, że gdyby na przykład z kostką przy torowisku wszystko było w porządku, to nikt by nie zwrócił uwagi na wybrzuszenie. No może by dziennikarze zwrócili uwagę na wybrzuszenie na placu wolności, ale nie było, myślę, by... To nie tak by rezonowało w społeczeństwie.
2: Wszyscy czekamy na pewno, żeby ten plac wolności wrócił, bo wbrew temu, co można było usłyszeć na antenach różnych mediów, ale także czytać w mediach społecznościowych, plac wolności jest projektem absolutnie udanym, jeśli chodzi o funkcjonalność, o to, że mieszkańcy są zainteresowani, żeby tam spędzać
1: mieszkańcy
2: czas.
1: Mieszkańcy głosują nogami, jak jest wypełniony.
2: Ale przypominam, panie rektorze, że też w tej debacie mieliśmy wtedy zarzuty, że to jakaś pomyłka, że ten plac wolności to dramat, inwestycja nieudana. Tak zwani udcy społecznicy mówili o tym, że to bubel. Okazało się, że mieszkańcy mają kompletnie inne zdanie. I oczywiście, że ta kostka na Placu Wolności, na Nowomiejskiej i na Legionów jest problemem. Myśmy to wielokrotnie wyjaśniali. Takie mieliśmy wytyczne konserwatorskie. Mieliśmy nakaz od konserwatora nie miejskiego, tylko wojewódzkiego, żeby ta kostka się tam znalazła. Ta kostka niedobrze pracuje i to nie tylko w Łodzi, bo ja sprawdzałem przykłady innych miast od tego typu nawierzchniach przy trakcjach tramwajowych. Chociażby w Lizbonie, gdzie tych tramwajów jest bardzo dużo i często lubimy obrazki z tego miasta. Podobnie to wygląda, więc
1: i tam
2: więc
1: nie
2: to
1: ma
2: prawda.
1: Kostki?
2: Tam była robiona kostka i ta kostka mniej więcej wygląda tak jak w Łodzi. Zalewana jest fragmentami betonowo. Mam mnóstwo zdjęć na przykład.
1: Panie przewodniczący, czy miasto jest gotowe na upały? Obiecaliśmy, że wspomnimy o upałach. Dzisiaj można powiedzieć, jest straszny ziom, bo 20 stopni. Oczywiście to mówię z przekąsem, żarty, bo to normalna temperatura w lipcu. Ostatnie kilka dni było nawet pod 40 w Łodzi się i w województwie łódzkim na słupkach rtęci pojawiało. Miasto jest gotowe na taką falę upałów. Jesteśmy przystosowani. W Warszawie powstały miejsca chłodu. To taki projekt z prawie 150 miejsc, gdzie mieszkańcy mogą się w takie upalne dni schłodzić. W Łodzi być może powstanie coś podobnego?
2: Ja powiem tak, żadne polskie miasto nie jest przygotowane na taką falę upałów. To są upały ekstremalne, wynikające ze zmian klimatycznych.
1: No tylko trzeba o tym myśleć, bo będą coraz częstsze.
2: Oczywiście, że tak. Tylko mówię, że nie jesteśmy na to gotowi, bo żadne miasto nie było projektowane na taką falę upałów. To nie są temperatury, do których byliśmy przyzwyczajani przez 50 czy 60 lat. Większość polskich miast, podobnie jak Łódź, to są miasta, które mają tą płytę, która się bardzo mocno nagrzewa i te prace prowadzimy. One mają różny charakter. Po pierwsze, miasto przyjęło Miejski Program Adaptacji do Zmian Klimatu, którego efekty widzimy już w wielu miejscach w Łodzi. Czyli po pierwsze znaczące zwiększenie nasadzeń w naszym mieście, odbetonowanie tych powierzchni, które były jakby można powiedzieć w wielkiej przestrzeni po prostu zabetonowane, zalane betonem, wyłożone płytami. To widzimy chociażby w śródmieściu Łodzi, gdzie pojawiają się zielone skwery. To znacząco obniża temperaturę. Kolejnym elementem jest retencja wód, ale rzeczywiście to, co pan redaktor powiedział, to rozwiązanie warszawskie wydaje się być bardzo interesujące. Mamy w Łodzi super zmodernizowaną chociażby sieć miejskich bibliotek, bardzo wygodnych, fajnych, dostępnych dla osób także z trudnościami ruchowymi miejsc. I myślę, że moglibyśmy te miejsca wskazać jako takie miejsca wypoczynku dla osób starszych, dla seniorów, dla tych, którzy...
1: Bo to niewiele by kosztowało. Wystarczy klimatyzacja, która i tak przecież pracuje. Natomiast no, nie każdego stać na przykład chociażby na kawę na ulicy Piotrkowskiej, żeby wejść się ochłodzić. A nie wspominając o montażu klimatyzacji.
2: Oczywiście, ja nie widzę z tym problemu. Myślę, że ten pomysł jest dobry. Będę rozmawiał z sekretarzem miasta, żebyśmy być może oznakowali takie miejsca, zrobili taką mapę i wskazali komuś, że jeśli rzeczywiście czuje, że jest 30 kilka, prawie 40 stopni, nie może sobie z tym upałem poradzić, że mógł wejść spokojnie, usiąść, napić się wody, bo tam powinien być dostęp do wody, powinien być dostęp do toalety, powinny być to miejsca dostępne też dla osób z niepełnosprawnościami, no i wszystkim musi być tam chłodniej niż na zewnątrz, więc muszą być to pomieszczenia klimatyzowane, a też przypomnę, że jednak masa miejskich obiektów, tych także, w których pracują łódzcy urzędnicy, to nie są miejsca klimatyzowane, więc musimy wybrać te, gdzie rzeczywiście ten dostęp jest, jak chociażby centrum kontaktu z mieszkańcami.
1: zostało nam jeszcze chwilkę czasu, to zapytam, czy protesty mieszkańców ostatnio przed urzędem dadzą efekt? Na przykład miasto przestanie odławiać i uśmiercać dziki? No i na przykład, czy wycofa się z takich projektów? No jeden już, o którym słuchacze radio usłyszeli wielokrotnie, czyli Dżungla 360, ale chociażby ostatnio protesty również w sprawie ścieżki w koronach drzew w lesie łagiewnickim. Czy te protesty będą skuteczne? Czy dadzą nadzieję na to, że na przykład dziki przestaną być uśmiercane?
2: Ja bym oddzielił te postulaty, które się pojawiają na tych protestach, bo one są bardzo różne. Z jednej strony mamy bardzo wiele racjonalnych głosów mieszkańców, którzy na przykład w przypadku lasu łagiewnickiego mówią bardzo wyraźnie, chcemy, żeby ten las pozostał jak najbardziej dziki, żeby ta ingerencja była jak najmniejsza i w tej sprawie myślę, że absolutnie ten głos będzie wysłuchany. Tutaj były dwie podstawowe takie obawy, czyli to, że drogi te leśne miałyby być w części, przypomnę tylko w drobnej części, utwardzone tłuczniem. Wielu mieszkańców zwracało uwagę, że to jest niepotrzebne, że to kruszywo tam się nie powinno znaleźć, ono jest trudne dla biegaczy, dla rowerzystów. I tutaj jesteśmy w rozmowie na etapie przygotowania projektu, żeby tego tłuczenia tam po prostu nie było, żeby tego utwardzenia rzeczywiście nie robić. Ja się zgadzam tutaj z mieszkańcami, sam jestem rowerzystą. Wiem, że pierwszy rok czy dwa lata, zanim to kruszywo się zmiesza z ziemią, to jest niewygodne i tutaj myślę, że tego kruszywa nie będzie. Podobnie rozmawiamy o lokalizacji tej ścieżki w koronach drzew, tak żeby ona być może była bliżej na przykład Arturówka, czyli miejskiego letniska, tam gdzie...
1: A nie w dzikich koronach drzew, jak rozumiem.
2: Znaczy nie, ona może być w koronach drzew, tylko bardziej w Arturówku, tam gdzie od kilkudziesięciu lat mamy tradycję letniska miejskiego, miejsca, gdzie łódzkie dzieci w latach 80. i 70. przyjeżdżały na półkolonie.
1: Jest szansa, że miasto zrobi
2: ośrodek wypoczynkowy. To nie jest kwestia kroków wstecz, dlatego że na poziomie programu funkcjonalno-użytkowego my mamy możliwość modyfikowania i myśmy to mówili od początku. Dopiero na etapie projektów, dopiero na etapie bardzo konkretnych projektów architektonicznych będziemy rozmawiali o szczegółach i tutaj deklarowaliśmy konsultacje, dalej deklarujemy i dalej deklarujemy otwartość w tej sprawie.
1: I trzymamy za słowo. Bartosz Domaszewicz, przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi, był moim i Państwa gościem.
2: Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
2: Dobrego dnia.
1: Miłego dnia.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: Monika Czerska, dzień dobry. Miniony weekend był najcieplejszym w historii pomiarów temperatury w Polsce. Synoptycy zapowiadają, że takie ekstremalnie gorące dni będą powracać, więc i my powracamy do tematu opieki nad zwierzętami w czasie upałów, tym razem w kontekście ptaków. A ptaki są najliczniejszymi i najbardziej narażonymi na przegrzanie mieszkańcami miast. W przeciwieństwie do ssaków, ptaki nie mają gruczołów potowych, aby się schłodzić. Dyszą przez otwarty dziób, szukają cienia oraz chłodzą się w wodzie. Potrzebują jej oczywiście też do picia oraz do pielęgnacji piór. Czysta woda to podstawa w upalne dni, przypomina Monika Klimowicz z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.
1: W takiej temperaturze wysokiej, w wodzie, która stoi, bardzo szybko rozwija się różnego rodzaju bakterie patogeny, które mogą po prostu ptakom zaszkodzić. Mogą na przykład spowodować jakieś zaburzenia czy też choroby układu pokarmowego, więc pamiętajmy, żeby przynajmniej raz dziennie taką miskę umyć. Nie korzystajmy z detergentów, tylko wystarczy ją przepłukać na przykład gorącą wodą, żeby te potencjalne patogeny zabić. I ta woda, którą dajemy, oczywiście też musi być wodą czystą.
0: Tak naprawdę każdy z nas może zrobić proste poidło dla ptaków. Wystarczy wybrać płytkie naczynie. Może to być na przykład podstawka pod doniczkę lub duży talerz. Woda powinna mieć głębokość zaledwie 2 do 4 cm. Jeśli naczynie będzie odpowiednio duże, ptaki będą mogły się w nim także wykąpać, co bardzo lubią i dobrze je to schładza. Na środku poidła powinniśmy umieścić tak zwaną bezpieczną wyspę, czyli na przykład kamień, który posłuży jako miejsce, z którego ptaki będą mogły bezpiecznie pić i gdzie mogą łatwo wylądować. Poidło powinniśmy postawić w miejscu zacienionym, bezpiecznym, stabilnym, możliwie cichym i niedostępnym dla innych zwierząt. Ważne, byśmy co najmniej 2 razy dziennie wymieniali wodę, bo w upale bakterie i pasożyty mnożą się błyskawicznie. A podpowiedzi, jak przygotować takie poidło dla ptaków, można znaleźć w internecie. Pozostańmy jeszcze w świecie ptaków. Trwa właśnie sezon lęgowy, który jest kluczowy dla zachowania ciągłości gatunku i populacji. Eksperci apelują o etyczne obserwowanie i fotografowanie ptaków. Natalia Zapała z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach zwraca uwagę, że nie wolno zbyt blisko zbliżać się do gniazd.
2: Zbyt bliskie podchodzenie do gniazd może prowadzić do porzucenia lęgu, zwiększenia stresu zwierząt, a także obniżenia sukcesu lęgowego. Etyczne obserwowanie i fotografowanie opiera się na zasadzie pierwszeństwa dobra zwierzęcia przed potrzebą wykonania zdjęcia. Stąd nasz apel, jeśli podczas obserwacji lub fotografowania zauważymy oznaki niepokoju, powinniśmy natychmiast się wycofać.
0: Takie etyczne obserwacje to też obowiązek wynikający z przepisów. Zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska obowiązuje zakaz umyślnego płoszenia lub niepokojenia niemal wszystkich gatunków ptaków. Dotyczy to ich miejsc noclegu, miejsc rozrodu lub wychowu młodych w okresie lęgowym lub miejsc żerowania. Część gatunków dodatkowo obejmuje także zakaz fotografowania, filmowania czy obserwacji, które mogą powodować ich płoszenie. To na koniec przenieśmy się jeszcze w Tatry, gdzie kilka dni temu odbyło się kolejne liczenie kozic. Przyrodnicy po polskiej i słowackiej stronie gór próbowali oszacować liczebność tych zwierząt, a wśród liczących był leśniczy Morskiego Oka Grzegorz Bryniarski z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
3: Ja tradycyjnie rejon żandarmerii i wołosyn łotkrzyznego. Pogoda przepiękna, coraz lepiej widać, bo te zacienione miejsca za chwilę słonko oświetli. Liczymy kozicki w Tatrach Wysokich. Słowacy osobno robili w Tatrach Bielskich, potem było w Tatrach Zachodnich. Chodziło o to, żeby było więcej ludzi w terenie. Słonko już wysoko, jakieś łupaje nadciągają, tu nie zabodźcie o tym, o jakim krymie, bo strasznie słonko poli.
0: Kozice liczone są 2 razy w roku, wiosną i jesienią. Podczas ostatniego jesiennego monitoringu w całych Tatrach naliczono 805 kozic, z czego większość po słowackiej stronie. Trzeba jednak pamiętać, że kozice swobodnie przemieszczają się przez granicę. Kolejne liczenie jesienią. W dzisiejszym magazynie Zwierz się zwierz to już wszystko. Przypomnę, że wszystkie odcinki dostępne są na portalu radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Monika Czerska, do usłyszenia.
4: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu.
1: Nawiasem mówiąc.
2: Z profesor Joanną Satową-Staśkowiak. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: Chciałabym dzisiaj porozmawiać o pogodzie. Wydawałoby się, że to takie oczywiste słowo, ale tak naprawdę to słowo występuje nie w jednym znaczeniu, bo pogoda może oznaczać po prostu jakiś stan, ale może też oznaczać jakość. Bo na przykład w literaturze, w piosenkach pojawia się słowo pogoda i słowo niepogoda jako zaprzeczenie. To posłuchajmy, jak pani profesor nam o pogodzie dzisiaj opowie, oczywiście nie przedstawiając żadnej prognozy.
3: Szkoda, że nie wiem, jaka będzie pogoda. Proszę państwa, pogoda oznaczało pierwotne określenie ładna pogoda. To jest właśnie to, czyli...
2: Czyli ślad tego został dzisiaj.
3: Ślad tego jest. Ma to związek z polskim słowem godny i angielskim słowem good. Przy okazji może dodam, bo to miało być coś dobrego, coś, co daje nam pozytywne emocje. Czyli godny, dogodny. I taka była właśnie pogoda, czyli ta, kiedy pada deszcz, to nie była pogoda. My dziś zmieniliśmy znaczenie tego słowa, ale od słowa w ogóle pogoda, jeszcze dodam, pochodzą właśnie słowa gody, dogodny właśnie, godło, zgoda, pogodzić, godzić, godziwy. To są wszystko słowa, które są rodziną wyrazów.
2: Ciekawostka, kto tutaj by kojarzył na przykład zgodę z pogodą? Proszę bardzo.
3: No właśnie, no ale to też zgoda jest czymś pozytywnym, tak jak ta pogoda w znaczeniu pozytywnym. No właśnie, czyli ta pogoda i to god, ten element w tym słowie, to coś dobrego, coś przyjemnego, coś satysfakcjonującego. No a potem oczywiście polska pogoda była odpowiednikiem warunków atmosferycznych, czyli to jest to, o czym dziś dyskutują Polacy. No i te warunki atmosferyczne mogą być już różne. Niekoniecznie kojarzone tylko z tymi pozytywnymi, które nam się tak dobrze kojarzą. No i właśnie, to takie sformułowanie, że nie ma pogody, to kiedyś znaczyło tyle, że nie ma na przykład słońca, ciepła, a dziś no też właściwie to pozostało w języku, nie ma pogody, czyli nie ma czegoś, co nas satysfakcjonuje. Choć samo już słówko pogoda nie jest znaczeniem pozytywnym wyłącznie. Zastanawiam się, jaka to będzie w następnym tygodniu pogoda. Czyli może być i taka, i taka. W językach innych, bo często się do nich odwołuje, na przykład w włoskim, hiszpańskim czy francuskim, to słowo pogoda, ono też często oznacza i czas, i pogodę. Czyli mamy na przykład słowo tempo, tiempo, czy tau, jeżeli chodzi o różne języki. No i tutaj ten czas za chwilę wchodzi też, ta pogoda wchodzi w znaczenie godziny. To trochę zakręciłam, jeżeli chodzi o opowiadanie o tej pogodzie. Ale właśnie godzina pochodzi także od słowa pogoda i ona pierwotnie oznaczała odpowiedni czas. Nie w 60 minut, tylko jakiś odpowiedni czas. Myśmy sobie później dorobili pewną taką dodatkową teorię, uściśliliśmy sobie to wyrażenie i dla nas już godzina jest czasem. Natomiast wcześniej właśnie godzina pochodziła także od słowa pogoda i to ta odpowiedniość, tak jak przy słowie pogoda, była najważniejsza. Wiele się zmieniło. Dzisiaj mamy już wiadomo, jak wygląda godzina, jak wygląda pogoda. Są to słowa, które nadal funkcjonują od dawien dawna, jednak w nieco innym znaczeniu.
2: Niektórzy mówią, że nie ma złej pogody, tylko trzeba się dobrze ubrać. A propos już tego współczesnego znaczenia pogody, która może być dobra lub zła.
3: A ja jeszcze muszę dopowiedzieć, bo coś fascynującego, jeśli chodzi o języki, chciałabym przekazać państwu, ponieważ często też rozmawiamy z racji mojego zawodu o tłumaczeniach, o przekładzie. Mówimy o tym, że ludzie wyrażają różne treści. Jest takie islandzkie powiedzenie. Mówimy wtedy o nieprzetłumaczalności tego powiedzenia. Nieprzetłumaczalne islandzkie słowo solviskubit. I ono, proszę państwa, oznacza poczucie winy z powodu niewykorzystania ładnej pogody.
2: Bardzo to jest ładne, tak. Czyli przyszła ta właściwa godzina i ktoś tego nie wykorzystał.
3: Tak jest.
2: Ale no właśnie, przyszła godzina. Mamy też takie sformułowanie, dziś pewnie rzadziej używane, trochę archaicznie nam brzmi, nadeszła godzina, czy nastała godzina nawet można powiedzieć,
3: tak,
2: prawda?
3: Tak, chodzi o to, że nadszedł odpowiedni czas, ale ma to zdecydowanie związek z pogodą i z czasem. Mówiłam właśnie przed chwilą o tym, że te języki często ten sam termin używają dla określenia jednego i drugiego.
2: Profesor Joanna Satała-Staśkowiak, dziękujemy bardzo.
3: Dziękuję pani, dziękuję państwu.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: Minęła godzina szósta.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Przed nami pierwsze poranku informacji w Radiu Łódź. Serwis przygotowała i przedstawi Małgorzata Błażewicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Czarny czwartek nad wodą. Dwie śmiertelne tragedie w regionie łódzkim. Łódź wydłuża dyżury ratowników na kąpieliskach. Koniec ochrony dla Romanowskiego i Ziobry na Węgrzech. W dzień zachmurzenia umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu. Tragiczny czwartek nad wodą w województwie łódzkim utonęło dwóch mężczyzn. Do jednej z tragedii doszło w Strykowie w powiecie zgierskim. Po godzinie 19 służby wyłowiły z zalewu starszego mężczyznę. Mimo reanimacji nie udało się go uratować. Do drugiego utonięcia doszło po godzinie 18 w Bożewisku w powiecie sieradzkim. Służby otrzymały zgłoszenie o tonącym mężczyźnie w Warcie. Świadkami zdarzenia byli strażacy z OSPS Konstantynowa Łódzkiego. Na miejsce skierowano straż pożarną, ratowników medycznych, policję i grupę wodno-nurkową. Mężczyzny nie udało się uratować, poinformował Radio Łódź kapitan Łukasz Górczyński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.
3: Pod powierzchnią wody w rzece Warta zniknął około 50-letni mężczyzna. Po kilku minutach prąd wody wyrzucił ciało tego mężczyzny na mieliznę. Niestety pomimo ponadgodzinnej reanimacji mężczyzny nie udało się uratować.
2: Okoliczności tych zdarzeń wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratury. Kąpieliska w Łodzi będą dłużej strzeżone. Od dziś przez cały miesiąc ratownicy będą stacjonować na miejskich plażach między godziną 10 a 20. Będą czuwać nad bezpieczeństwem plażowiczów na stawach Stefańskiego, stawach Jana i Warturówku. Łodzianie zwracają uwagę, że obecność ratowników na kąpieliskach jest potrzebna.
4: Lepsze są działania prewencyjne niż ratowanie, kiedy już faktycznie coś się złego stanie.
5: Dużo osób nie zastanawia się nad tym, że robi coś głupiego i nie pomyśli przed tym, że nim coś zrobi.
6: Myślę, że sama obecność ratownika już w ludziach powoduje to, że dobra, jednak może pomyślę albo będę bardziej ostrożny, żeby tam mi nie zwrócił jakiejś uwagi.
7: Przyda się opieka ratowników jak najdłużej.
2: Przypominamy o zachowaniu ostrożności nad wodą. Podczas ostatniego weekendu utonęły w Polsce 24 osoby, z czego dwie w województwie łódzkim.
1: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
2: Łódź uruchomiła dodatkowe 1000 miejsc na wakacyjne dyżury w przedszkolach. To odpowiedź na duże zainteresowanie i apele rodziców. Rekrutacja trwa nadal, a lista wolnych miejsc jest na bieżąco aktualizowana na stronie rekrutacje.loc.pzo.edu.pl. W razie potrzeby miasto zapowiada uruchomienie kolejnych miejsc. Politycy PiS stracili na Węgrzech status uchodźcy. Marcin Romanowski i Zbigniew Ziobro, poszukiwani w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości, otrzymali azyl polityczny w czasach rządów Viktora Orbana. Obecne węgierskie władze unieważniły również paszporty wydane posłom Prawa i Sprawiedliwości. Status uchodźcy straciła też żona Ziobry. O szczegółach mówi Michał Makowski.
8: Prokurator generalny Waldemar Żurek zapowiedział, że podległe mu służby zwrócą się do instytucji w Stanach Zjednoczonych z pytaniem, czy osoby pozbawione ważnych dokumentów podróży mogą nadal przebywać na terytorium USA. Dotychczasowy status uchodźcy na Węgrzech sprawił, że Interpol odmówił wydania za Ziobrą czerwonej noty, czyli międzynarodowego listu gończego. Unieważnienie tzw. genewskich paszportów oznacza, że politycy tracą możliwość podróżowania poza granice państw, w których aktualnie przebywają. Nie wpływa to jednak na kwestię ekstradycji polityków do Polski, powiedział Polskiemu Radiu adwokat Arkadiusz Szymański.
9: W mojej ocenie nie będzie to miało żadnego znaczącego wpływu na sprawność i na szybkość procedowania w tym postępowaniu karnym międzynarodowym.
8: Prokuratura zapowiada, że wniosek o ekstradycję Ziobry z USA wkrótce będzie gotowy. Marcin Romanowski najprawdopodobniej przebywa na Bałkanach.
2: Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał 3-miesięczny areszt dla Zbigniewa Ziobry. W sądzie trwa nadal postępowanie dotyczące wydania europejskiego nakazu aresztowania. Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi przebywającemu w USA 26 zarzutów związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Grozi mu do 25 lat więzienia. Latem przybywa porzuconych zwierząt. Czy nowe przepisy poprawią ich los? O szczegółach porozmawiamy z porannym gościem Radia Łódź, którym będzie Katarzyna Rezler ze Stowarzyszenia Animal SOS. Zapraszam o 8.10. A na koniec zaglądamy na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Hiszpania wygrała w Los Angeles z Austrią 3-0 w meczu 1-16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata i zagra w kolejnej rundzie turnieju. Bramki zdobyli Mikel Oyarzabal, dwie w 36 i w 89 minucie oraz Pedro Porro w 66 minucie. A rywalem Hiszpanów w 1-8 finału będzie Portugalia, która wygrała z Chorwacją 2-1. Na skrót najważniejszych wiadomości Radia Łódź zapraszam o 6.30.
0: sporo chmur za naszym radiowym oknem i to w ciągu dnia nie powinno się zmienić. Do tego przelotnie będzie padał deszcz. Zresztą o poranku już mieliśmy takie deszczowe doświadczenie, tak to określę. Jeżeli chodzi o temperaturę, no to teraz na termometrach 17 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 23 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę północno-zachodni, a na barometrze 993 hektopaskale.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: Tak jest, wszystko się zgadzamy, mówimy dzień dobry, kłaniamy się nisko. Mamy piątek, to jest trzeci dzień lipca. Rafał Tyluś audycję zrealizuje przy mikrofonie Marcin Pośpiech. No i rozpoczynamy z wysokiego C, czy też rozpoczynamy z przytupem. To grupa Franz Ferdinand.

To mała poranna rozgrzewka, za nami Franz Ferdinand, to Poranko w Radiu Iść, teraz nas każe 10 minut po godzinie 6, no i zabieramy się do roboty, no teraz to już na poważnie. I zerkam do naszego muzycznego kalendarza. 53 lata temu, w wieku 73 lat, zmarł Lawrence Hammond, wynalazca instrumentu nazwanego od jego nazwiska organami Hammonda. No i właśnie ten instrument był bardzo popularny wśród muzyków, chociażby takich grup jak Procol Harum, Emerson, Lake & Palmer, Led Zeppelin czy grupa The Doors. A propos The Doors, 55 lat temu w Paryżu na tak serce zmarł Jim Morrison. Lider właśnie tego zespołu, miał zaledwie 27 lat, był współtwórcą takich kultowych kompozycji jak chociażby Light My Fire, Love Her Medley czy Riders on the Storm. My posłuchamy dzisiaj innej piosenki.

Grupa The Doors w Radiu Cioparynku na zegarze 12 minut po godzinie 6. I jeszcze rzut oka do naszego kalendarza. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień bez toreb foliowych, także możemy się ich wystrzegać. Także Dzień Cioci i Wujka. Wschód słońca 29 minut po godzinie 4. Słońce zajdzie 3 minuty po godzinie 21. Dzień potrwa 16 godzin i 34 minuty i będzie krótszy od najdłuższego o 7 minut. A niebawem więcej o tym, co przed nami do godziny 9.

0: Michał Grupa, Talking Heads. No to teraz będzie jedna gadająca głowa w mojej postaci. Teraz 20 minut po godzinie 6, no i słowo o tym, co przed nami do godziny 9. Między innymi powiemy o tym, że łodzianie skarżą się, że na wielu skrzyżowaniach światła dla pieszych i rowerzystów są zbyt krótkie, przez co przejście ich bez biegania jest często niemożliwe. Bardzo jesteśmy ciekawi, czy Państwo też to zauważyli.
1: Jest problem, no. Zwłaszcza w tym upale stać na tym słońcu.
2: A da się za jednym razem rowerem przejechać całe to skrzyżowanie?
3: Nie, nie ma opcji, bo od razu się wyłącza czerwone. Mogą się wydarzyć wypadki przez to.
4: Trzeba z dziećmi ostatnią długość przebiec.
0: No właśnie, jakie są Państwa doświadczenia? Proszę dać znać, zapraszamy do rozmowy. Można pisać, można dzwonić. Czy faktycznie czas przejścia przez łódzkie skrzyżowania jest w tym przypadku zbyt krótki? W parku romantycznym w Arkadii niespodziewani goście.
5: Na terenie ogrodu w Arkadii mamy szopa pracza. To jest gatunek inwazyjny, wszyscy o tym doskonale wiemy. Chcemy go relokować i naprawdę tak zrobimy.
6: To nie jest zwinny łowca, taki jak wilk, to nie jest w żadnym razie tygrys.
7: Po odłowieniu szopa pracza można na przykład przekazać go do azylu dla zwierząt.
0: Szop to nie tygrys, no zdecydowanie. Troszkę sobie po regionie dzisiaj popodróżujemy, ale będziemy także podróżowali po Polsce. To w ramach naszego nowego wakacyjnego cyklu Podróżowanie z radiem. Dziś odwiedzimy białostocki Wersal, a więc Pałac Branickich.
8: Można się pokusić o stwierdzenie, że Branicy stworzyli Białystok w takim kształcie, który dzisiaj możemy jeszcze odczytać w tkance miasta. Pałac Branickich jest jednym z najpiękniejszych rezydencji barokowych w Europie Środkowo-Wschodniej.
0: Nasz nowy wakacyjny cykl około godziny 8.40. Podróżowanie z radiem. Wspólnie odkrywamy ciekawe miejsca w naszym kraju. Po godzinie 8 spotkanie z gościem. Latem nawet o 1/3, jak się okazuje, rośnie liczba bezdomnych zwierząt. Tak wynika z danych Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. W wakacje niektórzy właściciele porzucają swoje psy czy koty. Ta pora roku też jest ciężka dla czworonogów, po prostu ze względu na wysoką temperaturę. Pojawiają się inicjatywy prawne i zmian prawa, tak aby niekiedy tą złą sytuację zwierząt zmienić. No i między innymi o tym porozmawiamy dzisiaj po godzinie 8. Naszym gościem będzie pełnomocniczka burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego do spraw zwierząt Katarzyna Rezler ze stowarzyszenia Animal SOS. Już teraz to spotkanie gorąco polecam, to po godzinie 8 w Radiu Łódź. Poza tym stałe punkty programu po godzinie 6.30 poranna prasa, będzie powtórka z historii, czyli nasze radio kalendarium. Proszę koniecznie zostać z nami. Teraz na zegarze 22 minuty po godzinie 6.00.

0: Reklama.
1: Z dmuchanym materacem to nigdy nie wiadomo, albo cię uniesie, albo cię poniesie.
2: A Ekstra Pensja od Lotto będzie przypływać co miesiąc przez 20 lat. Graj w Super Pensję, by co miesiąc dostawać 10 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Spadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
4: Wszyscy razem w jednym tempie. Loteriada kręci wszędzie.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
8: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
0: Ogłoszenie społeczne.
9: Na zegarze 6:30. Przed nami skrót najważniejszych informacji. Małgorzata Bożewicz.
10: Nocna ewakuacja pracowników.

0: Pracowników firmy produkującej przewody światłowodowe pod Strykowem w Łódzkiem w miejscowości Smolice w nocy ewakuowało się ponad 840 osób po podejrzeniu ulatniania się substancji chemicznej. 15 osób zgłaszało zawroty głowy. Po sprawdzeniu firmy przez pogotowie gazowe i straż pożarną nie stwierdzono zagrożenia i pracownicy wrócili na swoje stanowiska. Dwie osoby utonęły w województwie łódzkim. Do tragedii doszło w Strykowie i okolicach Sieradza. Wczoraj po godzinie 18 służby otrzymały zgłoszenie o mężczyźnie tonącym w warcie w miejscowości Bożewisko w powiecie sieradzkim. Na miejsce skierowano służby, w tym grupę wodno-nurkową, ale mężczyzny nie udało się uratować. Po godzinie 19 służby wyłowiły z zalewu w Strykowie w powiecie zgierskim starszego mężczyznę. Podjęto reanimację, ale bezskutecznie. Od początku czerwca w województwie łódzkim utonęło 6 osób. W tym miesiącu zacznie się remont ważnej ulicy na łódzkich Bałutach, chodzi o Pojezierską. Prace obejmą odcinek od Alei Włókniarzy do Zgierskiej, ale zostały podzielone na dwa etapy. Pierwszy ma się rozpocząć w drugiej połowie lipca, na fragmencie od Hipotecznej bez skrzyżowania do Włókniarzy. Na czas remontu zostanie wprowadzony ruch jednostronny w kierunku Włókniarzy. Oprócz nowego asfaltu i chodników pojawią się też nowe miejsca parkingowe i ścieżki rowerowe łączące się z istniejącymi już na Zgierskiej i Włókniarzy. Zastępca wójta gminy Bełchatów z zarzutami, samorządowiec, jest podejrzany o kierowanie grupą przestępczą, która produkowała i wprowadzała do obrotu nielegalne wyroby tytoniowe. Grupa miała działać od maja tego roku na terenie województw łódzkiego i świętokrzyskiego. Za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą grozi do 15 lat więzienia. Oprócz zastępcy wójta gminy na terenie Bełchatowa zatrzymano jeszcze dwie osoby. Sprawa jest rozwojowa, to znaczy, że możliwe są kolejne zatrzymania. Na następne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 7.
1: My zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami zwłaszcza na północy słabe przelotne opady deszczu. Jeżeli chodzi o temperaturę, na termometrze teraz 17 stopni. W ciągu dnia temperatura maksymalna od 21 do 23 stopni. Poza tym wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę północno-zachodni, na barometrze 993 hektopaskale.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: A na zegarze 28 minut do godziny 7. Wiosna.

0: Tu Radio Łódź, na zegarze 21 minut do godziny 7.
1: Przegląd prasy.
0: No to zaglądam do porannych gazet i na początek Dziennik Łódzki tutaj o tym, że miasto pomoże wynająć mieszkanie. W Łodzi powstanie miejska agencja, która ma kojarzyć właścicieli mieszkań oraz poszukujących czterech kątów. W Łodzi powstanie społeczna agencja najmu, tak ona będzie się nazywała. I tak zdecydowała Rada Miejska. To pierwszy krok do stworzenia programu, który ma ułatwić łodzianom wynajem mieszkań w przystępnych cenach, a właścicielom lokali zapewnić bezpieczny i stabilny najem. Chcemy stworzyć rozwiązanie, które będzie korzystne dla obu stron. Pomoże łodzianom znaleźć bezpieczne mieszkanie w rozsądnej cenie. Z drugiej da właścicielom lokali gwarancję regularnych wpływów i spokojnego najmu. Społeczna Agencja Najmu to sprawdzony model, który z powodzeniem działa już w wielu polskich miastach. Tak przekonywała Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi. Społeczna Agencja Najmu będzie działać nie tylko jako miejski pośrednik pomiędzy właścicielami mieszkań a osobami poszukującymi lokali do wynajęcia, ale także sama ma wynajmować lokale od osób prywatnych. Agencja będzie dzierżawić mieszkania od prywatnych właścicieli, gwarantując im regularny dochód oraz bezpieczeństwo najmu, a następnie oferować je łodzianom po umiarkowanych stawkach. Miasto pomoże wynająć M. Skojarzy dwie strony umowy. Ten temat dzisiaj w Dzienniku Łódzkim. My zaglądamy jeszcze do Rzeczpospolitej. Tutaj o pomyłce wartej miliony. Prawie 3 300 000 zł zadośćuczynienia i odszkodowania ma otrzymać Igor M, pseudonim Patyk, prawomocnie uniewinniony od zarzutu zabójstwa generała Marka Papały. Niesłusznie spędził ponad 3 lata w celi dla niebezpiecznych przestępców. Były szef policji Marek Papała zginął przed 28 laty od strzału w głowę na parkingu przed domem. O tę zuchwałą zbrodnię łódzka prokuratura oskarżyła Igora M, pseudonim Patyk. Sprawa okazała się blamarzem śledczych. Igor M. został prawomocnie uniewinniony i oczyszczony ze wszystkich zarzutów. Sąd okręgowy w Płocku nie miał wątpliwości, że jego aresztowanie było niewątpliwie niesłuszne. Wyrok zapadł 26 czerwca. Teraz Igor M., pseudonim Patyk, ma otrzymać od Skarbu Państwa 3 300 000 zł. 19 minut do godziny 7 teraz.

0: Na zegarze teraz 13 minut do godziny 7.
1: Powtórka z historii.
0: No to zaglądam do naszego historycznego kalendarza. 98 lat temu, a więc 3 dnia lipca 1928 roku w Łodzi urodził się Jan Machulski, aktor, reżyser teatralny, pedagog, założyciel i dyrektor Teatru Ochoty w Warszawie. Aktor dorastał na Bałutach, ukończył gimnazjum w Aleksandrowie Łódzkim, także trzecie LO w Łodzi, a potem aktorstwo w Państwowej Wyższej Szkole Aktorskiej w Łodzi. Później przez lata był wykładowcą tej właśnie uczelni. Zagrał około 120 ról teatralnych oraz około 45 ról filmowych. Jego najsłynniejszą filmową kreacją była rola kasiarza Henryka Quinto w komediach kryminalnych Wabank, Wabank 2, czyli Riposta. Zmarł w 2008 roku. 80 lat temu w Żyrardowie urodził się Leszek Miller, były członek biura politycznego KCPZPR, uczestnik Okrągłego Stołu, parlamentarzysta wielu kadencji, między innymi minister spraw wewnętrznych i administracji, premier w latach 2001-2004. I jeszcze jedna data, 79 lat temu Sejm uchwalił ustawę o odbudowie Warszawy, powstała Naczelna Rada Odbudowy Stolicy.

0: Promocja.
1: Zanim klikniesz. Jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
2: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
3: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Jak smakuje łódzkie? Lokalnymi produktami, pasją ludzi, którzy je tworzą i spotkaniami przy wspólnym stole. Już 4 lipca od godziny 12 w hotelu Pod Klasztorze w Sulejowie festiwal Taste Łódzkie. Poczuj smak regionu. Degustacje regionalnych specjałów, pokazy kulinarne, warsztaty, strefa rodzinna, atrakcje edukacyjne oraz koncert Ani Dąbrowskiej. Nie możecie tam zabraknąć. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
5: Już w najbliższy poniedziałek, 6 lipca, Radio Łódź zaprasza na pierwszy koncert cyklu Open Stage Ether Jazzu. W patio portu Łódź wystąpią dwie wyjątkowe łodzianki. Marta Wilk, jedna z najbardziej cenionych polskich wokalistek, oraz pianistka Marta Sobczak, które zaprezentują specjalnie przygotowany projekt muzyczny pełen emocji, improwizacji.

0: i jazzowych brzmień. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
1: Rozświetl swój ogród z OBI. Teraz aż 40% rabatu na wszystkie ogrodowe lampy solarne. Taka oferta tylko do 7 lipca. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
2: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
3: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
2: Czy to konieczne?
3: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
4: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
5: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
6: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
7: Po reklamie.
8: Zbliża się siódma, więc wyjeżdżamy na drogi Łodzi i regionu. No i sprawdzamy, co się na nich dzieje, a konkretnie robi to Damian Grosicki. Dzień dobry, Damian.
9: Witam.
8: A powiedz, jak teraz wygląda sytuacja.
9: Nie jest źle na łódzkich ulicach. Powoli miejscami można jednak zauważyć więcej samochodów, a to głównie na tych ważniejszych drogach, którymi to jeździmy do pracy, czy to trasą WZ, czy remontowaną estakadą, czy też chociażby malowniczą. Gęsto jest również na nieco mniejszych ulicach, na przykład na skrzyżowaniu Długosza z Kacprzaka. W Zgierzu część kierowców podąża do Łodzi, jak żeby inaczej, ulicą Łódzką, a wjeżdża Łęczycką. W Pabienicach grzecznie, korków doświadczymy jedynie na Lutomierskiej, jadąc od węzła Pabienice Północ w stronę centrum, a na kolejne informacje drogowe zapraszam przed 7.30.
8: Minęła godzina 7. Słuchamy Radia Łódź, a przed nami najważniejsze informacje i Małgorzata Bożewicz.
10: Jest więcej miejsc na wakacje w łódzkich przedszkolach. Łódź wydłuża dyżury ratowników na miejskich plażach. Dziś poznamy wyniki egzaminów ósmoklasistów. Temperatura maksymalna do 23 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny. Dodatkowe miejsca na wakacyjne dyżury w łódzkich przedszkolach. Miasto uruchomiło 1000 dodatkowych miejsc na wakacyjne dyżury przedszkoli. To odpowiedź na duże zainteresowanie i sygnały od rodziców, którym trudno było zorganizować opiekę nad pociechami, mówi Radio Łódź mama Jagienki.
11: Na szczęście u nas nasza córeczka dostała się na 2 turnusy. Nie wyobrażam sobie, co na przykład samotne mamy, których znamy bardzo dużo, które dostały się na przykład na 1 turnus 3-tygodniowy. Nie mieści mi się to w głowie.
12: Uruchomiliśmy dodatkowe miejsca i ogłaszamy dzisiaj, że tych miejsc jest o 1000 więcej, co nie oznacza, że jeśli będą rodzice się zgłaszać bezpośrednio już do placówek, nie będziemy tych miejsc zwiększać, jesteśmy elastyczni.
10: Dodaje wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka. Rekrutacja trwa. Aktualna lista wolnych miejsc jest publikowana w internecie. Zapisy prowadzą już bezpośrednio przedszkola, telefonicznie.
13: Więcej na radiołódź.pl.
10: Ratownicy na miejskich kąpieliskach w Łodzi będą dłużej pilnować bezpieczeństwa. Od dziś do końca miesiąca ratownicy będą czuwać nad kąpiącymi się plażowiczami od godziny 10 do 20. Dotyczy to plaż na stawach Stefańskiego, Jana i w Arturówku. Mimo obecności ratowników warto pamiętać o zachowaniu bezpieczeństwa nad wodą, przypomina Maciej Wiaderek z Wodnej Służby Ratowniczej.
14: Przede wszystkim musimy schłodzić kark, ręce. Wchodzimy do wody powoli ze względu na to, że jest dosyć duża różnica temperatur wody i powietrza. Stosujmy kremy z filtrem, koniecznie chrońmy głowę. Pamiętajmy też przede wszystkim, żeby nie spożywać alkoholu przed wejściem do wody ani w trakcie wypoczynku nad kąpieliskiem.
10: Ratownik apeluje też, żeby nie skakać do wody na głowę w nieznanych miejscach. Miniony upalny weekend przyniósł kolejne tragedie nad wodą. W zeszłą sobotę w zbiorniku pod Opocznem utonął 28-letni mężczyzna, a z kolei w Stawie w miejscowości Guźnia w powiecie łowickim życie stracił 19-latek. W sumie w zeszły weekend w całej Polsce utonęły 24 osoby, a w Łódzkiem wczoraj dwie. Problem z długością działania świateł na skrzyżowaniach w Łodzi. Łodzianie skarżą się, że na wielu skrzyżowaniach światła dla pieszych i rowerzystów świecą za krótko, przez co przejście bez biegania jest często niemożliwe. Sprawdzał to reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
7: Przykładem takiego skrzyżowania jest chociażby Aleja Mickiewicza z Aleją Włókniarzy. W jednym cyklu świateł można dojść do połowy skrzyżowania, na przykład do przystanków MPK, ale nie ma mowy o jego przejściu w całości. Jak wyjaśnia Tomasz Andrzejewski z Łódzkich Inwestycji, takie działanie sygnalizacji wynika wprost z przepisów ruchu drogowego.
15: Zakładając, że na zielone światło dla kierowców przeznaczamy 30 sekund, odpowiednio krócej świeci się zielone światło dla pieszych, tak aby oni zdążyli zejść, a pieszy porusza się wolniej po przejściu dla pieszych.
7: Gdyby czas zielonego światła dla pieszych i kierowców został zrównany, piesi nie mieliby czasu na bezpieczne opuszczenie skrzyżowania.
10: Dodatkowo takie rozwiązanie powodowałoby większe korki oraz dłuższy czas oczekiwania na światłach zarówno dla rowerzystów, pieszych, jak i kierowców. O 8.30 ósmoklasiści będą mogli sprawdzić wyniki swoich egzaminów. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi wyniki zarówno głównych, jak i dodatkowych testów, mówi Maciej Szefer.
16: W systemie internetowym ósmoklasiści będą mogli zobaczyć swoje wyniki od godziny 8.30. W szkołach mają być one dostępne od 9.00. Będą one przedstawione w skali procentowej oraz punktowej. Jeszcze dziś absolwenci będą mogli też odebrać zaświadczenia ze szkoły potwierdzające wyniki egzaminu. Po ogłoszeniu rezultatów absolwenci podstawówek muszą uzupełnić dane niezbędne w rekrutacji do szkół średnich. Egzamin ósmoklasisty to nie matura. Przepisy nie przewidują żadnego progu zdawalności. Przystąpienie do niego jest niezbędne, aby ukończyć szkołę. Maciej Szefer, Polskie Radio.
10: Wolontariusze mają mieć dostęp do schronisk dla zwierząt. To propozycja w projekcie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Akt został przygotowany przez posłów Klubu Parlamentarnego Centrum. Chodzi o zmiany w programach opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Między innymi o tym porozmawiamy z dzisiejszym porannym gościem Radia Łódź, którym będzie pełnomocnik burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego do spraw zwierząt, Katarzyna Rezler ze Stowarzyszenia Animal SOS. Zapraszam o 8.10. Szopy pracze, spragnione kultury, niechciani goście odwiedzili park romantyczny w Arkadii i zostali na dłużej. Mowa o szopie praczu, który jest gatunkiem inwazyjnym i nie powinien występować na tym terenie, bo może zagrażać rodzimym gatunkom. Więcej o tym powiem za pół godziny w samych dobrych wiadomościach Radia Łódź.
8: A przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu i Michał Malinowski. Dzień dobry.
17: Dzień dobry. Rozpoczynamy od wizyty w Vancouver, gdzie dosłownie przed chwilą zakończył się mecz 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata. Szwajcarzy wygrali w nim 2-0 z Algierią i to oni zagrają w najlepszej 16 mundialu. Wcześniej w tym gronie znaleźli się Hiszpanie po zwycięstwie 3-0 nad Austrią oraz Portugalczycy, którzy choć przegrywali z Chorwacją, to ostatecznie wygrali 2-1, a decydująca bramka padła w doliczonym czasie gry. Jej autorem był Gonzalo Ramos. Chorwaci strzelili jeszcze gola na 2-2, ale ze spalonego. Wieczorem i w nocy polskiego czasu ostatnie mecze tej fazy mistrzostw. Słodko-gorzki czwartek na Wimbledonie. Iga Świątek pewnie wygrała mecz z Czeszką Karoliną Pliszkową i awansowała do trzeciej rundy. Polka pozwoliła wygrać rywalce zaledwie 4 gemy. W kolejnym spotkaniu rywalką Świątek będzie Aleksandra Eala z Filipin. Z londyńskiego turnieju odpadł niestety Kamil Majchrzak. Choć Polak prowadził 1-0 i 2-1 w setach, to musiał uznać wyższość Amerykanina Zakariego z Fajdy. Dzisiaj o czwartą rundę powalczy Hubert Hurkacz, którego rywalem będzie Tommy Paul z USA. Marceli Bogusławski nie do zatrzymania. Lider 37. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Solidarności Olimpijczyków znów okazał się najszybszy na mecie. Trzeci etap z Koluszek do Skierniewic, podobnie jak dwa wcześniejsze, zakończył się finiszem z peletonu. Marceli Bogusławski nigdy w swojej karierze nie wygrał trzech etapów z rzędu.
18: Dla mnie jest to naprawdę zaskoczenie, że trzy tak naprawdę etapy i trzy zwycięstwa, ale no po prostu, jak się mówi, aż wstydnie wykończyć pierwszym miejscem pracy chłopaków. Naprawdę jesteśmy szczęśliwi jako cała drużyna i po prostu, żeby dowieźć tylko tą koszulkę do mety.
17: A do końca wyścigu pozostały dwa etapy już poza województwem łódzkim. Dzisiaj kolarze będą się ścigać na trasie z Jędrzejowa do Sosnowca, a wyścig zakończy się jutro w Jaworznie. Kolejny serwis sportowy po godzinie 9.00. Zapraszam.
8: się ochłodziło, teraz na termometrach 16 stopni. W ciągu dnia temperatura maksymalna od 21 do 23 stopni. Poza tym piątek dość pochmurny, przelotnie w regionie może popadać deszcz. Wiatr umiarkowany okresami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Na barometrze 994 hektopaskale ciśnienie powoli rośnie.
19: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
8: 7 minut po godzinie 7. Raz jeszcze mówimy dzień dobry, kłaniamy się nisko. Przed nami druga godzina poranka w Radiu Łódź. Rafał Tyluś, Marcin Pośpiech. W tym składzie jesteśmy z Państwem do godziny 9. No a przed nami piątkowa piosenka.

11 minut po godzinie 7. Bardzo dziękujemy za poranne wiadomości na studiomaparadiouciek.pl. Nasz stały słuchacz, pan Stefan, pisze, że przed wejściem do jego zakładu pracy, jak zawsze, wisi tabliczka wstęp zbroniony. Kiedyś posłucham, pisze pan Stefan, oj tak. Ale wieczorem, jak dodaje słuchacz, jadę na koncert Jaromira Nochawicy i to jest bardzo dobra wiadomość. Dobrej zabawy życzymy. A co państwo planują na ten weekend? Jakie koncerty, jakie wydarzenia? Proszę dać znać. Proszę podzielić się z innymi słuchaczami takimi rekomendacjami kulturalnymi, chociaż mogą być też rekomendacje sportowe. Dużo dzieje się także w Łodzi i regionie. My teraz trochę muzycznie dorzucimy dla odmiany do pieca, chociaż piosenka zatytułowana jest Snow. No ale dzisiaj mamy Dzień Czerwonej Ostrej Papryczki, czyli...

Na zegarze prawie 19 minut po godzinie 7, tu Radio Łódź. A co u Państwa dziś na śniadanie? No właśnie, jak się okazuje, coraz bardziej zwracamy uwagę na to, co ląduje na naszych talerzach. Badanie na ten temat przeprowadził ostatnio Instytut Strategii Żywnościowych. No i co się okazuje? Okazuje się, że bezpośrednio od rolnika żywności chce kupować 76% Polaków i to naprawdę bardzo dobry wynik. A 78% jest gotowa dopłacić za produkty wyższej jakości, takie jakie oferują właśnie chociażby rolnicy. Gotowość do dopłaty, co ciekawe, do produktów wyższej jakości deklarują także osoby, które jednocześnie oceniają swoją sytuację materialną jako trudną. Coraz większe znaczenie ma dla nas jakość, skład, smak, świeżość, no i lokalne pochodzenie żywności, to podkreślamy. Jednocześnie coraz mniej rolników sprzedaje swoje produkty bezpośrednio konsumentom, a powodem są zarówno zmiany w systemie produkcji rolnej, jak i problemy demograficzne na polskiej wsi. Z tego badania Instytutu Strategii Żywnościowych wynika, że aż 24% osób regularnie odwiedza targi i bazary, a 17% kupuje bezpośrednio od rolników co najmniej raz w tygodniu. Jednocześnie 23% respondentów deklaruje, że chciałaby zacząć kupować bezpośrednio od producentów, ale nie ma takiej możliwości lub nie wie, gdzie ich znaleźć. Tu Radio Łódź, audycja poranna, teraz na zegarze 20 minut po godzinie 7.

23 minuty po godzinie 7, niebawem u nas same dobre wiadomości. Małgorzata Bożewicz, także oczywiście sprawdzimy, co dzieje się na drogach Łodzi i regionu. Nie zabraknie także prognozy pogody.

0: to promocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
2: Panie ministrze, w polityce
4: było...
2: nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
10: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
11: Już w sobotę, 4 lipca, spotkajmy się na Epicentrum Festival, jednym z największych wakacyjnych wydarzeń w regionie. Czekają na Was atrakcje dla całych rodzin. Koncerty Zalewskiego, Kukona, Kasi Cerekwickiej czy duetu Smolik, Kef Fox oraz mnóstwo pozytywnej energii. Koniecznie odwiedźcie studio plenerowe Radia Łódź. Przygotowaliśmy sportowe konkursy z nagrodami, kolorowanki, balony i wiele innych atrakcji. Będzie wesoło i rodzinnie. Przyjdźcie, bawcie się razem z nami i słuchajcie relacji Radia Łódź prosto z serca Epicentrum Festival w Aleksandrowie Łódzkim. Do zobaczenia w sobotę, 4 lipca. Partnerem studia plenerowego jest Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim.
12: Filmowy lipiec w kinie Helios. Zobacz, jak zabawne postaci wywołują chaos w animacji Minionki i Straszydła. Odkryj tajemnice pozornie spokojnych bohaterów w filmie Zaproszenie z gwiazdorską obsadą. Obejrzyj Vaianę w wersji aktorskiej i poznaj niezwykły świat oceanu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
13: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tenapants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
0: Po reklamie.
14: Zbliża się 7:30, wyjeżdżamy na drogi Łodzi Regionu, no i sprawdzamy, co się na nich dzieje, a konkretnie robi to Damian Krosicki.
15: A przed samymi dobrymi wiadomościami należałoby mieć również pozytywne wieści dla kierowców. No to bardzo proszę, w Łodzi są takie przyjemne ulice jak Dobrej Wróżki, Pomidorowa, Skrzatów czy Aleja Zakochanych i tam nie ma korków. No i to by było na tyle dobrych wieści. Teraz te bardziej realne, zejdźmy na ziemię i uważajmy na skrzyżowanie Senatorskiej i Przybyszewskiego z Kilińskiego, a także na Milionowej ze Śmigłej Góry za rejon Piotrkowski teraz i Przygłów. Droga Krajowa 74, szczególnie ze skrzyżowaniem z ulicą Łęczyńską i Młynarską, tam można nieco dłużej poczekać. A w samym Piotrkowie gęściej robi się na Sulejowskiej, Wojska Polskiego i Armii Krajowej. A kolejny raport minutę przed 8:00.
14: To ja tą pomidorową poproszę, jeśli można. 7:30 na zegarze.
16: Same dobre wiadomości.
14: Grzegorz Błażewicz.
17: Ale muszę nawiązać do tej pomidorowej, ale z ryżem czy z makaronem?
14: Z ryżem.
17: To już nie pogadamy. Tramwaj Radia Łódź ponownie wyjechał na ulicę miasta. Przystanek Radiość to wakacyjny cykl przejazdów organizowany wspólnie z Klubem Miłośników Starych Tramwajów. Podczas wczorajszej podróży przewodnik Ryszard Bonisławski opowiadał m.in. o historii szpitala CKD, Parku Matejki, budynkach mijanych na trasie i ich dawnych mieszkańcach. Kolejne kursy tramwaju Radia Łódź zaplanowano na 23 lipca oraz 21 i 28 sierpnia. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego obowiązują wcześniejsze zapisy, a zgłoszenia należy przesyłać na adres wydarzenie@radioloc.pl. To wydarzenie przejdzie do historii światowego himalaizmu i ski alpinizmu. Andrzej Bargiel jako pierwszy człowiek w historii wspiął się na szczyt Nanga Parbat i zjechał z niego na nartach. Polski ski alpinista zrobił to bez użycia dodatkowego tlenu, pokonując całą górę od wierzchołka aż do końca możliwych warunków śnieżnych. Polak zjeżdżał drogą Messnera, która prowadzi przez pola śnieżne, szczeliny i pomiędzy serakami. Jest niebezpieczna, ale umożliwiała ciągły zjazd bez konieczności odpinania nart. Polski ski alpinista w wcześniej jako pierwszy człowiek w historii zjechał na nartach m.in. z Mount Everest czy Broad Peaku. Szopy pracz zadomowiły się w ogrodzie romantycznym w Arkadii. Szopa pracz to gatunek inwazyjny, którego populacja w naszym kraju od kilku lat rośnie. Choć szopy wyglądają dość sympatycznie, to jednak wciąż dzikie zwierzęta, na które trzeba uważać. Odwiedzający teren parku przechodnie są zaskoczeni.
18: Dla mnie najpierw bezpieczeństwo ludzi, a dopiero zwierzęta, aczkolwiek nic im tam złego nie robić, bo wiadomo, że nie o to chodzi.
19: To jest taki inwazyjny gatunek, nie? Może zagrażać innym. Wiewiórkom może zagrażają, nie wiem.
20: Dla mnie jest po prostu zaskoczeniem, że tutaj są szopy pracze. Bobry bardziej, ale nie szopy pracze. Pierwsze słyszę naprawdę.
17: Władze Muzeum w Nieborowie i Arkadii podjęły już działania związane z usunięciem szopów, a wszystko oczywiście pod okiem Regionalnej Dyrekcji Ochrony i Środowiska. Następne wiadomości Radia Łódź o 8:00 zapraszam.
14: My zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami zwłaszcza na północy regionu słabe przelotne opady deszczu. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach mamy 16 stopni. W ciągu dnia temperatura maksymalna do 23 stopni. Wiatr umiarkowany okresami dość silny. W porywach do 60 km na godzinę północno-zachodni na barometrze 994 hektopaskale.
10: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
14: 28 minut do godziny 8, a my niebawem spróbujemy na światłach przejść przez przejście dla pieszych w Łodzi, gdzie niegdzie trzeba się naprawdę spieszyć.

0: 21 do godziny 8 jest problem z długością działania świateł na skrzyżowaniach w Łodzi. Łodzianie skarżą się, że na wielu skrzyżowaniach światła dla pieszych i rowerzystów są zbyt krótkie, przez co przejście ich bez biegania jest często niemożliwe. Przykładem takiego miejsca jest skrzyżowanie Alei Mickiewicza z Aleją Włókniarzy. W jednym cyklu świateł można dojść do połowy skrzyżowania, na przykład do przystanków MPK, ale nie ma mowy o przejściu całego skrzyżowania. Piesi zwracają uwagę, że jest to duży problem, szczególnie podczas takich upałów jak ostatnio.
1: Zwłaszcza w tym upale stać na tym słońcu. Jest problem, no.
2: Bardzo duży problem jest ze światłami. Mogą się wydarzyć wypadki przez to, tak.
3: A da się za jednym razem rowerem przejechać całe to skrzyżowanie?
2: Nie, nie ma opcji, bo od razu się wyłącza czerwone.
3: Da się przejść te światła na raz?
4: Nie da się. Trzeba z dziećmi ostatnią długość przebiec. Bardzo niebezpieczne, zwłaszcza jak się idzie z dziećmi, które chcą same biec, więc muszą patrzeć we wszystkie strony, czy samochody nie nadjeżdżają, czy rowery nie jeżdżą.
5: Jak wyjaśnia Tomasz Andrzejewski z Łódzkich Inwestycji, takie działanie sygnalizacji wynika wprost z przepisów ruchu drogowego.
6: Zakładając, że na zielone światło dla kierowców przeznaczamy 30 sekund, to odpowiednio krócej świeci się zielone światło dla pieszych, tak aby oni zdążyli zejść, a pieszy porusza się wolniej po przejściu dla pieszych. Więc mamy ten taki czas ewakuacji, to jest coś, co jest zapisane w przepisach, aby po zapaleniu się czerwonego światła dla pieszych, on mógł bezpiecznie zejść z tego przejścia dla pieszych. Wylicza się to na podstawie średniej, która zakłada szybkość pieszego i długości przejścia dla pieszych, to pozwala, aby on spokojnie zszedł z przejścia dla pieszych, żeby na poprzecznym kierunku nie zapaliło się zielone, zanim on nie zejdzie z tego przejścia. Dłużej jest to dla samochodów, bo samochód po prostu przez to skrzyżowanie przejedzie znacznie szybciej, niż przejdzie pieszy.
5: Słuchacze na profilach Radia Łódź zwracali uwagę, że problem występuje również na rondzie inwalidów, na skrzyżowaniu z Gierskiej z Pojezierską, a także na Żgowskiej z Kolumny.
7: Te światła działają bardzo krótko i nawet ze względu na to, że jestem osobą młodą, wydaje mi się, że zdążę, a nie zawsze się to udaje. Patrząc na emerytów, którzy nie są w stanie przejść przez jezdnię, jest to na pewno bardzo trudne.
8: Zauważyłam taki problem. Tutaj przy Legionów Zachodnia, Kruchnika Zachodnia.
9: Tylko nie rozumiem zasadniczej rzeczy. Mamy najlepsze uczelnie w kraju. Mamy świetnych młodych ludzi, którzy pracują i w urzędzie, który odpowiada za te światła, więc o co chodzi?
10: Hubert Barański, rowerwa.łódź.pl. Tych skrzyżowań jest niestety za dużo. Zamiast ich się pozbywać albo w takiej organizacji ruchu, to niestety tak jak na Mickiewicza wydawało się, że gorzej być nie może, a jest jeszcze gorzej. Przykładem dobrym jest Rondo Powstańców, to jest na skrzyżowaniu ulicy Inflanckiej i Łagiewnickiej. Tam piesi rowerzyści muszą spędzić kilka minut na skrzyżowaniu chcąc przejść. Myślę, że w każdej dzielnicy każdy, kto jeździ rowerem lub chodzi pieszo częściej niż tylko do samochodu, wskaże takie miejsce i to nawet nie ma sensu teraz wymieniać ich wszystkich, tylko po prostu apelować do władz miejskich, do biura inżyniera miasta, żeby takich bubli nie robiła, albo moja propozycja, żeby zaczęli chodzić, jeździć rowerami w takie miejsca i sprawdzać, jak to jest spędzić na skrzyżowaniu kilka minut, zwłaszcza w taki upał.
6: Musimy tutaj mieć taki złoty środek, który no może dla wszystkich nie będzie zadowalający, ale zakładamy, że na tak olbrzymiej arterii jak Aleja Włókniarzy, no to ten pieszy na przykład dochodzi do przystanku i w tym tutaj bezpośrednio dojdzie i zdąży na tym zielonym, ale już przez całą Aleję Włókniarzy może faktycznie się zdarzyć, że będzie musiał to na dwa razy przejść. Jeśli chcielibyśmy zrównać i wydłużyć zielone światło dla pieszych, to automatycznie byłby znacznie dłuższy cykl sygnalizacji na całym skrzyżowaniu, więc wtedy kierowcy, czy pasażerowie komunikacji miejskiej, rowerzyści, czy inny kierunek dla samochodów narzekałby, że czeka zbyt długo na zielone światło, a to też powodowałoby na przykład wydłużanie się korka na innym wlocie.
0: A jakie są Państwa doświadczenia, jeżeli chodzi o długość trwania świateł na przejściach dla pieszych, czy też na przejazdach dla rowerzystów, proszę dać znać. Zapraszamy do rozmowy. A te relacje przygotował Kacper Józefowicz. Na zegarze teraz 17 minut do godziny 8.

0: Też pan to ma?
1: Nie. Nie mam tego czegoś, co Beyoncé. Kiedyś pamiętam, oglądałem taki filmik na YouTubie, gdzie influencer parodiował różnych, różnych muzyków i pokazywał, jak śpiewać, jak dany wykonawca doszedł do Beyoncé i powiedział, że nie da się śpiewać jak Beyoncé, bo piękna to jest talent, którym się trzeba narodzić.
0: Piękna opowieść, ale o coś innego pytałem. To znaczy, czy też pan taki senny jest o poranku? Coś jest w powietrzu.
1: Zmiana pogody chyba nas tak? dotknęła. Myślę, że to już jest
0: druga
1: ten,
0: kawa
1: wieki,
0: i nic.
1: Ten moment. To
0: no dobrze.
1: Trzeba iść po trzecią. Nie ma siły.
0: Po trzecią, no dobrze. Michał Dąbrowski, witam cię bardzo,
1: kłaniam
0: bardzo serdecznie.
1: Się, serwus.
0: Serwus, tak jest. Po godzinie 8 spotkanie z gościem. Powiedz, kto nim dzisiaj będzie, jakie tematy będziecie poruszać.
1: Porozmawiamy z pełnomocnikiem burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego do spraw zwierząt, Katarzyną Lesler z Animal SOS. Porozmawiamy oczywiście o lecie, które jest wyjątkowo gorącym sezonem. Także dla czworonogów, nie tylko jeżeli chodzi o ostatnie temperatury, które momentami w Łodzi i regionie sięgały niemal 40 stopni Celsjusza, ale też jak szacują niektóre fundacje, chociażby Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, wakacje są tym okresem, w którym nawet o 1/3 rośnie liczba bezdomnych zwierząt. Z czego to wynika? Czy też liczby rzeczywiście są tak alarmujące, jak to wygląda? Bo spoglądam na raport o bezdomności zwierząt opracowany przez Fundację Pomaga Mi Uniwersytet SWPS. W Polsce w domach żyje ponad 15 milionów czworonogów, ale do tego dochodzi 1 000 000 zwierząt bezdomnych. Co to liczby oznaczają? O tym wszystkim porozmawiam już po godzinie 8 z Katarzyną Resler.
0: Ale pan przyspieszył, bardzo to było sympatyczne. Michał Dąbrowski, bardzo dziękuję i słyszymy się po godzinie 8. Teraz na zegarze 11 minut do 8.

0: promocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13:40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
3: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
4: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
5: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
3: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
6: Zabetonowali cały.
7: Czego tu brakuje?
6: Rozumu.
7: Tylko rozumu.
8: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
9: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
3: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
10: Jak smakuje łódzkie? Lokalnymi produktami, pasją ludzi, którzy je tworzą i spotkaniami przy wspólnym stole. Już 4 lipca od godziny 12 w hotelu Pod Klasztorze w Sulejowie festiwal Taste Łódzkie. Poczuj smak regionu. Degustacje regionalnych specjałów, pokazy kulinarne, warsztaty, strefa rodzinna, atrakcje edukacyjne oraz koncert Ani Dąbrowskiej. Nie możecie tam zabraknąć. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
11: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś, smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
12: Rozświetl swój ogród z OBI. Teraz aż 40% rabatu na wszystkie ogrodowe lampy solarne. Taka oferta tylko do 7 lipca. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
13: Jeśli chcesz, żeby w Twojej instytucji odbyło się

0: Trzecie chopinowskie wydarzenie edukacyjne. Zgłoś się już dziś do programu Efekt Chopina. Koncerty, spektakle, warsztaty dla dzieci w Twojej miejscowości. Udział w programie jest bezpłatny. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie efektchopina.pl do 10 lipca. Organizator Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
2: Po reklamie.
3: Zbliża się 8 czas na raport drogowy i Damian Grosicki.
4: Zagadka. Wiecie,
3: dla nas?
4: Tak.
3: Dobrze.
4: Wiecie, jakim zdaniem można jednocześnie wywołać skrajne emocje?
3: No, domyślam się, ale no może ty to powiedz.
4: Wyszło słoneczko, które pięknie oświetla nasze auta stojące w korkach. Możecie opowiadać dalej, nie chcę za to pieniędzy. No dobrze, to zacznijmy tradycyjnie od Łodzi i utrudnień na Rąbieńskiej przy Traktorowej. Na Limanowskiego próbując dojechać do Alei Włókniarzy, a także na krzyżówce klonowej z Lutomierską. Źródłowa Wojska Polskiego i Sporna, nie zapominajmy o zatorach na tych ulicach. Pojedźmy teraz do Sieradza, gdzie zazwyczaj o tej porze ciasno jest na Jana Pawła. Warto wspomnieć o Polskiej Organizacji Wojskowej przy Alei Grunwaldzkiej, a za pół godziny ponownie sprawdzimy sytuację drogową.
3: Tu Radio Łódź, minęła 8. Przed nami najważniejsze informacje i Małgorzata Błażewicz.
5: Ponad 200 nowych miejsc parkingowych w centrum Łodzi. Opóźnia się budowa nowej łódzkiej trasy tramwajowej. Ekstremalne upały uderzyły w plantacje owoców. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, a temperatura maksymalna dzisiaj do 23 stopni. Nowy parking wielopoziomowy w Łodzi tuż. Obiekt przy ulicy Wschodniej 67 ma być otwarty za 2 tygodnie. Pomieści ponad 200 samochodów. Parking powstaje w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Jak mówi Natalia Olszewska z Urzędu Miasta Łodzi, przez co najmniej pierwszy tydzień parking będzie bezpłatny.
6: Ta opłata jest taka sama na wszystkich parkingach, czyli wszystkie będą miały tą bazową startową 5,50. Szykujemy się w tej chwili do rozmów i jesteśmy w trakcie właściwie ustaleń na podłączenie karty Łodzianina również do tego systemu.
7: Dosłownie godzinę temu odebraliśmy pozwolenie na użytkowanie. W tym momencie będziemy wysyłać do miasta oficjalne zgłoszenie do ostatecznego odbioru parkingu. W ciągu tygodnia się to odbiór odbędzie.
5: Dodaje Piotr Koczwara, przedstawiciel prywatnego wykonawcy. Jest to jeden z trzech parkingów wielopoziomowych w Łodzi. Budowa nowej trasy tramwajowej w nowym centrum Łodzi opóźniona. Chodzi o trasę, która ma połączyć ulicę Kopcińskiego z Aleją Rodziny Gromanów i ulicą Węglową, prowadząc dalej w kierunku dworca Łódź Fabryczna. Po odwołaniu jednego z oferentów do Krajowej Izby Odwoławczej miasto będzie musiało ponownie przeanalizować oferty, co opóźni podpisanie umowy z wykonawcą. Marcin Dyguda z Łódzkich Inwestycji przekazał Radiu Łódź, że miasto otrzymało wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, który zobowiązuje do odtajnienia wszystkich dokumentów i ponownego wyboru wykonawcy.
8: Jest to czynność, którą niezwłocznie przygotowujemy i wykonamy. Zakładamy, że kolejny wybór powinien nastąpić w ciągu, powiedzmy, 2 tygodni, tak zakładamy, więc ponowny wybór jeszcze w tym miesiącu, więc optymistycznie w miesiącu sierpniu byśmy mieli wykonawcę już.
5: A to oznacza, że prace mogą rozpocząć się dopiero po wakacjach. Ma to swoją dobrą stronę. Kierowcy i pasażerowie muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami w związku z remontem estakady na Alei Włókniarzy. Równoczesne prowadzenie prac przy wiadukcie na Kopcińskiego mogłoby dodatkowo paraliżować ruch.
9: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
5: Najliczniejszą grupą wśród pracujących w Polsce cudzoziemców są obywatele Ukrainy. Na kolejnych miejscach plasują się Białorusini, Hindusi i Gruzini. W grupie cudzoziemców pracujących nad Wisłą 70% stanowią Ukraińcy. Wynika z wypowiedzi dyrektora Departamentu Metodologii i Jakości Badań Głównego Urzędu Statystycznego Dominika Dąbrowskiego.
10: Jeżeli chodzi o podział na kobiety i mężczyzn, to tutaj jest bardzo wysoki udział wśród mężczyzn, osób wykonujących zawód kierowcy samochodów ciężarowych. Prawie 1/5 cudzoziemców wykonuje ten zawód, więc jest to dość duża rzesza pracowników w tym konkretnym zawodzie.
5: Kolejne miejsca zajęły takie zawody jak magazynierzy i pokrewni, a także programiści aplikacji. Z danych GUS wynika poza tym, że kobiety stanowią 37% pracujących w Polsce cudzoziemców. Najczęściej pracują jako sprzedawczynie, magazynierki oraz pomoce i sprzątaczki. Maliny i borówki będą bardzo drogie. Z powodu ekstremalnych upałów w tym roku więcej zapłacimy m.in. za maliny i borówki. Sadownicy informują, że słońce uszkodziło część roślin owoców miękkich. O szczegółach mówi Arkadiusz Augustyniak.
2: Po fali upałów na warszawskim bazarku nie trudno znaleźć osoby, które obawiają się, że ekstremalna pogoda uderzy ich po kieszeni.
11: Takie warzywa podstawowe to są niedrogie, były, są i pewnie będą, ale najbardziej drożeje fasolka szparagowa, bób, truskawki, czereśnie.
12: Oby nie podrożały.
2: Te obawy są uzasadnione, a sadownicy już mówią o uszkodzeniach roślin. Mówi znawca tematyki rolno-spożywczej w Banku Pekao S.A. Grzegorz Rykaczewski.
13: Upały, które ostatnio obserwujemy, mają negatywny wpływ na kondycję, co najpewniej zobaczymy również w cenach. Obawy dotyczą szczególnie owoców miękkich, porzeczek, malin, również borówek.
2: Ekspert dodał, że upały mogą też podwyższyć ceny warzyw. Zaznaczył jednocześnie, że w tej chwili spora część warzyw jest tańsza niż rok temu. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
5: Latem nawet o 1/3 rośnie liczba bezdomnych zwierząt. Tak wynika z danych Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. W wakacje niektórzy właściciele porzucają psy czy koty. Ta pora roku jest też ciężka dla czworonogów, również z powodu upałów. W ostatnich dniach temperatura w ciągu dnia w Łódzkiem sięgała niemal 40 stopni Celsjusza. Jak zadbać o czworonogi? Zapytamy porannego gościa Radia Łódź, którym będzie pełnomocnik burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego do spraw zwierząt Katarzyna Rezler z Stowarzyszenia Animal SOS. Zapraszam za chwilę w imieniu Michała Dąbrowskiego, a na kolejne Wiadomości Radia Łódź. Zapraszam o 8:30.
3: No to jeszcze krótko o tym, co w pogodzie. W ciągu dnia sporo chmur w naszym regionie, przelotnie popada deszcz, jeżeli chodzi o temperaturę. Teraz na termometrach 17 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 23 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Na barometrze 994 hektopaskale.
14: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
3: 8:05, no a plan na najbliższe pół godziny jest taki. Teraz muzycznie Tilaf i Prawdziwi Kochankowie, a po piosence spotkanie z gościem.

0: Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w Łódzkiem o poranku. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami pełnomocnik burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego do spraw zwierząt Katarzyna Rezler z Animal SOS.
2: Dzień dobry.
1: Lato to wyjątkowo gorący sezon, chociaż za oknem dzisiaj mamy ochłodzenie, chociaż to ochłodzenie brzmi dość śmiesznie, jak spojrzymy na maksymalną temperaturę dzienną, ale przypomnijmy, że jeszcze na początku tygodnia ta temperatura w ciągu dnia sięgała niemal 40 stopni, ale nie tylko przez upały ten sezon jest gorący dla zwierząt, bo okres wakacyjny to ten czas w roku, w którym liczba zwierząt bezdomnych rośnie według niektórych szacunków, chociażby Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, nawet o 1/3. Ta fala rzeczywiście jest aż tak zatrważająca. Widzimy to w Łódzkiem?
2: Myślę, że widzimy i niestety widzimy to dużo bardziej w tym roku niż w poprzednich latach. To mogę powiedzieć, że w samym Psiakowie liczba psów wzrosła 30% w stosunku do czerwca poprzedniego roku. Czyli niestety wyrzucamy coraz więcej albo nie szukamy własnych zwierząt.
1: To z czego to się bierze?
2: Myślę, że tutaj trochę nakłożyły nam się dwie ustawy, które wchodzą, czyli KROPiK, obowiązek znakowania zwierząt i zakaz łańcuchów, o którym głośno mówimy. Niestety część właścicieli, którzy nie chcą się podporządkować, bo po prostu nie dbają o swoje zwierzęta, zaczęli sprzątać swoje domostwa i gospodarstwa, bo niestety są to tereny wiejskie i tam najwięcej zwierząt w tej chwili trafia jako bezdomnych.
1: A jeżeli chodzi o to, o czym mówiło się przez lata, że część właścicieli chce wyjechać na wakacje, nie ma co zrobić z psem, więc uważają, że porzucenie w lesie czy w okolicach schroniska to jest najlepsze rozwiązanie. To się skończyło? Czy
2: nie, to się nie skończyło. Mało tego, widać to potem przy odbiorach zwierząt, bo na przykład po 2 tygodniach znajdują się właściciele, którzy są bardzo ładnie opaleni i przyjeżdżają, bo oni zgubili Azorka na przykład, tak, czy Pimpusia i odbierają swojego psa ze schroniska, bo mają bezpłatny hotel. I niestety to też się nie kończy. A pamiętajmy, że skazując własnego psa na schronisko, to dla mnie samo fakt to jest znęcaniem, bo jaki to jest stres dla zwierzaka, który pies z domu trafia do schroniska na 2 tygodnie.
1: Tak? A jesteście w stanie potem wyciągnąć jakieś sankcje wobec takiej osoby? Bo właściciele może trudno tutaj nazwać.
2: Będzie średnio możemy, bo jeżeli nie udowodnimy, że porzucił, a tu jest ciężko udowodnić, jeżeli się zgłasza, to nawet koszty odłowienia również gmina musiałaby wytoczyć sprawę sądową z Państwa Cywilnego za straty, więc tak naprawdę to jest taka, no co mam powiedzieć, no tutaj to tylko na zdrowy rozsądek właścicieli możemy liczyć, że naprawdę będą dbać o swoje zwierzęta i myśleć przede wszystkim, bo naprawdę 2 tygodnie w schronisku, to dla takiego zwierzęka w każdym jednym schronisku w Polsce to jest niesamowity stres, szczególnie w upały.
1: A do tego dochodzą też wysokie temperatury, jak powiedzieliśmy, niemal 40 stopni na termometrach. Tytuł raportu uczelni SWPS i Fundacji Pomagam ma tytuł System, który zawodzi, czy jeżeli chodzi właśnie o walkę z wysokimi temperaturami i wspieranie tych naszych braci mniejszych przy tych upałach, to system działa?
2: Powiem tak, my robiliśmy bardzo dużo interwencji teraz w weekend i patrząc nawet pomimo samej gminy Aleksandrów na przykład, część osób zrozumiała, o co chodzi, ale część osób musieliśmy mobilizować z policją, ponieważ na przykład 4-metrowy kojec w pełnym słońcu, pies co prawda miał budę, ale pies 20 kilo, 4 metry pełne słońca, pan właściciel nie widzi z tym problemu. Pies na łańcuchu w centrum Aleksandrowa Łódzkiego, właśnie to 2 psy na jednym łańcuchu przypięte, pełne słońce, brak wody, pani nie widzi problemu, więc no ja naprawdę nie wiem, co trzeba zrobić, żeby zacząć myśleć, bo to wprost trzeba powiedzieć, po prostu myślmy. No, sami nie wytrzymujemy 10-15 minut w takich temperaturach, pies ma jeszcze futro, tak? Bez wody, bez możliwości poruszania się. Po prostu to jest powolne zabijanie, no ale tutaj znowu mamy kary, tak? No kary są śmieszne albo ich w ogóle nie ma.
1: A dużo takich przypadków mieliście w ostatnich dniach?
2: Dużo osób dało się porozmawiać i naprawdę zmieniali podejście, powiedzmy, po takiej rozmowie, zwykłej rozmowie, natomiast no, sporo interwencji z policją również mieliśmy, bo właściciele nie reagowali.
1: A co można zrobić oprócz tych rozwiązań systemowych, to znaczy wystawić miskę z wodą przed domem, czy coś jeszcze?
2: Przede wszystkim to zgłaszać takie sytuacje i nie czekać, aż będzie za późno, bo tak jak rok temu mieliśmy właśnie sytuację na Nakielnicy, gdzie przez upały i zostawienie zwierząt umarł pies, tak, bo pani sobie jechała na wakacje, tak, jeżeli nie zareagujemy w porę, no to będzie tutaj problem. My nawet z Łodzi mieliśmy teraz w weekend zgłoszenie również, że właściciel zostawił zwierzęta, też zgłaszaliśmy tutaj na policję w Łodzi, żeby pojechać coś zrobiła, bo pies kilka dni był też w mieszkaniu sam pozostawiony.
1: To jeżeli już dotknęliśmy tego przypadku Anny K. z Nakielnicy, będzie apelacja? Bo niedawno zapadł wyrok nieprawomocny w tej sprawie.
2: Tak, będzie apelacja, bo powiedzenie, że ktoś jest za młody i będzie mieć inną karę, no to przepraszam bardzo, no ktoś, kto ma 22 lata, może mieć już rodzinę w pełni i dzieci, więc chyba pani powinna po prostu myśleć, tak, to po co jej były w ogóle te zwierzęta. Oczywiście będzie będziemy składać apelację, bo to jest też nierówność wobec prawa.
1: W porozumieniu z prokuraturą będziecie robili ten krok?
2: Tak, tutaj prokuratura naprawdę, to muszę pochwalić, bo zwykle ganimy organy ścigania, ale jeżeli chodzi o jednego z prokuratorów, który się zajmuje zwierzętami w Zgierzu, to mogę tylko pochwalić.
1: A zmienia się też linia orzecznicza sądów albo podejście sądów do spraw, w których chodzi o znęcanie nad zwierzętami? Bo niedawno też zapadł prawomocny wyrok w sprawie śmierci Nynka z Aleksandrowa Łódzkiego. Przypomnijmy, Nynek był starszym i schorowanym psem. Zwierzę zostało odebrane właścicielowi przez organizacje zajmujące się ochroną zwierząt, jednak mimo leczenia nie udało się go uratować. Właściciel miał zrzucać to zwierzę ze schodów. W pierwszej instancji został właściciel skazany na karę prac społecznych, ale od wyroku odwołał się Animal SOS i prokuratura i wyrok zapadł prawomocny w tym mocniejszym wymiarze.
2: Powiem tak, można by powiedzieć pomidor, bo w Łodzi być może tak, w Zgierzu, no co mam powiedzieć, ta poprzednia rozprawa również była w Zgierzu dotycząca Annyka. No co mam powiedzieć, jeżeli skazujemy kogoś na 20 godzin prac społecznych za zabicie psa w miesiącu, no to co ja mogę naprawdę tylko powiedzieć pomidor w czymś takim.
1: Przypomnę, gościem Radia Łódź jest pełnomocnik burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego do spraw zwierząt Katarzyna Redler z Animal SOS. Spoglądam na raport Fundacji Pomagam i Uniwersytetu SWPS na temat bezdomności zwierząt. W Polsce w domach żyje ponad 15 milionów czworonogów, przeszło 8 milionów psów oraz 7 milionów kotów, a do tego dochodzi 1 milion bezdomnych zwierząt. I choć oficjalne dane głównego lekarza weterynarii pokazują spadek liczby psów w schroniskach z nieco powyżej 110 tysięcy w 2016 do nieco powyżej 76 w 2024, to wskazują autorzy opracowania, że część zwierząt może trafiać poza oficjalny system. I to, że ta liczba zwierząt w schroniskach spada, nie oznacza, że spada liczba bezdomnych zwierząt.
2: Ona nie spada, dlatego że tutaj bezdomnością zajmują się fundacje i stowarzyszenia. I one przejmują dużą część i dużą rolę gmin. I po prostu pomagają zwierzętom poza systemem, nazwijmy to wprost. Czyli nie utrzymują ich w schronisku, utrzymują w domach tymczasowych, w swoich jakichś azylach. I tutaj one nie są wliczane do tego ogólnego rozrachunku. Zwierząt jest naprawdę bardzo dużo. Ja mogę powiedzieć, no w Aleksandrowie naprawdę nie mamy. Mamy jednego kota w tej chwili zabranego z interwencji, ale to jest 10 lat systemowej walki z tą bezdomnością. W skali kraju myślę, że tego najbardziej brakuje. No mam nadzieję, że jak wejdzie obowiązek znakowania zwierząt, tak jak się spotkamy za kilka lat, to możemy powiedzieć, że one spadły. Po prostu w końcu spadły, bo będzie odpowiedzialność, tak? Odpowiedzialność za zwierzę.
1: Ale to, co tutaj widzimy w tym raporcie, jest naprawdę cokolwiek jest alarmujące, bo 95% fundacji pozarządowych, organizacji pozarządowych finansują z prywatnych środków zadania należące ustawowo do gmin. Tylko niecała 1/8 gmin zapewnia opiekę zwierzętom innym niż psy i koty, na przykład ptakom, gryzoniom, czy też gadom.
2: Tak, bo też nie ma gdzie tych zwierząt potem, jeżeli są znalezione, komuś przekazać, tak? Bo o ile pies i kot trafia do schroniska, o tyle już z jaszczurką, czy nie wiem, z papugą zaczyna być problem, tak? Bo my również w urzędzie mieliśmy takie zwierzaki, którym potem szukaliśmy domu. Zresztą do nas mieszkańcy również Łodzi oddają takie zwierzęta, bo nie wiedzą, co zrobić. My przyjmujemy do urzędu i z urzędu szukamy właśnie typu kanarką, papuszką, żółwią. Mieliśmy żółwie, również kilka żółwi, którym też szukaliśmy domu, ale miejsc nie ma i naprawdę jest z tym problem. A przede wszystkim, tak jak mówię, jest brak informacji. Ludzie nie wiedzą, gdzie szukać pomocy, a jak się zadzwoni na przykład właśnie na policję, to się słyszy, że no radźcie sobie sami, tak, w takich sytuacjach.
1: A jeżeli chodzi o gminy, to czy one zawsze wywiązują się ze swoich obowiązków, czy niekoniecznie? Mówię o tych gminach, które chociażby nie mają swoich schronisk, czy też nie mają podpisanej umowy. Czy one też próbują się tych zwierząt bezdomnych pozbywać w sposób pozasystemowy, jak
2: znaczy,
1: już tutaj
2: tak,
1: padło.
2: No chodzą plotki, w cudzysłowie oczywiście, mówię o podrzucaniu. Gmina potrafi podrzucić zwierzęta. Szanowni Państwo, jeżeli mamy jedną gminę, która ma powiedzmy 50 zwierząt w ciągu roku, które trafiają do schroniska, a druga gmina ościenna ma zero, no to zaczyna być pytanie, co ta gmina robi z psami, bo to nie jest tak, że jeżeli nie wdrożyli jakiegoś systemowego rozwiązania, że nagle w tej jednej gminie żaden pies nie przejdzie. Pies nie zna granic i nie powie, jestem z gminy takiej, a do tamtej gminy nie przejdę. I jest podrzucanie, naprawdę jest podrzucanie zwierząt, bo dla gminy zwierzę to koszt, tak? I niestety, jeżeli takie podejście ma urzędnik, że to jest niepotrzebny koszt, no to co mam powiedzieć? No potrzebni są ludzie, którzy zwierzę zaczną traktować nie jako rzecz, tak? A jeżeli traktujemy to nie dość jako rzecz, to jeszcze jako często niepotrzebną rzecz tak naprawdę, bo to jest dla gminy po prostu nie wiem, jeden kwiatek więcej.
1: W... 30 zł to jest ten szacowany koszt na dzień opieki nad takim zwierzęciem.
2: Myślę, że to jest mniej, bo gminy w ogóle wymagają bardzo małych kwot od schronisk i potem się mówi o patoschroniskach, ale jeżeli gmina na przykład płaci 15 zł za zwierzęta i nie chce płacić więcej, no to potem co z tego możemy finansować nawet w schronisku, tak? I tutaj myślę, że same mówimy o patoschroniskach, ale
1: słyszymy ostatnio chociażby o schronisku w Nowym Targu, gdzie trwają czynności sprawdzające, czy w placówce dochodziło do nieprawidłowości. Obrońcy praw zwierząt tam alarmują, że panująca temperatura zagraża zdrowiu i życiu czworonogów, chociaż dotychczasowe działania służb nie potwierdziły tych informacji.
2: Znaczy powiem tak, to jest może, żeby też bo nie byłam na miejscu, więc też ciężko się wypowiadać, natomiast temperatury upalne dotyczyły również wszystkich nas w mieszkaniach i ciężko jest powiedzieć, że schronisko będzie sobie radziło lepiej z upałem niż my w mieszkaniach, na przykład mając czworonogi, bo schroniska nie są hotelami, w takim sensie, że po prostu nie są to jednostki, które mają nieograniczone finansowanie i też trzeba zrozumieć to, że tam bardzo często są bardzo porządni ludzie, którzy próbują, ale nie zawsze się udaje, siedzi bardzo dużo staruszków i to też nie jest kwestia schroniska, że schronisko nie wydaje do adopcji, tylko proszę mówić, ja jestem wolontariuszem wiele lat w kilku schroniskach, byłam teraz 10 lat w Psiakowie, nie urywają się telefony, jak są upały, że ktoś chce znaleźć dom. Raczej telefony w upał milkną, bo nam się też nie chce wyjść z domu, nie chce się adoptować, czekamy na po wakacjach. Jeżeli będziemy czekać, to te zwierzęta będą umierać w schronisku z upału, bo często są starsze, po prostu mają niewydolność krążeniowo-oddechową. No nikt nas też nie jest Bogiem, żeby takiego zwierzaka zregenerować, już tak wprost powiem, jeżeli jest starszy. Tutaj brakuje też chęci do adopcji, dlatego najbardziej Państwa zachęcam, że jeżeli są upały, ale oczywiście nie tylko w upały, pomyślmy o tym, czy nie możemy dać domu. Nie czekajmy do września, października, tylko po prostu podarujmy dom, bo za rok też będą wakacje i też wtedy będziemy wyjeżdżać i to zwierzę też z kimś pewnie zostanie. Więc to jest ten ratunek. Ratunkiem jest adopcja, tak? I odpowiedzialna adopcja i nie kupowanie zwierząt z pseudohodowli, z Elixa, które potem lądują w schronisku, bo tak niestety to wygląda.
1: Zachęcamy do odpowiedzialnych i przemyślanych adopcji. Wolontariusze mają mieć dostęp do schronisk dla zwierząt. To propozycja w projekcie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, którą przygotował Klub Parlamentarny Centrum. Chodzi o zmiany w programach opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Potrzebny krok?
2: Krok potrzebny, tylko nie wiem na ile do zrealizowania prawnie, tak? Dlatego, że po pierwsze nie wiem na ile gmina będzie mogła wymóc. My mamy taki zapis na przykład w umowie, że schronisko musi posiadać wolontariat. Zresztą sami jesteśmy wolontariuszami też w tym schronisku. Natomiast schroniska prywatne albo które są jednostkami budżetowymi, nie do końca jestem pewna, czy prawnie mogą mieć wolontariuszy. Myślę, że to jest kwestia nie tylko zmiany ustawy o ochronie zwierząt, ale w tym momencie też innych ustaw, żeby ten wolontariat mógł się tam odbywać. Ale myślę, że coraz więcej schronisk ma wolontariuszy. Tylko wolontariusz to nie jest tylko osoba, która raz na miesiąc wyjdzie z psem. To też osoba, która przychodzi naprawdę często, którym te zwierzęta znają, ufają i która pomaga, tak? Bo najgorszy wolontariusz to jest wolontariusz, który przyjdzie zrobić zdjęcie sobie raz na rok i powie, że jest wolontariuszem. Przykro mi, ale taka jest duża część osób. My zapraszamy w Aleksandrowie, jeżeli ktoś chce być wolontariuszem, mamy okno życia, mamy szczeniaki, jeżeli ktoś chce przychodzić, to zapraszamy jak najbardziej na wolontariat, można codziennie, nie ma limitów czasowych ani godzin tak naprawdę, bo tam jest całą dobę czynne, więc tutaj ja mogę już zaprosić dzisiaj, jeżeli ktoś miałby ochotę na przykład w wakacje pomóc szczeniakom i zwierzakom, które są, to my zapraszamy jak najbardziej.
1: A jakich zmian jeszcze potrzebujemy w prawie ochrony nad zwierzętami, żeby ten dobrostan naszych braci mniejszych był bardziej zapewniony? Jeszcze mocniej niż jest dzisiaj.
2: Myślę,
1: krótko.
2: Krótko, zmiany podejścia urzędników to po pierwsze na każdym szczeblu. To jest to, co mówię, żeby zwierzę nie było traktowane jako rzecz i jako niepotrzebny wydatek. Jeżeli to zmienimy, to zmieni się dużo, ale to myślę, że powinniśmy wtedy wszędzie zmienić, nie tylko w zwierzętach, podejście właśnie typowo urzędnicze. Jest mi to przykro mówić jako urzędnik również, tak? Chociaż ja nigdy się nie identyfikuję jako urzędnik, ale jeżeli nie zmienimy podejścia i zwierzę nie będzie traktowane jako koszt, przestanie być jako koszt, a jako żywe zwierzę, to wszystko się zmieni. Natomiast tu możemy zmienić wszystkie możliwe przepisy, ale dalej będzie osoba, która realizuje ten
1: przepis. Ale nie zmienić nic. Pełnomocnik burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego do spraw zwierząt, Katarzyna Rezler, Animal SOS. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję serdecznie.
1: Kłaniamy się Państwu, dobrego dnia, weekendu i do usłyszenia na antenie Radia Łódź.

0: to promocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy. Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
5: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
6: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
5: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
7: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
8: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
5: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
9: Już w sobotę, 4 lipca, spotkajmy się na Epicentrum Festival, jednym z największych wakacyjnych wydarzeń w regionie. Czekają na Was atrakcje dla całych rodzin. Koncerty Zalewskiego, Kukona, Kasi Cerekwickiej czy duetu Smolik, Kef Fox oraz mnóstwo pozytywnej energii. Koniecznie odwiedźcie studio plenerowe Radia Łódź. Przygotowaliśmy sportowe konkursy z nagrodami, kolorowanki, balony i wiele innych atrakcji. Będzie wesoło i rodzinnie. Przyjdźcie, bawcie się razem z nami i słuchajcie relacji Radia Łódź prosto z serca Epicentrum Festival w Aleksandrowie Łódzkim. Do zobaczenia w sobotę, 4 lipca. Partnerem studia plenerowego jest Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim.
10: Filmowy lipiec w kinie Helios. Zobacz, jak zabawne postaci wywołują chaos w animacji Minionki i Straszydła. Odkryj tajemnice pozornie spokojnych bohaterów w filmie Zaproszenie z gwiazdorską obsadą. Obejrzyj Vaiana w wersji aktorskiej i poznaj niezwykły świat oceanu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
11: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
12: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
11: Czy to konieczne?
12: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
13: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
0: Po reklamie.
14: Zbliża się 8.30, czas na raport drogowy i Damian Grosicki.
15: Ruch coraz większy, ale okres wakacyjny jest w miarę łaskawy. Niekoniecznie natomiast dla łódzkich kierowców chcących płynnie przebrnąć przez Rondo Solidarności, Niecierniano, a także Kosodrzewiny i Transmisyjną w kierunku Rokicińskiej. A może byśmy tak jedyna wpadli na dzień do Tomaszowa? Wtedy trzeba uważać na Warszawską przy Konstytucji 3 maja, a także przy skrzyżowaniu z Szeroką i Grota Roweckiego. No to jeszcze warto wspomnieć o dojazdach do Ronda od Mireckiego, Głowackiego i Mościckiego. A kolejny raport minutę przed 9.
14: To się kolega rozmarzył. A na zegarze 8.30. Czas na skrót najważniejszych informacji. Małgorzata Błażewicz.
16: Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i jego żonie Patrycji Koteckiej-Ziobro. Politycy poszukiwani w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości otrzymali azyl polityczny w czasach rządu Viktora Orbana. Obecne węgierskie władze unieważniły również paszporty wydane posłom Prawa i Sprawiedliwości. Sąd Okręgowy w Warszawie podtrzymał postanowienie o 3-miesięcznym areszcie dla Zbigniewa Ziobry, a postępowanie o wydanie europejskiego nakazu aresztowania nadal toczy się w sądzie. Prokuratura zamierza postawić Ziobrze, który ukrywa się w Stanach Zjednoczonych, 26 zarzutów dotyczących m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się ustawianiem konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Byłemu ministrowi sprawiedliwości grozi do 25 lat więzienia. W Łodzi mogą powstać miejsca chłodu. To rozwiązanie, które funkcjonuje w Warszawie i ma pomóc mieszkańcom przetrwać największe upały. Chodzi o ogólnodostępne klimatyzowane budynki, w których można odpocząć od wysokiej temperatury i napić się wody. Po ostatniej fali upałów podobny pomysł pojawił się także w Łodzi. W stolicy działa ponad 150 50 miejsc chłodu. Zanim w Łodzi oficjalnie będziemy mogli mówić o tych miejscach, już teraz chwili wytchnienia można szukać na przykład w Mediatece Memo. Na terenie miasta funkcjonuje też kilkanaście zdrojów wody pitnej. Dziś ostatni dzień posiedzenia Sejmu. Posłowie będą głosować m.in. nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, nazywanej Lex Szarlatan. Celem projektu jest walka z pseudomedycyną i dezinformacją medyczną oraz ochrona pacjentów przed osobami oferującymi niesprawdzone i niebezpieczne metody leczenia. Sejmowa Komisja Zdrowia wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 9:00.
14: My zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami zwłaszcza na północy województwa łódzkiego słabe przelotne opady deszczu. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach mamy 17 stopni. W ciągu dnia temperatura maksymalna do 23 stopni. Wiatr umiarkowany okresami dość silny w porywach do 60 km na godzinę. Północno-zachodni na barometrze bez zmian teraz 994 hektopaskale.
17: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
14: 28 minut do godziny 9, a my niebawem w ramach naszych radiowych podróży odwiedzimy stolicę województwa podlaskiego.

0: 21 do godziny 9, jak Państwo wiedzą, w ostatnim czasie troszkę sobie po kraju jeździmy, podróżujemy, odwiedzamy ciekawe miejsca. No i teraz czas na kolejną radiową podróż, przygotowaną przez naszych przyjaciół z rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. No i tym razem jedziemy na wschód Polski, odwiedzamy Białystok, no i tamtejszy, uwaga, Wersal, a więc Pałac Branickich. To nie tylko piękna rezydencja, to też opowieść o ambicji, potędze i wizji miasta stworzonego przez jeden z najważniejszych rodów Podlasia. Każdy zakątek pałacu zaplanowano tak, by zachwycić gości i pokazywać wielkość, no właśnie, Branickich. To historia, która nadal robi ogromne wrażenie.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
4: Podróżowanie.
5: Podróżowanie.
6: Podróżowanie.
7: Podróżowanie z radiem.
8: Pałac Branicki, który będziemy zwiedzać, jest siedzibą główną uczelni Uniwersytetu Medycznego.
9: Można się pokusić o stwierdzenie, że Branicy stworzyli Białystok w takim kształcie, który dzisiaj możemy jeszcze odczytać w tkance miasta.
10: Dyrektor Muzeum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i Pałacu Branickich Magdalena Muskała.
9: Pałac Branickich jest jednym z najpiękniejszych rezydencji barokowych w Europie Środkowo-Wschodniej, nazywanej i polskim Wersalem, i hotelem głów koronowanych, i był od początku tak zaaranżowany przez Branickiego, aby goście w odpowiednim miejscu Białego Stoku i Pałacu Branickich widzieli dokładnie to, co on chciał pokazać. I między innymi jeżdżając na dziedziniec paradny, Branicki już od razu chwalił się, że po pierwsze jest tak potężny jak Herkules, stąd tak wiele postaci Herkulesa w otoczeniu pałacu, ale z drugiej strony, jak się przyjrzymy tym popiersiom, które są na budynku pałacu, to zobaczymy tam między innymi Julię, siostrę Cezara, która była żoną Leszka III, którego uważa się za protoplastę rodu Gryfitów, a przecież Branicki to ród Gryfitów. W związku z tym on od razu chciał swoim gościom pokazać, że nie tylko jest taki jak Herkules, ale również ma swoje konotacje z Imperium Rzymskim.
11: Żydzi w Białymstoku są, ponieważ zaprosił ich hetman Branicki. Na początku osiedlili się wokół głównego rynku, stopniowo się rozprzestrzeniali na całe miasto, ale także byli w dzielnicy słynnej Hanajki.
12: Tomasz Wiśniewski, kulturoznawca i regionalista ze Stowarzyszenia Muzeum Żydów Białegostoku.
11: Mamy w Białymstoku trzy dawne bożnice, w których w jednej znajduje się Galeria Ślędzińskich, w drugiej, która została wyremontowana, synagoga Piaskowa przy Pięknej, i teraz trwa rewitalizacja dawnej synagogi Szmuela Mohylewera. Natomiast oprócz tych synagog mamy jeszcze kilkanaście różnych bardzo ciekawych rzeczy. Budynek dawnego gimnazjum hebrajskiego, szkołę Tarbut, fantastyczny cmentarz żydowski. No i mamy bardzo dużo różnych upamiętnień w przestrzeni Białegostoku.
13: Historycznie Cerkiew Świętego Mikołaja jest jedną z najstarszych świątyń prawosławnych w naszym mieście. Często dla osób, które nie mają na co dzień cerkwi, jest to dobry punkt do poznania tej kultury, która jest też częścią kultury polskiej, a Białymstok tworzy jeden z kolorów tej mozaiki wielokulturowej naszego miasta.
12: Ksiądz Piotr Makal z parafii Świętego Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku.
13: Ta cerkiew przeszła historię Białegostoku od połowy XIX wieku, więc i czasy świetności, i czasy wojenne, upadku. To, co widzimy, jest to wyposażenie, które zawdzięczamy przede wszystkim ofiarom naszych wiernych i też tym, którzy tworzyli tę cerkiew w XIX wieku. Podlasie jest bardzo pięknym regionem Polski, bo mamy tutaj Tatarów religii muzułmańskiej, mamy też rzymskich katolików, protestantów, staroobrzędowców, więc to jest naprawdę kolorowy region.
12: Do województwa podlaskiego zaprasza Polskie Radio Białystok.
0: Tę relację przygotowała Hanna Kość z Polskiego Radia w Białymstoku. Teraz na zegarze 17 minut do godziny 9. My z Białegostoku na moment przenosimy się do Łodzi, by teraz wybrać się do Hollywood. Frankie goes to Hollywood.

0: 13 minut do godziny 9. Warto podróżować. Warto podróżować po Polsce. Wiele pięknych, nieodkrytych miejsc. Wiem, że wszyscy wiedzą, ale naprawdę warto się ruszyć.
1: Chciałem na propos Białegostoku powiedzieć dwa zdania, bo 2 lata temu byliśmy z żoną na takim wypadzie weekendowym. Pociąg z Łodzi do Białegostoku, bezpośrednie połączenie. Nie trzeba jechać samochodem. Podróż bardzo przyjemna, a sam Białystok godny polecenia. Według mnie wspaniali ludzie, wspaniałe jedzenie. I to, co przed chwilą słyszeliśmy w radiu, Pałac Branickich, to jest w ogóle perełka tego miasta, ale jest jeszcze wiele innych takich punktów, które warto tam obejrzeć.
0: To prawda, bardzo panu dziękuję za ten telefon. Podróżowanie z radiem, nasz wakacyjny cykl, w którym jeździmy po Polsce i odwiedzamy te mniej oczywiste miejsca, powróci w poniedziałek około godziny 8:40. Teraz na zegarze 12 minut do godziny 9:00.

do godziny 9 za 9 minut u nas najważniejsze wiadomości. Wcześniej kolejny raport drogowy. Sprawdzimy także, co dzieje się w sporcie. Zajrzymy do prognozy pogody.

0: Autopromocja.
1: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
2: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
1: W każdy poniedziałek po 21.
3: Okolice jazzu.
1: Zapraszam, Piotr Bielawski.
4: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
5: Moim gościem będzie szef redakcji informacji, internetu i sportu w Radiu Łódź, Maciej Trojanowski. Jakub Wielgus, zapraszam. A co po godzinie 15?
6: Cześć, tu Wojciech Baranowski. Zapraszam na wywiad ze mną z Piotrem Bielawskim. Będziemy mówili o osobistych rzeczach, o prawdziwych rzeczach i przede wszystkim o muzyce.
4: Bliskie spotkania. Tylko w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Już w najbliższy poniedziałek, 6 lipca, Radio Łódź zaprasza na pierwszy koncert cyklu Open Stage Ether Jazzu. W patio portu Łódź wystąpią dwie wyjątkowe łodzianki. Marta Wilk, jedna z najbardziej cenionych polskich wokalistek, oraz pianistka Marta Sobczak, które zaprezentują specjalnie przygotowany projekt muzyczny pełen emocji, improwizacji i jazzowych brzmień. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert po prowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
8: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
9: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
10: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
11: No to w czym problem?
10: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
11: No i?
10: No i obawiam się, że nie zdąży.
11: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
12: Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
14: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
13: Czy to konieczne?
14: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować

0: pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
1: Kompas jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mengov.pl.
2: Po reklamie.
3: Zbliża się 9:00, czas na raport drogowy. Damian Grosicki.
4: Zerkam na łódzkie ulice, teoretycznie robi się mniejszy ruch. Gdzie nieco wolniej przejedziemy na przykład zachodnią, Paderewskiego w stronę ronda lotników, a także Rudzką przed Pabianicką. Postoimy też na Kilińskiego przy północnej, jak i na samej północnej i dalej Ogrodowej. No to jeszcze Radomsko i skrzyżowanie krakowskie z Piastowską i Brzeźnicką. Dojeżdżając do ronda niepodległej też jest ciasno. Tak samo na skrzyżowaniu Mickiewicza z Narutowicza. Wszystkim bez wyjątków życzymy spokojnej i bezpiecznej podróży.
3: Tu Radio Łódź, minęła 9:00. Przed nami najważniejsze informacje i Małgorzata Płażewicz.
5: Latem schroniska zapełniają się szybciej. Problem porzuconych zwierząt narasta. Rozmawialiśmy o tym z porannym gościem Radia Łódź. Kolejne zarzuty dla skazanego byłego adwokata z Łodzi. Rusza przebudowa ważnej ulicy na Bałutach. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna do 23 stopni. Zaczynamy jednak od poważnego wypadku na autostradzie A1 w powiecie kutnowskim. Do zdarzenia doszło na 262 kilometrze na wysokości Krzyżanowa. Jezdnia w kierunku Łodzi jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracują służby. Policja apeluje do kierowców o ostrożność i cierpliwość. Trwa ustalanie okoliczności wypadku. Coraz więcej bezdomnych zwierząt w Łódzkiem. W schronisku Psiakowo, niedaleko Łowicza, liczba ta wzrosła o niemal 1/3. Lato to czas, w którym wielu właścicieli pozbywa się psów i kotów. Dlaczego? O to pytaliśmy porannego gościa Radia Łódź, którym była pełnomocnik burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego do spraw zwierząt Katarzyna Rezler z Animal SOS. Rozmawiał z nią Michał Dąbrowski, który jest w studiu. Dzień dobry,
6: Dzień
5: Michał.
6: Dzień dobry. W Polsce żyje około 1 000 000 bezdomnych zwierząt i choć liczba psów i kotów w schroniskach spada, to problem nie znika. Tak przynajmniej wynika z raportu Fundacji Pomagam i Uniwersytetu SWPS. Od lat liczba porzucanych zwierząt wzrasta w wakacje.
7: Niestety widzimy to dużo bardziej w tym roku niż w poprzednich latach. To mogę powiedzieć, że w samym Psiakowie liczba psów wzrosła 30% w stosunku do czerwca poprzedniego roku. Czyli niestety wyrzucamy coraz więcej albo nie szukamy własnych zwierząt.
6: Mówi Katarzyna Rezler z Animal SOS i dodaje, że przyczyną jest uchwalenie 2 ustaw o dobrostanie zwierząt.
7: Kropik, obowiązek znakowania zwierząt i zakaz łańcuchów, o którym dość głośno mówimy. Niestety część właścicieli, którzy nie chcą się podporządkować, bo po prostu nie dbają o swoje zwierzęta, zaczęli sprzątać swoje domostwa i gospodarstwa, bo niestety są to tereny wiejskie, tam najwięcej zwierząt w tej chwili trafia jako bezdomnych.
6: A jakie jeszcze zmiany mogą i powinny wejść w życie, aby chronić zwierzęta? Odpowiedź na to pytanie pada w całej rozmowie, której można posłuchać na radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
5: Politycy PiS stracili na Węgrzech status uchodźcy. Marcin Romanowski i Zbigniew Ziobro, poszukiwani w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości, stracili na Węgrzech status. Dotyczy to także żony Ziobry. Władze w Budapeszcie unieważniły także wydane im paszporty. Europoseł Michał Wawrykiewicz ocenił, że decyzja może mieć konsekwencje także dla wizy Ziobry w USA.
8: Patrząc na to z punktu widzenia prawa, także międzynarodowego, Ziobro nie ma żadnego dokumentu i ta wiza nie przynależy do żadnego dokumentu podróży Ziobry, więc Ministerstwo Sprawiedliwości, pan minister Żurek o tym powiedział, będzie pytał władze amerykańskie, jak to jest, że Ziobro nie ma dokumentu podróży, a ma wizę.
5: Poszukiwani w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości, politycy PiS otrzymali azyl polityczny na Węgrzech za rządów Viktora Orbana. Tymczasem Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał areszt dla Zbigniewa Ziobry, a postępowanie w sprawie europejskiego nakazu aresztowania trwa nadal. Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi 26 zarzutów, grozi mu do 25 lat więzienia. Były adwokat od Trumien na kółkach z kolejnymi zarzutami, a wcześniej usłyszała je także jego żona. Łódzki były adwokat Paweł K., skazany za spowodowanie śmiertelnego wypadku 5 lat temu, usłyszał kolejne zarzuty w śledztwie narkotykowym. O nowych zarzutach poinformował Radio Łódź prokurator Andrzej Kwaśniewski.
9: Doszło do zatrzymania byłego adwokata Pawła K., któremu przedstawiono zarzuty dotyczące wielokrotnego posiadania razem z inną osobą znacznej ilości substancji psychotropowych w postaci mefedronu, środków odurzających w postaci ziela konopi.
5: Obecnie Paweł K. odbywa karę 1,5 roku więzienia. W nowej sprawie nie przyznał się do zarzutów i odmówił składania zeznań.
1: Radio Łódź.
2: Zawsze sprawdzone informacje.
5: W tym miesiącu zacznie się remont ważnej ulicy na Łódzkich Bałutach. Chodzi o Pojezierską. Prace obejmą odcinek od Alei Włókniarzy do Zgierskiej, ale zostały podzielone na dwa etapy. Pierwszy ma się rozpocząć w drugiej połowie lipca na fragmencie od Hipotecznej bez skrzyżowania do Włókniarzy, mówi Marcin Dyguda z Łódzkich Inwestycji.
10: Na tym zakresie mamy również do wymiany wodociąg. To etapowanie właśnie ma na celu jak największe skomunikowanie i zminimalizowanie utrudnień tej znaczącej drogi na terenie Bałut.
5: Na czas remontu zostanie wprowadzony ruch jednostronny w kierunku Włókniarzy. Oprócz nowego asfaltu i chodników pojawią się też nowe miejsca parkingowe i ścieżki rowerowe łączące się z istniejącymi już na Zgierskiej i Włókniarzy. A na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o godzinie 10.
3: A przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu i Michał Malinowski.
6: Derby Półwyspu Iberyjskiego na Mundialu. Hiszpania wygrała z Austrią 3-0, a Portugalia po niezwykle emocjonującym meczu pokonała Chorwację 2-1. Obie reprezentacje staną naprzeciwko siebie w 1/8 finału. Do najlepszej szesnastki piłkarskich mistrzostw świata awansowała także Szwajcaria po zwycięstwie 2-0 z Algierią. Rywala Helwetów wyłoni ostatnie spotkanie 1/16 finału pomiędzy Kolumbią i Ganą. Wcześniej Australia zmierzy się z Egiptem, a Argentyna zagra z Republiką Zielonego Przylądka. A już jutro początek kolejnej fazy turnieju. Iga Świątek zmierza po obronę tytułu na Wimbledonie. Polka pewnie wygrała w dwóch setach z Czeszką Karoliną Pliszkową i awansowała do trzeciej rundy londyńskiego turnieju wielkoszlemowego. O czwartą rundę Świątek zagra z Filipinką Aleksandrą Ealą. Z Wimbledonem pożegnał się natomiast Kamil Majchrzak. Piotrkowianin prowadził dwukrotnie w meczu z Zakarym Swajdą, ale ostatecznie musiał uznać wyższość Amerykanina. Polak bardzo żałował przebiegu drugiego seta.
11: Po pierwszym straceniu serwisu odłamałem się i dawno w gorszy sposób nie oddałem ponownie mojego serwisu. Ten moment, albo po prostu no, drugi set, jakbym go potencjalnie wygrał, no, myślę, że to zupełnie inaczej by rozłożyło układ sił.
6: W Londynie gra jeszcze Hubert Hurkacz, który o czwartą rundę powalczy dzisiaj z Tomim Polem z USA. Marceli Bogusławski opuszcza Łódzkie w żółtej koszulce lidera. Trzeci etap wyścigu kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków z Koluszek do Skierniewic zakończył się finiszem z peletonu. Na podium, podobnie jak na dwóch pierwszych etapach, stanęła ta sama trójka kolarzy. Marceli Bogusławski, Radosław Frontczak i Holender Lars Ruffer. W klasyfikacji generalnej Bogusławski ma 10 sekund przewagi nad wiceliderem. Przed kolarzami jeszcze dwa etapy. I na koniec rajdy samochodowe. Broniący tytułu Mistrzów Europy Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk rozpoczynają dzisiaj ściganie w rajdzie Rzymu, trzeciej rundzie ERC. Przejadą w weekend łącznie ponad 200 km odcinków specjalnych. A więcej sportu na bieżąco na radiołódź.pl.
3: Sześć minut po godzinie 9:00 my zaglądamy do prognozy pogody. Poranek w regionie dość pochmurny. W ciągu dnia także sporo chmur w województwie łódzkim. Przelotnie może popadać deszcz, to zwłaszcza na północy regionu. Jeżeli chodzi o temperaturę, zrobiło się trochę cieplej. Teraz na termometrach mamy 18 stopni. W ciągu dnia temperatura podskoczy maksymalnie do 23 stopni. Wiatr umiarkowany okresami dość silny w porywach do 60 km na godzinę. Na barometrze 994 hektopaskale. Sześć minut po godzinie 9:00, to my jeszcze z życzeniami miłego weekendu. Paulina Klima-Stasiak w studiu, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie.
12: Dzień dobry, witam.
3: No i dobrego właśnie weekendu, piątku, soboty, niedzieli.
12: Ja Tobie również życzę i naszym słuchaczom oczywiście.
3: Tak jest. Rafał Tyluś, Marcin Pośpiech, kłaniamy się.
13: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Tegoroczny hit męskiego grania Nareszcie. No, nareszcie piątek. Myślę, że wiele osób powtarza sobie to hasło. Nareszcie trochę chłodniej. To hasło też pewnie będzie się przewijać. Zresztą wokół tego hasła będziemy dzisiaj trochę się kręcić. Kto korzysta z naszego kanału nadawczego na Facebooku, już wie, jakie pytania będę dzisiaj zadawać i do rozmowy, do jakiej rozmowy zachęcać. Całej reszcie zdradzę to już za moment. Teraz wrócimy sobie do muzyki, a potem opowiem właśnie, o czym będziemy rozmawiać, no i oczywiście, jakie nagrody dzisiaj dla Państwa przygotowałam.

0: Trzeci dzień lipca w kalendarzu, 18 stopni aktualnie na termometrze. No to można powiedzieć prawdziwe ochłodzenie, bo przecież ostatnie dni upływały nam pod znakiem upałów. No i o to dzisiaj pytam. Czy wolicie Państwo właśnie takie chłodniejsze wakacyjne dni, czy jednak tęsknicie za tymi upałami? No i czekam też na jakieś tipy dotyczące tego, jak radzić sobie z upałami, bo na razie jest chłodniej, ale pewnie nie jeden jeszcze gorący, upalny dzień nas czeka w te wakacje, a ja przyznam szczerze, średnio sobie z tą temperaturą radziłam. Liczę na to, że podzielicie się Państwo ze mną jakimiś sprytnymi sposobami i będziemy sobie do tego co jakiś czas wracać. Oczywiście można pisać do mnie w każdym temacie. studio@radiouch.pl. Jestem z Państwem dzisiaj do godziny 12. Można też nagrywać głosówki, bo taką opcję na naszym portalu radiouch.pl można od jakiegoś czasu znaleźć. Na stronie głównej jest takie hasło nagraj głosówkę i tam klikamy, nagrywamy i ta głosówka zostaje wysłana prosto do studia. Ja mogę taką głosówkę zaprezentować pozostałym słuchaczom, także proszę testować, ale proszę się w tych głosówkach przedstawiać, taka prośba ode mnie. A ja oczywiście mam coś dzisiaj dla aktywnych słuchaczy tradycyjnie.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Po pierwsze, podwójne zaproszenie do kina Helios na wybrany seans, ważne do 7 lipca. I po drugie, podwójne zaproszenie, nawet dwa takie podwójne zaproszenia do kina w Muzeum Kinematografii. Myślę, że na weekend to świetna okazja będzie, żeby takie bilety wykorzystać. No właśnie, a skoro weekend, to będę miała też dzisiaj kilka podpowiedzi. Jak te nadchodzące dni w Łodzi spędzić? No i o tym też można do mnie pisać. Możemy się wzajemnie poinspirować. studio@radiouch.pl. Zapraszam.

0: autopromocja.
1: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
2: Ja pamiętam ten moment z Cannes, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
3: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
4: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
1: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
5: Zapraszam. Agata Gwizdała.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
7: Już w sobotę, 4 lipca, spotkajmy się na Epicentrum Festival, jednym z największych wakacyjnych wydarzeń w regionie. Czekają na Was atrakcje dla całych rodzin. Koncerty Zalewskiego, Kukona, Kasi Cereklickiej czy duetu Smolik, Kev Fox oraz mnóstwo pozytywnej energii. Koniecznie odwiedźcie studio plenerowe Radia Łódź. Przygotowaliśmy sportowe konkursy z nagrodami, kolorowanki, balony i wiele innych atrakcji. Będzie wesoło i rodzinnie. Przyjdźcie, bawcie się razem z nami i słuchajcie relacji Radia Łódź prosto z serca Epicentrum Festival w Aleksandrowie Łódzkim. Do zobaczenia w sobotę 4 lipca. Partnerem studia plenerowego jest Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim.
0: Po reklamie.
1: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
8: Najlepszy sposób na upały to leżeć i się nie ruszać, najlepiej w jakimś przewiewnym miejscu ze szklanką wody, pisze pani Aneta. No tak, to chyba rzeczywiście najlepsza opcja. Dzisiaj możemy trochę od tych upałów odetchnąć. Jak tak patrzę na prognozy długoterminowe, to najbliższy tydzień będzie chłodniejszy, nawet deszczowy, ale wysokie temperatury wrócą, bądźmy przygotowani.
9: Get a job! What for? I'm trying to think.

0: Zapraszam już teraz na stały punkt naszego piątkowego programu, magazyn Taki jest świat.
1: Taki jest świat.
2: Marcin Pośpiech, dzień dobry. Dziś na Ukrainie dzień żałoby. Władze w Kijowie ogłosiły go po ostatnim zmasowanym ataku na ukraińską stolicę. Miasto zaatakowały wczoraj setki dronów i dziesiątki rakiet, uderzając w infrastrukturę cywilną, w tym w bloki mieszkalne. Zginęło co najmniej 18 osób. Moskwa przekazała, że to odwet za ostatnie ukraińskie ataki na rosyjską stolicę, także na Petersburg oraz na rafinerie czy na zakłady przemysłowe pracujące dla wojska. Ostatnie działania Ukraińców do żywego zabolały Rosjan. Tak mówi dr Marek Kozubel, autor wydanej niedawno książki Kijów, Czernichów, Sumy. Klęska rosyjskiego blitzkriegu.
3: Tutaj te skutki są wielopoziomowe. Jeden poziom to oczywiście mniejsze wpływy, szczególnie z eksportu i ropy, i produktów ropopochodnych. Dalej, bardzo ważne jest też to, że tej ropy do samochodów, ale też i benzyny zaczyna brakować na rynku wewnętrznym. I to już tutaj zaczyna powodować nie tylko problemy w gospodarce, bo pamiętajmy, że wiele towarów trzeba jakoś dowieźć. Nie wszystko jest dowożone koleją, dostarczane drogą lotniczą, ale przede wszystkim duża część towarów wciąż jest transportowana transportem kołowym. Więc to powoduje ogromne problemy. Do tego też stopnia, że jeśli wierzyć doniesieniom z Rosji, to nawet władze na Kremlu miały nadzieję na to, że wojsko podzieli się swoimi zapasami z na przykład ludnością obwodu moskiewskiego, no ale tutaj właśnie czynniki wojskowe na czele z szefem Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, czyli generałem Valeriem Gerasimowem, no one odmówiły, wskazując na to, że te paliwa, one są dużo bardziej potrzebne wojsku na froncie. A na froncie trzeba podkreślić, że sytuacja też nie jest wcale dla Rosjan taka lekka. Ale wracając, przez to, że tych paliw zaczyna brakować na rynku wewnętrznym, czyli również dla cywilów, no to zaczynają się robić takie niesnaski społeczne. Trzeba podkreślić, że to jednak nie jest jeszcze jakieś zarzewie wielkiego buntu, czegoś na kształt powtórki z rewolucji lutowej roku 1917. Owszem, przed tym starają się ostrzegać na przykład niektórzy rosyjscy imperialiści, którzy z drugiej strony bardzo często krytykują obecne władze na Kremlu. Tutaj podam przykład. Jest taki na przykład dosyć znany bloger Max Kałasznikow i on i współpracujący z nim, ale no, obecnie jeszcze będący w więzieniu, Igor Girkin, to już jest sylwetka zdecydowanie bardziej znana, bo no, w zasadzie można powiedzieć, że był on jednym z tych, którzy zaczynali tak naprawdę wojnę rosyjsko-ukraińską w roku 2014. No to oni od dawna głoszą właśnie, że błędy Kremla doprowadzą do tego, że w kraju może dojść do pewnych turbulencji wewnętrznych. No i również coraz większa liczba blogerów rosyjskich, propagandystów też się zaczyna łamać i zwracać uwagę na to, że nastroje społeczne się zmieniają i kiedyś może dojść do po prostu niekontrolowanej erupcji.
2: Cała rozmowa do odsłuchania na radiouć.pl w zakładce Taki jest świat. Marcin Pośpiech, kłaniam się i do usłyszenia.
0: Dodam, że wszystkie nasze rozmowy można też znaleźć w aplikacji mobilnej Radia Łódź. Dzięki tej aplikacji możecie Państwo zabrać Radio Łódź na wakacje, tak naprawdę w każde miejsce na świecie. Jak już zabierzecie, to możecie nam wysyłać takie filmiki, jak słuchacie Radia Łódź w różnych ciekawych miejscach. Będziemy je publikować w naszych social mediach.

Sorry Boys i Ulotne. Jakoś jak śpiewa Bela Komoszyńska, to ja czuję taki wakacyjny klimat. Nie wiem jak państwo. A skoro o wakacjach mowa, no to zdradzę, że od poniedziałku będziemy mieli dla państwa nowy, świetny konkurs z bardzo atrakcyjnymi nagrodami. Właśnie będzie można polecieć w świat na te wakacje, bo będziemy mieli dla państwa bilety lotnicze do Mediolanu, do Brukseli i do Londynu. Konkurs startuje 6 lipca, potrwa do 7 sierpnia i w każdym tygodniu będziemy wyłaniać laureatów. Zadaniem będzie zbieranie haseł, a to oznacza, że będzie trzeba słuchać nas uważnie, między 9 a 12 i między 13 a 16. W tych pasmach będą pojawiały się właśnie specjalne hasła klucze. Trzeba będzie zebrać wszystkie 10 haseł. Tych haseł będą po 2 hasła dziennie, od poniedziałku do piątku. Potem trzeba będzie wysłać te hasła na adres konkurs@radiołódź.pl. No i będziemy wybierać zwycięzców. Pewnie kto pierwszy, ten lepszy. Także trzeba będzie się tutaj wykazać dobrym słuchaniem Radia Łódź, że tak powiem. Do wygrania będzie 5 biletów lotniczych podwójnych, także będzie można jeszcze kogoś zabrać w taką fajną podróż i lecimy z Łodzi. To jest wielki plus. Także ja już dzisiaj zapraszam do udziału w tym konkursie. Oczywiście na portalu radiołódź.pl można znaleźć wszystkie szczegóły, żeby dobrze się przygotować, a startujemy 6 lipca. Zachęcam.

Sisters i Ziemia. I przy takich przyjemnych dźwiękach pomału zbliżamy się do godziny 10. Teraz jeszcze odrobina muzyki, a o pełnej oczywiście najnowsze wiadomości w Radiu Łódź.

0: autopromocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13:40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Rozświetl swój ogród z OBI. Teraz aż 40% rabatu na wszystkie ogrodowe lampy solarne. Taka oferta tylko do 7 lipca. Zapraszamy. OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
4: Firma Danwood SA zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
5: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
6: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
5: Czy to konieczne?
6: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
7: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
8: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś, smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
9: Jeśli chcesz, żeby w Twojej instytucji odbyło się szopenowskie wydarzenie edukacyjne, zgłoś się już dziś do programu Efekt Chopina. Koncerty, spektakle, warsztaty dla dzieci w Twojej miejscowości. Udział w programie jest bezpłatny. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie efektchopina.com.

0: Na.pl do 10 lipca. Organizator Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
2: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
1: Serio? A co tam takiego?
2: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
1: Brzmi jak wydatek.
2: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
1: No to na co jeszcze czekamy?
2: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
1: Sprawdź na www.vt.sk.
3: Po reklamie.
4: Słuchają Państwo Radia UCIE na zegarze 10. W studiu jest Małgorzata Błażewicz. Zapraszamy na najnowsze wiadomości.
5: I zaczynamy od groźnego wypadku na A1 w powiecie kutnowskim. Jeden pas na autostradzie w kierunku Łodzi jest zablokowany. Nowe elektryczne autobusy wyjadą na ulicę Zduńskiej Woli. Księżna Kate skradła show na Wimbledonie. Temperatura maksymalna do 23 stopni, wiatr umiarkowany. Groźny wypadek na autostradzie A1 w powiecie kutnowskim. Do zdarzenia doszło na wysokości Krzyżanowa. Kierujący busem 18-latek jechał za szybko i dechował, mówi aspirant Daria Olczyk z kutnowskiej policji.
6: W wyniku tego zdarzenia dwie osoby zostały ranne, kierujący oraz jego pasażer. W chwili obecnej ruch na autostradzie odbywa się tylko i wyłącznie prawym pasem, więc apelujemy do kierowców o cierpliwość i zachowanie szczególnej ostrożności.
5: Na miejscu pracują służby. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Latem aż o 1/3 rośnie liczba bezdomnych zwierząt. W schronisku Psiakowo, niedaleko Łowicza, przybyło 30% psów. Właściciele pozbywają się zwierząt w związku z uchwaleniem nowych przepisów o ochronie zwierząt, ale też niestety w związku z wyjazdami na wakacje, mówi poranny gość Radia Łódź, Katarzyna Rezler z Animal SOS.
7: Widać to potem przy odbiorach zwierząt, bo na przykład po 2 tygodniach znajdują się właściciele, którzy są bardzo ładnie opaleni i przyjeżdżają, bo oni zgubili Azorka na przykład, tak, czy Pimpusia i odbierają swojego psa ze schroniska, bo mają bezpłatny hotel i niestety to też się nie kończy.
5: Wolontariusze mają mieć dostęp do schronisk dla zwierząt. To propozycja w projekcie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Akt został przygotowany przez posłów Klubu Parlamentarnego Centrum. Chodzi o zmiany w programach opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Według naszego gościa to potrzebny krok, ale niekoniecznie realny.
7: My mamy taki zapis na przykład w umowie, że schronisko musi posiadać wolontariat. Zresztą no, sami jesteśmy wolontariuszami też w tym schronisku. Natomiast schroniska prywatne albo które są jednostkami budżetowymi, nie do końca jestem pewna, czy prawnie mogą mieć wolontariuszy. Myślę, że to jest kwestia nie tylko zmiany ustawy o ochronie zwierząt, ale w tym momencie też innych ustaw.
5: A całej rozmowy z porannym gościem Radia Łódź można posłuchać na www.radioloc.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Zastępca wójta gminy Bełchatów z zarzutami. Samorządowiec jest podejrzany o kierowanie grupą przestępczą, która produkowała i wprowadzała do obrotu nielegalne wyroby tytoniowe. Grupa miała działać od maja tego roku na terenie województw łódzkiego i świętokrzyskiego, mówi rzecznik Centralnego Biura Śledczego Policji komisarz Krzysztof Wrześniowski.
8: Jej członkowie mogli wyprodukować i wprowadzić do obrotu co najmniej 3 tony nielegalnego tytoniu, narażając Skarb Państwa na straty w wysokości nie mniejszej niż 3,5 miliona złotych. Na początku czerwca funkcjonariusze przeprowadzili działania na terenie powiatu włoszczowskiego. Na wynajmowanej posesji ujawnili kompletną linię do produkcji tytoniu.
5: Za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą grozi do 15 lat więzienia. Oprócz zastępcy wójta gminy na terenie Bełchatowa zatrzymano jeszcze 2 osoby. Sprawa jest rozwojowa, to znaczy, że możliwe są kolejne zatrzymania. Na ulicę Zduńskiej Woli trafią kolejne elektryczne autobusy. Będą miały większy zasięg. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Zduńskiej Woli dołączyło do swojej floty 2 nowiutkie autobusy. To 9-metrowe Solarisy z napędem elektrycznym. Mają zasięg ponad 350 km, czyli więcej niż poprzednie.
9: Najważniejsza podstawa to są to autobusy przyjazne dla pasażerów, dla osób z niepełnosprawnościami, przyjazne dla środowiska, oszczędne, mniej kosztochłonne, można powiedzieć bezpieczne, także na to stawiamy.
5: Zduńsko-Wolska Spółka ma już w planach kupno kolejnych elektrycznych aut. Zamierza je pozyskać w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Nowe autobusy systematycznie zastępują już te najbardziej wysłużone o ponad 25-letnim stażu, które na licznikach mają już nierzadko ponad 1 000 000 km.
10: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
5: Księżna Kate w kolejce na Wimbledon, przy kasie biletowej i na trybunach bocznych kortów. Ten nietypowy widok trafił dziś na pierwsze strony brytyjskich gazet. Media na Wyspach rozpisują się o jej powrocie na turniej, na którym zrezygnowała z królewskiej pompy i wybrała swobodę oraz kontakt z kibicami. O szczegółach mówi Anna Rączkowska.
11: Brytyjskie media jednomyślnie uznały, że księżna Kate skradła show na Wimbledonie. Przyszła królowa nie tylko nie siedziała ani minuty w królewskiej loży, ale wybrała miejsca dla kibiców na bocznych kortach numer 1 i 18, gdzie oglądała występy Brytyjczyków. Zdjęcia księżnej z ciasnych trybun pojawiły się dzisiaj we wszystkich brytyjskich dziennikach. W dzisiejszych gazetach są też fotografie księżnej, która pozuje do zdjęć z ludźmi stojącymi w słynnej kolejce na turniej, a także jak sprzedaje bilety w klubowych kasach. Dużo miejsca brytyjska prasa poświęca też stylizacji przyszłej królowej. Kate pojawiła się w All England Club w niebieskim lnianym garniturze, białej bluzce i brązowych butach. Uwagę zwróciły zwłaszcza kolczyki, które miała na sobie po jej wizycie. Model z lapis lazuli i kamieniem księżycowym wyprzedał się w 2 godziny. Chętnych wciąż jest tak wielu, że brytyjski producent uruchomił listę przedsprzedaży. Czas oczekiwania to kilka tygodni. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
5: A na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 11. Dzisiaj w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami słabe przelotne opady deszczu. Warto zabrać jakiś mały parasol przed wyjściem z domu. Słońce od czasu do czasu będzie przebijać się przez chmury. Temperatura maksymalna dziś od 21 do 23 stopni. Wiatr umiarkowany, ale okresami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. No, temperatura spadła, odpoczywamy od upałów. Ciekawe, czy są tacy, którzy narzekają, że za zimno.

0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
1: No na pewno tacy się znajdą. To my rozgrzewamy atmosferę. Dobrze, że jesteście Państwo z nami. Przed mikrofonem Paulina Klimas-Stasiak. Program realizuje Rafał Tyluś i na rozgrzewkę Simply Red.

Dobra muzyka, żeby się rozgrzać. I żeby się rozgrzać, wspominamy upały. Pani Wiktoria pisze: mój sposób na upały: owijałam się mokrym ręcznikiem i siedziałam przed wiatrakiem jak królewski pingwin. No to zapisuję ten sposób. Tylko wiatraka nigdzie kupić nie mogę. Jeżeli ktoś z Państwa wie, gdzie można wiatrak dostać, to proszę podzielić się tą informacją. Studio Małpa, radio.łódź.pl.

Zmiana życia zawodowego po 40. Co najbardziej zaskakuje ludzi? Taki temat jeszcze w tej godzinie w ramach magazynu Tak to czuję. Proszę z nami zostać. Zapraszam w imieniu Beaty Tomczak. A póki co wracamy do muzyki.

0: Autopromocja.
1: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
2: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Już w najbliższy poniedziałek, 6 lipca, Radio Łódź zaprasza na pierwszy koncert cyklu Open Stage Ether Jazzu. W Patio Portu Łódź wystąpią dwie wyjątkowe łodzianki. Marta Wilk, jedna z najbardziej cenionych polskich wokalistek, oraz pianistka Marta Sobczak, które zaprezentują specjalnie przygotowany projekt muzyczny pełen emocji, improwizacji i jazzowych brzmień. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
4: Filmowy lipiec w kinie Helios. Zobacz, jak zabawne postaci wywołują chaos w animacji Minionki i Straszydła. Odkryj tajemnice pozornie spokojnych bohaterów w filmie Zaproszenie z gwiazdorską obsadą. Obejrzyj Vaianę w wersji aktorskiej i poznaj niezwykły świat oceanu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
5: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
6: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
7: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
8: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
6: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
9: Tworzymy rodzinę.
10: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
5: www.domwlodzi.org.
11: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
1: Najdłuższa fala relaksu.
12: A ja uwielbiam upały, pisze pani Joanna. Cały rok jest zimno, więc gdy zaczyna się robić ciepło, to biegnę na plażę, żeby schłodzić się w morzu. No zazdroszczę, jakbym miała plażę i morze w pobliżu, to też bym się chętnie tak chłodziła.
1: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

Już za chwilę zapowiadany wcześniej w Radiu Łódź magazyn Tak to czuję. Zapraszam w imieniu Beaty Tomczyk, ale zanim to jeszcze Tomasz Makowiecki.

0: Tak to czuję.
1: Dzień dobry Państwu, Beata Tomczyk z tej strony. To program Tak to czuję i ekspertka. Ekspertka znakomita w temacie, bo z doświadczenia z autopsji wie, będzie wiedzieć, o czym mówi. W każdym razie oddajemy się tutaj w bezpieczne spostrzeżenia, wnioski pani Ewie Różkowskiej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: Pani Ewa Różkowska jest pedagogiem, interwentem kryzysowym i coachem relacji. Ma wieloletnie doświadczenie jako rzecznik praw dziecka w byłym województwie sieradzkim, a obecnie pracuje w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego, gdzie zajmuje się profilaktyką, wychowaniem i wspieraniem nauczycieli na wszystkich etapach edukacji. I jest trenerką rozwoju osobistego. Nic się nie zmieniło.
2: Nie, jeszcze nie, chociaż zmiany zapasem.
1: Jeszcze?
2: Tak.
1: Bardzo przedsiębiorcze, bardzo. To będzie konkret, bo temat wymaga konkretu i albo będziemy studzić entuzjazm, albo podsycimy emocje, chęci zmiany pracy po czterdziestce.
2: Podsycimy.
1: Pan już wie. Ale ja nie wiem, czy to jest takie ewidentne, bo to wstudzenie entuzjazmu, chęci zmiany pracy może wynikać z tego, że komuś się zamarzyło po prostu od tak, obudził się któregoś dnia i sobie pomyślał, w sumie to nie mam ochoty iść do tej roboty. I może bym coś zmienił, może bym coś zmieniła. I fajna jest taka myśl, ale wcale tak prosto nie musi być na tej drodze zmiany. I jeżeli faktycznie to jest tylko jakieś nasze wyobrażenie, że fajnie byłoby zmienić, to może to być za małe w stosunku do tej wielkiej zmiany, która nas czeka i można nie wytrzymać.
2: Może. Natomiast zapisałam już sobie to zdanie, nie mam ochoty o poranku, to jest dla nas bardzo ważna informacja i to już jest pierwszy kroczek, pierwszego kroku do zmiany. Czyli zatrzymaj się i zobacz, jaka twoja potrzeba o tym mówi.
1: Trzeba byłoby chyba sobie jeszcze dać jakąś szansę, może jednak, może to jakieś wypalenie zawodowe, może powinnam wziąć 3-tygodniowy urlop, może półroczny, może roczny.
2: Może, jeżeli mogę sobie pozwolić, to urlop jest dobry, ale można zacząć od przysłowiowej godziny na swoim balkonie, tarasie, jednej, drugiej, trzeciej, żeby nie biec za wszystkim, a zobaczyć, czego tak naprawdę potrzebujesz na tym etapie życia, kto rządzi teraz w twoim życiu. Może tej pracy masz dość, bo jej masz za dużo i ona zajmuje całą twoją przestrzeń. Pracujesz 13 godzin, przepraszam, zegar ma nie 24, 25, 26 godzin. I to może dlatego masz dosyć tej pracy, a może nie realizujesz tam swoich kompetencji, swojego potencjału. Ale znam ludzi, którzy jadą do Indii, żeby się odnaleźć i odszukać tą prawdę w sobie, a równie dobrze możesz to zrobić w swoim mieszkaniu. To jest też proces, tak? W tym na przykład pomaga coach, w tym może pomóc psycholog. Dobra przyjaciółka, pogadaj. Czego ci brakowało? Ja mam na przykład tak, że strasznie trudno mi się uczy języka angielskiego, ale właśnie zapytałam sobie siebie, czego chciałam kiedyś się nauczyć, którego języka? Się okazało, że włoskiego. Moje dzieci, które są z innego pokolenia, pytają, po co się tego uczysz? Czy tobie na to nie jest szkoda czasu? Masz go coraz mniej. A ja mówię, nie, bo mnie to daje tak przyjemne emocje i tyle radości. Mnie się sama buzia uśmiecha, że się go uczę.
1: Z jakiego powodu ludzie chcą zmienić pracę?
2: Są też osoby z takim, lekarze mówią, wysokim poziomem kortyzolu i oni potrzebują właśnie wyzwań, potrzebują zmiany, potrzebują mieć poprzeczkę trochę wyżej niż ten standard codzienny. I jak nie szukają tych wyzwań, albo praca zawodowa im ich nie daje, to się zapadają, tak? Doświadczają frustracji, wycofania, jakichś takich objawów depresyjnych, a potrzebują wyzwań.
1: Więc co pani słyszy na ogół, jeśli pani się spotyka z takimi osobami, co oni myślą o zmianie zawodowej? Jak oni do tego podchodzą? Jak te osoby do tego podchodzą?
2: Na sali szkoleniowej, gdzie uczę o zmianie przyszłych dyrektorów szkół, doświadczam dużej liczby takich osób, które właśnie mają 40 kilka lat, 39 i chcą jeszcze w tym swoim środowisku dokonać innej, takiej odpowiedzialnej zmiany i czują się właśnie przez te swoje kompetencje już na siłach. Natomiast w życiu osobistym, w gabinecie czasem doświadczają nas negatywnie relacje i chcemy zmiany, albo niewygoda w pracy i też chcemy jakiejś zmiany. Myślę, że najtrudniej w tej zmianie klientom jest z tym, że długo funkcjonowali jakby w jednym obszarze życia. Tylko praca. Albo tylko ta praca, a rodzina przy okazji tak naprawdę widziała czy mamy, czy tatę, ale tylko w jednej roli, tak? Przynoszącego pieniądze. Osoby przynoszącej pieniądze.
1: A ludzie mają problem już z tym na przykład, że za długo siedzą w jednym miejscu? Bo teraz jest taki trend, że 5 lat w tej pracy, 5 lat w tej, 5 lat w tej. Podobno za granicą w Stanach Zjednoczonych, jak już jesteś 5 lat w tej samej pracy, to jesteś nieudacznikiem.
2: No, koncepcje są różne.
1: A jak jest w Polsce?
2: Moja mama, która jest ekonomistą i socjologiem, właśnie hołdowała tej teorii.
1: Że?
2: Co 4, co 5 lat zmiana pracy. Ja w swojej pracy, w swoim macierzystym miejscu spędziłam cały czas aktywności zawodowej, pracując równolegle też w innych miejscach. No i z kolei ja słyszałam, że Niemcy wracają do tej koncepcji specjalisty, który jest ugruntowany w swoim miejscu
1: pracy. Ja też to przyklaskuję, no bo tak naprawdę chęć zmiany pracy, to już ten temat to się tak do niedawna nie był znany.
2: No nie był znany, bo też był deficyt tak miejsc pracy takich inspirujących, albo były to bardzo takie intensywne zmiany, bardzo drenujące ludzi, więc też nie każdy odważał się na to. A myślę, że to, co ważne teraz, to naprawdę rozwijać swoje miękkie kompetencje, rozwijać, budować swoją świadomość, swoich talentów, swoich możliwości, przyglądać się sobie. Jakby rynek pracy mówi o tym, że te młodsze pokolenia szczególnie będą musiały kilkakrotnie, nawet do 6 razy przebranżawiać się, więc to trzeba też mieć odwagę do tego, żeby wchodzić w nowe.
1: Nie kusi.
2: Ale ja znam takie osoby, które na przykład z powodu stanu zdrowia kompletnie odchodzą od tego, co robiły i zmieniają wykształcenie na techniczne, ale takie, które pomoże im też realizować swoje pasje.
1: Stan zdrowia.
2: Możemy tak spojrzeć na swoje życie. Ile już strat ponieśliśmy i czy tego dalej chcemy i zainspirować się do zmiany? Kiedy mój drugi syn poszedł na studia, powiedziałam sobie, miałam 46 lat, teraz program 46+, czyli teraz ja. I naprawdę takie zmiany to są zmianami nie takimi ad hoc z dzisiaj na jutro, tylko zmianami procesowymi. To trwało z 5 lat, zanim ruszyłam. Pierwsze moje odkrycie było takie, rany, nikogo nie ma w domu, a ja generuję tyle śmieci. Czyli i przez ten głupi kubeł na śmieci zrozumiałam, że ja tam też jestem, mam swoją przestrzeń. No to dalej, to czego ja chcę, co mi sprawi przyjemność.
1: Z panią Ewą Ruszkowską będziemy kontynuować rozmowę już w części internetowej. Zapraszam. Beata Tomczyk, to jest program Tak to czuję. Dzisiaj mówimy o zmianie po 40 roku życia, zmianie zawodowej.
0: No bardzo ciekawa rozmowa, można do niej wrócić na radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej.

Już w poniedziałek rusza Akademia Młodego Radiowca. Pierwszy turnus naszych radiowych półkolonii. Będziemy oczywiście relacjonować to w naszych mediach społecznościowych. Już dzisiaj zapraszam, a jak ktoś chciałby dołączyć do takiej ekipy, to będzie szansa w sierpniu. Szczegóły oczywiście na radio.pl w zakładce Akademia Młodego Radiowca. A my zbliżamy się do godziny 11. Była Tina w Radiu Łódź, teraz będzie Taylor Swift.

0: Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy. Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
6: Już w sobotę, 4 lipca, spotkajmy się na Epicentrum Festival, jednym z największych wakacyjnych wydarzeń w regionie. Czekają na Was atrakcje dla całych rodzin. Koncerty Zalewskiego, Kukona, Kasi Cerekwickiej czy duetu Smolik, Kef Fox oraz mnóstwo pozytywnej energii. Koniecznie odwiedźcie studio plenerowe Radia Łódź. Przygotowaliśmy sportowe konkursy z nagrodami, kolorowanki, balony i wiele innych atrakcji. Będzie wesoło i rodzinnie. Przyjdźcie, bawcie się razem z nami i słuchajcie relacji Radia Łódź prosto z serca Epicentrum Festival.

0: Festival w Aleksandrowie Łódzkim. Do zobaczenia w sobotę 4 lipca. Partnerem studia plenerowego jest Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim.
1: Po reklamie.
2: Tu Radio Łódź na zegarze 11. W studiu jest Wiktoria Makowska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Zapraszamy na najnowsze wiadomości.
4: Tragedia nad wodą. Dwie osoby utopiły się w Łódzkiem. Jest decyzja Sejmu. Będzie zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach. Lato koncertowe w pełni. W ten weekend kolejne miejskie święta i występy gwiazd. Dziś wiatr umiarkowany na termometrach do 23 stopni. Tragiczny czwartek nad wodą w województwie łódzkim. Życie straciło dwóch mężczyzn. Mimo podjętej reanimacji nie udało się ich uratować. Do tragedii doszło w Strykowie i Borzewisku. A o szczegółach Joanna Karp.
5: Do tych tragicznych zdarzeń doszło wczoraj w różnych miejscach województwa łódzkiego. Po godzinie 18 w zalewie w Strykowie odnaleziono ciało 86-letniego mężczyznę. Jak udało nam się nieoficjalnie ustalić, był to zaginiony wcześniej senior. Na miejscu podjęto reanimację, jednak jego życia nie udało się uratować. Niespełna godzinę później w miejscowości Borzewisko w powiecie sieradzkim z rzeki Warty wyłowiono kolejnego mężczyznę. Mimo długotrwałej reanimacji również jego życia nie udało się uratować. Przypomnijmy, że w miniony weekend w całej Polsce utonęły 24 osoby, w tym dwie w regionie łódzkim. Służby i ratownicy po raz kolejny apelują o rozwagę i zachowanie szczególnej ostrożności podczas wypoczynku nad wodą. Joanna Karp, Radio Łódź.
4: Okoliczności tych zdarzeń wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratury.
6: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
4: Jest akt oskarżenia w sprawie prania ponad 12 milionów złotych. 51-latkowi grozi do 25 lat więzienia. Mężczyzna miał być podstawionym udziałowcem i prezesem łódzkiej spółki. Jak mówi Radio Łódź, prokurator Krzysztof Kopania z prokuratury regionalnej w Łodzi, firma teoretycznie miała sprzedawać palety i opakowania.
7: Tymczasem realizowała ona i przyjmowała szereg płatności dotyczących świadczenia usług, w szczególności o charakterze doradczym, prawnym i marketingowym. W rzeczywistości tego typu usługi nie były realizowane, a wystawiane faktury poświadczały nieprawdę.
4: W ramach tej działalności wypranych miało zostać niemal 12,5 miliona złotych. 51-latek miał udostępnić swoje dane i podpisywać faktury za pieniądze. Mężczyźnie grozi do 25 lat pozbawienia wolności. Sejm zgodził się na zakaz używania telefonów komórkowych przez uczniów szkół podstawowych. Posłowie znowelizowali prawo oświatowe. Przyjęto też m.in. poprawkę PiS-u, która rozszerza zakaz na przedszkola. W ocenie Barbary Nowackiej zakaz telefonów komórkowych w podstawówkach nie będzie stanowił problemu dla szkół. Jak powiedziała, ponad 50% placówek takie zakazy u siebie wypracowała i wprowadziła.
8: Natomiast to jest wygodne, potrzebne narzędzie dla nauczycieli. Ja się na nie zdecydowałam, dlatego że w czasie trasy Kompas Jutra nauczyciele regularnie mówili, że potrzebne jest im narzędzie z góry. Dwa, dojrzała do tego atmosfera społeczna. Jeszcze 5-6 lat temu część szkół regulowała sama, nikt nie widział tej potrzeby. Dziś higiena cyfrowa jest potrzebą.
4: Od zakazu będą wyjątki. Na przykład, gdy nauczyciel uzna, że urządzenie jest potrzebne do celów dydaktycznych, gdy konieczny będzie pilny kontakt ucznia z rodzicami, do monitorowania stanu zdrowia ucznia lub gdy wystąpi bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia. Przepisy mają wejście w życie 1 września. Ustawa trafi teraz do Senatu. Trwa koncertowe lato w Łódzkiem. W ten weekend mieszkańców regionu czekają kolejne miejskie święta. Tym razem bezpłatne koncerty i atrakcje odbędą się w Łowiczu i w Aleksandrowie Łódzkim. Kto zagra na tych imprezach? Sprawdził to dla nas reporter Sebastian Dziuda.
9: Świętowanie w Łowiczu rozpoczyna się już dzisiaj koncertem hip-hopowym Street Credit, ale największe muzyczne emocje czekają łowiżan w sobotę, 4 lipca. Tego dnia na Starym Rynku od godziny 15 wystąpią m.in. Skolim, Miły Pan i Baranowski. Również w sobotę w Aleksandrowie Łódzkim odbędzie się Epicentrum Festiwal. Polskie gwiazdy zagrają dla Aleksandrowian na stadionie imienia Włodzimierza Smolarka, a o tym, kogo będzie można zobaczyć na scenie, mówi Tomasz Barszcz z Urzędu Miasta w Aleksandrowie Łódzkim.
10: Takie nazwy jak Zalewski, Kukon, Kasia Cerek-Ficka czy duet Smolik i Cap Fox. Spragnionych mocnego, elektronicznego vibe'u zapraszamy na Electric Night Fever, na którym swój DJ-ski set zaprezentuje m.in. duet Cats and Dogs.
9: Koncerty w Aleksandrowie startują o godzinie 18. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
4: A koncerty to nie wszystko. Na obu imprezach zaplanowano też liczne warsztaty, zawody sportowe, wystawy i animacje dla rodzin z dziećmi. A kolejne wiadomości w Radio Łódź o 12. Zapraszam.
2: Maksymalnie 23 stopnie zobaczymy dzisiaj na termometrach w Łodzi i regionie. No, spora zmiana po tych upalnych dniach. Zmienna aura, czasem słońce, czasem może trochę popadać. Trzeba być przygotowanym na różne ewentualności. Długoterminowe prognozy wskazują, że taka pogoda utrzyma się przez kilka najbliższych dni. W weekend 20-22 stopnie, będzie przelotnie padać. Podobnie zacznie się przyszły tydzień, ale później już ma być lepiej.

0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
1: Narzekaliśmy na upały, teraz ponarzekamy, że za chłodno jak na wakacje. No trudno nam dogodzić. Czekamy na pogodę idealną. Ja póki co mogę obiecać idealne newsy kulturalne. To już za chwilę w Radio Łódź.

0: Czas na kulturę.
1: W piątek na te newsy kulturalne czekamy wyjątkowo. Jest Ania Groblińska w naszym studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No to słuchamy.
2: No na przykład dzisiaj rozpoczyna się tegoroczna edycja Geyer Music Factory. To koncerty w Białej Fabryce na dziedzińcu Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Bardzo dużym powodzeniem się cieszą. I ja wcale się nie dziwię, że dzisiaj już są bilety tylko na miejsca stojące, bowiem mamy koncert Radek Bolewski, Leszek Kołodziejski, Band Tribute to Phil Collins.
1: No
2: to jak Phil Collins.
1: Tak,
2: jeszcze tacy znakomici muzycy. Na pewno to będą przewspaniałe aranżacje. Oczywiście dwaj panowie jeszcze wraz z zespołem, z wymienionym Leszek Kołodziejski, bandem wystąpią. Zatem o godzinie 21:00 warto wybrać się do Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Tak nawiasem mówiąc, za tydzień też tribute to Agnieszka Osiecka. Jest 35 miejsc, jeszcze wolnych, sprawdziłam dla Państwa. W kamienicy Hilarego Majewskiego też muzyczne spotkania kameralne. Skala to jest autorski cykl Joanny Woś, znanej śpiewaczki operowej, ale też animatorki życia muzycznego, która kolejnych gości zaprasza. Tym razem Ludwika Maja Tomaszewska-Klimek, skrzypaczka, solistka, kameralistka, pedagog, koncertmistrz Orkiestry Teatru Wielkiego w Łodzi. Kamil Klimek, pianista, kameralista, pedagog, który kształcił się w Akademii Muzycznej, ale także na przykład doskonalił i poszerzał swój repertuar pod okiem Wojciecha Niedzieli i Artura Dudkiewicza w ramach letnich warsztatów jazzowych w Puławach. Także bardzo ciekawy wykonawca, ale dzisiaj repertuar klasyczny Mozart, Debussy, Paderewski i Grażyna Bacewicz. To w kamienicy Hilarego Majewskiego w Łodzi. Przypominamy o wakacjach na Piotrkowskiej. To jest mnóstwo wydarzeń, a w piątki mamy potańcówki z muzyką na żywo w Pasażu Róży o 18:00, a później wieczorem o 21:30 Silent Disco. Mieszkańcy okoliczni zadowoleni, nie będą słyszeć muzyki,
1: bo pewno
2: tańczący w słuchawkach będą, tak. Zula i Hanka to jest spektakl muzyczny przygotowany przez dwie bardzo ciekawe i w tym przypadku i aktorki, i piosenkarki, wokalistki, i tancerki. To Weronika Kulag i Karolina Szeleś, obie utalentowane muzycznie, studentki bądź absolwentki Akademii Muzycznej w Łodzi i studentki Uniwersytetu Łódzkiego. Rozwijają się dziewczyny. Dzisiaj spektakl o Zuli Pogorzelskiej i Hance Ordonównie w ich wykonaniu i zespołu w Miejskiej Strefie Kultury Widzew Wschód, czyli to jest Dom Kultury 502 przy ulicy Sacharowej 18. Niecała kultura w centrum miasta. Bardzo dobrze, podkreślamy i cieszymy się. Otwarcie wystawy Natalii Łęgoszewskiej to trwało tylko chwilę. Dzisiaj proponuje nam łódzki wykwit, a to jest bardzo trafny tytuł. To trwało tylko chwilę, bo wystawa jest fotograficzną opowieścią o dziewczyńskości, krótkim, kruchym momencie pomiędzy dzieciństwem a dorosłością. A bardzo ważnym dla autorki też i powodem myślenia o tej sprawie była śmierć babci, z którą była bardzo związana. I z właśnie takich refleksji narodziła się wystawa. To trwało tylko chwilę, otwierana dzisiaj o godzinie 19:00. No i już króciutko na zakończenie, że polówka oczywiście trwa, pamiętamy o tym. I dzisiaj w Fuzji będzie projekcja przy Milionowej 6A, to Matrix. Nie muszę opowiadać o tym filmie, tytuł znany doskonale wszystkim. No dobrze, to już jeszcze tak króciutko, a w kinie Charlie specjalny pokaz Milczenia owiec, które powraca po latach i wciąż na dużym ekranie wywiera ogromne wrażenie na widzach.
1: No jest z czego wybierać, także zapraszamy.

0: Jak zawsze mogę liczyć na Państwa aktywność w przeróżnych tematach. Dzisiaj trochę wspominaliśmy te upały, które nam towarzyszyły w ostatnich dniach. No dzisiaj już ta pogoda bardziej znośna, choć pewnie są tacy, którzy narzekają, że za zimno. Z maili od Państwa wnioskuję, że jesteśmy podzieleni. Jedni kochają upały, inni zdecydowanie niższe temperatury. Także w tej wakacyjnej pogodzie w Polsce można powiedzieć, każdy znajdzie coś dla siebie. Ja czekam na przyszły tydzień, bo widzę w prognozach długoterminowych, że będą dni, kiedy będzie słonecznie, z temperaturą do 25-26 stopni. No jak dla mnie, przyznam szczerze, to jest właśnie pogoda idealna. Obiecywałam, że będę miała dzisiaj nagrody dla aktywnych słuchaczy. No i oczywiście słowa dotrzymam.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: I do kina Helios na dowolny seans wysyłam panią Wiktorię. To zaproszenie jest ważne do 7 lipca, więc można je wykorzystać na przykład w ten nadchodzący weekend. Na pewno coś w repertuarze ciekawego się znajdzie. Do kina w Muzeum Kinematografii również na dowolny seans, z tym, że te zaproszenia ważne są przez 2 miesiące od dzisiaj. Do kina w muzeum wysyłam panią Anetę i pana Dominika. Wszystkie zaproszenia są podwójne, jak już wspominałam, więc można kogoś ze sobą zabrać. Szczegóły wysłałam Państwu mailem, proszę sprawdzić skrzynki, a pozostałych zachęcam, żeby zostali z nami, bo Piotr Bielawski pewnie też będzie coś miał dla Państwa po godzinie 13. W ogóle warto z nami dłużej dzisiaj zostać. Po godzinie 22 stery przejmie Kamil Ginglas. Przed nami kolejna odsłona transmisji. W relacji w naszych mediach społecznościowych można zobaczyć, kogo tym razem Kamil zaprosił, a skoro o tych mediach społecznościowych mowa, to ja tradycyjnie, jak co piątek, przygotowałam krótkie podsumowanie tego, co najlepiej się klikało w tym tygodniu, co wzbudziło najwięcej emocji wśród naszych użytkowników i do tego jeszcze w tej godzinie wrócimy.

0: Autopromocja.
1: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
2: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu, jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
1: W każdy poniedziałek po 21.
3: Okolice jazzu.
1: Zapraszam, Piotr Bielawski.
4: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
5: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
6: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
4: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
7: Zabetonowali cały.
8: Czego tu brakuje?
7: Rozumu. Tylko rozumu.
9: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
10: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
4: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
11: Jak smakuje łódzkie? Lokalnymi produktami, pasją ludzi, którzy je tworzą i spotkaniami przy wspólnym stole. Już 4 lipca od godziny 12 w hotelu Pod Klasztorze w Sulejowie festiwal Taste Łódzkie. Poczuj smak regionu. Degustacje regionalnych specjałów, pokazy kulinarne, warsztaty, strefa rodzinna, atrakcje edukacyjne oraz koncert Ani Dąbrowskiej. Nie możecie tam zabraknąć. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
12: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś, smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
13: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
14: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.
15: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
16: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
15: Czy to konieczne?
16: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
17: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.gov.pl.
0: Po reklamie.
3: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
18: Już za chwilę podsumujemy mijający tydzień w internecie, ale najpierw gramy.

0: Jak co piątek zaglądamy w nasze media społecznościowe, żeby zrobić małe podsumowanie. W tym tygodniu emocje wzbudził temat dotyczący remontów. Jak co tydzień, mam wrażenie, takie tematy rozgrzewają. Tym razem Asia Karp wybrała się na Plac Wolności, gdzie pojawiła się kolejna usterka podczas trwającego od początku wakacji remontu. Niekończąca się historia, chciałoby się powiedzieć. Filmik można zobaczyć między innymi na naszym radiowym Facebooku. Dużo emocji wzbudził również post o pikiecie przed Urzędem Miasta w Łodzi. Mieszkańcy apelują o ochronę Ogrodu Botanicznego i Lasu Łagiewnickiego. Zdjęcia można zobaczyć na portalu radio.łódź.pl, no i w naszych mediach społecznościowych. I oczywiście tematy pogodowe zawsze poruszają. Burze przeszły przez nasze województwo w tym tygodniu, między innymi w powiecie opoczyńskim. Zajrzeliśmy tam kilka dni po nawałnicy. Relacje przygotował Miłosz Warszawski. Każdego dnia nasi reporterzy przygotowują takie filmiki dotyczące lokalnych tematów, dlatego zachęcam, żeby te nasze social media śledzić na bieżąco.
1: W Radiu Łódź gramy po łódzku.
2: Niepotrzebnie czekasz. Nie przywiozę zbawienia. Co najwyżej błyski, dreszczyk podniecenia. Coś jak komiks, serial, coś do jedzenia. Niepotrzebnie czekasz. Nie będzie wiatru przemian. Lata miłości, Hendrixa, rewolucji nie pokaże telewizja. Niepotrzebnie czekasz. Niepotrzebnie czekasz.

Trzeba było czekać. Miałem drzwi otwierać. Dźwięki klucza w zamku. Trzeba było czekać. Woda zapamięta.

Spore zainteresowanie w tym tygodniu wzbudził również nasz nowy projekt na YouTubie. Bardzo mnie to cieszy. W środę ruszyliśmy z cyklem Tripy Adama, który realizują Adam Łużyński i Konrad Ciężki. W pierwszym odcinku panowie wybrali się na prom na Warcie i o nim opowiadają. W kolejnym odcinku, 8 lipca, czyli w najbliższą środę, wybiorą się do skansenu Lokomotyw. Zaplanowaliśmy kilka takich miejsc, które odwiedzimy podczas wakacji i do odwiedzenia których będziemy Państwa zachęcać. Zapowiedzi pojawiają się w mediach społecznościowych Radia Łódź, a pełne odcinki można zobaczyć na radiowym YouTubie. Także proszę tam w wolnej chwili zajrzeć. A niebawem ruszymy z kolejnym projektem. Tyle mogę zdradzić. Niby wakacje, ale my wcale nie zwalniamy tempa.

0: Reklama.
1: Rozświetl swój ogród z OBI. Teraz aż 40% rabatu na wszystkie ogrodowe lampy solarne. Taka oferta tylko do 7 lipca. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
2: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
3: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
5: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
6: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
5: Serio? A co tam takiego?
6: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
5: Brzmi jak wydatek.
6: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
5: No to na co jeszcze czekamy?
6: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
5: Sprawdź na www.vt.sk.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne. Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
7: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
8: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
7: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
8: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
7: I tych, którzy działają razem dla Polski.
8: Więcej na funduszobywatelski.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
9: I wybiła 12.
10: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
9: Najnowsze wiadomości przygotowała i przedstawi Wiktoria Makowska.
11: Ruszają inteligentne słupki na Piotrkowskiej w Łodzi. Po wielu miesiącach opóźnień system wreszcie zacznie działać. Strykowska w Łodzi będzie bezpieczniejsza. Pojawią się

0: Sygnalizatory świetlne. Lato w pełni. W tym roku jest gigantyczne zainteresowanie wakacjami nad polskim Bałtykiem. Dziś wiatr umiarkowany, na termometrach do 23 stopni. Od przyszłego tygodnia rusza system inteligentnych słupków na Piotrkowskiej. Na początek obejmie tylko jeden odcinek ulicy w Łodzi, ale po wielu miesiącach opóźnień inwestycja wreszcie startuje. Jak ma działać ten system i dlaczego od początku budzi tyle emocji? O tym Joanna Karp.
1: Automatyczne, wysuwane w większości słupki na ulicy Piotrkowskiej mają sprawić, że będzie bezpieczniej, a ulica stanie się w końcu deptakiem. Start systemu zaplanowano na najbliższy poniedziałek, ale jak przyznał w telewizji TOJA wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski, będzie to próba na jednym odcinku.
2: Od przyszłego tygodnia startujemy z pierwszym odcinkiem z uruchomionymi słupkami. To będzie odcinek od Placu Wolności bodajże do ulicy Pruchnika. No i chcemy zobaczyć, jak ten system działa.
1: Choć słupki jeszcze nie rozpoczęły pracy, jeden z nich ma już za sobą pierwsze zderzenie z rzeczywistością. Pokonał go samochód dostawczy, po którym słupek przewrócił się, a to tylko podgrzało atmosferę wokół całego systemu. Joanna Karp, Radio Łódź.
0: System będzie działał na deptakowym odcinku ulicy Piotrkowskiej od Placu Wolności do ulicy Roosevelta. Inwestycja kosztowała blisko 6 milionów złotych. Jak wyglądają inteligentne słupki, to można sprawdzić na naszej stronie.
3: Więcej na radiołódź.pl.
0: Strykowska w Łodzi będzie bezpieczniejsza. Niedaleko skrzyżowania z ulicą Herbową pojawi się sygnalizacja świetlna. W tym miejscu przez przejście dla pieszych regularnie przechodzą dzieci z okolicznej szkoły podstawowej. A więcej o zmianach Seweryn Potentas, który jest na miejscu.
4: To jedna z ważniejszych wylotówek w Łodzi. Dziennie Strykowską przejeżdżają tysiące samochodów, jadących m.in. w kierunku autostrady A2. Przez to droga nie należy do najbezpieczniejszych dla pieszych, ale niedługo ma się to poprawić. To dlatego, że przy przejściu dla pieszych obok skrzyżowania z ulicą Herbową stanąć ma sygnalizacja świetlna. To newralgiczny punkt ulicy, bo na wysokości pasów jest przystanek MPK, na którym w trakcie roku szkolnego regularnie zatrzymują się autobusy z młodzieżą szkolną. Zmiany w tym miejscu wywalczyli mieszkańcy, którzy zgłosili i przegłosowali pomysł w ramach budżetu obywatelskiego. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
0: Na Strykowskiej przy Herbowej postawiona zostanie sygnalizacja wzbudzana, czyli taka, która zapalać będzie się w momencie, kiedy do pasów zbliżą się piesi. Światła mają pojawić się jeszcze w tym roku. Od momentu wygaszania programu osłonowego ceny paliwa niżej płacimy drożej za paliwa. To konsekwencja przywrócenia 23% stawki VAT. Wcześniej w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie obowiązywał pakiet CPN, który skończył się wraz z początkiem lipca. Urszula Cieślak z łódzkiego Refleksu powiedziała, że w porównaniu z poprzednim tygodniem litr benzyny 95 podrożał o 86 groszy, a litr oleju napędowego o 88 groszy.
5: Największą podwyżkę notujemy w przypadku benzyny 98-oktanowej, która podrożała o 94 grosze. Warto podkreślić, że te ceny, które po podwyżce ponownie zbliżają się na wielu stacjach do 7 zł za litr, są niższe niż przed wprowadzeniem pakietu CPN.
0: Eksperci w najbliższym czasie spodziewają się stabilizacji cen paliw na stacjach, ale też większego ich zróżnicowania. To może być rekordowy sezon turystyczny nad Bałtykiem. Ostatnia fala upałów nie odstraszyła turystów. Wręcz przeciwnie, w hotelach i pensjonatach nastąpił wysyp rezerwacji. A o szczegółach Aneta Łuczkowska.
6: Branża turystyczna liczy na rekordowy sezon i ma do tego powody, mówi Hanna Mojsiuk z Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.
7: Mamy informację, że są tysiące zapytań. Pierwszy raz od lat to nie będzie sezon na spontaniczne wypady, bo nad Bałtykiem może być ciężko miejsca.
6: Według danych Polskiej Organizacji Turystycznej aż 74% Polaków planuje wyjazd wakacyjny z przynajmniej jednym noclegiem, a ponad połowa na letni urlop wybiera Polskę.
7: Apetyty przed sezonem mocno rozbudziły informację, że Polska staje się kierunkiem preferowanym nawet w porównaniu z choćby Albanią czy Bułgarią.
6: Głównym atutem wakacji w Polsce jest bezpieczeństwo. Jeśli tylko dopisze pogoda, będziemy mieć wszystko, czego turyści potrzebują do szczęścia. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 13:00.
8: Odpoczywamy od upałów i trochę ten stan potrwa. Dziś maksymalnie 23 stopnie w Łodzi i regionie, jutro 22, w niedzielę 20. Synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu w najbliższych dniach. Również dzisiaj warto mały parasol przy sobie mieć. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura od 12 do 14 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, ale chwilami może silniej powiać. 5 minut po godzinie 12. Ja już się z Państwem żegnam. Bardzo dziękuję za te 3 wspólne godziny. Paulina Klimas-Stasiak, program realizuje Rafał Tyluś. A w naszym studiu jest już Piotr Bielawski. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Już za chwilę piosenki na walizkach. Piotrze, zdradź się, jaki temat dzisiaj?
9: Ja od razu powiem, wiesz, też lubisz.
8: O.
9: Fale.
8: O.
9: Leżysz spokojnie, czekasz, fala przychodzi, unosi cię. Czego właściwie pragnąć więcej?
8: No niczego tak naprawdę, także zamieniamy się w słuch. Ja zostawiam Państwa z Piotrem Bielawskim.
3: Piosenki na walizkach. Lista wakacyjnych przebojów.

The Wave, czyli Fala, to jest jedno z nowszych nagrań formacji Django. The Wave, czyli Fala. Fala, która jest też niesamowitym muzycznym tematem, pomyślałem od razu. Rafał Tyluś dzisiejszą edycję będzie realizował, Piotr Bielawski, zapraszamy. Na fali będziemy faktycznie się unosić. Te fale kojarzone są z morzem, te fale w takim razie kojarzone są z pięknymi momentami, chwilami takimi, na które czeka się wręcz przez cały rok z myślą, oj, poleżę sobie, odpoczywam, o niczym nie będę myślał, pozwolę się fali unieść. I wszystko jedno już w którą stronę, odczuwając ten chłód i ciepełko zarazem tej wody, która właśnie unosi. A fala w muzyce bywa różna, to trzeba przyznać.

To pozostańmy na tym brzegu. Niech słoneczko praże, niech te fale do nas rzeczywiście dopływają. Wyobraźmy to sobie, jeśli nawet w tej chwili nie możemy odczuć, bo nie jesteśmy na wakacjach, tego przepięknego uczucia. Bo właściwie o emocjach tutaj przez cały czas mówię. To takie spotkania nasze, już teraz klasyczne, wakacyjne między 12 a 13, muzyka, która... Na walizkach już czeka, już jest spakowana, już chce wyruszać w te piękne miejsca i dzisiaj na plażę, by te fale poczuć, zapraszam. Ale każdy może proponować coś do tej audycji, temat bądź utwory szczególne, które z latem, wakacjami mu się kojarzą. Proszę pisać w takim razie studiomaupa.radio.pl. To jest skrzynka mailowa, która natychmiast pokazuje mi zainteresowania. W tym momencie mogę też odnieść się jakby już w tej audycji, jeśli będzie trzeba, do komentarza bądź też kolejnej propozycji. Proszę pisać, proponować, bo tak jak powiedziałem, wręcz codziennie audycja od 12 do 13 to właśnie muzyka na walizkach. No a że lato, no to chyba najprzyjemniejsze są te letnie fale.

Summer West, to na ten czas pomyślałem, niech będzie nawet w pewien sposób chilloutowo tutaj i niech rozpocznie się ta najdłuższa fala relaksu od 12, a nie 13, tym razem zapowiadając w ogóle, że będziemy się relaksować na tych falach. No przez całe wakacje, nie tylko dzisiaj. To wręcz początek tego relaksowania i unoszenia się na falach. Falach radiowych Radia Łódź zawsze zapraszam. Empire of the Sun wcześniej, teraz Nixis. No myślę, że wszyscy te formacje znają. I tak powolutku będziemy zagłębiać się w muzykę, która może jest mniej znana, ale właśnie do tematu pasuje idealnie. David Arkenstone.

Tucker od niedawno wydanej płyty artysty, który nazywa się David Arkenstone, morskiej płyty tak naprawdę. I przez cały czas ma się to poczucie unoszenia, albo przynajmniej oglądania tych fal, które kołyszą taką twoją wyobraźnią. Płyniesz, jesteś na statku, te fale coś tam sprawiają. Odpływasz tak naprawdę do zupełnie innego świata. To jest taka podróż, ale on kocha muzykę instrumentalną, New Age, kocha fantasy, kocha zabierać człowieka w ogóle w odległe bardzo jakieś przestrzenie niepoznane wcześniej, albo w głąb siebie ma słuchacz się zanurzać, odkrywać w sobie coś, co ma swoją wizję, choćby morską, jak w tym przypadku. Jest też multiinstrumentalistą, co ważne, więc wykorzystuje nie tylko elektronikę, ale i gitary, i mandoliny, gra na perkusji, na flecie, na fortepianie, to jest oczywiste, prawda, czy instrumentach klawiszowych. Jest też miłośnikiem wielu kultur i z tych kultur czerpie również instrumentalnie, bo też zabiera do swojej muzyki dźwięki instrumentów dawnych, które odnajduje gdzieś w świecie i na których kocha grać. No jest ambientowcem też i to wszystko słychać, to wszystko mu się tam nakłada. A ponieważ mówiłem, że to morska płyta, to teraz z tymi morskimi falami właśnie fragment.

I ta wielokulturowość też tutaj przemawia od razu, o której mówiłem. Bo to David Arkenstone kocha wielokulturowość, nawet celtyckość, nawet muzykę dawną, gdzieś z przeszłości wydobytą. Pięknie to robi, pięknie, melodycznie to robi, co ważne. No i wpływa na wyobraźnię, już się okazuje, że otwiera nam się wyobraźnia i mamy pomysły. Pani Agnieszka napisała na przykład, że jak śpiewać na plaży, to nikt nie zrobi tego lepiej niż Chris Rea. To można by o nim właściwie taką audycję prawie, że wtedy aż się prosi hamak, palma i może jakaś lektura z plażą w tle. No to o plaży po pierwsze, można by nie o falach, a o samej plaży zrobić taką audycję, o hamakach, o palmach. No można też o lekturach, które zabieramy na plażę. Już jest kilka pomysłów w jednym. Polonistka z Pabianic, ja rozumiem, że no, rzeczywiście stawia ten akcent na lektury. Zapisuję wszystkie te pomysły, bo fantastyczne, bo się przydadzą. Bo czasami można poleniuchować na tej plaży, ale czasami to można nawet zatańczyć, prawda? Niekoniecznie tylko leżeć i w ogóle myśleć o niebieskich obłokach.

Dobry brefiu, tak, dobry, mówił Mike. To przypomina inną piosenkę Stinga, a tu jest roztańczenie i okazuje się, że miłość jest też taką falą. Nie wiem, czy siódmą, może nawet pierwszą bym powiedział, polemizując ze Stingiem dla jakiejś zabawy. Tak, to prawda. Miłość też można przedstawić jako falę i to by był piękny temat audycji. Albo w ogóle falami zabawić się inaczej. Można też falami radiowymi. Podsiadło śpiewa, nie ma fal. Ja to go zostawię gdzieś na boku w ogóle, bo to skoro nie ma u niego fal, to nie do dzisiejszej audycji. Dziś tymi falami pięknymi, morskimi, fantastycznymi, które koją, będziemy się zajmować. A że gatunkowo, muzycznie w tym temacie to różnie będzie, było i będzie, no to prawda, bo też postanowiłem, że ta audycja nie będzie tylko chilloutowa, chociaż z drugiej strony taki jazzik też jest chilloutowy.

Brazylijskie plaże to jest kolejny taki temat. Pewnie Antonio Carlos Jobim, od razu przypomniał o tym, to Frank Sinatra i Antonio Carlos Jobim. Tych fal już coraz więcej, 18 teraz. Tych fal może być więcej również, biorąc pod uwagę tematykę i sposób podejścia do tematu fala. Save a Prayer, Duran Duran, plaże Sri Lanki, cała historia związana z teledyskiem do tego utworu są niedoścignionym marzeniem o wakacjach. Tutaj pani pisze. Pozdrawiam bardzo gorąco. Czasami ta fala jest w nas. Wcale jej nie trzeba szukać, nie trzeba jechać nad morzem. I opisać falę, która powoduje, że coś robimy bądź nie robimy, opisać falę, która sprawia, że oddziałujemy na innych, to jest dopiero wyzwanie.

Imelakotelo, pomyślałem, że to będzie dobry, jedyny polski utwór w dzisiejszym zestawie, ale dobry po to, by wspomnieć, iż z tym tematem fal w pewien sposób, chociaż tak niedokładnie fal, ale przede wszystkim z polskimi piosenkami, to mam inny pomysł. I kiedy się wróci i wtedy będzie właściwie tylko i wyłącznie po polsku taka godzina. Ale nic nie zdradzę, bo to mój autorski pomysł, na razie niech zaczeka. Chociaż do fal i polskich utworów, i to nawet przedpremierowo, to odniosę się w sobotę między 14 a 16. Jest taka płyta, dopiero we wrześniu się ukaże. Mam zgodę, żeby ze dwa utwory zaprezentować, to je zaprezentuję, a jeden z tych utworów na pewno z falami morza jest związany. No i dzisiaj postanowiłem, że będzie bardzo spokojnie i chilloutowo, bo się rozpoczyna ten czas weekendu wydłużonego od piątku do niedzieli i to taka najdłuższa fala relaksu. To dlaczego nie od 12 od razu, żeby wystartować?

I to już jest utwór, czy też utwory, bo za moment też usłyszą Państwo kolejne fale z efektami tej wody płynącej, falami, które właśnie tak łagodnie nas dotykają, pozwalają odpocząć. Odpoczywajmy.

0: Autopromocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
3: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
4: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
5: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
1: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
6: Zapraszam. Agata Gwizdała.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Już w sobotę, 4 lipca, spotkajmy się na Epicentrum Festival, jednym z największych wakacyjnych wydarzeń w regionie. Czekają na Was atrakcje dla całych rodzin. Koncerty Zalewskiego, Kukona, Kasi Cerekwickiej czy duetu Smolik, Kef Fox oraz mnóstwo pozytywnej energii. Koniecznie odwiedźcie studio plenerowe Radia Łódź. Przygotowaliśmy sportowe konkursy z nagrodami, kolorowanki, balony i wiele innych atrakcji. Będzie wesoło i rodzinnie. Przyjdźcie, bawcie się razem z nami i słuchajcie relacji Radia Łódź prosto z serca Epicentrum Festival w Aleksandrowie Łódzkim. Do zobaczenia w sobotę 4 lipca. Partnerem studia plenerowego jest Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim.
8: Rozświetl swój ogród z OBI. Teraz aż 40% rabatu na wszystkie ogrodowe lampy solarne. Taka oferta tylko do 7 lipca. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
9: Już w najbliższy poniedziałek, 6 lipca, Radio Łódź zaprasza na pierwszy koncert cyklu Open Stage Ether Jazzu. W patio portu Łódź wystąpią dwie wyjątkowe łodzianki. Marta Wilk, jedna z najbardziej cenionych polskich wokalistek, oraz pianistka Marta Sobczak, które zaprezentują specjalnie przygotowany projekt muzyczny pełen emocji, improwizacji i jazzowych brzmień. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert prowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
0: Po reklamie.
10: Słuchają Państwo Radio Łódź. Jest 13. Czas na wiadomości w naszym programie. Wiktoria Makowska.
11: Uciążliwe upały, a mieszkańcy bez wody. W Łodzi ponad 1000 lokali czeka na modernizację. Egzamin do wglądu. Dziś ósmoklasiści poznali swoje wyniki testów. W wiadomościach powiemy też o remoncie jednej z ważniejszych ulic na łódzkich Bałutach. Dziś wiatr umiarkowany, na termometrach do 23 stopni. Brak wody i kanalizacji w łódzkich mieszkaniach. Część łodzian mieszkających w lokalach komunalnych wciąż nie ma dostępu do bieżącej wody. W miejskim zasobie jest ponad 1100 lokali bez instalacji wodno-kanalizacyjnej. To trudne, szczególnie gdy jest lato i upały. A więcej na ten temat reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
12: Choć to około 4% wszystkich lokali komunalnych, życie w takich warunkach, szczególnie podczas ostatnich upałów, jest bardzo uciążliwe. Jak mówi w rozmowie z

0: Radiem Łódź, Jacek Tokarczyk z Urzędu Miasta Łodzi, mieszkańcy mogą korzystać z ogólnodostępnych źródeł wody pitnej.
1: Takich jak uliczne zdroje czy poidełka. Są one dostępne dla każdego i właśnie w takich sytuacjach pełnią bardzo ważną funkcję.
0: Osoby, które nie mają instalacji wodno-kanalizacyjnej w mieszkaniach, najczęściej pobierają wodę z punktów poboru, znajdujących się na terenie nieruchomości.
2: Miasto zapewnia, że od lat prowadzi program modernizacji kamienic i doprowadza instalację wodno-kanalizacyjną tam, gdzie jest to możliwe. Prace mają być kontynuowane w kolejnych latach, dzięki czemu liczba lokali bez dostępu do bieżącej wody w mieszkaniach ma systematycznie spadać.
3: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
2: W tym miesiącu zacznie się remont ważnej ulicy na Łódzkich Bałutach. Chodzi o Pojezierską. Prace obejmą odcinek od Alei Włókniarzy do Zgierskiej, ale zostały podzielone na dwa etapy. Pierwszy ma się rozpocząć w drugiej połowie lipca na fragmencie od Hipotecznej bez skrzyżowania do Włókniarzy, mówi Marcin Dyguda z Łódzkich Inwestycji.
4: Na tym zakresie mamy również do wymiany wodociąg. To etapowanie właśnie ma na celu jak największe skomunikowanie i zminimalizowanie utrudnień tej znaczącej drogi na terenie Bałut.
2: Na czas remontu zostanie wprowadzony ruch jednostronny w kierunku Włókniarzy. Oprócz nowego asfaltu i chodników pojawią się też nowe miejsca parkingowe i ścieżki rowerowe łączące się z istniejącymi już na Zgierskiej i Włókniarzy. Młodzież z ósmych klas poznała wyniki testów. Ósmoklasiści zdawali 3 egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Tym ostatnim najczęściej był język angielski, który wybrało ponad 98% uczniów. A uczniowie, którzy w maju przystąpili do obowiązkowego egzaminu z języka polskiego, uzyskali średnio 65% punktów możliwych do zdobycia, a średnie wyniki z matematyki to 55%, poinformowała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Uczniowie musieli przystąpić do tych egzaminów, żeby ukończyć szkołę, mówi Magdalena Katarzyńska-Radomska z zespołu szkolno-przedszkolnego w Poznaniu.
5: To jest pierwszy egzamin, do którego trzeba przystąpić, żeby ukończyć szkołę. To nie jest obowiązkowy egzamin ze względu na to, że jego wyniki rzutują, one oczywiście mają istotny wpływ na to, do jakiej szkoły dzieci będą szły i one są istotne, natomiast one nie są kluczem jakby do pełnego sukcesu dziecka.
2: Do egzaminu w maju przystąpiło 390 tysięcy uczniów z ponad 13 tysięcy szkół w całym kraju. Na co dzień niosą pomoc, dziś sami jej potrzebują. Jeden z budynków należących do Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta w Łodzi potrzebuje częściowego remontu. Chodzi o dach schroniska dla bezdomnych mężczyzn przy ulicy Szczytowej. Fragment konstrukcji jest w bardzo złym stanie, przez co dach zaczął przeciekać. Towarzystwo Pomocy poszukuje w internetowej zrzutce, mówi prezes towarzystwa Beata Pancerna-Wójcik.
6: Chcieliśmy zrobić sobie ekspertyzę tego dachu po to, żeby wiedzieć, z czym będziemy walczyć. I w trakcie tej ekspertyzy wyszło na to, że jest jeden taki moment, kiedy cała dzierżba i całe połacie dachowe wymagają szybkiej naprawy. Nas jeszcze na szczęście do końca nie zalało.
2: To jedna z wielu potrzeb, z którymi ostatnio mierzy się Towarzystwo Pomocy imienia Świętego Brata Alberta. Jak przekazało nam jego kierownictwo, w drugim schronisku przy ulicy Nowe Sady zepsuła się chłodziarka. Dlatego na swoich mediach społecznościowych towarzystwo prosi o pomoc osoby, które mogłyby przekazać im działający sprzęt. W tej godzinie w wiadomościach Radia Łódź to wszystko. Na kolejne zapraszam oczywiście o 14.00.
7: Zachmurzenie czeka nas na ogół umiarkowane bądź duże, miejscami słabe, przelotne opady deszczu, temperatura do 23 stopni, ale w tej chwili 20 stopni, można powiedzieć, że w każdym miejscu naszego regionu, tak przynajmniej się wydaje. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny jednak może się pojawiać, w porywach do 60 km na godzinę północno-zachodniej.

0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
1: A nie mówiłem, ani zapowiadałem. Przez ostatnią godzinę o tym mówiłem, że zacząłem, a w ten sposób wydłużyłem tą najdłuższą falę relaksu o co najmniej 55 minut. Fala relaksu będzie przedłużać się przez weekend. Proszę więc z nami pozostawać się. Rafał Tyluś, audycję realizuje Piotr Bierawski. Zapraszamy.

I Państwo z nami pozostając, relaksują się zupełnie. Piosenek sobie słuchają, no tak naprawdę, niech one Państwu towarzyszą, będąc tłem, jeśli coś ważnego Państwo robią, albo niech angażują, niech cieszą, niech Państwa także mobilizują do jakiejś aktywności typu śpiewanie, podśpiewywanie sobie i mogą Państwo z nami odpoczywać. A od czasu do czasu też będę zaskakiwał na przykład jakimiś zaproszeniami, tak jak już od razu na początku tej godziny naszego spotkania, bo dlaczego nie? Myślę, że wielu z Państwa lubi zaskoczenia i to miłe zaskoczenia. Można w niedzielę rodzinnie wybrać się na przykład na koncert. Właściwie koncert, nie koncert. Można wybrać się na takie wydarzenie, które sprawi, że rodzinnie miło spędzi się czas. Czas zabawy, nie tylko samego relaksu, czy też słuchania muzyki. Bo to jest koncert jazzowy, familijny. Można poznać jazz, polubić ten jazz, a zwłaszcza pokazać dzieciakom, czym ten jazz jest. A dzieciaki zabawią się, roztańczą, będą szaleć, biegać po sali. Może śpiewać też z Małgosią Hutek, która przyjeżdża i ten koncert familijny pierwszy poprowadzi. To jest koncert w ramach Letniej Akademii Jazzu. Już od kilku lat te koncerty familijne cieszą się niesamowitą popularnością, bo są fajnym spędzeniem wspólnie czasu. O godzinie 16 w niedzielę ten koncert. I proszę mi wierzyć, to są także no, takie wydarzenia, które pokazują, że jazzu nie należy się bać, a wręcz przeciwnie, że ten jazz no, to jest tak szalony, że uruchamia w nas niesamowite pokłady i mobilizuje do wspólnej zabawy, że ten jazz coś jednak sprawia, coś tam porusza w nas, coś się z nami dzieje. Potrafimy nagle uśmiechnąć się, bawić doskonale, a i też wydaje mi się, że najlepszym przykładem są tego dzieciaki właśnie, które tam przychodzą, bo te to dopiero kochają te szaleństwa. No to kto chce zabrać dzieci na Letnią Akademię Jazzu, na koncert familijny? Gosia Hutek z Łodzi pochodzi i wraca do tej Łodzi właśnie z takim szalonym projektem, szalonym pomysłem, żeby umilić czas całym rodzinom, a dzieciakom zwłaszcza. Na 16 te zaproszenia w takim razie i no jest ich kilka, więc proszę pisać studio@radio.pl.

Wcześniej Dymbowski, Słowa leczą świata, to soft cover, Widow Speak w naszej dzisiejszej audycji. W ogóle powiem tak, soft, chill out, to takie hasła, które niech nam umilają w ogóle ten czas, który rozpoczyna się właśnie teraz, taki weekend, prawdziwy letni weekend, bez względu jaka będzie pogoda, prawdziwie letni weekend. Dla tych, którzy zostają w mieście albo są w okolicach, mamy naprawdę dużo atrakcji. No niektóre z nich to właśnie zaproszenia na różne koncerty i na ten familijny teraz zapraszam. Zanim opowiem o letniej jazzowej akcji Radia Łódź, opowiem niebawem, to właśnie pozostaniemy przy temacie familijnych koncertów i Letniej Akademii Jazzu, bo po pierwsze w niedzielę to wydarzenie z Gosią Hutek naprawdę będzie wesoło, radośnie. Dzieciaki mogą poznać muzykę, zabawić się muzyką, poczuć tą muzykę, może odkryć w sobie miłość i talent, tak może być, ale to przede wszystkim, powtórzę, familijny koncert, a więc nastawiony na bycie razem, wspólną zabawę. No i bez względu właśnie na to, co się w niedzielę z pogodą stanie, są Państwo bezpiecznie w klubie Wytwórnia z artystami, którzy, no myślę, że bardzo zaangażują wszystkich, bez względu na ich wiek, w taką jedną spójną, wspólną zabawę. studio@radiowoz.pl i jeszcze jest jakieś zaproszenie, gdyby ktoś chciał się wybrać na ten koncert, bo jeśli chodzi o Open Stage Ether Jazzu, o którym będę opowiadał, czyli naszą radiową akcję, no to tutaj to bez biletów będzie można w poniedziałki sobie przychodzić.

0: line of clouds. It's right there. Just hold on to happier times. All right, darling.
1: Autopromocja. Zanim klikniesz. Jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
2: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Jak smakuje łódzkie? Lokalnymi produktami, pasją ludzi, którzy je tworzą i spotkaniami przy wspólnym stole. Już 4 lipca od godziny 12 w hotelu Pod Klasztorze w Sulejowie festiwal Taste Łódzkie. Poczuj smak regionu. Degustacje regionalnych specjałów, pokazy kulinarne, warsztaty, strefa rodzinna, atrakcje edukacyjne oraz koncert Ani Dąbrowskiej. Nie możecie tam zabraknąć. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
5: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
6: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
5: Serio? A co tam takiego?
6: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
5: Brzmi jak wydatek.
6: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
5: No to na co jeszcze czekamy?
6: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
5: Sprawdź na www.vt.sk.
7: Firma Dunwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
8: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
9: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
8: Czy to konieczne?
9: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
10: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
11: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
12: Jeśli chcesz, żeby w Twojej instytucji odbyło się szopenowskie wydarzenie edukacyjne, zgłoś się już dziś do programu Efekt Chopina. Koncerty, spektakle, warsztaty dla dzieci w Twojej miejscowości. Udział w programie jest bezpłatny. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie efektchopina.pl do 10 lipca. Organizator Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
3: Po reklamie.
1: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

No pięknie, bo teraz znowu nam zaśpiewa Sting, tak naprawdę jeszcze z Policjantami, on już w poprzedniej godzinie się pojawił, ale to była muzyka na walizkach, a powiedziałem, no pięknie, bo okazuje się, że Sting może też być takim tematem wakacyjnych spotkań z tymi walizkami, bo na walizkach może siedzieć ten Sting ze swoimi piosenkami odnoszącymi się do lata właśnie. I okazało się, że kilka takich tytułów piosenek, które zawierają sobie to lato, czy ten pierwiastek tego lata, to można odszukać, ale ktoś wnikliwie w ogóle w teksty zagląda. To jest niesamowita przyjemność. Ja tam mówiłem, że miłość jest taką falą, a do fali się odnosiłem i też cytowałem pewien fragment, odnosząc się do jeszcze innej piosenki Stinga, ale tu u nas teraz Every Little Thing She Does Is Magical.

0: A to już nasz niesamowity legionerka, który ostatnie koncerty gra, tak zapowiada, pojawiając się tu i ówdzie, no to takie ostatnie szanse, żeby z nim się spotkać. Legionerka i jego piosenki wciąż, mogę powiedzieć krótko i treściwie, wciąż mądre. Rzeczywistość się zmienia, wciąż jego piosenki pokazują wiele ciekawych rzeczy w tej rzeczywistości. I tyle. No właśnie, jest taka propozycja na przykład, bo wciąż zbieram te propozycje do piosenek na walizki. Do tej walizki można napakować różne rzeczy. Wakacje zazwyczaj poświęcamy czas na głupoty, napisała pani, między innymi na seriale różne i tak dalej. To może by tak muzykę ilustracyjną zabrać ze sobą, taką letnią, ilustracyjną, która by zabrała w ogóle naszej wyobraźni potrzebę oglądania czegoś. To dobra propozycja, z tym, że teraz właśnie będzie o pewnym kultowym serialu.
1: W następnym odcinku audycja Radia Łódź o serialach polskich i zagranicznych, kultowych, zapomnianych i takich, o których dopiero będzie głośno. Dla wszystkich, którzy lubią wracać do dobrych historii i odkrywać nowe, bo w następnym odcinku zawsze jest ciąg dalszy opowieści. Zaprasza Mariusz Janik. W następnym odcinku audycja Radia Łódź o serialach polskich i zagranicznych, kultowych, zapomnianych i takich, o których dopiero będzie głośno. Dla wszystkich, którzy lubią wracać do dobrych historii i odkrywać nowe, bo w następnym odcinku zawsze jest ciąg dalszy opowieści. Zaprasza Mariusz Janik.
2: Dzień dobry, ja nazywam się Mariusz Janik, a to jest podcast w następnym odcinku. Podcast, w którym będziemy rozmawiać o serialach. A z serialami jest jak w życiu. Jedne zostają z nami na chwilę, inne pamiętamy przez lata. W tym podcaście pojawią się zarówno seriale polskie, jak i zagraniczne. Kultowe i te zupełnie nowe. Sprawdzimy, dlaczego wciąż o nich rozmawiamy i co sprawia, że niektóre historie nigdy się nie kończą. A skoro już o tym mowa, po 10 latach do polskiej telewizji wraca serial Rancho. Kiedy w 2006 roku widzowie po raz pierwszy trafili do Wilkowej, chyba niewielu przypuszczało, że serial ten stanie się jednym z największych fenomenów polskiej telewizji. Była wieś, lokalna społeczność, charakterystyczni bohaterowie i humor, który trafiał zarówno do mieszkańców małych miejscowości, jak i dużych miast. Przez 10 sezonów Wilkowyje stały się miejscem, do którego widzowie regularnie wracali. A co sprawiło, że pokochali Rancho? O to zapytałem Wojciecha Adamczyka, reżysera serialu.
3: Chyba się spodobała wizja Polski pokazywana właśnie życzliwie, ciepło, krytycznie, ale bez szydzenia, bez drwiny, z pozytywnym przesłaniem, bo na tym zależało Jędrzejowi i mnie, bo obaj byliśmy, jesteśmy ogromnymi zwolennikami wspólnotowości, tego, że we wspólnocie jest siła, że każda wspólnota to jest zbiór serc, które podobnie myślą, podobnie czują i są w stanie razem pokonać najrozmaitsze trudności. I to dodaje, myślę, otuchę po tym, jak nasi bohaterowie są pokazywani. Dostrzegamy ludzi w każdym z naszych, w każdej z postaci. Nikogo się nie lekceważy w tym serialu. A wszystkich się szanuje. Jeżeli już ktoś zasługuje na jakieś potępienie, to już jest taka postać, że naprawdę i ciągle nie jest żaden z głównych bohaterów. Chyba to takie ciepło, takie serdeczne, ciepłe spojrzenie na polską rzeczywistość.
2: Rancho przez te wszystkie lata doczekało się licznej grupy fanów. Wśród nich jest Marcin Żyta, miłośnik serialu, założyciel fanklubu Ranchesi w mediach społecznościowych, a także współorganizator zjazdów miłośników Rancha w Jeruzalu. Dlaczego tak chętnie wraca do Wilkowej?
4: To świetny serial jest, przystępny, dający taką nadzieję, że może być lepiej, choć jak historia pokazała, 10 lat minęło od ostatnich odcinków, lepiej wcale nie jest, no ale nic, trzeba być optymistą.
2: I właśnie w tym może tkwić tajemnica serialu rodem z Wilkowej, bo dla jednych to komedia, a dla innych opowieść o Polsce. Po latach jednak zmieniła się zarówno Polska, jak i telewizja. Zmieniły się też seriale i ich bohaterowie. A jak przez dekadę zmieniły się Wilkowyje i ich mieszkańcy? Wróćmy do reżysera serialu.
3: Tak jak zmienia się Polska, tak jak zmieniamy się wszyscy. Pojawiły się nowe pokolenia, część bohaterów ma nowe domy, ludzie zmieniają fryzury oczywiście, ale charaktery pozostają te same. No, wszyscy się postarzyliśmy o 11 lat, dlatego też będzie też ciekawe, myślę, dla widzów, żeby zobaczyć, czym się różni odcinek 130 od 131, bo się będzie różnił na wielu poziomach. Ale myślę, że ta sama chęć opowieści o Polsce w sposób życzliwy i ciepły, aczkolwiek czasami krytyczny, o spojrzenie na nas, na nasze życie, na nasze społeczeństwo, na naszą politykę, to pozostanie cechą Rancza i mam nadzieję, że już do odcinka 136, który będzie ostatni.
2: Emocje wśród fanów wzbudził fakt, że do obsady dołączył Daniel Olbrychski. Pojawiła się nawet plotka, że miałby wcielić się w rolę Stacha Japycza, czyli postać odgrywaną przez nieodżałowanego Franciszka Pieczkę. Wojciech Adamczyk zdementował jednak te doniesienia. W rozmowie ze mną powiedział, że w uniwersum Rancza bohaterowie są wieczni.
3: Świat serialowy, świat wykreowany ma prawo różnić się od świata rzeczywistego. No poza to jest pierwsza rzecz, a po drugie to jest również świat serialu komediowego. W związku z tym korzystam z tego prawa, że świat może się różnić od rzeczywistości i żaden z bohaterów tak naprawdę nie odchodzi, chociaż może nie będzie pokazany na ekranie. Obiecałem kiedyś fanom, że nasi bohaterowie w serialu nie odchodzą. W związku z tym Stach Japycz funkcjonuje, a Daniel Olbrychski pojawi się w specjalnie dla niego napisanej nowej roli.
2: Aktualnie trwają zdjęcia do 11 sezonu Rancha, który pierwotnie miał być filmem uzupełniającym przygody bohaterów. Czy po latach ponownie podbije serca widzów? Odpowiedź poznamy wkrótce. Jedno jest pewne. To najlepszy dowód, że niektóre seriale naprawdę nigdy się nie kończą.
3: Pierwszy dzień był pełen różnych emocji, pełen wzruszeń, wspomnień. Przecież przez ten serial, przez 130 dotychczas nakręconych odcinków przyjmęło się masę osób, części z nich już nie ma. Zdarzały się przecież w tym tworku różne sytuacje, zabawne, śmieszne, groźne, no różnie to bywało. No i w tej chwili to, w tym momencie to akurat wszystko wróciło, więc ja przeżywałem to bardzo. Zresztą cała ekipa również, aktorzy także o tym mówili, bo przecież nikt z nas nie przypuszczał, że będzie nam dane po 11 latach zawodowo wrócić do Wilkowej, przyjrzeć się jeszcze raz tym postaciom, jeszcze raz w tych samych obiektach. No to było takie no bardzo emocjonujące. I nie ukrywam, że no ta czasami łza się zakręciła pod powieką. Nawet trzeba było ją szybko opanować, no bo przecież czas leci i trzeba kręcić.
2: A co czują miłośnicy Rancha na myśl o powrocie serialu?
4: Ja wiem, że ten powrót był planowany już długo, długo i za każdym razem jako człowiek bardzo blisko związany z serialem miałem nadzieję, że to już na teraz to w ogóle szał i wielkie podekscytowanie. Mam nadzieję, że serial oparty na tym oryginalnym scenariuszu, który pozostawił po sobie zmarły niestety Andrzej Grembowicz, po modyfikacjach no cały czas będzie tym samym Ranchem jak poprzednie serie. To nie będzie jakiś odgrzewany kotlet, czekam bez jakichś oczekiwań. Oczywiście mam nadzieję, że wzorem poprzednich sezonów wszystko wyjdzie fajnie i wszyscy będą zadowoleni z efektu końcowego.
2: A na nowe odcinki kontynuacji przyjdzie nam jeszcze troszkę poczekać. Ich premiera zapowiadana jest na jesień tego roku. Na koniec oddajmy jeszcze głos reżyserowi Wojciechowi Adamczykowi.
3: Drodzy radiosłuchacze Radia Łódź, pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam jesienią do oglądania nowych przygód bohaterów z tak dobrze znanych Wam Wilkowej.
2: A w następnym odcinku sprawdzimy, dlaczego serial o nieudacznikach okazał się jednym z najlepszych seriali szpiegowskich w historii. Przeniesiemy się do londyńskiej siedziby brytyjskiego wywiadu. Będą tajemnice, wyspiarski humor i znakomity Gary Oldman. Zachęcam Państwa również do wysyłania propozycji seriali, o których moglibyśmy porozmawiać. Piszcie maile na adres m.janik@radioloc.pl. Do usłyszenia w następnym odcinku.
1: To była audycja Radia Łódź w następnym odcinku. Słuchaj nas także na Spotify i obserwuj, by nie przegapić kolejnych odcinków. Do usłyszenia, bo w następnym odcinku zawsze jest dalszy ciąg

No proszę, jak się okazuje, to moje, no proszę, spodobało się, że pięknie, że właśnie tak i kolejne zaproszenie też na Letnią Akademię Jazzu rozdano, ale miałem mówić o naszych radiowych koncertach. No ale nie wspominałem, że w tej godzinie, tak? Proszę chwilę zaczekać, wszystko się wyjaśnia. Poniedziałki to proszę już o godzinie 19 sobie rezerwować w lipcu i sierpniu.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
2: Panie ministrze, w polityce
4: było...
2: nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
10: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14:05 zapraszamy na bliskie spotkania.
11: Moim gościem będzie szef redakcji informacji, internetu i sportu w Radiu Łódź, Maciej Trojanowski. Jakub Wielgus, zapraszam. A co po godzinie 15?
12: Cześć, tu Wojciech Baranowski, zapraszam na wywiad ze mną z Piotrem Bielawskim. Będziemy mówili o osobistych rzeczach, o prawdziwych rzeczach i przede wszystkim o muzyce.
10: Bliskie spotkania. Tylko w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
13: Cześć dzieciaki i rodzice. To ja, Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
14: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
0: Po reklamie.
1: W Radiu Łódź już 14. W naszym programie czas na kolejne wiadomości, a w studiu Wiktoria Makowska.
15: Wypadek w Zgierzu, ranny rowerzysta, droga jest nieprzejezdna. W Łowiczu nie będzie w tym roku basenu zewnętrznego, znamy powody takiej decyzji. W wiadomościach powiemy też o zakazie używania telefonów w szkołach, bo jest na to zgoda Sejmu. Dziś wiatr umiarkowany na termometrach do 23 stopni. Groźny wypadek w Zgierzu, ranny rowerzysta. Przed godziną 11 przy ulicy Gałczyńskiego 36-letni kierowca samochodu ciężarowego potrącił 31-letniego rowerzystę, który wjechał na oznakowane przejście dla pieszych. Jak poinformował Radio Łódź sierżant sztabowy Bartłomiej Arcimowicz z Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu, ranny został właśnie rowerzysta.
16: W wyniku zdarzenia kierujący rowerem został przetransportowany do szpitala. Na miejscu trwają czynności, policjanci badają szczegółowe przyczyny tego zdarzenia.
15: Obecnie droga jest nieprzejezdna, wyznaczono objazdy. Łowiczanie nie popływają w tym roku. Chodzi o kąpiel w basenach zewnętrznych, które od dekady służyły wodnej rekreacji. Teraz jest to niemożliwe, bo teren zajmowany przez baseny został wykupiony przez wojsko. W Łowiczu jest

0: nasz reporter Damian Grosicki. Damianie, czego się dowiedziałeś?
1: Jak napisał jeden z poetów, płynąc żabką lub delfinem można uciec przed rekinem, a na wieloryba grzbiecie cały basen przepłyniecie. Łowiczanie nie przepłyną basenu, który do tego czasu znajdował się przy ulicy Kaliskiej. Teraz ten teren został wykupiony przez wojsko, a miasto próbuje zorganizować zastępczą formę atrakcji. Ma nią być strefa basenowa, która najprawdopodobniej znajdzie się w parku miejskim. Będzie ona czynna przez jeden tydzień w lipcu i jeden tydzień w sierpniu. Co dalej? Czy mieszkańcy Łowicza mogą liczyć na nowy basen zewnętrzny? Otóż tak, ale trzeba się wstrzymać do przyszłego roku. Burmistrz Łowicza Mariusz Siewiera powiedział, że są pewne plany, ale nie chciał za dużo zdradzać.
0: Dziękujemy, relacjonował Damian Grosicki, a ja tylko dodam, że strefa basenowa ma być darmowa. Sejm dał zielone światło do wprowadzenia zakazu używania smartfonów przez uczniów szkół podstawowych. Rząd zapowiada, że to pierwszy krok w kierunku poprawy kondycji psychicznej najmłodszych. W ocenie minister edukacji Barbary Nowackiej zakaz telefonów komórkowych w podstawówkach nie będzie stanowił problemu dla szkół. Jak powiedziała, ponad 50% placówek takie zakazy u siebie wypracowała i wprowadziła. A szczegóły zna Michał Fabisiak.
2: Ustawę uchwalono niemal jednogłośnie. W przypadku zakazu używania smartfonów w podstawówkach przeszła też poprawka opozycji, która rozszerza go o przedszkola. Jeśli ustawę uchwali teraz Senat, a następnie podpisze prezydent, zakaz wejdzie w życie od 1 września. Minister edukacji Barbara Nowacka mówi, że ta ustawa to element szerszych działań rządu.
3: Kolejnym krokiem jest praca z panem premierem Krzysztofem Gawkowskim nad ograniczeniem dostępu dzieci i młodzieży do mediów społecznościowych. Bo mądre państwo to państwo silne w obronie najsłabszych.
2: Przypomnę, że rząd prowadzi też pracę nad przepisami, które będą chronić małoletnich przed dostępem do pornografii. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: Od zakazu używania smartfonów przez uczniów szkół podstawowych będą wyjątki. Na przykład, gdy nauczyciel uzna, że urządzenie jest potrzebne do celów dydaktycznych, gdy konieczny będzie pilny kontakt ucznia z rodzicami, do monitorowania stanu zdrowia ucznia lub gdy wystąpi bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia, a przepisy mają wejść w życie 1 września.
4: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
0: Artur Rojek zaśpiewa na Open Hair Festival w Sieradzu. Festiwal łączący fryzjerstwo, modę i sztukę wystartuje za dokładnie 2 tygodnie, w piątek 17 lipca i potrwa do niedzieli. Czego spodziewać się na tym wydarzeniu? To sprawdził nasz reporter Kacper Rafalski.
5: Festiwal od lat skupia się na postaci Antoniego Cierplikowskiego, sławnym sieradzkim fryzjerze z początku XX wieku. Oprócz pokazów i konkursów fryzjerskich, miasto zaplanowało szereg koncertów, w tym Artura Rojka.
6: Dorobek artystyczny Artura Rojka mówi za siebie, no przecież ponad 20 lat w Mysłowic. Teraz kariera solowa, więc no to jest ten jeden z tych świetnych polskich muzyków, który myślę, że przyciągnie w niedzielę 19 lipca tłumy pod scenę.
5: Mówi Michał Sitarek, naczelnik Wydziału Kultury Urzędu Miasta Sieradza. Dodajmy, że wśród największych gwiazd muzyki, oprócz Artura Rojka, na Open Hair Festival wystąpi Igo oraz legendarny Lady Punk. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
0: Sieradz podczas Open Hair Festival będzie też świętować 890-lecie swojego istnienia. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 15.
7: Prawie nic się nie zmieniło w prognozie pogody, którą podawałem godzinę temu. Prawie, bo o ten 1 stopień wyższa temperatura, 21, no a nawet 22 stopnie w niektórych miejscach. Do 23 maksymalnie może być dzisiaj. Zachmurzenie na ogół umiarkowane, ale może też być duże i przelotne opady deszczu także mogą się pojawić. Wiatr na ogół umiarkowany, ale może pojawić się dość silny i wtedy będzie wiał w porywach nawet do 60 km na godzinę. Wiatr z kierunku północno-zachodniego.
4: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
7: I relaksujemy się w dalszym ciągu. Tomek Ferliński teraz audycję realizuje. Będzie relaksował się z nami. Piotr Bielawski. Zapraszamy.

Ten na gitarce to Janek Borysewicz. Ma bardzo charakterystyczną, rozpoznawalną gitarę. Ja wiem, że jest taki pomysł, by na przykład piękne sola gitarowe zabrzmiały w którejś z audycji do walizek albo na walizkach, jak to woli. Ja powiem tak, no tak spoglądam na te sola gitarowe z myślą, żeby to były utwory na wakacje, na lato. No i z takich może będę mógł skorzystać. Może uda się rzeczywiście, bo muzyka na walizkach to jest seria, cykl audycji odnoszących się do wakacji rzeczywiście. No po prostu gdzieś się wybieramy. To są audycje tematyczne i same sola gitarowe tutaj nie wystarczają, ale może się udać. Wirażko to oczywiście było, a Janek Borysewicz tu gościnnie i ten południk piosenka Przebój, no bez dwóch zdań w takim razie. Natomiast jeśli chodzi o cykl koncertowy, no cieszę się, że już jakieś takie zainteresowanie, powiedzmy lekkie, zaistniało i już mówię, nasz radiowy cykl koncertowy, o tym już głośno w sieci są wydarzenia, są oczywiście specjalne posty na ten temat i tak dalej, w relacjach także przekazujemy, że rusza Open Stage Ether Jazzu już najbliższy poniedziałek o godzinie 19. I rzeczywiście w poniedziałki w Porcie Łódź, w patio będziemy się spotykać prawie przez cały lipiec i sierpień, bo nie we wszystkie poniedziałki. Znaczy przez cały lipiec i sierpień, ale nie we wszystkie poniedziałki. Zawsze o 19. Te spotkania. Tam tak naprawdę realizować będziemy audycje specjalne. To znaczy będzie wywiad z artystą występującym, będzie koncert, wszystko będzie nagrywane i tydzień później w mojej audycji to się będzie pojawiać. Będzie więc można sobie pobyć na żywo, posłuchać tego wszystkiego, poczuć ten klimat, ten jazz poczuć, a będzie fenomenalnie i różnorodnie, aż w końcu usłyszeć także to na antenie, no bo koncerty będą kończyć się powiedzmy koło 20, więc później jeszcze zdążymy na audycję o 21. I w najbliższy poniedziałek wszystko rozpoczyna Marta Wilk, wykładowczyni Akademii Muzycznej w Łodzi, ucząca tego śpiewania, ale też od wielu lat śpiewająca w różnych projektach biorąca udział i tak naprawdę to specjalizuje się w takich wyjątkowych projektach. Może rzadko nagrywa, powiem tak, rzadziej jeszcze nagrywa niż nawet te projekty tworzy, a jak już je tworzy, to od czasu do czasu na szczęście koncertuje i udało mi się wydobyć taki termin u niej, żeby zaśpiewała piosenki Agnieszki Osieckiej. To będzie w najbliższy poniedziałek. Marta Sobczak, druga łodzianka, będzie z nią, będzie grała jej na fortepianie, więc taki bardzo łódzki akcent na początek. Zależało mi na tym i cieszę się, że to się udało. No i to będą takie piosenki Agnieszki Osieckiej, mniej znane. Więc warto przyjść, posłuchać sobie i przypomnieć sobie taką Agnieszkę Osiecką. Poniedziałek o 19:00, Open Stage, Ether Jazzu, Port Łódź. I tak właśnie w poniedziałek będziemy zaczynać cykl koncertów, które będą mieć miejsce w poniedziałek najbliższy, 13 lipca, 20, 27 lipca, 10 sierpnia, bo tam później będzie przerwa, 24 sierpnia i na zakończenie znowu wrócimy do piosenek 31 sierpnia.

Na pewno jeszcze będę przypominał o tym jazzie, ale cieszę się, że już Państwo wpisują się wręcz na listę. Tam bez biletu można się pojawić w porcie i uczestniczyć w naszej radiowej serii jazzowej Open Stage Ether Jazzu. Każdy poniedziałek, prawie każdy lipca i sierpnia o godzinie 19. Właściwie tworzymy takie swoistego rodzaju audycje z wywiadem, z koncertem. Wszystko nagrywamy. Wszystko będzie pojawiać się w okolicach jazzu w poniedziałki po 21:00. Do wysłuchania. Czasami to będą koncerty podwójne, wtedy może nie zdążymy na odsłuch w audycji, więc tym bardziej warto się pojawić na żywo, ale w ogóle muzyka na żywo to zupełnie coś innego niż odtwarzana chociażby już później w audycji, prawda? Myślę, że wiedzą o tym przede wszystkim ci, którzy kochają koncerty i kochają takie spotkania. W wakacje no najlepszy czas na to, by wybierać się gdzieś, wychodzić z domu i troszeczkę poznać na przykład też artystów, a tak będzie podczas tej serii koncertów, naszych koncertów Open Stage Ether Jazzu. Kolejni artyści bowiem także ciekawi, a niektórzy przyjadą nawet z zakątków dalszych naszej Polski, żeby siebie zaprezentować i wiem, że na przykład to będzie ich pierwszy koncert w Łodzi w ogóle. Ale jak już tak zapowiadamy te różne koncerty, to niebawem opowiem także o innych wydarzeniach, które nie tylko w Łodzi, ale i regionie.

0: Reklama. Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni, Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
1: Już w sobotę, 4 lipca, spotkajmy się na Epicentrum Festival, jednym z największych wakacyjnych wydarzeń w regionie. Czekają na Was atrakcje dla całych rodzin. Koncerty Zalewskiego, Kukona, Kasi Cerekwickiej czy duetu Smolik, Kef Fox oraz mnóstwo pozytywnej energii. Koniecznie odwiedźcie studio plenerowe Radia Łódź. Przygotowaliśmy sportowe konkursy z nagrodami, kolorowanki, balony i wiele innych atrakcji. Będzie wesoło i rodzinnie. Przyjdźcie, bawcie się razem z nami i słuchajcie relacji Radia Łódź prosto z serca Epicentrum Festival w Aleksandrowie Łódzkim. Do zobaczenia w sobotę, 4 lipca. Partnerem studia plenerowego jest Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
2: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
3: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
2: Tak wcześnie?
3: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
2: I co powiedzieli?
3: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
2: Bezcenne.
3: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
4: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
0: Ogłoszenie społeczne.
5: Najdłuższa fala relaksu.
6: Zwłaszcza weekendowo, tak się będziemy o to teraz relaksować i relaksujmy się dalej. Nie myślę tylko i wyłącznie o tym programie, o muzyce, którą prezentujemy, o naszych tutaj rozmowach. Można się relaksować. Nie ma teraz jakichś utrudnień na drodze. Właśnie poinformuję o ostatnim, które to utrudnienie miało miejsce na autostradzie A1. Tam doszło do zderzenia pojazdów i zablokowany był pas w kierunku do Katowic. Przez dłuższy czas na odcinku Kutno Wschód Piątek były te utrudnienia, ale już na szczęście ich nie ma i spokojnie można podróżować do Katowic i nie tylko do Katowic. Proszę to czynić, ale proszę być ostrożnym po prostu.

Fajnie duetowo nam się teraz zrobiło. Staszek Sojka, Nina Czajbek właściwie. To więcej niż duet, ale tak jest w istocie. Wojciech Waglewski, Edyta Bartosiewicz wcześniej, a za moment Michał Bajur i Ania Dąbrowska i nowa piosenka Ani Dąbrowskiej, która zaskakuje. A dlaczego o niej? Bo wspominałem, że też o pewnych wydarzeniach będę opowiadał, które dziać się będą nie tylko w Łodzi, ale i w regionie. Bo z tym regionem jest tak, że tam się naprawdę mnóstwo dzieje. Wspominamy o Aleksandrowie Łódzkim, tam koncert, między innymi Kasia Cerekwicka, dawno nie słyszana, fajnie będzie z jej piosenkami, a tu Ania Dąbrowska także, ona z Korei w sobotę 4 lipca, czyli kiedy? Jutro, prawda? W takim pięknym miejscu wystąpi podczas imprezy, która się nazywa Taste Łódzkie, poznaj smak regionu, prawda? I będzie można tam rzeczywiście smakować, ale smakować także muzykę. I nie tylko Ania Dąbrowska wystąpi, ale też Nity wystąpią, więc warto się wybrać do Sulejowa. Bo o takim teraz wydarzeniu tu opowiadam. W Aleksandrowie także się będzie wiele działo. No w Łodzi to już myślę, że państwo wiedzą bardzo dobrze i wakacje muzycznie także na Piotrkowskiej, bo tam często koncerty i w środku tygodnia i w weekendy Songwriter Łódź Festival. Nic tylko przeglądać, wyszukiwać. Można spotkać wiele ciekawych postaci grających, śpiewających, songwriterskich, nie tylko songwriterskich. Jak się okazuje, wiele postaci można rzeczywiście poznać, usłyszeć po raz pierwszy. To mnie najbardziej kręci w tym wszystkim, ale także wiele gwiazd, już nie wspominając o wielkim festiwalu Summer, Festival, bo to Święto Łodzi i tam no to już gwiazdorsko się robi na tej dużej scenie, a wcześniej, no to już też teraz przecież to fani muzyki elektronicznej będą znowu szaleć, bo kolejny Audio River nas czeka.

łatwiej było uciec, gdy ktoś krzyczał zostań i tak gonię wiatr. Bez końca zmieniam sens w żart.

I zapowiadałem koncerty, to też jej koncertowa wersja Sweet Girl, Fleetwood Mac tutaj się pojawia. A do zespołu Fleetwood Mac zawsze warto wrócić i jeśli już mówimy o takiej fali, która ma nas relaksować i na której mamy po prostu sobie delikatnie płynąć, spędzając miło czas. Nawet jeśli to nie jest jeszcze czas wakacji, urlopu, a jedynie jakiś czas pomiędzy różnymi zadaniami życiowymi, które wykonujemy, to jednak i zawsze z przyjemnością właśnie Fleetwood Mac. Bo fala relaksu nie oznacza od razu chilloutowych klimatów, o czym w tych audycjach i przez cały weekend, jutro też się słyszymy, 14-16. Już zapowiadałem pewną płytę przedpremierowo, no właściwie utwory z tej płyty, ale opowiem wszystko. To już nie dzisiaj. To jeszcze a propos takiego folkowego grania The Calls.

0: Autopromocja.
1: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
2: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
3: I tutaj zaczynam mieć problem.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Jak smakuje łódzkie? Lokalnymi produktami, pasją ludzi, którzy je tworzą i spotkaniami przy wspólnym stole. Już 4 lipca od godziny 12 w hotelu Pod Klasztorze w Sulejowie festiwal Taste Łódzkie. Poczuj smak regionu. Degustacje regionalnych specjałów, pokazy kulinarne, warsztaty, strefa rodzinna, atrakcje edukacyjne oraz koncert Ani Dąbrowskiej. Nie możecie tam zabraknąć. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
2: Już w najbliższy poniedziałek, 6 lipca, Radio Łódź zaprasza na pierwszy koncert cyklu Open Stage Ether Jazzu. W patio portu Łódź wystąpią dwie wyjątkowe łodzianki. Marta Wilk, jedna z najbardziej cenionych polskich wokalistek, oraz pianistka Marta Sobczak, które zaprezentują specjalnie przygotowany projekt muzyczny pełen emocji, improwizacji i jazzowych brzmień. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
3: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
4: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
6: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
5: Czy to konieczne?
6: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
7: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
0: Po reklamie.
8: Już 15 w Radiu Łódź. I kolejne wiadomości w takim razie w naszym programie. Wiktoria Makowska.
9: Ruszają inteligentne słupki na Piotrkowskiej w Łodzi. Po wielu miesiącach opóźnień system wreszcie zacznie działać. Łódzka Służba Zdrowia w czołówce kraju. NFZ wskazuje na krótszy czas oczekiwania na wizyty u specjalistów. Marcin Romanowski i Zbigniew Ziobro stracili status uchodźcy na Węgrzech. Budapeszt unieważnił im też paszporty. Dziś wiatr umiarkowany, na termometrach do 23 stopni. Po wielu miesiącach opóźnień system inteligentnych słupków w Łodzi wreszcie rusza. Od przyszłego tygodnia będzie działał na pierwszym odcinku ulicy Piotrkowskiej od Placu Wolności do ulicy Rewolucji. A na miejscu jest nasza reporterka Joanna Karp.
10: Melduję, że słupki stoją na chodniku i na tej części, która ma stać się deptakiem, czyli na ulicy. Mieszkańcy wymijają je jak mogą, a nie brakuje spacerujących, ale przede wszystkim zapytam o to, co sądzą o tym rozwiązaniu i czy będzie bezpieczniej.
11: Podobno to właśnie przy takich wydarzeniach masowych ma mieć znaczenie, żeby na przykład jakiś wielki tir nie wjechał w tłum ludzi. Nie wiem, ciężko powiedzieć, zobaczymy, jak to będzie funkcjonować, ale z tego, co słyszę od kierowców, to nie są zbyt zadowoleni tym rozwiązaniem.
10: Przypomnę tylko, że system ma ruszyć po kilkumiesięcznych opóźnieniach, ale miasto tłumaczy to testami i ulepszaniem systemu. Joanna Karp, Radio Łódź.
9: Inteligentne słupki zostaną uruchomione na deptakowej części ulicy Piotrkowskiej między Placem Wolności a ulicą Roosevelta. Cała inwestycja pochłonęła prawie 6 milionów złotych. Jak wyglądają takie inteligentne słupki, to można zobaczyć na naszej stronie.
12: Więcej na radiołódź.pl.
9: Łódź ma drugą najlepszą opiekę medyczną w Polsce. Jak wynika z zestawienia miast Business Insidera, stolica naszego województwa ma jedne z najkrótszych kolejek do lekarzy w całym kraju. Czas oczekiwania na wizyty u specjalistów zależy od wielu czynników, mówi Magdalena Góralczyk z Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi.
13: Priorytetem jest stan zdrowia pacjenta i należy o tym pamiętać. Przypadki pilne mają pierwszeństwo przed osobami, które zgłosiły się wcześniej, ale ich stan jest stabilny.

0: W Łodzi średni czas oczekiwania na wizytę u chirurga wynosi 15 dni w przypadkach pilnych i 40 w stabilnych. Politycy PiS stracili na Węgrzech status uchodźcy. Marcin Romanowski i Zbigniew Ziobro, poszukiwani w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości, stracili na Węgrzech status uchodźcy. Dotyczy to także żony Zbigniewa Ziobry. Władze w Budapeszcie unieważniły również wydane im paszporty. Europoseł Michał Wawrykiewicz ocenił, że decyzja może mieć konsekwencje także dla wizy Ziobry w USA.
1: Patrząc na to z punktu widzenia prawa, także międzynarodowego, Ziobro nie ma żadnego dokumentu i ta wiza nie przynależy do żadnego dokumentu podróży Ziobry, więc Ministerstwo Sprawiedliwości, pan minister Żurek o tym powiedział, będzie pytał władze amerykańskie, jak to jest, że Ziobro nie ma dokumentu podróży, a ma wizę.
0: Poszukiwani w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości politycy PiS otrzymali azyl polityczny na Węgrzech za rządów Viktora Orbana. Tymczasem Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał areszt dla Zbigniewa Ziobry, a postępowanie w sprawie europejskiego nakazu aresztowania nadal trwa. Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi 26 zarzutów. Grozi mu do 25 lat więzienia. Legenda polskiego waterpolo uhonorowana. Przed Atlas Areną w Łodzi odbyło się dziś uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy Edwarda Kujawy. Miejsce w Galerii Sław Łódzkiego Sportu wywalczył wieloletnim zaangażowaniem w rozwój polskiej piłki wodnej. Edward Kujawa był m.in. reprezentantem drużyny narodowej, z którą wielokrotnie występował na arenie międzynarodowej, w tym na imprezach rangi mistrzowskiej, mówi wieloletni dziennikarz sportowy Marek Kondraciuk.
2: Grał w reprezentacji Polski od 1968 do 1976. Był bramkarzem i sercem zespołu, w którym występował.
3: To spotkanie jest wielką taką przygodą. Mam ogromną tremę, jak nawet przed meczem finałowym nie miałem takiej tremy jak dzisiaj. Dzisiejsze święto jest święto nie tylko moje, Edwarda Kujawy. To jest święto piłki wodnej, wszystkich moich kolegów, trenerów.
0: Dodaje uhonorowany Edward Kujawa. Kilka lat po zakończeniu kariery sportowca Kujawa rozpoczął pracę jako trener młodzieży, a z drużyną łódzkiej Anilany zdobył Mistrzostwo Polski Juniorów. Edward Kujawa pracował także jako selekcjoner reprezentacji Polski, którą prowadził przez 22 lata. A o 15.30 zapraszam Państwa na skrót wiadomości w Radiu Łódź.
4: I stało się z każdą godziną jeden stopień więcej, no to 22-23 stopnie mamy w tej chwili, czyli maksimum, jakie miało pojawić się w naszym regionie w dniu dzisiejszym. Przypomnę jednak, że może pojawiać się zachmurzenie duże, miejscami słabe przelotne opady deszczu, wiatr może pojawiać się także porwisty do 60 km na godzinę, północno-zachodnie.
5: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
4: Tomek Ferliński steruje teraz falą relaksu, także jakby co, mam nadzieję, że dotrze ta fala do każdego z Państwa. Piotr Bielawski, zapraszam. Jeszcze do 16 jesteśmy razem.

To na taki spacerek można się wybrać, nie tylko w Memphis, tak jak sobie myślę, również u nas. Póki nie burzowo i póki tak naprawdę aż tak bardzo gorąco nie jest, chociaż to maksimum 23 stopnie, to też całkiem nieźle, nie ma co narzekać. Letnia Akademia Jazzu i koncert familijny w najbliższą niedzielę. Gosia Hutek, rozdawnictwa, część druga w dzisiejszym programie. Na kolejne wszystkie koncerty w ramach Letniej Akademii Jazzu będą pojawiać się zaproszenia w kolejnych audycjach, więc proszę po prostu z nami być, proszę uważać kiedy, co i jak. A na razie właśnie na ten familijny, najbliższy koncert, on się odbędzie o godzinie 16 w Klubie Wytwórnia. To jest impreza dla całej rodziny po prostu. Rodzina może się bawić, ale przede wszystkim zabrać dzieci, niech trochę tego jazzu poznają, a jest to bardzo taki jazz w sam raz dla dzieci, żeby początkujący mogli go poznać, polubić, a nawet pokochać, pobawić się w takich jazzowych klimatach, pośpiewać, potańczyć, poszaleć, pobiegać po całej wytwórni. A co? Dajmy dzieciom szansę, dajmy dzieciom taki czas. Gosia Hutek przyjeżdża, to łodzianka śpiewająca jazz na co dzień, to dosyć poważnie śpiewająca, a tu bawi się z dziećmi, bo kocha dzieci po prostu i robi to fantastycznie. Jeśli ktoś chciałby się pojawić na tym koncercie, wyjątkowym wydarzeniu 5, czyli w niedzielę o 16, to proszę pisać studio@radioć.pl.

Nie mówię tak, nie mówię nie. Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz. Kasia Sienkiewicz teraz koncertuje solo, już bez Kwiatu Jabłoni, występowała na openerze. Właściwie to taki total debiut dla niej, trzeba przyznać. Jej brat gra techno teraz w różnych klubach. Nie tylko ona to przyznała, to już jest wiadomość od dawna tak naprawdę znana. No ale myślę, że to są takie przygody, bo przecież przez wiele lat tworzyli duet, natomiast wcześniej czy później i tak się kiedyś spotkają razem znowu na scenie, a może i rodzinnie na scenie, dopowiem w takim razie do takiego zdania. No i a propos Kwiatu Jabłoni, to jest też przyczynek, żeby na przykład powstała taka audycja z owocami lata. Audycja Muzyka na walizkach, bo na takie propozycje tutaj czekam. No, to jest ciekawy temat, a jeśli chodzi o owoce i warzywa, zawsze latem się przydają, zwłaszcza kiedy upały, z wielu przecież korzystamy. No to proszę dalej proponować do tej audycji takie tematy, do których możemy dopisać jakąś muzykę, a ten oczywiście zapisuje studio@radiuć.pl.

0: Cierpliwie będziemy czekać. Skaldowie się przypominają. No, to piękne czasy w muzyce. To jeszcze Wawele mógłbym dorzucić. Ten sam kierunek, też Kraków. Jan Wojtak z Waweli. Przemiły człowiek. Zawsze pamięta o urodzinach, imieninach. Zawsze składa życzenia. Pisze z Krakowa albo dzwoni. To takie pokolenie po prostu pamiętliwe i tyle. Pokolenie Skaldów w Waweli. To prawda. A propos takiej muzyki z kolei, no to zespół Atom String Quartet nagrał płytę z funkującą polską muzyką sprzed lat. Przełożył to na swój kwartet, czyli smyczkowy. No, zabrzmiało to naprawdę fenomenalnie, a taka rozmowa z kwartetem już niebawem w mojej audycji Okolice Jazzu poniedziałkowej. Grali z Grzegorzem Turnałem, z którym też miałem okazję rozmawiać, i z Dorotą Miśkiewicz, z którą miałem okazję rozmawiać, ale z nimi to rozmowy w niedzielę między 15 a 16 przedstawię, natomiast Atom String Quartet kiedyś tam w poniedziałek na pewno.
1: Reklama.
2: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
3: Rozświetl swój ogród z OBI. Teraz aż 40% rabatu na wszystkie ogrodowe lampy solarne. Taka oferta tylko do 7 lipca. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3 przez 5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
6: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
5: Serio? A co tam takiego?
6: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
5: Brzmi jak wydatek.
6: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
5: No to na co jeszcze czekamy?
6: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
5: Sprawdź na www.vt.sk.
1: Po reklamie ogłoszenie społeczne. Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
7: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
1: Ogłoszenie społeczne.
0: I sprawdzamy, jak się jeździ w wakacje, to chyba lepiej jest Seweryn Potentas.
8: Niekoniecznie lepiej. Niektórzy zaczynają już pewnie dzisiaj weekendowe wyjazdy i widać to na wylotówkach z Łodzi. Cierpliwość przyda się na Brzezińskiej, która stoi na całym odcinku od Hanuszkiewicza do Nowosolnej. Poza tym pierwsze zatory pojawiają się też na Pabienickiej przed Rudzką czy na Aleksandrowskiej przy Szczecińskiej. Bez zaskoczenia także na trasie WZ. Zapełniły się skrzyżowania z Niciarnianą i Przędzalnianą. Dłużej potrwa także wyjazd na WZ-kę od ulicy Sienkiewicza, która blokuje się tuż za światłami Stuwima. Na coraz większy ruch uwaga także w Kutnie. Korkować może się ulica Sklęczkowska na trasie od A1 do centrum. Do tego gęściej jest też w okolicy Ronda Dmowskiego i na skrzyżowaniu Łęczyckiej z Objazdową. A kolejne informacje z dróg już za pół godziny.
0: W Radiu Łódź 15.30. I czas na skrót wiadomości, a w studiu Wiktoria Makowska.
9: Brak wody i kanalizacji w łódzkich mieszkaniach. Część łodzian mieszkających w lokalach komunalnych wciąż nie ma dostępu do bieżącej wody. W miejskim zasobie jest ponad 1100 lokali bez instalacji wodno-kanalizacyjnej. To trudne, szczególnie gdy jest lato i trwają upały. Miasto zapewnia, że od lat prowadzi program modernizacji kamienic i doprowadza instalację wodno-kanalizacyjną tam, gdzie jest to możliwe. Prace mają być kontynuowane w kolejnych latach, dzięki czemu liczba lokali bez dostępu do bieżącej wody w mieszkaniach ma systematycznie spadać. Łódź ma drugą najlepszą opiekę medyczną w Polsce. Jak wynika z zestawienia miast Business Insidera, stolica naszego województwa ma jedne z najkrótszych kolejek do lekarzy w całym kraju. Czas oczekiwania na wizyty u specjalistów zależy od wielu czynników, mówi Magdalena Góralczyk z Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi.
10: Jeśli czas oczekiwania w wybranym przez nas miejscu jest zbyt długi, nikt nie może narzucić nam czekania w kolejce do konkretnego lekarza czy szpitala.
9: W Łodzi średni czas oczekiwania na wizytę u chirurga wynosi 15 dni w przypadkach pilnych i 40 w stabilnych. Od momentu wygaszenia programu osłonowego ceny paliwa niżej płacimy drożej za paliwa. To konsekwencja przywrócenia 23% stawki VAT. Wcześniej, w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie, obowiązywał pakiet CPN, który skończył się wraz z początkiem lipca. Urszula Cieślak z łódzkiego Refleksu powiedziała, że w porównaniu z poprzednim tygodniem litr benzyny 95 podrożał o 86 groszy, a litr oleju napędowego o 88. Eksperci w najbliższym czasie spodziewają się stabilizacji cen paliw na stacjach, ale też większego ich zróżnicowania. Trwa koncertowe lato w Łódzkiem. W ten weekend mieszkańców regionu czekają kolejne miejskie święta. Tym razem bezpłatne koncerty i atrakcje odbędą się w Łowiczu i w Aleksandrowie Łódzkim. Na obu imprezach zaplanowano też liczne warsztaty, zawody sportowe, wystawy i animacje dla rodzin z dziećmi. A kto wystąpi na scenie? O szczegółach piszemy na radiołódź.pl. A pełne wiadomości w Radiu Łódź o 16.
0: Od 21 do 23 stopni w tej chwili w naszym regionie i to jest maksimum, więc osiągnęliśmy to maksimum. Mogą pojawić się słabe opady deszczu, ale też może być więcej tego deszczu i wiatr silny w porywach nawet do 60 km na godzinę będzie wiał z kierunku północno-zachodniego.
11: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

Tak, tak, Weronika Borowiec, hej, hej, to ona z Łodzi, rzeczywiście z naszego regionu, tak bym nawet powiedział i cieszę się, że taką muzykę bardzo często mamy okazję prezentować. Również jest ta muzyka na tej fali nas unoszącej, tej najdłuższej fali relaksującej i tak będzie przez cały weekend, tak będzie przez całe wakacje, z piątku na sobotę i na niedzielę. Jutro się słyszymy, to prawda, między 14 a 16 już zapowiadałem, że z pewnej płyty przedpremierowo zagram ze dwa utwory, a płyta tak naprawdę pojawia się dopiero we wrześniu, ale w niedzielę też się słyszymy. Jest taki czas między 15 a 16, właściwie między 14 a 16. Najpierw jest godzina spotkania z kimś od nas z radia, czyli z moją koleżanką bądź kolegą z radia. Będą opowiadać o sobie, a może zdradzać, jakie pasje tam jeszcze mają poza pracą w Radiu Łódź oczywiście. No i to będzie taka ich osobista wypowiedź i w takim razie też autorska audycja. Ale później między 15 a 16 z kolei zapraszamy na spotkania już z postaciami, myślę, że znanymi przede wszystkim, albo wartymi poznania, czyli debiutującymi chociażby. Niekoniecznie to tylko i wyłącznie muszą być artyści muzycy, ale będą królować. To już mogę obiecać, artyści muzycy. Bo tak, w najbliższą niedzielę to będzie Baranowski. Wydał płytę i tym razem podpisał ją Wojciech Baranowski. To jest zmiana. To jest zamiana nie tylko w pisowni Baranowski, że tam V zamienił na W i że dodał imię. Za tą zmianą tak naprawdę ciągną się kolejne inne zmiany i o wszystkim sobie opowiemy, a będzie to bardzo szczera, męska rozmowa i o PR-ze i o tym wszystkim, dlaczego to robi i bez jakiejś tam bez jakiegoś specjalnego zasłaniania się opowie o wszystkim, opowie swoją historię właśnie Wojciech Baranowski. Między 15 a 16 najbliższą niedzielę. Później z Grzegorzem Turnałem, miałem okazję wczoraj z nim sobie pogawędzić. Zapraszam na bardzo osobistą także rozmowę. Tak, bardzo osobistą, podkreślę, bo rzeczywiście kilka wątków tam pięknie udało się, nawiązując do twórczości, także wydobyć z Grzegorza Turnała, bardzo osobistych wątków. Na pewno będzie jeszcze spotkanie z Dorotą Miśkiewicz gdzieś tam po drodze. Nie chciałbym za dużo zdradzać, bo już tych spotkań kilka jest w planie. To taka specjalna wakacyjna godzina, dlatego o tym tak długo mówię, żeby Państwo zapamiętali, że w niedzielę właśnie taki cykl spotkań. Najpierw z radiowcami 14-15, a później z gwiazdami lub przyszłymi gwiazdami, tak można by było powiedzieć, między 15 a 16 w niedzielę.

I tego się trzymajmy. Come on Summer, it's party time. Roger Taylor, wielki Roger Taylor zespołu Queen, i to jest chyba najbardziej gorący utwór na tegoroczne lato, jaki na razie przynajmniej się ukazał. Tak mi się zdaje przynajmniej. No facet wie po prostu, jak tworzy się letnie przeboje i tyle. Co tu dużo mówić. Tego się trzymajmy. It's a party time, jak powiedziałem. Na kolejne przeboje tego lata czekamy.

0: Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
5: Nowym duszpasterzem środowisk twórczych Archidiecezji Łódzkiej został ksiądz dr Jacek Kacprzak.
6: Pierwszą noc dzisiaj nocowałem. Wczoraj jak przyjechałem, jeszcze większość mebli była na zewnątrz. Tak to wszystko jeszcze było. Ale mówię, muszę przynieść ekspres, bo jak przywiozę ekspres, to wtedy tak czuję, że tak, to jest dom.
5: O swoich pasjach, wyborach, nadziejach związanych z nowym miejscem kapłańskiej służby ksiądz Jacek Kacprzak opowie w niedzielę, 5 lipca od godziny 6:05. Zapraszam na inspirujące spotkanie.

0: S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
1: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
3: I dokąd wtedy jedziemy?
2: No nie wiem.
3: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
2: A, dobry komana.
4: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Po reklamie.
6: No i sprawdzamy, jak się jeździ Seweryn Potentas.
7: Kilka minut więcej potrzeba na przejazd Aleją Włókniarzy. Najgęściej jest przy skrzyżowaniu z ulicą Limanowskiego. Tu poza przejazdem w kierunku Radogoszcza stoi też ruch od Żabieńca. Na Zdrowiu też już gęściej. Jak na razie we znaki kierowcom daje się przede wszystkim Konstantynowska, Biegunowa i Siewna. Zapełniły się też kolejne miejsca na trasie WZ. Zwolnić trzeba przy wyjeździe z tunelu na trasie w kierunku Retkini. Utrudnienia także na Rokicińskiej na odcinku od Alei Książ Rząd Polskich do Malowniczej. Uwaga już także kierowcy wyjeżdżający z Piotrkowa Trybunalskiego. Na trasie w kierunku Sulejowa utworzyły się dwa spore zatory w miejscowościach Poniatów i Przygłów. A na drogi Łodzi i regionu wracamy za pół godziny.
6: A to dokładnie 16 w Radiu Łódź. Czas na wiadomości w naszym programie. Wiktoria Makowska.
8: Uciążliwe upały i mieszkańcy bez wody. W Łodzi ponad 1000 lokali czeka na modernizację. Premier Donald Tusk żąda natychmiastowych zmian w służbie zdrowia. Ministerstwo i NFZ mają czas do wtorku. Koniec kąpieli pod chmurką w Łowiczu. Teren dawnych basenów zewnętrznych przejęło wojsko. Dziś wiatr umiarkowany na termometrach do 23 stopni. Ponad 1000 lokali komunalnych w Łodzi bez dostępu do bieżącej wody. Choć stanowi to około 4% wszystkich lokali komunalnych, życie w takich warunkach, zwłaszcza podczas ostatnich upałów, jest niezwykle uciążliwe. Jak relacjonuje w rozmowie z Radiem Łódź pani Ewa, mieszkanka ulicy Zduńskiej, żar leje się z nieba, a po wodę trzeba schodzić z drugiego piętra na podwórko.
9: Wiadomo, że przy takich upałach to człowiek się poci, chciałby się w ciągu dnia nawet wziąć się umyć, no to trzeba troszeczkę
10: przechlapać.
9: Trzeba wziąć po wodę, pójść do toalety, też trzeba zejść na dół, bo mamy tojkę.
8: Miasto zapewnia, że od lat realizuje program modernizacji kamienic, mający na celu doprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej tam, gdzie jest to możliwe. Prace będą kontynuowane w nadchodzących latach, co ma przyczynić się do systematycznego zmniejszania liczby lokali pozbawionych dostępu do bieżącej wody.
11: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
8: Premier zabiera głos w sprawie sytuacji w służbie zdrowia i zapowiada zdecydowane działania. Donald Tusk chce do zera wyeliminować patologie ujawnione aferą w Szpitalu Południowym. Przypomnijmy, cały skandal wybuchł po ujawnieniu kontrowersji wokół jednego z młodych lekarzy, który w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Sprawa szybko wyszła poza kwestie finansowe i dotknęła bezpieczeństwa pacjentów. Donald Tusk do wtorku czeka na całościowe rozwiązania od ministry zdrowia i NFZ-u. Jak uzdrowić system?
12: Dla premiera Donalda Tuska najważniejsze jest to, aby wyeliminować zwyrodnienia w systemie ochrony zdrowia całkowicie. I dlatego szef rządu chce, aby zniknęła praktyka tworzenia saloników VIP, a także tak zwanych zeszytów, gdzie wpisuje się nazwiska osób, które mają być przyjęte do specjalisty wcześniej lub poza kolejnością.
13: To zjawisko musi zniknąć. Dostęp do usług medycznych w publicznej ochronie zdrowia powinien być równy i nie ma żadnego znaczenia, o jakie znajomości chodzi, czy to są polityczne, rodzinne, celebryckie.
12: Jednym z rozwiązań, na które czeka szef rządu, jest m.in. zakończenie prac nad e-rejestracją. To, zdaniem Donalda Tuska, pozwoli na wiedzę, gdzie dochodzi do nadużyć. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
8: Donald Tusk chce, by prace w tej sprawie przyspieszyły, a system obowiązywał najpóźniej do końca roku. Koniec kąpieli pod chmurką w Łowiczu. Mowa o basenach zewnętrznych przy ulicy Kalińskiej, które od 10 lat służyły łowiczanom. Teraz to teren wojskowy. Mieszkańcy mają

0: mieszane uczucia.
1: Generalnie myślę, że dzieci bardziej ubolewają niż ja. Ja sobie poradzę, a dzieci gdzie mają iść?
2: Dla dzieci no to tak średnio pewnie.
3: W ramach rekompensaty w tym roku pojawią się strefy basenowe. Tydzień w lipcu i tydzień w sierpniu będzie strefa basenowa w Parku Błonie, niedaleko pump tracku i skateparku. Będą to dmuchańce, będą duże baseny na kilkaset metrów sześciennych wody. Będzie można zjeżdżać, będzie strefa chilloutu i rekreacji.
0: Zdradza burmistrz Łowicza Mariusz Siewiera. Strefa ma być darmowa. Władze miasta planują nową, profesjonalną strefę basenową, która ma zacząć działać w przyszłym roku. Konserwator zabytków zajmie się dawnym budynkiem Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, uczelnia chce rozebrać obiekt, w którym od końcówki lat 40. wykładano chemię. Rektorat jako powód wskazuje, że modernizacja kosztowałaby więcej niż budowa nowego obiektu. Do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków wpłynęło pismo w sprawie dopisania Wydziału Chemicznego Politechniki do rejestru zabytków. Mówi w rozmowie z Radiem Łódź Łódzki wojewódzki konserwator zabytków dr Anna Michalak.
4: W przypadku takich obiektów ochrona może wynikać wyłącznie z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a do tej pory dla terenu, na którym ten obiekt się znajduje, taki plan nie został uchwalony.
0: Pismo do konserwatora złożyli społecznicy z Łodzi Całej Naprzód oraz Maria od Detalu. Na decyzję urzędu w sprawie dopisania lub niedopisania Wydziału Chemicznego do rejestru zabytków musimy jeszcze poczekać. Teraz to wszystko, a o 16.30 zapraszam na skrót wiadomości w Radiu Łódź.
5: Zachmurzenie mamy raczej umiarkowane, ale może być dużej mierze, może miejscami pojawić się deszcz. Temperatura maksymalnie 23 stopnie i w tej chwili mamy to maksimum właściwie w całym regionie. W nocy 15 stopni to jest maksimum. Wiatr słaby, umiarkowany, ale nad ranem już może być porwisty, nawet do 60 km na godzinę. Południowo-zachodni i zachodni. I to taka fala relaksu. Na razie kończąca się, ale przez cały weekend będziemy się relaksować. Piotr Bielawski, dziękuję i zapraszam. I zapraszam na spotkanie z Jarkiem Turkiem. On się zrelaksował, teraz pełen energii.
6: Ja już jestem i też zapraszam.
5: Bardzo się cieszę.
7: Słuchasz i wiesz.
6: Popołudniowy program Radia Łódź, jak zawsze do godziny 17. Dzisiaj wydaje Maciej Trojanowski, a będziemy rozmawiali o ważnych i ciekawych sprawach. Jak zawsze na początek powrót słupków blokujących wjazd na ulicę Piotrkowską w Łodzi, które jak wiadomo wcześniej okazały się mało efektywne, ale podobno zostały już poprawione, naprawione i już niebawem zaczną działać jak należy.
8: Byłem świadkiem w zeszłym tygodniu, jak było testowane podnoszenie słupków i muszę przyznać, że to wyglądało w miarę sprawnie.
9: No powinny rzeczywiście działać. Jeżeli są na to wydawane wspólne pieniądze, to ten system powinien dobrze działać.
10: Ty już jestem zmęczony tą inwestycją. Rzeczywiście jest to inwestycja troszkę pechowa.
6: A co dopiero mają powiedzieć inni? Inwestycja też nieźle przeciągnięta, bo pierwsze zapowiedzi były takie, że słupki miały działać już kilka miesięcy temu. Więcej szczegółów za chwilę. Jak ktoś narzeka na łódzką służbę zdrowia i pracę przychodni lekarskich, to mamy dla niego zaskakującą wiadomość, że inni mają gorzej. Bo podobno Łódź ma drugą najlepszą opiekę medyczną w Polsce i jedne z najkrótszych kolejek do lekarzy, oczywiście w ramach świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia.
11: Jest nieźle, aczkolwiek widać, że szpitale są niedofinansowane.
12: Ostatnie moje takie doświadczenie to było z SOR-u około 5 godzin.
13: SOR to jest miejsce ratowania życia.
14: Priorytetem jest stan zdrowia pacjenta i należy o tym pamiętać.
15: Bardzo sympatycznie. Zdarzyło mi się nawet ostatnio, że udało mi się tego samego dnia jeszcze dostać.
6: No, czyli chorować może być jednak całkiem przyjemnie. Grubo ponad 1000 lokali mieszkalnych w Łodzi wciąż nie ma instalacji wodno-kanalizacyjnej, chociaż wydaje się, że w obecnych czasach takie wygody powinny być standardem, a nie luksusem. Ale niektórzy, jak za dawnych czasów, jak chcą mieć w mieszkaniu wodę, to muszą ją sobie przynieść.
16: No to my mamy takie baniaki albo wiadro. Trzeba zejść na dół, przynieść tą wodę i na górę, no to jak my na górze mieszkamy, musimy na górę to przynieść.
17: Wydaje mi się, że to jest trochę niedorzeczne, żeby w XXI wieku, w 2026 roku sprawa z wodą wyglądała w ten sposób.
18: To jest trochę chore i niewyobrażalne.
6: No można sobie tylko wyobrażać, jak się mieszka i korzysta z wody w czasie zwiększonego zapotrzebowania, czyli gdy na przykład za oknem jest upał. Niektórzy sobie jednak nie wyobrażają, tylko noszą, bo nie mają innej możliwości. No i w duchu wakacyjnym zajrzymy też do Łowicza z pytaniem o to, gdzie można się wykąpać, albo raczej gdzie już nie można, bo były dwa dostępne, może nie wyszukane, ale jednak dostępne baseny przy ulicy Kaliskiej, ale już nie działają, ponieważ teren został sprzedany i przeznaczony na inne cele. To będziemy pytać, czy dla miłośników kąpieli w Łowiczu jest jakiś plan B. Jak zawsze zapraszam do kontaktu. Nasz telefon do dyspozycji 606-78-78-78 i adres mailowy studio@radiołódź.pl.

0: 606-78-78-78, nasz telefon dla Państwa, a u nas na początek sprawa systemu, który ma blokować wjazd na ulicę Piotrkowską pojazdów nieuprawnionych. No, zdaje się, że zmierza do finału.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Chociaż się przeciągnęło. Po wielu miesiącach opóźnień system inteligentnych słupków na ulicy Piotrkowskiej wreszcie zostanie uruchomiony. Od przyszłego tygodnia zacznie działać na pierwszym odcinku od Placu Wolności do skrzyżowania z ulicami Pruchnika i Rewolucji 1905 roku. Jak poinformował na antenie telewizji TOJA wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski, będzie to pierwszy etap wdrażania nowego rozwiązania.
2: Od przyszłego tygodnia startujemy z pierwszym odcinkiem z uruchomionymi słupkami. To będzie odcinek od Placu Wolności, bodajże do ulicy Pruchnika. No i chcemy zobaczyć, jak ten system działa. Chcemy nauczyć mieszkańców, chcemy też przez takie uruchamianie przecznicami tych słupków spowodować, że jeżeli pojawią się jakieś problemy, że jakiś mieszkaniec nie wpisze się do tej bazy, która później umożliwia przejazd ulicą Piotrkowską, a mieszka na ulicy Piotrkowskiej, żeby miał ten czas, żeby się dopisać. Więc od przyszłego tygodnia startują już takie realne testy i mam nadzieję, że już zapomnimy o tych wszystkich złych rzeczach, które nas spotkały podczas inwestycji w słupki.
3: Choć system jeszcze nie ruszył, jeden ze słupków ma już za sobą trudne doświadczenia. Uderzył w niego samochód dostawczy, w wyniku czego słupek przewrócił się, a to tylko podgrzało atmosferę wokół całego systemu. Jednak, jak mówi łódzki radny Marcin Hęcz, te inwestycje trzeba skończyć.
4: Wydaje mi się, że już tak daleko zabraliśmy w realizacji tej idei, że powinniśmy ją dociągnąć do końca. Oczywiście pod warunkiem, że system będzie działać w 100%. No ja sam byłem świadkiem w zeszłym tygodniu, jak było testowane podnoszenie słupków, ich reakcje na samochody i muszę przyznać, że to wyglądało no, w miarę sprawnie.
3: Jak się okazuje, miasto wciąż nie ma jeszcze ostatecznej koncepcji działania systemu. Nie wiadomo, czy słupki będą podniesione przez cały czas, czy tylko w wybranych dniach lub w określonych sytuacjach.
4: Miasto informowało, że to są testy, nie mamy jeszcze przyjętej strategii, będziemy rozmawiać z różnymi branżami i zakładam, że też my jako radni będziemy w pewnym momencie do tej dyskusji dokoptowani. No na tą chwilę należy to po prostu traktować jako fizyczne sprawdzanie możliwości systemu, a w kolejnej fazie miasto będzie ustalać jego zasady funkcjonowania.
2: Już jestem zmęczony tą inwestycją, rzeczywiście jest to inwestycja troszkę pechowa. Być może mogliśmy ją lepiej też przygotować i w tą własną pierś czasem warto się uderzyć i te wnioski z własnych błędów będziemy wyciągać.
3: To rozwiązanie ma przede wszystkim służyć mieszkańcom. I jak oceniają nowy system i czy wierzą, że dzięki niemu na Piotrkowskiej będzie bezpieczniej?
5: Nie.
3: Dlaczego?
5: Nie będzie bezpieczniej. Wie pani, tutaj wystarczy tylko przyjść i posiedzieć trochę na ABC, poobserwować, co wyrabiają ci jeżdżący na hulajnogach. Oni sieją niebezpieczeństwo. Nie pojazdy, pojazdy jeżdżą wolno.
6: Wie pani, ciężko powiedzieć. Ja to po prostu boję się wychodzić z psem o 11. A czy to zda egzamin, jak będą, ktoś będzie uciekał, no to zobaczymy. Przede wszystkim nie będą wjeżdżać taksówki.
7: Jeżeli będą poprawnie działały, to tak. Jeżeli nie będą, tylko powierzchowne, jak to nam już pewne auto dostawcze pokazało. No powinny rzeczywiście działać. Jeżeli są na to wydawane wspólne pieniądze, to ten system powinien dobrze działać.
0: Mieszkańcy i właściciele lokali znajdujących się na tym odcinku, którzy nie mają jeszcze pozwolenia na wjazd, mogą zgłosić się po takie pozwolenie do łódzkiego centrum kontaktu z mieszkańcami przy Piotrkowskiej 110. Słupki docelowo będą na całym odcinku Piotrkowskiej od Placu Wolności do Roosevelta. Jak słyszymy, wiceprezydent Piotrowski mówi, że już ma trochę dosyć tej przeciągającej się inwestycji. No nie ma się co dziwić, tym bardziej, że przy okazji uciechy i krytyki działań magistratu było co niemiara. O powrocie słupków rozmawiała nasza reporterka Joanna Karp, a my za chwilę porozmawiamy o tym, jak przyjemnie jest leczyć się w Łodzi, ponieważ ci, którzy krytykują długie kolejki i to, co się dzieje w przychodniach, to mogą nie mieć racji. Wygląda, że inni mają gorzej, ponieważ Łódź ma drugą najlepszą opiekę medyczną w Polsce i jedne z najkrótszych kolejek do lekarzy, oczywiście w ramach świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia.
8: Jest nieźle, aczkolwiek widać, że szpitale są niedofinansowane.
9: Ostatnie moje takie doświadczenie to było z SOR-u około 5 godzin.
10: SOR to jest miejsce ratowania życia.
11: Priorytetem jest stan zdrowia pacjenta i należy o tym pamiętać.
12: Bardzo sympatycznie. Zdarzyło mi się nawet ostatnio, że udało mi się tego samego dnia jeszcze dostać.
0: A my za chwilę powiemy o tym, jaka jest podstawa tak dobrej oceny działania łódzkiej służby zdrowia.

0: To popołudniowy program Radia Łódź. Teraz o tym, co się dzieje, gdy w Łodzi idziemy do lekarza. Otóż dzieje się bardzo dobrze.
1: Słuchasz i wiesz.
0: To dlatego, że Łódź ma drugą najlepszą opiekę medyczną w Polsce, proszę Państwa. Jak podaje Business Insider, lepszy dostęp do lekarzy na NFZ jest tylko w Lublinie. A stolica naszego regionu pod względem długości oczekiwania na wizytę u specjalisty daleko w tyle zostawiła Warszawę, Kraków i Wrocław, a tym danym przygląda się szczegółowo nasz reporter Michał Dąbrowski.
2: Prawie 110 dni, czyli około 4 miesięcy. Tyle średnio w Łodzi czekało się na wizytę u lekarza specjalisty w lutym, kiedy Business Insider zbierał dane do rankingu miast. Wrocław znalazł się dopiero na 7 miejscu z wynikiem niemal 170 dni. Dalej Warszawa blisko 175 dni, a Kraków powyżej 7 miesięcy. Od czego zależy czas oczekiwania?
3: Priorytetem jest stan zdrowia pacjenta i należy o tym pamiętać. Przypadki pilne mają pierwszeństwo przed osobami, które zgłosiły się wcześniej, ale ich stan jest stabilny.
2: Odpowiada Magdalena Góralczyk z Łódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
3: Jeśli czas oczekiwania w wybranym przez nas miejscu jest zbyt długi, nikt nie może narzucić nam czekania w kolejce do konkretnego lekarza czy szpitala. W przypadku różnych poradni czas oczekiwania jest różny. Inny w przypadku na przykład poradni chirurgicznej, inny w przypadku chirurgii urazowo-ortopedycznej, co oczywiście wiąże się nie tylko z liczbą personelu, który pracuje w danych poradniach, ale właśnie z ilością placówek, które mają podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
2: Radio Łódź sprawdziło średni czas oczekiwania w Łódzkiem na wizytę u lekarzy specjalistów. W zależności od pilności przypadku do poradni chirurgii ogólnej poczekamy od 11 do 24 dni, do urazowo-ortopedycznej od 23 do 40, a do okulistycznej od 32 do 66.
4: Bardzo rzadko korzystam, głównie ze swojego lekarza rodzinnego i tam jest bardzo sympatycznie. Zdarzyło mi się nawet ostatnio, że no, w ramach takiej dość ciężkiej grypy musiałam skorzystać z lekarza rodzinnego i udało mi się tego samego dnia jeszcze dostać.
5: W tych opłatach, które my w składkach na NFZ płacimy, jednak mieści się wszystko, tak? My nie żyjemy w kraju, w którym byłaby prywatna służba zdrowia, no i oby może do tego nie doszło.
6: Nie wiem, czy to są dobre dane, czy nie, bo z racji właśnie moich doświadczeń, bo ich dużo, jeżeli one już są, to najlepsze nie są. To nie wiem, czy to bardziej świadczy o tym, że my jako Łódź jesteśmy na tak dobrym miejscu, czy jako Polska może po prostu wcale jesteśmy tacy słabi.
5: Najdłuższy czas oczekiwania w moim przypadku to były 3 miesiące. To faktycznie jest długo, ale to nie było też nic pilnego.
6: Ostatnie moje takie doświadczenie to było z SOR-u około 5 godzin. Oprócz wielkiego bólu, no to na szczęście nie był aż taki pilny przypadek.
7: Czas oczekiwania w szpitalnych oddziałach ratunkowych na całym świecie jest uzależniony od ciężkości stanu pacjenta. SOR-y, tu ratuje się życie.
2: Przypomina wiceprezes Łódzkiej Okręgowej Rady Lekarskiej dr Paweł Czekalski. W Łodzi na 1000 mieszkańców przypada 15 lekarzy, a w Łódzkiem liczba ta spada do 5.
0: Mówił o tym Michał Dąbrowski, a do sprawy pewnie będziemy wracać, bo to jest dobra informacja, która powinna ucieszyć wszystkich chorujących, chociaż nie polecamy. Chyba że praktyka jest inna, proszę się podzielić opiniami. 606 78 78 78, nasz telefon do Państwa dyspozycji.

0: Mówiliśmy o tym, że słupki na Piotrkowskiej naprawiono i od poniedziałku będą nowe.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Ja mam takie pytanie w związku ze słupkami. A co się dzieje z tymi starymi słupkami, które były albo są nadal zamontowane?
0: Niech pan już o nich nie myśli. Zapomnijmy o starych słupkach. Teraz już będzie dobrze. Będą nowe.
1: Na miarę naszych możliwości, tak?
0: I potrzeb.
1: Pozdrawiam. Miłego weekendu.
0: Pozdrawiamy również. No i po co drążyć?

0: To Beatles w popołudniowym programie Radia Łódź, a my teraz wracamy z informacjami, co się dzieje na drogach. Na bieżąco śledzi Seweryn Potentas.
1: Trochę dłużej potrwać może przejazd w okolicy Łódzkiego Parku Śledzia. Najgęściej jest na skrzyżowaniu zachodniej z Ogrodową i na ulicach Północnej i Wschodniej. Kierowcy stracą tu jednak nie więcej niż 5 minut. Nieco dłużej poczekać można na skrzyżowaniach z Aleją Piłsudskiego. Największy korek jest na Niciarnianej, jadąc od CKD, ale poza tym nie zmniejsza się ruch na ulicach Kopcińskiego, Przędzalnianej i Sienkiewicza. Spory zator czeka też na wyjeździe z miasta ulicą Maratońską. Tu korek zaczyna się na wysokości ulicy Popiełuszki. Popołudniowe utrudnienia utrzymują się też w Wieluniu. Blokować może się dojazd do ronda między ulicami Głowackiego i Warszawską. Więcej aut spotkać można też na wjeździe do miasta ulicą Sieradzką. A kolejne informacje z dróg minutę przed 17.
0: Na zegarze jest 16:30. A teraz już zapraszamy na serwis informacyjny, który przekazuje Wiktoria Makowska.
2: Słupki pójdą w górę. Po kilku miesiącach opóźnień już w najbliższy poniedziałek ruszy system inteligentnych słupków na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa oraz przekształcenie tej części ulicy w prawdziwy deptak. Na początek rozwiązanie zostanie uruchomione testowo na jednym z odcinków. Będzie to pierwszy etap wdrażania tego systemu, a realizacja inwestycji kosztowała blisko 6 milionów złotych. Strykowska w Łodzi będzie bezpieczniejsza. Niedaleko skrzyżowania z ulicą Herbową pojawi się sygnalizacja świetlna. W tym miejscu przez przejście dla pieszych regularnie przechodzą dzieci z okolicznej szkoły podstawowej. Na Strykowskiej przy Herbowej postawiona zostanie sygnalizacja wzbudzana, czyli taka, która zapalać będzie się w momencie, kiedy do pasów zbliżą się piesi. Światła mają pojawić się jeszcze w tym roku. Sejm zgodził się na zakaz używania telefonów komórkowych przez uczniów szkół podstawowych. Posłowie znowelizowali prawo oświatowe. Przyjęto też m.in. poprawkę PiS-u, która rozszerza zakaz na przedszkola. W ocenie Barbary Nowackiej zakaz telefonów komórkowych w podstawówkach nie będzie stanowił problemu dla szkół. Jak powiedziała, ponad 50% placówek takie zakazy u siebie wypracowała i wprowadziła.
3: Natomiast to jest wygodne, potrzebne narzędzie dla nauczycieli. Ja się na nie zdecydowałam, dlatego że w czasie trasy Kompas Jutra nauczyciele regularnie mówili, że potrzebne jest im narzędzie z góry. Dwa, dojrzała do tego atmosfera społeczna. Jeszcze 5-6 lat temu część szkół regulowała sama, nikt nie widział tej potrzeby. Dziś higiena cyfrowa jest potrzebą.
2: Przepisy mają wejść w życie 1 września. Ustawa trafi teraz do Senatu. Na co dzień niosą pomoc, dziś sami jej potrzebują. Jeden z budynków należących do Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta w Łodzi potrzebuje częściowego remontu. Chodzi o dach schroniska dla bezdomnych mężczyzn przy ulicy Szczytowej. Fragment konstrukcji jest w bardzo złym stanie, przez co dach zaczął przeciekać. Towarzystwo Pomocy poszukuje w internetowej zrzutce. O szczegółach piszemy na radiołódź.pl. A o 17:00 zapraszam na pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź.
0: W regionie mamy niewielkie zachmurzenie, czyli na ogół słonecznie i no, w miarę ciepło, 22 stopnie Celsjusza na barometrze 997 hektopaskali. Ciśnienie jest stabilne i towarzyszy nam umiarkowany wiatr z zachodu, który będzie powoli słabnąć. Przed nami dosyć pogodna noc z ochłodzeniem do 12 stopni, więc będzie całkiem rzeźko jak na perspektywę tych ostatnich upalnych nocy i dni. A jutro od rana wzrost zachmurzenia, dopiero po południu możliwe rozpogodzenia bez deszczu, jutro z temperaturą do 20 stopni Celsjusza.
4: Słuchasz i wiesz.
0: A przed nami za kilka minut całkiem poważny problem. Grubo ponad 1000 lokali mieszkalnych w Łodzi wciąż nie ma instalacji wodno-kanalizacyjnej. Chociaż wydaje się, że no, czasy mamy takie, że tego rodzaju wygody powinny być standardem. Okazuje się, że nie są. Nie dla wszystkich, bo niektórzy jak za dawnych czasów, jak chcą mieć w domu wodę, to muszą sobie ją po schodach przynieść.
5: No to my mamy takie baniaki albo wiadro, trzeba zejść na dół, przynieść tą wodę i na górę, no to jak my na górze mieszkamy, musimy na górę to przynieść.
6: Wydaje mi się, że to jest trochę niedorzeczne, żeby w XXI wieku, w 2026 roku sprawa z wodą wyglądała w ten sposób.
7: To jest trochę chore i niewyobrażalne.
0: No i to chyba nie tylko tym rozmówcom się wydaje, o szczegółach takiej sytuacji będziemy mówić już za kilka minut.

0: To popołudniowy program radiowy, w którym teraz kilka słów o tym, że bieżąca woda w mieszkaniu i kanalizacja to w obecnych czasach dla niektórych jest cały czas luksus.
1: Słuchasz i wiesz.
0: A w Łodzi jest 1150 lokali komunalnych, w których cały czas nie ma dostępu do bieżącej wody i chociaż stanowi to zaledwie około 4% wszystkich lokali komunalnych, życie w takich warunkach, zwłaszcza podczas upałów podobnych jak ostatnio, jest pewnie niemożliwe. W każdym razie mocno uciążliwe. Jak relacjonuje w rozmowie z Radiem Łódź pani Ewa, mieszkanka ulicy Zduńskiej, żar leje się z nieba, a po wodę trzeba schodzić z drugiego piętra na podwórko.
2: Wiadomo, że przy takich upałach to człowiek się poci, chciałby się w ciągu dnia nawet wziąć się umyć, no to trzeba troszeczkę
3: przechlapać.
2: Trzeba wziąć po wodę, pójść do toalety, też trzeba zejść na dół, bo mamy tojkę.
4: A właśnie, a jak wygląda to pobieranie wody, jakby pani słuchaczom opisała, bo myślę, że wielu słuchaczy nawet sobie nie zdaje sprawy, jak można nie mieć wody w mieszkaniu.
2: Pietrant jest na podwórku, no to my mamy takie baniaki albo wiadro, trzeba zejść na dół, przynieść tą wodę i na górę, no to jak my na górze mieszkamy, musimy na górę to przynieść. I z powrotem później, jak się człowiek umyje, czy tam pozmywamy i tak dalej, to trzeba to wylać do ścieków.
5: Jacek Tokarczyk, rzecznik Urzędu Miasta Łodzi. Miasto od lat konsekwentnie prowadzi program modernizacji kamienic i sukcesywnie doprowadza instalacje wodno-kanalizacyjne do kolejnych lokali. Tam, gdzie jest to technicznie możliwe, takie prace są realizowane w ramach remontów budynków. Jeśli chodzi o obecną falę upałów, oczywiście zachęcamy wszystkich mieszkańców do korzystania z ogólnodostępnych źródeł wody pitnej w mieście. Takich jak uliczne zdroje czy poidełka. Są one dostępne dla każdego i właśnie w takich sytuacjach pełnią bardzo ważną funkcję. Trzeba też podkreślić, że brak instalacji wodno-kanalizacyjnej w lokalu nie oznacza braku dostępu do wody. Mieszkańcy takich budynków mają zapewniony dostęp do wody zgodnie z obowiązującymi przepisami, m.in. poprzez punkty poboru znajdujące się na terenie nieruchomości.
6: Wydaje mi się, że to jest trochę niedorzeczne, żeby w XXI wieku, w 2026 roku sprawa z wodą wyglądała w ten sposób.
7: Szczerze to zupełnie sobie nie wyobrażam funkcjonowania w ten sposób. No, jest to faktycznie niedorzeczne. No.
8: W mieście, tak dużym zwłaszcza jak Łódź, ludzie nie mieli dostępu tak łatwego do wody. To jest trochę chore i niewyobrażalne.
9: Woda powinna być prawem człowieka podstawowym.
4: No dostęp mają, tylko że muszą wyjść ze swojego mieszkania.
9: Tak, wygodny dostęp uważam, że powinien być przywilejem. Nawet nie przywilejem. Powinien być...
8: To jest codzienność.
9: Tak, codziennością i powinien być dostępny dla każdego.
10: Jakub Kowalski, Łódzkie Stowarzyszenie Lokatorów. Oprócz jakiejś takiej niewygody, problemów z transportem, portem tej wody też dochodzą koszty, ponieważ trzeba pamiętać, że taka woda ze zdroju ulicznego nie jest za darmo dla najemców. Jakby od najemców dalej się pobiera opłaty. Często te opłaty też nie są wcale niskie, ponieważ no tutaj zależy od zdroju, bo to też są zdroje uliczne, zdroje na podwórkach. Czasem gdzieś ta woda jest też na korytarzu w jakichś takich kranikach. No zdroje uliczne, no to są umowy podpisywane ze zwikiem, często w formie ryczałtu. Gdy na przykład ubywa liczby lokatorów, to te koszty zostają rozkładane na pozostałych lokatorów, więc ten koszt potrafi być no, nawet wyższy niż w lokalach opomiarowanych, gdzie woda jest w lokalu, jakby bieżąca, dostępna.
0: Stowarzyszenie Lokatorów zwraca uwagę, że miasto powinno zadbać o to, aby lokale bez dostępu do bieżącej wody, które pozostają puste, nie były ponownie udostępniane mieszkańcom bez wcześniejszego przyłączenia instalacji wodno-kanalizacyjnej. No i miasto zapewnia, że w kolejnych latach planowane są prace mające na celu zmniejszenie liczby mieszkań w zasobach komunalnych, które nie mają dostępu do bieżącej wody. Dzisiaj w naszym programie rozmawiał na ten temat Kacper Józefowicz. Do tematu będziemy być może wracać. 606 78 78 78 to nasz telefon dla Państwa. Można też mailować na studio@radiolodz.pl.

0: To popołudniowy program Radia Łódź, w którym teraz na chwilę składamy wizytę w Łowiczu.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Tak, trochę pod kątem wakacji i w związku z tymi ostatnimi upałami. Mieszkańcy Łowicza od 10 lat chętnie korzystali z basenów pod chmurką. Te znajdowały się przy ulicy Kaliskiej. Były tam dwa baseny. W tym roku będzie to już jednak niemożliwe, ponieważ tereny zostały sprzedane. Należą teraz do wojska, a co za tym idzie, kąpieliska przestały działać. Mieszkańcom najbardziej szkoda w tej chwili dzieci, ale miasto planuje w przyszłym roku postawić na baseny zewnętrzne. Przynajmniej jeden zewnętrzny z prawdziwego zdarzenia na tegoroczne wakacje. Czy jest jakiś plan B, jakieś zastępcze rozwiązanie? O tym nasz reporter Damian Grosicki.
2: Czy mieszkańcy Łowicza będą mogli skorzystać z basenu zewnętrznego, bo z tego co się orientuję, ten przy Kaliskiej po 10 latach będzie niedostępny?
3: Mariusz Siewiera, burmistrz miasta Łowicza. Będzie niedostępny z tego powodu, że nieruchomość zmieniła swoje przeznaczenie. Dzisiaj tam jednostka wojskowa, sztab generalny lokuje swoje miejsce i ten teren już nie jest miejski, dlatego tam baseny się nie mogą pojawić.
2: Baseny zewnętrzne przy ulicy Kaliskiej pani kojarzy?
4: Kojarzy.
2: Korzystała pani?
4: Nie.
2: I już pani nie skorzysta?
4: Wiem, niestety.
2: Właśnie ubolewa pani nad tym?
4: Generalnie myślę, że dzieci bardziej ubolewają niż ja. Ja sobie poradzę, a dzieci gdzie mają iść?
5: W tej chwili wspominałyśmy z wnuczką i właśnie byłyśmy na tym nad Bzurą. Tam rzekomo nie wolno się kąpać, no ale my tam żeśmy chodzili.
2: Nic się nie dowie.
5: No, tam co tam była za atrakcja? Dwa baseny, jedna jakaś bujawka. Niech to będzie basen, ale z prawdziwego zdarzenia.
6: Znaczy, no mi to tam pojętne, bo nie korzystam z nich, ale dla dzieci no to tak średnio pewnie.
3: W ramach rekompensaty w tym roku pojawią się strefy basenowe. Tydzień w lipcu i tydzień w sierpniu będzie strefa basenowa w Parku Błonie, niedaleko pump tracku i skateparku.
7: To już są na Kaliskiej baseny?
2: No właśnie na Kaliskiej już się skończy pływanie. Teraz ewentualnie w parku będzie strefa basenowa. Będziecie korzystać z takich basenów?
7: Myślę, że tak.
2: Ty też?
4: Tak.
2: Ma się pojawić strefa basenowa.
4: Kiedy?
2: W parku. Przez tydzień będzie działała w lipcu i przez tydzień będzie działała w sierpniu.
4: No tak dużo, że normalnie dzieci się na pewno nacieszą, nie?
2: Może im wystarczy.
4: Wątpię.
2: Ile można siedzieć w wodzie?
4: Całe lato, a nie dwa tygodnie tylko.
2: Jak to będzie wyglądało?
3: No będą to dmuchańce, będą duże baseny na kilkaset metrów sześciennych wody, będzie można zjeżdżać, będzie strefa chilloutu i rekreacji, ale to trochę też taka niespodzianka dla naszych mieszkańców i strefa będzie darmowa.
8: Zalew jest niedaleko, to się pojadą.
2: Upały mogą towarzyszyć przez cały okres wakacji. Czy to nie za krótko?
3: Mamy też baseny zamknięte, z których można korzystać przez cały okres, więc nie za krótko. Natomiast mieliśmy troszkę za mało czasu i też infrastruktura ta, która była na Kaliskiej, no po tylu latach ona wymaga wymiany. W przyszłym roku już będzie taka profesjonalna strefa basenowa. Planujemy ją, zabezpieczamy środki na rok przyszły i będzie na pewno ciekawie, wesoło i fajnie.
9: Będziemy czekać z niecierpliwością.
5: Nie powstaną naprawdę, bo to jest chociaż coś dla i dla młodych, i dla dorosłych, tak? Fajna strefa by była, naprawdę. Tak.
2: Będziesz korzystał z basenu?
7: Tak.
8: A nie wiem tego, nie wiem.
2: Wtedy będzie pan korzystał?
8: No, na pewno.
2: Obiecuje pan? Przyjadę i sprawdzę.
8: Dobrze.
2: Możemy zdradzić w jakiej lokalizacji?
3: Jeszcze nie będziemy zdradzać.
0: Nasz reporter Damian Grosicki, jak powiedział, że przyjedzie i sprawdzi, to może tak być. Strefy basenowe krótkoterminowe, jak słyszymy w Łowiczu, to takie rozwiązanie na zakładkę, bo basen z prawdziwego zdarzenia ma być dopiero w przyszłym roku.

0: u nas na koniec jeszcze jeden telefon od słuchacza w sprawie mieszkań, w których no, żyje się bez wody i kanalizacji.
1: Odnośnie tej wody brakującej na posesji. Mieszkam na ulicy Demokratycznej, nie mam ani wody, nie mam możliwości, nie ma ścieków. Wody w ogóle ani nie ma na podwórku, kiedyś był zdrój po drugiej stronie ulicy, został zlikwidowany i praktycznie rzecz biorąc, jak chcę się napić wody, to muszę kupić baniaczek i po prostu sobie przynieść. Jestem rencistą, ledwo chodzę, muszę wnieść to na pierwsze piętro, co jest uciążliwe. Makabryczne warunki. Także zazdroszczę tylko ludziom, którzy mają przynajmniej wodę. Przynajmniej wodę. Już nie mówię o toalecie.
0: To taki telefon, który może być świadectwem wstydu. W Łodzi jest ponad 1100 właśnie takich mieszkań w zasobach komunalnych miasta.

0: Autopromocja.
1: Uwaga, pasażerowie lotu kierunek Radiość. Londyn, Bruksela i Bergamo? A ty dokąd chciałbyś polecieć?
2: My możemy spełnić twoje marzenia. Wystarczy uważnie słuchać Radia Łódź. Od poniedziałku do piątku między 9 a 16 na naszej antenie będą pojawiać się słowa klucze. Wyłap je wszystkie i skompletuj swój radiowy bilet do podróży. W piątek wyślij zestaw haseł na adres konkurs@radiowodz.pl i zawalcz o voucher na lot dla dwóch osób. Szczegóły na radiowodz.pl. Kierunek Radiość. Słuchaj, zbieraj, leć!
3: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
4: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
5: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
6: Czy była jakaś argumentacja polityczna, trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
7: Panie ministrze, w polityce
6: było...
7: nie jest pan od wczoraj w polityce.
8: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
9: Czy to jest polityczny trolling?
10: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
11: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
12: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
8: Gość Radia Łódź.
3: Najważniejsza rozmowa w regionie.
8: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
3: Maciej Trajanowski
8: i Michał Dąbrowski.
3: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
13: Już w sobotę, 4 lipca, spotkajmy się na Epicentrum Festival, jednym z największych wakacyjnych wydarzeń w regionie. Czekają na was atrakcje dla całych rodzin. Koncerty Zalewskiego, Kukona, Kasi Cerekwickiej czy duetu Smolik, Kev Fox oraz mnóstwo pozytywnej energii. Koniecznie odwiedźcie studio plenerowe Radia Łódź. Przygotowaliśmy sportowe konkursy z nagrodami, kolorowanki, balony i wiele innych atrakcji. Będzie wesoło i rodzinnie. Przyjdźcie, bawcie się razem z nami i słuchajcie relacji Radia Łódź prosto z serca Epicentrum Festival w Aleksandrowie Łódzkim. Do zobaczenia w sobotę 4 lipca. Partnerem studia plenerowego jest Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim.
1: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
14: Już w najbliższy poniedziałek, 6 lipca, Radio Łódź zaprasza na pierwszy koncert cyklu Open Stage Ether Jazzu. W patio portu Łódź wystąpią dwie wyjątkowe łodzianki. Marta Wilk, jedna z najbardziej cenionych polskich wokalistek, oraz pianistka Marta Sobczak, które zaprezentują specjalnie przygotowany projekt muzyczny pełen emocji, improwizacji i jazzowych brzmień. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza.

0: Serio? A co tam takiego?
1: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
0: Brzmi jak wydatek.
1: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
0: No to na co jeszcze czekamy?
1: Lato w Słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
0: Sprawdź na www.vt.sk.
2: Po reklamie.
3: A my wracamy teraz na drogi, aby sprawdzić, jaka jest sytuacja w godzinach szczytu Seweryn Potentas.
4: Nie zmniejszają się utrudnienia na wylotówkach z Łodzi. Na Zgierskiej jest nawet gorzej, bo na granicy miast doszło do kolizji, a utrudnienia ciągną się od ulicy Świtezianki. Bardzo gęsto jest też na Brzezińskiej. Ta blokuje się od obu stron skrzyżowania w Nowosolnej. Jadąc od Łodzi, zostawić tu można od 5 do 10 minut. Tyle samo potrzeba na ulicy Maratońskiej. Cały czas wydłuża się korek na trasie w kierunku S14. Teraz sięga już ulicy Plocka. Na spory ruch natrafić można jeszcze w Tomaszowie Mazowieckim. Zapełnił się m.in. zjazd z S8 ulicą Warszawską. Ta blokuje się także w centrum, przy skrzyżowaniach z ulicą Barlickiego i placem Kościuszki. Ja już dziękuję i do usłyszenia.
3: Na zegarze jest 17. To jest Radio Łódź, a przed nami teraz serwis informacyjny, który przekazuje Wiktoria Makowska.
5: Rusza system inteligentnych słupków na Piotrkowskiej w Łodzi. Zaczną działać testowo po miesiącach opóźnień. Sejm za zakazem używania smartfonów w podstawówkach. Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 września. Łódź szykuje się do 603 urodzin. Wielkie świętowanie zaplanowano na ostatni weekend lipca. Dziś wiatr umiarkowany, na termometrach do 23 stopni. Słupki pójdą w górę. Po kilku miesiącach opóźnień już w najbliższy poniedziałek ruszy system inteligentnych słupków na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa oraz przekształcenie tej części ulicy w prawdziwy deptak. Na początek rozwiązanie zostanie uruchomione testowo na jednym z odcinków. Jak poinformował na antenie telewizji TOJA wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski, będzie to pierwszy etap wdrażania systemu.
6: Od przyszłego tygodnia startujemy z pierwszym odcinkiem z uruchomionymi słupkami. To będzie odcinek od Placu Wolności, bodajże do ulicy Pruchnika.
7: Już tak daleko zabraliśmy w realizacji tej idei, że powinniśmy ją dociągnąć do końca. Oczywiście pod warunkiem, że system będzie działać w 100%. No ja sam byłem świadkiem w zeszłym tygodniu, jak było testowane podnoszenie słupków, ich reakcje na samochody i muszę przyznać, że to wyglądało w miarę sprawnie.
5: Dodaje łódzki radny Marcin Chęcz, przewodniczący Komisji Transportu i Ruchu Drogowego Rady Miejskiej w Łodzi. System inteligentnych słupków obejmie deptakowy odcinek ulicy Piotrkowskiej, od Placu Wolności do ulicy Roosevelta. Realizacja inwestycji kosztowała blisko 6 milionów złotych. A jak wyglądają inteligentne słupki, to można zobaczyć na naszej stronie.
8: Więcej na radiołódź.pl.
5: Nie wszyscy mieszkańcy Łodzi mają dostęp do wody w czasie upałów. Ponad 1000 lokali komunalnych nie dysponuje instalacją wodno-kanalizacyjną. Choć stanowi to zaledwie około 4% wszystkich mieszkań komunalnych, życie w takich warunkach, zwłaszcza podczas ostatnich fali upałów, jest niezwykle uciążliwe. Jak podkreśla Jakub Kowalski z Łódzkiego Stowarzyszenia Lokatorów, oprócz tej niewygody pojawiają się także wysokie koszty.
9: Taka woda ze zdroju ulicznego nie jest za darmo dla najemców. Zdroje uliczne to są umowy podpisywane ze zlikiem, często w formie ryczałtu. Gdy na przykład ubywa liczby lokatorów, to te koszty zostają rozkładane na pozostałych lokatorów.
5: Stowarzyszenie Lokatorów zwraca uwagę, że miasto powinno zadbać o to, aby lokale bez dostępu do bieżącej wody, które pozostają puste, nie były ponownie udostępniane mieszkańcom, bez wcześniejszego przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej. Miasto zapewnia, że trwają prace, a także planowane są działania mające na celu zmniejszenie liczby mieszkań bez dostępu do bieżącej wody. Sejm dał zielone światło do wprowadzenia zakazu używania smartfonów przez uczniów szkół podstawowych. Rząd zapowiada, że to pierwszy krok w kierunku poprawy kondycji psychicznej najmłodszych. W ocenie Barbary Nowackiej zakaz telefonów komórkowych w podstawówkach nie będzie stanowił problemu dla szkół. A o szczegółach Michał Fabisiak.
10: Ustawę uchwalono niemal jednogłośnie. W przypadku zakazu używania smartfonów w podstawówkach przeszła też poprawka opozycji, która rozszerza go o przedszkola. Jeśli ustawę uchwali teraz Senat, a następnie podpisze prezydent, zakaz wejdzie w życie od 1 września. Minister edukacji Barbara Nowacka mówi, że ta ustawa to element szerszych działań rządu.
11: Kolejnym krokiem jest praca z panem premierem Krzysztofem Gawkowskim nad ograniczeniem dostępu dzieci i młodzieży do mediów społecznościowych. Bo mądre państwo to państwo silne w obronie najsłabszych.
10: Przypomnę, że rząd prowadzi też pracę nad przepisami, które będą chronić małoletnich przed dostępem do

0: Pornografii Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: Od zakazów będą wyjątki. Przepisy mają wejść w życie 1 września. 603. urodziny Łodzi na Piotrkowskiej. W ostatni weekend lipca stolica województwa będzie hucznie świętowała jubileusz. Wydarzenie to nie tylko Łódź Summer Festival na Błoniach, gdzie wystąpią polskie i zagraniczne gwiazdy, ale też moc atrakcji na Królowej Łódzkich Ulic, czyli na Piotrkowskiej, o czym mówi Karolina Orzechowska z Łódzkiego Centrum Wydarzeń.
2: Również będzie strefa rozrywki. Tutaj ugościmy stoiska kulturalno-rozrywkowe. Do zabawy najmłodszych zaproszą EC1, kręgielnia, galeria oraz fabryka sztuki.
3: Od strefy moto z luksusowymi super samochodami przez strefę sport and skate, przez strefę podróży. Tam będzie gigantyczne 12-metrowe jelito, co nieco mnie rano przeraziło, ale wiem, że to będzie na pewno super ciekawe, super spektakularne.
1: Dodaje przewodniczący Łódzkiej Rady Miejskiej Bartosz Domaszewicz. 603. urodziny Łodzi będą świętowane już za 2 tygodnie. Od 24 do 26 lipca. Więcej na ten temat piszemy na radio.łódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej. A skrót wiadomości w Radiu Łódź o 17.30.
4: W regionie cały czas mamy niewielkie zmienne zachmurzenie, czyli ze słonecznymi rozpogodzeniami i w miarę ciepło, 22 stopnie cały czas na termometrze. Na barometrze 997 hektopaskali, ciśnienie w miarę wysokie i stabilne. Towarzyszy nam też umiarkowany wiatr z zachodu, który będzie teraz powoli słabnąć. Przed nami dosyć pogodna noc, ale chłodna, bo temperatura może spaść nad ranem lokalnie nawet do 12 stopni. Jutro od rana wzrost zachmurzenia, dopiero po południu możliwe niewielkie rozpogodzenia. Jutro bez deszczu, z temperaturą do 20 stopni, no i znowu będzie trochę wiało. Umiarkowanie, czyli tak z prędkością do 28 km na godzinę.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: Na naszym zegarze 6 minut po godzinie 17. Dzień dobry, Tomasz Ferlicki przy konsolecie, Bartosz Lorczak przed mikrofonem z Państwem do godziny 20.

Zespół The Cure na początek dzisiejszego spotkania, bo dzisiaj The Cure w Gdyni na festiwalu Open Air. No i w dodatku koncert transmitowany także przez telewizję. Powiedziałem o tym Jarkowi Turkowi, dzisiaj koncert The Cure. Jarek, możesz sobie zobaczyć, tak wzruszył ramionami, bo on nie przepada. Za mało, za lekko. To nie jest ostre granie, Jarek lubi jak jest ostro, głośno i inaczej troszeczkę niż w przypadku zespołu The Cure. Dzisiaj jak zwykle do godziny 20 trochę nowości, może nie tak wiele jak tydzień temu, bo tam rzeczywiście był wysyp dobrych piosenek, w tym tygodniu ich jest troszeczkę mniej, ale też jeszcze kilka na pewno znajdzie. Spotkamy się też z Karoliną Prasą z zespołu Mlecze, ABC Polskiego Rapu to w trzeciej godzinie, a więc stałe punkty programu. Niebawem historia pewnej piosenki, ale póki co jeszcze mamy chwilkę, jeżeli chodzi o nowe dźwięki, bo dotarło do nas nowa płyta Madonny, artystki, która, jak sama powiedziała, jakoś niespecjalnie ma oczekiwania względem tej nowej płyty. Nagrała ją dla siebie, żeby zrealizować swoją artystyczną wizję. Przesłuchałem dzisiaj tak na szybko, powiem szczerze, ten album, to troszeczkę te piosenki podobne takie do siebie, no ale wybrałem coś, co się dla mnie przynajmniej odrobinę wyróżnia. Everything begins with consciousness. Consciousness.

Good for the soul, dobre dla duszy. No, cała płyta zatytułowana Confessions on a Dance Floor Part 2. To jest oczywiście nawiązanie do płyty z 2005 roku, czyli Wyznania na parkiecie. To wtedy była pierwsza część, tam taki przebój chociażby jak Hang Up. No a teraz mamy część drugą i to jest taka osobista płyta Madonny, jak sama artystka mówi. Trochę kłopotów było przecież przez ostatnie lata, także zdrowotnych, i o tym wszystkim śpiewa na tej nowej płycie. 7 lat minęło od ostatniej płyty Madonny. Zaprosiła też oczywiście gości, bo to nadal jest ogromna nobilitacja być na jej płycie i z nią współpracować. No a całości też towarzyszy taki film około 15-minutowy, który promuje tę nową płytę. On jest zamieszczony na profilach internetowych artystki. Miał swoją premierę zresztą w Nowym Jorku na tym słynnym festiwalu Tribeca. No to tyle na razie, jeżeli chodzi o Madonnę, chociaż jeszcze jedno nagranie dla Państwa wybrałem i się na pewno dzisiaj do 20 pojawi. Teraz kolejna nowość, Charlie XCX.

Cała piosenka niespełna dwie minuty, bo minutę 59 sekund. Charlie XCX w nagraniu pod tytułem Wink Wink. Podglądam mecz Huberta Hurkacza na Wimbledonie. Gra z Amerykaninem Tomem Paulem. W pierwszym secie Hubert przegrał 4-6. W tym drugim walczą panowie, jest 5-5. No, w Londynie odrobinę cieplej niż u nas, bo w Polsce, w Łodzi, tu w okolicy 21-22 stopnie, w Londynie około 26 stopni, a więc odrobinę cieplej. No a te pojedynki przecież tenisowe często trwają ponad 3 godziny, więc nieprawdopodobny wysiłek dla obu zawodników. No ale na razie to jest właściwie początek takiego spotkania i panowie jeszcze z pełną parą grają ze sobą. Jeszcze jedno nowe nagranie. Oyster Boy to jest na co dzień też wokalista zespołu... Aha, no właśnie, jakiego to zespołu? Zaraz sobie przypomnę. Piotr Kołodyński, w jakim gra zespole. Zaraz sobie na pewno przypomnę, a to nowe nagranie zatytułowane Filmowy Kadr.

0: No i w momencie, kiedy mówiłem, że za chwilę sobie przypomnę, to sobie już przypomniałem, ale mikrofon miałem zamknięty, więc teraz powiem Terrific Sundays. To jest oczywiście ten zespół, w którym Oyster Boy, czyli Piotr Kołodyński, śpiewa na co dzień. Też sięgamy po ich nagrania. No a tutaj wersja solo. Filmowy kadr, tak to jest zatytułowane. Hubert prowadzi 6-5 w tym drugim secie, a więc jest dobrze. No to teraz zapraszam Państwa na historię pewnej piosenki.
1: Historia pewnej piosenki.
2: Bill Withers był bardzo popularnym artystą w Stanach Zjednoczonych w latach 70. Zaczynał jeszcze w poprzedniej dekadzie, ale pierwsze piosenki, które nagrał, właściwie nie zdobyły nawet małej popularności. Przełomem okazała się Ain't No Sunshine. Bill Withers pracował w fabryce robiącej części do samolotów marki Boeing. Był odpowiedzialny m.in. za produkcję desek toaletowych. Miał jednak muzyczny talent i w wolnym czasie lubił grać i śpiewać. Pisał też swoją muzykę. Do stworzenia Ain't No Sunshine zainspirował go film Dni, Wina i Róż z 1962 roku, który opowiada o parze alkoholików i ich życiowych zmaganiach. Withers był pod wrażeniem fabuły i zaczął rozmyślać o tym, że ludzie wracają do nawyków, które im nie służą, a czasami nawet są śmiertelne. Był to punkt wyjściowy do napisania piosenki, którą nagrał pod okiem znanego producenta i muzyka Bookera T. Jonesa. W Polsce melodia Withersa była znana przede wszystkim dzięki utworowi Sen o Dolinie Budki Suflera. Wiele osób dopiero dzięki niej w ogóle dowiedziało się o istnieniu kogoś takiego jak Bill Withers. Po Ain't No Sunshine pojawiły się kolejne hity Lean Me On i Use Me, które dotarły odpowiednio do pierwszego i drugiego miejsca listy Billboardu. Pierwsza połowa lat 70. była czasem wielkiej popularności muzyki soul, której fanami byli już nie tylko czarnoskórzy słuchacze, ale też biała publiczność. Kolejne lata nie były już jednak tak dobre dla Withersa, ale utrzymywał się na powierzchni dzięki niezłym singlom, które trafiały do 50. Billboardu. Bill czasami korzystał z talentu innych muzyków i pisał teksty do ich kompozycji. W 1977 roku pomagał mu Skip Scarborough, który pisał m.in. dla Earth, Wind & Fire. Skip pokazał Withersowi muzykę pogodną, optymistyczną, dokładnie taką jak i autor. Bill napisał więc słowa pod tytułem Lovely Day, cudowny dzień, których inspiracją była postać jego kolegi wiecznie uśmiechniętego, szukającego w życiu jedynie pozytywnych stron. Bill Withers powiedział kiedyś, że gdyby Skip miał inną naturę, na pewno nie stworzyliby tak pogodnego nagrania. Do historii przeszła też ostatnia nuta, jaką śpiewał Withers w słowie Day, trwa 18 sekund. Posłuchajmy.

0: Bill Withers i Lovely Day, jeden z tych utworów, które od razu wprawiają słuchacza w dobry nastrój. To chyba nie przypadek, że kiedy Bill śpiewał i ta piosenka się tak ładnie rozbujała, to tutaj przy Narutowicza 130 wyszło słońce, a kiedy powolutku się kończyła, to znowu pojawiły się chmury. Chyba to nie jest przypadek. Państwo pytają o Akademię Młodego Radiowca, bo ona startuje już w najbliższy poniedziałek. Będziemy mieli tutaj młodych, potencjalnych kandydatów na radiowców w ramach wakacji. Czy są jeszcze miejsca? Chyba już nie ma. Wszystkie informacje pod adresem akademia@radiolot.pl, także telefoniczny kontakt, wszystko na naszej stronie radiolot.pl.
1: Autopromocja.
2: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
3: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
2: W każdy poniedziałek po 21.
4: Okolice jazzu.
2: Zapraszam. Piotr Bielawski.
5: Nowym duszpasterzem środowisk twórczych archidiecezji łódzkiej został ksiądz dr Jacek Kacprzak.
6: Pierwszą noc dzisiaj nocowałem. Wczoraj jak przyjechałem, jeszcze większość mebli była na zewnątrz. Tak to wszystko jeszcze było. Ale mówię, muszę przynieść ekspres, bo jak przywiozę ekspres, to wtedy tak czuję, że tak, to jest dom.
5: O swoich pasjach, wyborach, nadziejach związanych z nowym miejscem kapłańskiej służby ksiądz Jacek Kacprzak opowie w niedzielę, 5 lipca od godziny 6:05. Zapraszam na inspirujące spotkanie Małgorzata Warzecha.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
8: Jak smakuje łódzkie? Lokalnymi produktami, pasją ludzi, którzy je tworzą i spotkaniami przy wspólnym stole. Już 4 lipca od godziny 12 w hotelu Pod Klasztorze w Sulejowie festiwal Taste Łódzkie. Poczuj smak regionu. Degustacje regionalnych specjałów, pokazy kulinarne, warsztaty, strefa rodzinna, atrakcje edukacyjne oraz koncert Ani Dąbrowskiej. Nie możecie tam zabraknąć. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
9: Rozświetl swój ogród z OBI. Teraz aż 40% rabatu na wszystkie ogrodowe lampy solarne. Taka oferta tylko do 7 lipca. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: Po reklamie.
0: Jest 17:30, tu Radio Łódź. W naszym programie pora na skrót wiadomości, który przedstawi Beata Janowska.
10: Dzień dobry. Słupki blokujące wjazd na Piotrkowską w Łodzi zaczną działać w najbliższy poniedziałek, ale tylko testowo na jednym z odcinków ulicy od Placu Wolności do Roosevelta. Celem zamontowania instalacji jest zwiększenie bezpieczeństwa i przekształcenie reprezentacyjnej ulicy Łodzi w prawdziwy deptak. System ma sczytywać rejestrację pojazdów i umożliwiać wjazd tylko uprawnionym. Początek działania systemu jest opóźniony o kilka miesięcy. Mieszkańcy ponad 1000 lokali komunalnych w Łodzi nie mają dostępu do bieżącej wody. Jak mówią, to szczególnie uciążliwe podczas upałów, gdy po wodę trzeba schodzić z pięter z wiadrem na podwórko. Urzędnicy wyliczają, że bez dostępu do wody z sieci jest około 4% wszystkich mieszkań komunalnych i zapewniają, że miasto od lat sukcesywnie modernizuje kamienice i doprowadza instalacje wodno-kanalizacyjne tam, gdzie to jest możliwe. Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Ukrainy odbyli prawie godzinną rozmowę. Do spotkania we Warszawie doszło po serii napięć wywołanych decyzją prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA oraz po przyjęciu przez Radę Najwyższą Ukrainy ustawy o utworzeniu Panteonu Narodowego. W Polsce pojawiły się obawy, że w przyszłości mogą w nim zostać uhonorowane także osoby odpowiedzialne za zbrodnie na Polakach. Z komunikatu polskiego MSZ-u wynika, że podczas dzisiejszej rozmowy Radosław Sikorski i Andrzej Sybicha zgodzili się, że kluczem do poprawy relacji jest dialog historyczny oparty na prawdzie i poszanowaniu przeszłości. Łowicz bez pływalni na lato, teren przy ulicy Galickiej, na którym znajdują się baseny zewnętrzne, teraz należy do wojska, dlatego korzystanie z pływalni jest niemożliwe. Władze miasta w zamian przygotowują strefy basenowe w Parku Błonie, znajdą się w nich baseny i przestrzeń do wypoczynku, co więcej, wstęp będzie bezpłatny. Ale strefy basenowe na Błoniach mają być czynne tylko przez tydzień w lipcu i tydzień w sierpniu. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 18:00.
0: Cały czas ciepło w regionie, 22 stopnie, 997 hektopaskali na barometrach w nocy, zachmurzenie małe i umiarkowane i dosyć chłodno, bo temperatura może spaść nawet do 12 stopni. Jutro z kolei zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami możliwe słabe przelotne opady deszczu z temperaturą do 22 stopni.
4: Popołudnie bez pośpiechu.
0: Najpierw dobra informacja z Londynu w setach 1-1. No, walka była bardzo zacięta. Hubert Hurkacz w tym momencie remisuje w setach z Tomim Paulem. No a publiczność zgromadzona na Wimbledonie, na tej górce, pszczelnie też oklaskuje wielu tenisistów, bo tam przecież jest kilkanaście tych kortów, które są otwarte tylko właśnie raz w roku. No i nawet aby być wśród tych osób, które są na górce, która jest poza stadionami, poza tymi obiektami, gdzie toczą się mecze i oni oglądają, ci widzowie, spotkania na telebimach, to żeby tam się dostać, to i tak trzeba przyjść o godzinie 5-6 rano, kupić bilet, mieć szczęście, żeby w ogóle wejść na teren Wimbledonu. Takim zainteresowaniem cieszy się ten turniej. No, uważany zresztą za taki najbardziej prestiżowy w całym tym tenisowym turze. No dobrze, to wracamy do muzyki. Nowe nagranie już wczoraj zabrzmiało po raz pierwszy, ale dzisiaj powtarzamy, bo bardzo dobre, poza tym związane tutaj z naszym łódzkim środowiskiem muzycznym, z Marcelem Balińskim, jego grupą Współgłosy, a gościnnie obok Błażej Król.

Usta, nowe nagranie współgłosów, Marcel Baliński, Błażej Król, oczywiście też w tym nagraniu wzięli udział. Ja tylko przypomnę, że zespół współtworzony jest przez uczestników warsztatów terapii zajęciowej, osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi Freida. Marcel Baliński pisze fantastyczną muzykę dla tych artystów. No i razem tworzą niesamowite rzeczy. Kto nie był na koncercie, a będzie miał okazję, to koniecznie proszę się wybrać, bo to jest nieprawdopodobne przeżycie, nie tylko muzyczne, aby doświadczyć tego, co dzieje się podczas koncertu współgłosów. Sienna Spiro teraz, to jest również nowe nagranie.

Sienna Spiro, nowe nagranie, Great Expectation. Niektórzy mówią, że to jest przyszła Adele. Otóż pochodzi z Wielkiej Brytanii, też w podobny sposób rozpoczynała swoją karierę, bo najpierw po prostu wrzuciła swoje nagrania różnych piosenek znanych, które sama śpiewała do internetu. No i tak zwróciła na siebie uwagę, na swój głos ludzi, którzy pomogli jej nagrać profesjonalną płytę. Zobaczymy, jak to się potoczy. To wciąż bardzo młoda artystka, 21 lat i jeszcze wszystko przed nią, ale te piosenki, które do nas docierają, są godne uwagi. Dzisiaj zespół The Cure będzie powracał, bo Cure oczywiście wieczorem w Gdyni, festiwal Open Air. No, mam ogromny sentyment do tego zespołu, także ze względu na koncerty, które tutaj odbyły się w Łodzi. Ten pierwszy, niezapomniany, 14 kwietnia 2000 roku. Jeszcze jako licealista pamiętam, że na tym koncercie byłem w tak zwanej starej hali sportowej przy księdza Skorupki. No i pamiętam ten widok sobowtórów Roberta Smitha przed halą sportową. Wtedy człowiek sobie jeszcze nie zdawał z tego sprawy, że może gdzieś wybrać się na ulicę Piotrkowską dzień wcześniej i może spotkać któregoś z muzyków The Cure, bo oni przecież chodzili po Pietrynie i podróżowali komunikacją miejską. Nie byli oddzieleni kordonem ochroniarzy, spędzili cały wieczór w jednym z łódzkich pubów, a więc no, dostęp do nich był, powiedzmy, dosyć łatwy. Natomiast no, wówczas w ogóle nie dopuszczałem do siebie takiej myśli, że można spotkać gdzieś Roberta Smitha w Łodzi. No a potem, po tym koncercie spędziłem kilka miesięcy z płytami zespołu The Cure, między innymi lato 2000 roku. Właśnie z tą muzyką, głównie pewnie z lat 80. To nie są najweselsze płyty, no ale to był taki koncert, który robił niesamowite wrażenie, bo wtedy jeszcze przecież tylu tych koncertów zagranicznych gwiazd w Polsce nie było. To właściwie były początki takich regularnych występów artystów tego kalibru. No to Cure raz jeszcze, mimo że 22 stopnie na termometrach, to my zagramy Hot, Hot, Hot.

The Cure w takiej optymistycznej wersji, utwór Hot, Hot, Hot, płyta Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, rok 1987, no a dzisiaj The Cure w Gdyni na koncercie na festiwalu Open Air. Spięty teraz pojawi się w nagraniu Kowalski własnego losu.

A to Filit, i to tak pisze się, jak mówi, nie Feel It, tylko Filit, jako jedno słowo. Polski artysta Filip Tomaszuk, rocznik 2006. No to jeszcze Johnny Blue Skies and the Dark Clouds, to w tamtym tygodniu była nasza płyta tygodnia. Jedno nagranie teraz.

0: Autopromocja.
1: Zanim klikniesz. Jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radiolot.pl.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
2: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
0: Po reklamie.
3: Jest 18.
4: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
3: Zapraszamy na wiadomości. Beata Janowska.
5: Premier i szef polskiej dyplomacji zapewniają, że Polska przygotowuje się na możliwe rosyjskie prowokacje. Kolejki do lekarzy specjalistów wszędzie w kraju są długie, ale w Łodzi czas oczekiwania na wizytę należy do najkrótszych. Mieszkańcy Łowicza w tym roku nie mogą korzystać z odkrytych basenów. Miasto przygotowuje tymczasowe rozwiązanie. Noc w regionie będzie pogodna, temperatura spadnie do około 13 stopni. Brytyjski The Telegraph podaje, że Waszyngton ostrzegał Warszawę przed możliwymi rosyjskimi prowokacjami wymierzonymi w Polskę albo państwa bałtyckie. Premier Donald Tusk potwierdza, że takie komunikaty napływają do nas od służb wywiadowczych państw Unii Europejskiej i NATO i zapewnia, że Polska przygotowuje się na różne scenariusze ze strony Rosji.
6: Polska bardzo intensywnie przygotowuje się do różnych scenariuszy. Nikogo nie mam zamiaru straszyć, ale te najbliższe miesiące, także ze względu na ten zmieniający się trochę charakter wojny w Ukrainie, on może być naprawdę krytyczny. My nie bójmy się, przygotowujemy się do różnych sytuacji, ale nie możemy tego lekceważyć.
5: Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wyraził nadzieję, że najbliższy szczyt NATO w Ankarze zniechęci Rosję do tego typu planów. Dodał, że gdyby Putin zdecydował się teraz przetestować jedność sojuszu jakimiś nieprzemyślanymi działaniami, byłoby to wielką nieostrożnością i szaleństwem. Według The Telegraph Waszyngton ostrzegał Warszawę przed możliwymi rosyjskimi atakami na polską infrastrukturę krytyczną z użyciem rakiet i dronów. Wśród rozważanych zagrożeń wymieniono także wtargnięcie rosyjskich żołnierzy z obwodu królewieckiego albo z terytorium Białorusi, a następnie Rosja miała aby obarczyć odpowiedzialnością za taką prowokację Ukrainę. Łódź ma drugą najlepszą opiekę medyczną w Polsce. Jak podaje Business Insider, lepszy dostęp do usług finansowanych przez NFZ ma tylko Lublin. Pod względem czasu oczekiwania na wizytę u specjalisty Łódź daleko w tyle zostawiła Warszawę, Kraków i Wrocław. Danym przygląda się reporter Radia Łódź Michał Dąbrowski.
7: Prawie 110 dni, czyli około 4 miesięcy. Tyle średnio w Łodzi czekało się na wizytę u lekarza specjalisty w lutym, kiedy Business Insider zbierał dane do rankingu miast. Radio Łódź sprawdziło średni czas oczekiwania w łódzkiem na wizytę u lekarzy specjalistów. W zależności od pilności przypadku do poradni chirurgii ogólnej poczekamy od 11 do 24 dni, do urazowo-ortopedycznej od 23 do 40, a do okulistycznej od 32 do 66.
8: Najdłuższy czas oczekiwania w moim przypadku to były 3 miesiące.
9: Ostatnie moje takie doświadczenie to było z SOR-u około 5 godzin.
7: A w Łodzi na 1000 mieszkańców przypada 15 lekarzy. W łódzkiem liczba ta spada do 5. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
5: Według rankingu Business Insidera we Wrocławiu i Warszawie na wizytę u specjalisty czeka się prawie pół roku, a w Krakowie ponad 7 miesięcy. Łowicz bez pływalni na lato. Mieszkańcy w tym roku nie skorzystają z odkrytych basenów, które od 10 lat znajdowały się przy ulicy Kaliskiej. O szczegółach nasz reporter Damian Grosicki.
10: Teren, na którym znajdowały się baseny, należy do wojska, więc wszelkie kąpiele w tym miejscu byłyby niemożliwe. Dlatego w Parku Błonie znajdą się strefy basenowe, mówi burmistrz Łowicza Mariusz Siewiera.
11: Będą to dmuchańce, będą duże baseny na kilkaset metrów sześciennych wody, będzie można zjeżdżać, będzie strefa chilloutu i rekreacji, ale to trochę też taka niespodzianka dla naszych mieszkańców i strefa będzie darmowa.
10: Strefy będą czynne 2 tygodnie, po jednym w lipcu i sierpniu. Damian Grosicki, Radio Łódź.
5: Na przyszły rok władze Łowicza planują przygotować profesjonalną strefę basenową.
2: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
5: Parada konna na Piotrkowskiej w Łodzi. Zorganizowano ją z okazji 35-lecia Straży Miejskiej i zarazem była to inauguracja 5. Międzynarodowego Turnieju Mundurowych Formacji Konnych. Jak mówi w rozmowie z Radiem Łódź Adrianna Mrożkiewicz ze Straży Miejskiej, w paradzie wzięło udział 28 koni.
12: Oraz jeźdźców ze Straży Miejskiej Łodzi oraz Wrocławia, Policji Polskiej, a także reprezentacje Węgier, Słowacji i Czech.
13: Pierwszy raz w życiu coś takiego widziała, tym bardziej, że 2 lata mieszkam w Łodzi, no to po prostu

0: Co to jest coś niesamowite?
1: Panie prezydencie, starszy inspektor Robert Rzakowiak melduje drużyny biorące udział w 5. międzynarodowym turnieju służb mundurowych.
2: Turniej rozpocznie się jutro o 12 na terenie Ośrodka Szkoleniowego Straży Miejskiej przy Łagiewnickiej 305. Na publiczność oprócz sportowych emocji czeka także piknik dla najmłodszych. A zdjęcia z dzisiejszej parady można znaleźć na naszej stronie radiołódź.pl. Kolejne wiadomości o 19.
3: Sprawdzamy jeszcze sytuację pogodową w Łodzi. Temperatura delikatnie w dół, teraz 21 kresek na termometrach, na barometrach również w dół, 996 hektopaskali, a w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Rano na północy wzrastające do dużego, na północy regionu. Temperatura minimalna od 12 do 15 stopni w nocy. Jutro z kolei zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami możliwe słabe przelotne opady deszczu z temperaturą do 22 stopni.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: Bartosz Florczak, witam w drugiej godzinie naszego popołudniowego muzycznego programu. Rozpoczęliśmy tamtą godzinę od zespołu The Cure, no i te też, ponieważ Cure'y już za 3 godziny rozpoczną swój koncert w Gdyni na festiwalu Open Air.

Zawsze lubiłem ten utwór, A Night Like This, The Cure, taka noc dzisiaj właśnie w Gdyni. Nadal 1-1 w setach, bo ten mecz Huberta Hurkacza z Tomim Paulem pewnie potrwa jeszcze no długo, to jest bardzo zacięte widowisko. Na razie panowie grają 2 godziny 10 minut. Tak sobie podglądam, to takie dwie armaty naprzeciw siebie, kiedy serwują nieprawdopodobna moc, siła i precyzja. A potem to różnie bywa, ale ten serwis daje niesamowitą przewagę. Więc możemy spodziewać, że naprawdę to będzie mecz, w którym takie detale najmniejsze zadecydują. Na razie są w połowie trzeciego seta, 2 godziny 10 minut. Natalia Grosiak, która ostatnio w solo sporo nowych nagrań dostarcza, czy to jako Babie Lato, czy jako już artystka tylko i wyłącznie pod swoim nazwiskiem, to nowe nagranie zatytułowane Gdyby ktoś pytał.

Gdyby ktoś pytał, Natalia Grosiak, no do tego dodajmy jeszcze aktywność z zespołem Micro Music i różnymi innymi projektami, bo jest ich naprawdę sporo. Natalia Grosiak naprawdę ma co robić. Kartka z kalendarza, bo dzisiaj rocznica śmierci Jima Morrisona i to okrągła. 55. zmarł w Paryżu 3 lipca 1971 roku. Mnóstwo różnych legend, historii wokół śmierci Jima Morrisona i tak naprawdę do dzisiaj nie wiadomo, co do końca się stało. Ten grób Jima Morrisona na cmentarzu Père Lachaise wciąż odwiedzany, wciąż pojawiają się tam kwiaty różnego rodzaju, takie wyrazy hołdu dla Jima. Sam sprawdziłem w ubiegłym roku jesienią. Ten grób niepozorny, niewielki, gdzieś tam w kącie tego cmentarza. Zespół The Doors teraz w takim razie pojawi się i to w takim nagraniu niezwykłym, bo ono powstało już po śmierci Jima Morrisona, kiedy koledzy z zespołu dołożyli mu muzykę do słów nagranych wcześniej przez Jima w studiu, ale to bardziej była po prostu taka melodeklamacja i poezji niż próba śpiewania, więc tym bardziej niezwykła jest ta piosenka. The Ghost Song, a chwilkę później płyta tygodnia.

0: Where are the feasts we were promised?
1: Płyta tygodnia.
2: To nowy album Agaty Kulisz. Warto ją poznać. Jeśli ktoś jeszcze o niej nie słyszał, a powinien, to proszę zwrócić uwagę, że jest taki wywiad na naszym radiowym YouTubie z 2018 roku. Już wtedy z Agatą Kulisz rozmawiam o poprzedniej jej płycie Come a Little Closer. Ale teraz jest nowy album, stworzony tu w Polsce przede wszystkim, ale oczywiście oparty na wszystkich doświadczeniach wywiezionych ze Stanów Zjednoczonych, ze studiowania tam, nagrywania również z amerykańskimi muzykami. To hołd dla tożsamości i wolności, bo tożsamość i wolność to takie wartości dla niej niezwykle ważne, o których chcę opowiadać w tych piosenkach, mówiąc: poczuj się wolny, ale pamiętaj, skąd pochodzisz, to ma znaczenie. I ta polskość wypływa również z jej piosenek. To nie jest tylko tak, że R&B, soul, jazz, o którym często wspominam, ale też i pop wpływa na to, jakie piosenki tworzy. Został ten album nagrany z polskimi już teraz muzykami, z którymi, jak podkreśla artystka, muzyka powstawała w sposób naturalny i organiczny, bez napięć i wysiłku, tworząc spójną oraz autentyczną całość. Kto więc wraz z nią? Ona śpiewa, a Adam Jarzmik gra jej na instrumentach klawiszowych, Maciej Niedź na gitarze basowej, Filip Mozul na instrumentach perkusyjnych, Jakub Łępa na saksofonach i Michał Zwierniak na gitarach. Młoda siła polskiej muzyki. Ambitnej muzyki, naprawdę znakomicie napisanej, ale też niezwykle łatwo przyswajalnej, bo każda z tych piosenek może stać się nawet przebojem, pomyślałem w pewnym momencie słuchając, a na pewno oddaje niesamowicie piękny klimat. Trochę też klimat lata, a może bardziej niż trochę. Niech więc brzmią te piosenki w naszym cyklu, a ostatnia, którą zaprezentuję, by przedstawić nowy album Agaty Kulisz, nazywa się Nostalgia.

0: Autopromocja.
1: Uwaga, pasażerowie lotu kierunek Radiość. Londyn, Bruksela i Bergamo? A ty dokąd chciałbyś polecieć?
2: My możemy spełnić twoje marzenia. Wystarczy uważnie słuchać Radia Łódź. Od poniedziałku do piątku między 9 a 16 na naszej antenie będą pojawiać się słowa klucze. Wyłap je wszystkie i skompletuj swój radiowy bilet do podróży. W piątek wyślij zestaw haseł na adres konkurs@radiolodz.pl i zawalcz o voucher na lot dla dwóch osób. Szczegóły na radiolodz.pl. Kierunek Radiość. Słuchaj, zbieraj, leć!
3: Kołatanie przedsionków. Każdy wtorek od 21. Adam Kołaciński zaprasza.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
5: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
6: No to w czym problem?
5: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
6: No i?
5: No i obawiam się, że nie zdąży.
6: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
7: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Filmowy lipiec w kinie Helios. Zobacz, jak zabawne postaci wywołują chaos w animacji Minionki i Straszydła. Odkryj tajemnice pozornie spokojnych bohaterów w filmie Zaproszenie z gwiazdorską obsadą. Obejrzyj Vaianę w wersji aktorskiej i poznaj niezwykły świat oceanu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.
9: Popołudnie bez pośpiechu.
10: Agata Kuliś, to była nasza płyta tygodnia. Piotr Bielamski ją Państwu prezentował. No, zrobiło się tak kameralnie i spokojnie, to teraz troszeczkę będzie w drugą stronę.

Rest and hush. Hush, to jest nowe nagranie zespołu Muse. Płyta ukazała się 26 czerwca, zatytułowana The Wow Signal. Powstała w dużej mierze po tym, jak Matt Bellamy rozstał się ze swoją żoną i to oczywiście bardzo wpłynęło na niego jako artystę. Zaczęły się pojawiać pomysły na teksty, na piosenki. No a Ellie Goulding, która pojawiła się w tym utworze, po prostu pracowała w tym samym studiu, została zaproszona, no i podobno po półtorej godziny utwór był gotowy. Muse, Ellie Goulding w nagraniu pod tytułem Hush. Wracamy do nowej płyty Madonny, do jej spowiedzi, części drugiej po 21 latach. To nagranie zatytułowane My Sins Are My Savior.

Madonna, tak brzmi jej nowa płyta. Płyta, na której piosenki są ze sobą połączone. One właściwie płynnie przechodzą jedna w drugą. My Sins Are My Savior to jest nagranie, którego słuchaliśmy przed chwilą. Czy ja powiedziałem, że Hubert Hurkacz wygrał tego trzeciego seta i prowadzi w całym meczu 2-1. Morderczy pojedynek już, no myślę, że 2,5 godziny na pewno, a panowie zaczęli dopiero czwartego seta. Teraz zapraszam na spotkanie z zespołem Lecce, któremu kibicujemy, który lada moment wyda drugą płytę 10 lipca, album Niebieski, tak będzie zatytułowana. Posłuchajmy nagrań z tej płyty, ale też rozmowy z Karoliną Prasą, wokalistką grupy.

0: Karolina Prasał, zespół Mlecze, jest gościnią Radia Łódź. Witamy serdecznie.
1: Dzień dobry, witam.
0: Mlecze, zespół, który pojawił się no już jakiś czas temu, bo to nie jest tak, że my dopiero teraz zwróciliśmy na was uwagę, bo przy okazji debiutanckiej płyty już właściwie w Radiu Łódź zauważyliśmy te wasze piosenki, że one są trochę inne niż to, co dzieje się wokół muzycznie. Po prostu macie swój styl. Jesteście inni w sensie tym muzycznym. No to na początek powiedz, skąd się w ogóle wzięły Mlecze?
1: Po pierwsze, bardzo miło nam to słyszeć, że jest zauważone nam jakieś takie oddanie właśnie sobie, bo staramy się uczciwie to robić wobec siebie, wobec takiej muzyki, jakiej słuchamy. W zasadzie to zaczęło się od tego, że poszłam na koncert Ilii Pastuchow, z którym właśnie zakładaliśmy Mlecze, na koncert jego projektu Heidel Eye. I zwyczajnie bardzo mi się spodobało, podeszłam do niego po koncercie pogratulować, a kilka dni później zaprosił mnie do takiego nowego projektu, właśnie jeszcze bez nazwy, ale pod tytułem Robimy Indie Pop z kobiecym wokalem i czy w to wchodzę. No i byłam bardzo ucieszona, bo w sumie to bardzo długo właśnie chciałam poruszać się w takich klimatach, ale też nie do końca miałam z kim, nie wiedziałam jak zacząć, także bardzo ucieszyłam się na to zaproszenie chłopaków. Na pierwszym spotkaniu napisaliśmy pierwszą piosenkę i dobrze nam się razem pracowało.
0: No dobrze, pierwsza płyta za wami. Druga płyta mówi się, że jest najtrudniejsza dla zespołu. Albo się pozostaje przy tym kierunku, który się obrało na debiucie, albo już wymyśla coś nowego, idzie do przodu i coś zmienia. Jak się pracowało nad tą płytą, która ukaże się 10 lipca?
1: W zasadzie to w moim odczuciu przy pierwszej płycie jeszcze badaliśmy siebie nawzajem, trochę uczyliśmy się ze sobą pracować, ale też dodatkowo mam wrażenie, że to nawet w muzyce słychać taką naszą trochę nieśmiałość wobec siebie. A przy drugiej już lepiej się poznaliśmy, wiedzieliśmy jakie rzeczy działają u nas, jakie nie działają, znaliśmy siebie lepiej, jakie sposoby w ogóle pracy są dla nas najwygodniejsze. No i też czuliśmy, że na tym debiucie nie powiedzieliśmy wszystkiego i chcemy iść dalej, chcemy powiedzieć więcej. Też trochę po koncertach mieliśmy takiej refleksji, że chcielibyśmy, żeby to było bardziej żywe, też trochę bardziej do poskakania, żeby się jeszcze bardziej bawić, ale jednocześnie nie zatracić tej takiej części, która właśnie ma trafiać do serca i poruszać.
0: Każdy z was ma już doświadczenie muzyczne, bo to nie jest, jak to się ładnie mówi, pierwsze rodeo wasze.
1: To prawda. Bardzo fajnie działały te nasze różne backgroundy. No, chłopaki wyrwani z zespołu emo, z Long Time No Talk, też Ilia ze swojego projektu Heidel Eye z jazz rockiem, ale też ja robiłam swoje solowe rzeczy bardziej w taką pop, może dreamy elektroniczną stronę. I wydaje mi się, że to właśnie fajnie działało i byliśmy raczej tacy oczarowani swoimi wpływami, niż żeby tutaj wkradały się jakieś zazdrości czy walka o moje.
0: Gramy dosyć regularnie wasze utwory w naszej stacji. One się podobają też słuchaczom. Róża to jest takie nagranie, które momentalnie jakby do nas trafiło, ze świetnym tekstem. Jakbyś mogła troszeczkę powiedzieć więcej na temat tego utworu?
1: Róża, najpierw powstała wersja instrumentalna. To w zasadzie przede wszystkim Ilia tam wyszedł z inicjatywą, zaproponował takie demo, ułożył harmonię na gitarze. No i ja się w tym instrumentalu zasłuchałam. Starałam się zrozumieć, jaką emocję niesie za sobą i wydaje mi się, że jednego wieczoru usiadłam i w zasadzie jeszcze nic nie napisałam, tylko tak wybadałam, jaki to jest klimat, a drugiego usiadłam do tego po prostu z jakimś bagażem emocjonalnym i ze łzami cieknącymi po prostu na kartkę napisałam ten refren po prostu jednym ciągiem, jednym tchem. To są po prostu takie momenty, kiedy czujesz, że coś do ciebie przychodzi i jest to właśnie ten jakiś magiczny aspekt tworzenia, w którym jakby długo myślisz o tym, co chcesz powiedzieć i w końcu w momencie, jak puszczasz, to naturalnie z ciebie wychodzi.
0: Ty jesteś odpowiedzialna za teksty? Wszystkie?
1: Tak, w dużej mierze.
0: No właśnie, teksty to jest coś, co mnie absolutnie od razu urzekło w waszej twórczości. Natomiast ja chciałem też cię zapytać o to, jaki jest w ogóle pomysł na Mlecze? Jak wy siebie widzicie? Do kogo chcecie trafić? Jakie są wasze ambicje, plany?
1: Chcielibyśmy oczywiście trafiać jak najszerzej. Te teksty oczywiście niosą ze sobą często trudne jakieś emocje i przeżycia, ale wydaje mi się, że dosyć uniwersalne są te przeżycia i właśnie do każdego, każdy może znaleźć tam nawiązanie do swojej historii. Fajnie ktoś kiedyś powiedział, że jak ktoś pisze właśnie piosenkę o byłym, to przecież nie myślisz o jego byłym, tylko o swoim. I właśnie w ten sposób staram się właśnie do tego podchodzić. Wydaje mi się, że też forma jest taka, że chcemy, żeby jednak to nie tylko sama historia, ale to też to, w jaki sposób jest to napisane, coś robiło w człowiekiem i jakoś tam go ugłaskało. Ciężko mi powiedzieć w zasadzie do kogo chcę trafić, ale bardziej co bym chciała, żeby to właśnie z tym człowiekiem zrobiło, żeby go właśnie tak ukołysało, uspokoiło i powiedziało, że nie jesteś z tym sam.
0: Karolina, bardzo ci dziękuję. To jest nasze pierwsze jakby antenowe spotkanie. Mam nadzieję, że wkrótce może też osobiste. Ściskamy za was mocno kciuki, kibicujemy wam. No i będziemy słuchać i grać wasze utwory.
1: Dziękujemy za wsparcie, dziękuję bardzo za rozmowę i mam nadzieję, że już niedługo się na żywo zobaczymy.

Róża to zespół Mlecze, wcześniej nie muszę mieć nic. No i rozmowa z Karoliną Prasał na chwilkę przed premierą płyty Album Niebieski, 10 lipca premiera, tego samego dnia, kiedy ukaże się nowa płyta Rolling Stonesów. Wildlands teraz, więc jeszcze odrobina brzmień alternatywnych.

Songbird, płyta Sunlight Echoes, jedna z też najlepszych w 2026 roku zespołu Wildlands z Londynu. W Londynie na razie wygląda to wszystko bardzo dobrze. W czwartym secie Hubert Hurkacz prowadzi już 3-1. No i jest szansa, że skończą przed czwartą godziną tego spotkania panowie Hubert Hurkacz, Tommy Paul. No ale gra jest o wielką naprawdę stawkę. Do godziny 19 jeszcze pojawi się zespół Kula Shaker, który jakiś czas temu też powrócił nową płytą. Posłuchamy zespół Lucky Number. A u nas za kilka minut wiadomości między innymi o skrzyżowaniu ulic Strykowskiej i Herbowej w Łodzi. Ono ma być bezpieczniejsze. Odbędzie się tam remont. Szczegóły za kilka minut. Teraz słuchamy Kula Shaker, Crispian Mills i jego koledzy Lucky Number.

0: Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy. Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
5: Nowym duszpasterzem środowisk twórczych Archidiecezji Łódzkiej został ksiądz dr Jacek Kacprzak.
6: Pierwszą noc dzisiaj nocowałem. Wczoraj jak przyjechałem, jeszcze większość mebli była na zewnątrz. Tak to wszystko jeszcze było. Ale mówię, muszę przynieść ekspres, bo jak przywiozę ekspres, to wtedy tak czuję, że tak, to jest dom.
5: O swoich pasjach, wyborach, nadziejach związanych z nowym miejscem kapłańskiej służby ksiądz Jacek Kacprzak opowie w niedzielę, 5 lipca od godziny 6:05. Zapraszam na inspirujące spotkanie Małgorzata Warzecha.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Już w najbliższy poniedziałek, 6 lipca, Radio Łódź zaprasza na pierwszy koncert cyklu Open Stage Ether Jazzu. W patio portu Łódź wystąpią dwie wyjątkowe łodzianki. Marta Wilk, jedna z najbardziej cenionych polskich wokalistek, oraz pianistka Marta Sobczak, które zaprezentują specjalnie przygotowany projekt muzyczny pełen emocji, improwizacji i jazzowych brzmień. Początek o godzinie 19:00. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo.

0: wesoło i rodzinnie. Przyjdźcie, bawcie się razem z nami i słuchajcie relacji Radia Łódź prosto z serca Epicentrum Festiwal w Aleksandrowie Łódzkim. Do zobaczenia w sobotę 4 lipca. Partnerem studia plenerowego jest Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim.
1: Po reklamie.
2: Na zegarze jest 19. A więc w Radiu Łódź czas na wiadomości. Beata Janowska.
3: Ciała czterech osób, w tym noworodka, znaleziono w mieszkaniu w Skawinie w Małopolsce. Bezpieczniej na Strykowskiej w Łodzi, przy uczęszczanym przez uczniów przejściu dla pieszych, staną światła. Konserwator zabytków przyjrzy się planom Politechniki Łódzkiej. Chodzi o wyburzenie budynku po wydziale chemicznym. Noc będzie pogodna, jutro częściowe zachmurzenie i miejscami może popadać. Tragedia w podkrakowskiej Skawinie. W mieszkaniu znaleziono ciała dwóch kobiet, mężczyznę i noworodka. Policja otrzymała zgłoszenie od ojca jednej z nieżyjących, który od dłuższego czasu nie mógł wejść do mieszkania ani dodzwonić się do bliskich. Rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło mówi, że służby zdecydowały się na siłowe wejście do mieszkania.
4: Wewnątrz znaleziono ciała czworga osób. Mówimy tutaj o młodym małżeństwie, 27-letniej kobiecie, jej mężu, jak również 8-dniowej córeczce i babci tej młodej matki.
3: Katarzyna Cisło podkreśliła, że wstępne oględziny wykluczyły zatrucie czadem, a na określenie przyczyn śmierci czterech osób jest za wcześnie, choć dodała, że przynajmniej niektóre ze zmarłych osób odniosły rany. Na miejscu pracuje policja i prokuratura. Na ulicy Strykowskiej w Łodzi pojawi się nowa sygnalizacja świetlna. Chodzi o newralgiczny fragment trasy przy skrzyżowaniu z ulicą Herbową. W trakcie roku szkolnego przejściem dla pieszych przy skrzyżowaniu przechodzą codziennie setki dzieci z tamtejszej podstawówki. O postawieniu w tym miejscu sygnalizacji świetlnej zdecydowali mieszkańcy, którzy zagłosowali na to rozwiązanie w ramach budżetu obywatelskiego, mówi Tomasz Śliwiński z Zarządu Drogi Transportu.
5: Na przejściu dla pieszych przy ulicy Strykowskiej i Herbowej powstanie nowa sygnalizacja świetlna. Wszystko po to, aby korzystający z tego miejsca piesi oraz podróżni MPK mogli przedostać się na drugą stronę ulicy w jeszcze bezpieczniejszy sposób.
6: To chyba lepiej, nie? Jak będzie, bo to bezpieczeństwo dla dzieci muszą być.
3: Dodaje jeden z mieszkańców, sygnalizacja będzie działać na żądanie, to znaczy, że zielone światło dla pieszych będzie się zapalało tylko po naciśnięciu przycisku.
7: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
3: Konserwator zabytków zajmie się sprawą dawnej siedziby Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, uczelnia chce rozebrać budynek, w którym od końca lat 40. prowadzono zajęcia. Rektorat uzasadnia, że modernizacja budynku kosztowałaby więcej niż budowa nowego. Przeciw tej decyzji protestują łodzianie, podpisywali się pod petycją, a teraz społecznicy złożyli do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków pismo. Chcą dopisania obiektu do rejestru zabytków. Wojewódzki konserwator Anna Michalak mówi w rozmowie z Radiem Łódź, że sprawa przed podjęciem decyzji wymaga jeszcze zebrania informacji.
8: Nie chcielibyśmy absolutnie wylać dziecka z kąpielą i też musimy rozeznać dokładnie plany Politechniki Łódzkiej w odniesieniu do tego obiektu, dlatego że tutaj też różne informacje do nas docierają. Natomiast podjęcie decyzji o rozpoczęciu postępowania o wpis do rejestru zabytków oznacza wstrzymanie wszelkich prac.
3: Konserwator dodała, że w przypadku takich obiektów ochrona może wynikać wyłącznie z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a taki plan dla tego terenu nie został do tej pory uchwalony. Artur Rojek będzie jedną z gwiazd festiwalu Open Hair w Sieradzu. Były wokalista Mysłowic na sieradzkiej imprezie zaśpiewa po raz pierwszy. Wystąpi w ostatnim dniu festiwalu, czyli 19 lipca. Mówi naczelnik Wydziału Kultury Urzędu Miasta Michał Sitarek.
9: Czasami ciężko jest znaleźć takiego wykonawcę, który będzie budził tylko pozytywne emocje. W tym roku myślę, że nam się udało. A że Artur Rojek się jeszcze u nas nie pojawił na festiwalu, to padł wybór właśnie na niego.
3: Trzydniowy Open Hair Festival rozpocznie się w Sieradzu w piątek 17 lipca i potrwa do niedzieli, czyli trzy dni. Publiczność usłyszy m.in. wokalistę Igo czy zespół Lady Punk. Sztandarowa sieradzka impreza skupiająca się na postaci słynnego fryzjera Antoana, czyli Antoniego Cierplikowskiego, łączy miłośników fryzjerstwa, mody i muzyki. W tym roku będzie to także urodzinowa impreza miasta, które świętuje 890-lecie. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 20.
2: Cały czas w regionie łódzkim 21 kresek na termometrach, ciśnienie bez zmian 996 hektopaskali, w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura minimalna 12 stopni, ta wyższa 15, wiatr słaby, ale może w porywach wiać nawet do 60 km na godzinę. Jutro z kolei zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwe są przelotne opady deszczu, temperatura od 19 do 22 stopni.

Wiatr umiarkowany, ale okresami też mogą pojawić się silne powiewy nawet do 60 km na godzinę. W niedzielę również dosyć ciepło, ale bez upałów, temperatura do 23 stopni.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: Tomasz Ferliński, Bartosz Florczak w tym składzie jeszcze do godziny 20. I tak dzisiaj płynie nam ta audycja równolegle z meczem Huberta Hurkacza i Tomiego Paula podczas Wimbledonu. Dobre wieści z Londynu na razie póki co. 5-2 w tym czwartym secie, który może być decydujący, no ale Tommy Paul ma przewagę w tym gemie serwisowym Huberta Hurkacza, więc mówiąc krótko, panowie chyba sobie jeszcze chcą trochę pograć. 3 godziny z minutami to jeszcze widać za mało. Robert Smith też towarzyszy nam dzisiaj, tym razem w swojej piosence, ale jako gość.

To nagranie z festiwalu Glastonbury w Wielkiej Brytanii. Olivia Rodrigo, bo to był jej koncert, ale na scenie pojawił się Robert Smith. Wspólnie zaśpiewali dwa wielkie przeboje The Cure, właśnie Friday I'm in Love i Just Like Heaven. No a dzisiaj kolejny wielki festiwal w Gdyni. The Cure już jako The Cure i Robert pod swoim szyldem pojawi się na scenie o godzinie 21. Ten koncert będzie też transmitowany przez polską telewizję. To tylko dodajmy. No, a Olivia i Robert na tyle się polubili, że Olivia Rodrigo zaprosiła Roberta Smitha do studia i wspólnie nagrali ten utwór.

What's Wrong With Me. To Olivia Rodrigo, Robert Smith i ich wspólne nagranie, chociaż z płyty Olivia Rodrigo. Dobre wieści z Londynu. Hubert Hurkacz wygrał. Zakończył swój pojedynek, jest w kolejnej rundzie Wimbledonu. Serdecznie gratulujemy. Wracamy tak naprawdę trochę do Roberta Smitha, bo widać, że jak się pojawi w studiu nagraniowym, no to każdy go zauważa. I to pewnie nie tylko chodzi o tę fryzurę taką słynną. No jest to postać jednak legendarna i ważna. I nawet kiedy Mick Jagger zobaczył go w studiu, to zaprosił do wspólnego grania. Podobno Robert Smith miał trochę obiekcje, bo on nie wiedział za bardzo, jak się zachować jako muzyk na płycie Rolling Stonesów, no ale ponoć dał sobie radę i słyszymy jego gitarę też w tym nagraniu.

Divine Intervention. Zespół The Rolling Stones i Robert Smith gdzieś na tu na gitarze. Trudno to wychwycić, co on konkretnie gra w tej piosence, no ale podobno jest. No a Mick Jagger 26 lipca skończy 83 lata. No, godna naprawdę forma i wciąż Mick podobno żądny koncertów. Bardzo chciałby z tą muzyką wyjechać w świat. Zobaczymy, jak to się potoczy. Na razie czekamy na płytę. 10 lipca premiera albumu Foreign Tongues. No, były takie czasy, że długo czekaliśmy na płytę Stonesów nową, bo między albumem Bigger Bang a kolejnym Hackney Diamonds minęło 18 lat. Oczywiście po drodze wielkie trasy koncertowe, światowe, które zajmowały miesiące, lata, no ale tej nowej muzyki nie było. A teraz jak Stonesi rozpoczęli nagrywanie, no to dostajemy dwa albumy właściwie w ciągu 2 lat i to jest fantastyczna nowina. Zostajemy przy legendach, przy tych największych. Niech Państwa ten początek nie zmyli.

Myślę, że trudno ten głos pomylić z jakimkolwiek innym. Oczywiście zespół Deep Purple powraca, nowa płyta zatytułowana Splat. No i kolejny singiel Guilty Trippin'. Na razie wszystkie te trzy utwory, które pojawiły się, moim zdaniem bardzo dobre i takie napawające optymizmem, jeżeli chodzi o nowy album Purple. No a później oczywiście koncerty, bo to też jeden z tych zespołów, które bez przerwy właściwie są w trasie koncertowej i 8 października, to będzie czwartek, zagoszczą w Atlas Arenie w Łodzi. Ostatni koncert znakomity, przy pełnej hali, nawet tam chyba może zostało kilkadziesiąt biletów, natomiast wczoraj rozmawiałem z człowiekiem wciąż jeszcze młodym, któremu marzy się zobaczenie koncertu Deep Purple, natomiast już lepszej okazji nie będzie, bliżej ich też nie będzie 8 października. Jeszcze jedno nowe nagranie to projekt Let's End It i obok muzycy Marcin Januszkiewicz i Marta Zalewska.

0: Could We Just Love? Nagranie Let's End It, Marcin Januszkiewicz, Marta Zalewska. Na zegarze 30 minut po godzinie 19, to znaczy, że za chwilkę w studiu pojawi się Kamil Kijanka i ABC Polskiego Rapu.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Każdego dnia mierzam się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
3: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
1: Ogłoszenie społeczne.

0: ABC polskiego rapu.
1: Dobry wieczór, przed mikrofonem Kamil Kijanka. Zapraszam na kolejną nostalgiczną podróż w ABC polskiego rapu w Radiu Łódź. Ponownie mam ogromną przyjemność, by spotkać się z Państwem i opowiedzieć nieco więcej o najważniejszych albumach i artystach, którzy przez ostatnie dekady wpływali na rozwój kultury hip-hopowej w naszym kraju. A dziś wrócimy do albumu, który niedawno obchodził okrągłe, bo 15 urodziny.

27 maja 2011 roku ukazał się album Dalekie Zbliżenia, drugi w dorobku warszawskiego rapera Veny. Znalazło się na nim kilku interesujących gości, takich jak Hades, Włodi, Raz Małolat, VNM, Pyskaty czy Małpa. Patrzę na niego na pewno przez pryzmat nostalgii, bo wychodził w czasach, kiedy dopiero wkraczałem w dorosłość. Lubię jednak do niego wracać do dziś. Wiele niezwykle celnych przemyśleń Michała w ogóle nie straciło na aktualności. A już chyba wszyscy zgodzą się z tym, że nigdy nie wolno się poddawać. Nawet jeśli po drodze rzucają nam kłody.

Podstawowe instrukcje to z pewnością najbardziej popularny utwór z tej płyty. Kiedy jakiś czas temu w związku z okrągłą rocznicą Michał zapytał swoich fanów o ulubiony utwór z tego albumu, większość wskazywała właśnie Podstawowe instrukcje. I trudno się dziwić. Nie tylko dobrze brzmi, ale też niesie wiele życiowych prawd. A tych na płycie Dalekie zbliżenia jest znacznie, znacznie więcej. Jak już powiedziałem, niektóre spostrzeżenia Weny sprzed wielu lat nadal są aktualne. W niektórych przypadkach chciałoby się dodać niestety.

Wena w utworze Bez uczuć z gościnnym udziałem Małolata, czyli brata PZ-a i Pawła Eisenberga, który zrobił niemałą furorę w jednym z najpopularniejszych talent show kilkanaście lat temu, docierając do finału programu. Tu panowie zwracają uwagę bardzo obrazowo, że niestety, oprócz dobra, na świecie jest także wiele zła. Warto być przyzwoitym, do dnia, w którym to rozsypie się w pył i przestaniemy istnieć. A za kolejne spotkanie z polskim rapem w Radiu Łódź dziękuję Kamil Kijanka. Do usłyszenia.

0: Cześć, tu Patrycja. Nie mogę w tej chwili odebrać telefonu, a może mi się nawet nie chce go odbierać. Oczywiście, jak mi się zachce, to wtedy do ciebie oddzwonię. Pa.
1: Cześć, Patrycja. Poznaliśmy się wczoraj w klubie. Nie wiem, czy mnie pamiętasz. Tutaj Kamil. Zadzwoń, jakbyś miał chwilę.
2: Next message.
3: Odbierz ten telefon.
2: Next message.
3: Cześć, słyszałem, że ostatnio ostro przymrażowałaś. No, się już dawno nie widzieliśmy. Może byś znalazła dla mnie chwilę, co?
2: Next message.
4: Halo, czekam od pół godziny pod rotundą. Gdzie ty jesteś?
2: Next message.
3: Odbierz ten telefon.
2: Next message.
5: Pi, next message. Bardzo dziękujemy. Kamil Kijanka, ABC Polskiego Rapu. Oczywiście kolejne spotkanie za tydzień, a my kończymy dzisiejsze nasze popołudniowe muzyczne spotkanie nowym nagraniem Petera Gabriela I Belong to the Sky. On publikuje zawsze przy pełni księżyca nowe utwory. Tyle dzisiaj. Bartosz Florczak, dziękuję. Kłaniam się do niedzieli, do godziny 8:00.

0: Reklama. Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Spadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
1: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Balea Men, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
3: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
4: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
5: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety

0: Białek na razie tylko na odcinku ulicy. Hubert Hurkacz awansował do 1/8 finału wielkoszlemowego Wimbledonu. O tym w wiadomościach sportowych, a w pogodzie ładna i nie za ciepła noc i wietrzna sobota. Cztery martwe osoby w zamkniętym mieszkaniu znaleziono w Skawinie w Małopolsce. Zmarli to młode małżeństwo i ich córeczka urodzona przed 8 dniami oraz babcia młodej matki. Policja otrzymała zgłoszenie od ojca młodej kobiety, który od dłuższego czasu nie mógł wejść do mieszkania ani dodzwonić się do bliskich. Służby weszły do lokalu siłowo. Wstępne oględziny wykazały obrażenia na ciałach zmarłych, młodego małżeństwa, ich kilkudniowej córki i babci, mówi rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło.
1: Wykluczamy absolutnie tutaj działanie czadu. Te oględziny wskazują jednak na zadanie ran poszczególnym osobom.
0: Rodzina nie figurowała w policyjnych rejestrach, nie miała niebieskiej karty, nie było też u nich żadnych interwencji. Przyczyny śmierci czterech osób będą znane po sekcji zwłok. Słupki na Piotrkowskiej w Łodzi zaczną działać za 3 dni, na razie testowo, na odcinku ulicy. Inteligentny system po kilku miesiącach opóźnień ruszy w poniedziałek. Jak poinformował na antenie telewizji TOJA wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski, będzie to pierwszy etap wdrażania systemu.
2: Od przyszłego tygodnia startujemy z pierwszym odcinkiem z uruchamianymi słupkami. To będzie odcinek od Placu Wolności, bodajże do ulicy Pruchnika.
3: Już tak daleko zabraliśmy w realizacji tej idei, że powinniśmy ją dociągnąć do końca. Oczywiście pod warunkiem, że system będzie działać w 100%. No ja sam byłem świadkiem w zeszłym tygodniu, jak było testowane podnoszenie słupków, ich reakcje na samochody i muszę przyznać, że to wyglądało w miarę sprawnie.
0: Relacjonuje radny Marcin Chęcz, przewodniczący Komisji Transportu i Ruchu Drogowego. System inteligentnych słupków docelowo obejmie Piotrkowską od Placu Wolności do ulicy Roosevelta. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa i przekształcenie tej części ulicy w prawdziwy deptak.
4: Więcej na radiowódź.pl.
0: Schronisko dla bezdomnych mężczyzn w Łodzi potrzebuje wsparcia. Towarzystwo Pomocy imienia Świętego Brata Alberta na co dzień pomaga potrzebującym, a teraz samo ma kłopoty. Chodzi o stan budynku przy ulicy Szczytowej 11. Jego dach jest w złym stanie i zaczął przeciekać. O szczegółach reporter Radia Łódź Seweryn Potentas.
5: Schronisko przy ulicy Szczytowej to symboliczny dach nad głową dla około 70 bezdomnych mężczyzn. Ten dach potrzebuje jednak remontu.
6: W trakcie ekspertyzy wyszło na to, że jest jeden taki moment, kiedy ta cała dzierżba i całe połacie dachowe wymagają szybkiej naprawy.
5: Mówi prezes Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta w Łodzi, Beata Pancerna-Wójcik. Wyremontowany zostanie jedynie fragment dachu, ale także na to brakuje pieniędzy. Stąd start internetowej zbiórki. To nie jedyny problem, z jakim mierzy się towarzystwo. W innym ze schronisk, tym przy ulicy Nowe Sady, zepsuła się chłodziarka.
6: Służy to przechowywaniu bezpiecznemu żywności dla naszych podopiecznych, ale też dla osób potrzebujących, ponieważ my nikomu nie odmawiamy pomocy.
5: Seweryn Potentas, Radio Łódź.
0: Towarzystwo Pomocy Brata Alberta apeluje też o pomoc w zdobyciu działającej chłodziarki. Dodajmy, że w schronisku przy ulicy Nowe Sady z regularnej pomocy korzysta 80 mężczyzn w kryzysie bezdomności. Premier czeka na rekomendacje ministra zdrowia i szefa NFZ-u dotyczące naprawy systemu opieki zdrowotnej. To pokłosie m.in. nieprawidłowości w Stołecznym Szpitalu Południowym. Po aferze z wysokimi zarobkami młodego lekarza w tej placówce rząd przyjął rozwiązania, które umożliwiają zbieranie danych o pensjach medyków po numerze PESEL. Ustawę przyjął parlament, a o tym, czy wejdzie w życie, zdecyduje prezydent. Donald Tusk chce mieć rekomendacje w tej sprawie, w sprawie naprawy systemu, do wtorku i zapowiada, że następnego dnia podejmie kolejne decyzje. Szef rządu zwrócił się też do lekarzy z apelem o pomoc w naprawie systemu i o to, by nie szukać konfrontacji, a Naczelna Izba Lekarska zapewnia, że także chce pozbyć się nadużyć w systemie. Samorząd medyków zwrócił się do premiera z prośbą o spotkanie. Czas na informacje sportowe. Przed mikrofonem Michał Malinowski.
7: Dobry wieczór. Rozpoczynamy od znakomitych wieści z Londynu. Hubert Hurkacz awansował do 1/8 finału tenisowego wielkoszlemowego Wimbledonu. W trzeciej rundzie Polak pokonał Amerykanina Tomiego Pola w 4 setach 4-6, 7-6, 7-5 i 6-2. Hurkacz po raz pierwszy od ponad 2 lat będzie grał w drugim tygodniu wielkiego szlema. Na londyńskiej trawie w 4. rundzie zagra po raz pierwszy od 3 lat. A rywalem Polaka w walce o ćwierćfinał będzie Niemiec Jan Lennard Struff, który wyeliminował w 3 setach rozstawionego z 8 Daniła Miedwiediewa. Jutro 4. rundę zagra Iga Świątek, jej przeciwniczką będzie Aleksandra Ayala z Filipin. Pierwsza nowa zawodniczka w siatkarskim ŁKS-ie. Jest nią doświadczona przyjmująca Pola Nowakowska. 30-letnia zawodniczka ma na swoim koncie tytuł mistrzyni Polski w barwach Chemika Police. Od 2022 roku grała w Pałacu Bydgoszcz z krótką przerwą na przygodę we Włoszech. Dwa lata temu na ponad miesiąc trafiła do Savino del Bene

0: Kandici na zasadzie transferu medycznego. Nowakowska jest piątą siatkarką ze składu ŁKS-u Comerscon na przyszły sezon, której nazwisko poznaliśmy. Lider nie jest już niepokonany. Holender Lars Ruffer wygrał po finiszu z peletonu czwarty etap kolarskiego wyścigu Solidarności i Olimpijczyków. Drugi na metę w Sosnowcu wjechał lider i zwycięzca dotychczasowych trzech etapów Marceli Bogusławski. Urodzony w Opocznie zawodnik wyjaśnia, dlaczego tym razem nie udało się wygrać.
1: Był to finisz pod wiatr i zrobiła się taka duża, można powiedzieć, grupa z tyłu. No i po prostu ten zawodnik z holenderskiej drużyny z prawej strony wyskoczył tak troszeczkę z inną prędkością. Próbowałem go powoli zbierać, ale po prostu brakło już metrów, żeby po prostu zwyciężyć.
0: Polak przegrał z Holendrem o szerokość opony. Trzeci był Estończyk Rajd Erm. W klasyfikacji generalnej Bogusławski powiększył przewagę nad resztą stawki. Drugiego Ruffera wyprzedza o 15 sekund, a trzeciego Radosława Frontczaka o 18. Jutro ostatni etap z Nowin do Jaworzna. To teraz mundial, ale zaczynamy od tych, których za oceanem już nie ma, czyli naszych zachodnich sąsiadów. Julian Nagelsmann nie jest już selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Niemiec. 38-letni trener zgodził się odejść po rozmowach z przedstawicielami niemieckiej federacji. Prowadzona przez Nagelsmana kadra odpadła z Mistrzostw Świata po porażce w rzutach karnych z Paragwajem w 1/16 finału. A w minionym dniu mundialu awans do 1/8 finału wywalczyły Hiszpania, Portugalia i Szwajcaria. Dzisiaj o ostatnie trzy miejsca w najlepszej 16 turnieju powalczą Egipt z Australią. Ten mecz już się rozpoczął, jest 7 minuta, a wciąż 0-0, a także Argentyna z Republiką Zielonego Przylądka i Kolumbia z Ganą. Aleksandra Mirosław zajęła drugie miejsce w kwalifikacjach do sobotnich zawodów Pucharu Świata we wspinaczce sportowej, które odbywają się w Krakowie. Zawody na rynku to pożegnalny występ przed polską publicznością dla mistrzyni olimpijskiej z Paryża i rekordzistki świata. W sierpniu na Mistrzostwach Europy w Laval we Francji zakończy ona sportową karierę. A kolejne wiadomości sportowe za dwie godziny.
2: Noc będzie pogodna, temperatura spadnie do 12 stopni, na jutro zapowiadane jest częściowe zachmurzenie, miejscami może przelotnie padać słaby deszcz, termometry pokażą najwyżej 21 stopni. Po północy i jutro może chwilami dość silnie wiać, wiatr z kierunków zachodnich może osiągać w porywach prędkość do 60 km na godzinę, osłabnie jutro przed wieczorem.
3: Hello, here is Bartos, Karl Bartos, and you are listening to Werk Show.
4: This is Jean-Jacques Bernard from The Stranglers.
5: Hello, people, I'm Boyd Jimmy.
6: You're listening to Werk Show.
7: I'm Boyd Jimmy.
8: You are listening to the Tutti Frutti Werk Show. My name is
9: Hi, I'm Mitch. You're listening to Tutti Frutti Werk Show.

0: Tutti Frutti Werkshow, Maciej Werk, Radio Łódź. Miałem być na żywo, ale postanowiłem jednak wybrać się na openera. Z jakim skutkiem opowiem Państwu za tydzień? A ponieważ są wakacje, trudno w to uwierzyć, że już są wakacje, i jeszcze bardziej trudno uwierzyć w to, że Niemcy odpadły z mundialu. Dlatego będą reminiscencje wakacyjnych podróży sprzed lat. Hamburg.
1: Polacy są wszędzie, nawet w tym słynnym salonie na ulicy Dawidstrasse 29.
2: No 20, ja. Nie wiem. 24.
1: To jak powstała ta słynna fryzura Beatlesów? Pan co prawda przy tym nie uczestniczył, ale pracował pan wtedy już, znaczy później trochę dla tego samego człowieka.
2: Ja tą historię przejąłem całą później, jak ci Beatlesi. Beatlesi przyjechali pierwszy raz w 60 roku. W 60 było. Oni przyjechali z taką fryzurą wtedy Elvisa. Na Elvisa mieli ten. I oni nie strzygli tą fryzurę rok czasu. I po roku czasu, dopiero w 61 roku, powstała na grzyba ta fryzura. I ta redaktorka, to była młoda redaktorka, pracowała w Bild-Zeitung i w tej redakcji powiedzieli do tej redaktorki, czy ty możesz nam sfotografować Beatlesów. A ona powiedziała, że to zrobi, nie?
3: Astrid Kirchner.
2: I ona mówiła, że ona to zrobi. I ona ich zaprosiła do siebie do domu i ich fotografowała. I to jej się nie podobało, bo te włosy były na czole za długie i wzięła takie komisze nożyczki i obcięła im na grzyba. I ten Hoss Fassa, ten ich spotkał i powiedział, kto wam taką głupią fryzurę zrobił na grzyba, krzywo jeszcze takie, nie ładnie zrobione. I ten Hoss Fassa był tutaj właśnie w tym salonie, Harim salonie, klientem i mówił, chodźcie ze mną do tego fryzjera. I on wam elegancko zrobi. On wziął, umył i wyrównał ładnie i później Beatlesi powiedzieli, tak będziemy tą nosić, tą fryzurę będziemy tragen, nie? No i tak później to ta cufal poszła w świat, ta cała.
1: Dużo pan ma gości z całego świata?
2: O, dużo. Ja mam tutaj, to prawie z całego świata przyjeżdżają. Tutaj nawet z Australii taka grupa przyjechała i tu uklękli na kolana i przeżegnali się, że spotkali ten punkt, gdzie Beatlesi swoją fryzurę strzygli. Nie?
1: Jedni jadą do Mekki, drudzy do Hamburga?
2: Tak. No i później ze Ameryki, z Tokio i teraz Chińczycy dużo przychodzą też tutaj, nie? Fotografują z Polski, są grupy też, przychodzą i fotografują.

Tak, to była podróż do Hamburga wiele lat temu. Polecam gorąco, nie tylko dla miłośników Beatlesów oczywiście, bo to miasto wielu różnych historii i zdarzeń. Historie są takie, że 7 lipca, czyli we wtorek najbliższy, urodziny Ringo Starra i postanowiliśmy jako Festiwal Sound Edit, ale też ze wsparciem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zorganizować dla Państwa, dla łodzian, taką krótką paradę. Zaczynamy o godzinie 18 w pasażu Schillera i stamtąd przejdziemy do Piotrkowskiej, gdzie o godzinie 19 w Teatrze Impro odbędzie się spotkanie, które poprowadzi i właściwie opowie też historię nie tylko o Beatlesach, ale w ogóle myślę o latach 60. i 70. w muzyce i nie tylko w popkulturze, jak to tylko on potrafi, Piotr Metz, a to wszystko pod szyldem Parada Żółtej Łodzi Podwodnej. Utwór Blackbird też zabrzmi na tym krótkim odcinku pomiędzy Piotrkowską a Offem. A pasażem Schillera, lub też odwrotnie, pasażem Schillera a Piotrkowską. Natomiast chciałem też Państwu powiedzieć, że jeżeli ktoś przyjdzie w outficie odziany beatlesowsko z jakimś beatlesowskim akcentem, to będzie można otrzymać wspaniały prezent, który został wyprodukowany na okoliczność Global Beatles Day, który był 2 tygodnie temu. Takie znaczki: I love Ringo, I love George, I love Paul, I love John, I love the Beatles.

Home to Us. Już 7 lipca zapraszamy na paradę żółtej łodzi podwodnej o godzinie 18 do pasażu Schillera. Stamtąd krótkie przejście do Off Piotrkowskiej i spotkanie z Piotrem Mecem. To skoro o spotkaniach mowa, to myślę, że warto będzie się wybrać w tym roku na Igrzyska Wolności, na spotkanie ze znakomitym pisarzem Salmanem Rushdie, którego kiedyś też miałem okazję spotkać, a ponieważ nieczęsto pytałem go o muzykę, to i był zaskoczony tym pytaniem. Oczywiście, że mam wielu wspaniałych przyjaciół muzyków, a współpraca z U2 to jedna z najpiękniejszych chwil, jakie mi się zdarzyły. To bardzo szybko wszystko powstało. No i kiedy Edge i Bono przeczytali fragment książki i ten tekst The Ground Beneath Her Feet, no to okazało się, że powstał z tego wspaniały utwór. Wyprodukowany w dodatku przez człowieka ze Złotą Mchem Festiwalu Producentów Muzycznych Sound Edit Daniela Lanois.

0: Hello, this is Daniel Lanois, and you're listening to Tutti Frutti Virk Show. And best show on earth. Have a good time.
1: Daniel Lanois zapowiada nowy album Belladonna, część druga. I już od razu zapowiadam, że w drugiej godzinie programu będzie Rogerino, który się z Danielem Lanois łączy absolutnie, i Roger też opowie historię wspaniałego odbioru z lotniska za czasów nagrywania płyty Apollo. To przepiękna w ogóle historia, także zostańcie Państwo z Radiem Łódź, a teraz zmieniamy klimat i gramy nowości.

po co te pustkowia? Po co ta brzydota? Po co tyle wstydu żołnierzu w okopach?

Bałem się tydzień temu, że jak zapowiem, że w przyszłym tygodniu będziemy mieli stypę, to coś się złego wydarzy, no i niestety się wydarzyło, ale stypy nie będzie, bo wyjechałem i miała być stypa na żywo. Tony siebie, to jest pierwszy utwór, który otwiera płytę stypy, ale obiecuję, że stypa będzie. Będzie też kolega z Łodzi, który też miał być dzisiaj na żywo, ale wybrałem jednak przewietrzenie głowy. Czasami trzeba, jak to mawiał Janek Himmelsbach i Maklakiewicz, człowiek musi sobie czasami polatać.

Martin Machine wydaje nową płytę, nasz łódzki projekt, a przed chwilą oczywiście Front 242, to do końca tej godziny Tutti Frutti Workshop w Radiu Łódź. Posłuchamy Midziura z jego nowej płyty. Bardzo dobrej płyty, bo Midziur jest po prostu bardzo dobrym człowiekiem. Wspaniałym człowiekiem, do tego wszystkiego znakomitym artystą, wokalistą, gitarzystą i wszystkim naraz. A, jeszcze człowiekiem ze Złotym Uchem Festiwalu Sound Edit.

0: so unkind.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
3: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
4: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
5: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
6: Ty też możesz nam pomóc!
5: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
7: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
5: Więcej na stronie j-elita.org.pl.
8: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
9: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
8: Tak wcześnie?
9: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
8: I co powiedzieli?
9: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
8: Bezcenne.
9: Dlatego wsparliśmy Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
10: Tu Radio Łódź, jest 21. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Szef rządu zapewnia, że Polska przygotowuje się na różne scenariusze ze strony Rosji i mówi, że najbliższe miesiące mogą być krytyczne. W wiadomościach także o stosunkowo krótkich kolejkach do lekarzy specjalistów w

0: aby obarczyć odpowiedzialnością za taką prowokację Ukrainę. Szef polskiego rządu przypomniał, że ostrzegał już przed takim scenariuszem.
1: Wiele tygodni temu mówiłem o tym, że istnieje realne zagrożenie prowokacjami rosyjskimi, no to dostałem po głowie, dlaczego Tusk mówi takie straszne rzeczy. Od tego czasu usłyszeliśmy tego typu komunikaty od wszystkich możliwych służb wywiadowczych państw Unii Europejskiej i NATO w tym regionie.
0: Donald Tusk podkreślił, że nie ma zamiaru nikogo straszyć, ale Polska intensywnie przygotowuje się do różnych scenariuszy. Dodał, że najbliższe miesiące mogą być krytyczne także ze względu na zmieniający się charakter wojny w Ukrainie. A minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wyraził nadzieję, że najbliższy szczyt NATO w Ankarze zniechęci Rosję do tego typu planów, pokazując jedność sojuszu. Kolejki do lekarzy specjalistów w Łodzi są krótsze niż w większości polskich miast. Jak podaje Business Insider, lepiej jest tylko w Lublinie. W lutym średni czas oczekiwania do specjalisty miał wynieść mniej niż 110 dni, czyli niespełna 4 miesiące. Nasz reporter pytał łodzian o ich doświadczenia.
2: Najdłuższy czas oczekiwania w moim przypadku to były 3 miesiące. To faktycznie jest długo, ale to nie było też nic pilnego.
3: Ostatnie moje takie doświadczenie to było z SOR-u około 5 godzin. Oprócz wielkiego bólu, no to na szczęście nie był aż taki pilny przypadek.
4: Oczekiwania w szpitalnych oddziałach ratunkowych na całym świecie jest uzależnione od ciężkości stanu pacjenta. Sorry, tu ratuje się życie.
0: Przypomina wiceprezes Łódzkiej Okręgowej Rady Lekarskiej dr Paweł Czekalski. Według rankingu Business Insidera we Wrocławiu i Warszawie na wizytę u specjalisty czeka się prawie pół roku, a w Krakowie powyżej 7 miesięcy. Dodajmy, że w Łodzi na 1000 mieszkańców przypada 15 lekarzy, a w województwie łódzkim 3 razy mniej, czyli 5 na 1000 mieszkańców.
5: Więcej na radiowódź.pl.
0: Część łodzian mieszkających w lokalach komunalnych wciąż nie ma w mieszkaniach dostępu do bieżącej wody. W miejskim zasobie jest 1150 lokali bez instalacji wodno-kanalizacyjnej. Informacje na ten temat zebrał reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
6: Choć to około 4% wszystkich lokali komunalnych, życie w takich warunkach, szczególnie podczas ostatnich upałów, jest bardzo uciążliwe. Jak mówi w rozmowie z Radiem Łódź Jacek Tokarczyk z Urzędu Miasta Łodzi, mieszkańcy mogą korzystać z ogólnodostępnych źródeł wody pitnej.
7: Takich jak uliczne zdroje czy poidełka. Są one dostępne dla każdego i właśnie w takich sytuacjach pełnią bardzo ważną funkcję.
6: Osoby, które nie mają instalacji wodno-kanalizacyjnej w mieszkaniach, najczęściej pobierają wodę z punktów poboru, znajdujących się na terenie nieruchomości.
0: Miasto zapewnia, że od lat prowadzi program modernizacji kamienic i doprowadza instalację wodno-kanalizacyjną tam, gdzie jest to możliwe. Prace mają być w kolejnych latach kontynuowane. Łowicz bez pływalni na lato. Teren przy ulicy Kaliskiej, na którym znajdują się odkryte baseny służące łowiczanom od 10 lat, należy teraz do wojska. Mieszkańcy zastanawiają się, czy można będzie korzystać z kąpieli pod chmurką.
8: Generalnie myślę, że dzieci bardziej ubolewają niż ja. Ja sobie poradzę, a dzieci gdzie mają iść?
9: Dla dzieci no to tak średnio pewnie.
10: W ramach rekompensaty w tym roku pojawią się strefy basenowe. Tydzień w lipcu i tydzień w sierpniu będzie strefa basenowa w Parku Błonie, niedaleko pump tracku i skateparku. Będą to dmuchańce, będą duże baseny na kilkaset metrów sześciennych wody. Będzie można zjeżdżać, będzie strefa chilloutu i rekreacji.
0: Zdradza burmistrz Łowicza Mariusz Siewiera. Wstęp do strefy w Parku Błonie będzie bezpłatny, a na przyszły rok miasto planuje uruchomienie profesjonalnej strefy. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 22. Do rana będzie pogodnie, temperatura spadnie w nocy do 12 stopni. Na jutro zapowiadane jest zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami może przelotnie padać słaby deszcz, termometry pokażą najwyżej 21 stopni. Po północy, a także jutro chwilami może dość silnie wiać. Wiatr z kierunków zachodnich może osiągać prędkość w porywach do 60 km na godzinę. Osłabnie jutro przed wieczorem.
11: Hello, here is Bartos, Karl Bartos, and you are listening to Back Show.
12: This is Jean-Jacques Bernard from The Stranglers.
13: Hello, people, I'm Boyd Jordan.
12: You are listening to Back Show.
14: You are listening to the Tutti Frutti Book Show.
15: My name is
16: Hi there, this is Tori Amos, and you are listening to Tutti Frutti Workshop.
17: Hi, I'm Mitch Ure, you're listening to Tutti Frutti Workshop.
18: Tutti Frutti Workshop, Maciej Wergy, godzina druga programu. Obiecałem Państwu Rogera i no to będzie wspominkowa audycja z roku 2020, pandemia. Strajki kobiet, dzieją się rzeczy niesamowite w mieście i do tego miasta, do Łodzi przybywa Rogerino, jako jedyny człowiek z kosmosu wtedy, który przyjechał do nas w pandemii. Nagle mamy artystę zagranicznego i w naszym radiowym studio imienia Henryka

0: Fabryka The Beach odbywa się koncert, niebywały koncert. Dzieją się różne ciekawe historie, bo nie można wyjść na miasto, bo są obostrzenia, wszystkie restauracje są zamknięte, więc finalnie Roger ląduje u mnie w domu, jemy wspaniały posiłek z nepalskiej restauracji sąsiedzkiej, zaprzyjaźnionej. No i fantastycznie spędzamy czas, to była jego pierwsza wizyta w Polsce, potem była druga w Gdyni, a 27 września Roger powróci do Polski, do Bielska-Białej, na koncert w Bielskim Centrum Kultury. To będzie koncert w ramach imprezy Sound Design, pierwszej odsłony tej imprezy. Zagra też tam Daniel Blum i Gaba Kulka. Tak było z Rogerem w naszym radiowym studio. Pozwolę sobie to przepleść wywiadem, który z nim przeprowadziłem wtedy na naszej antenie, bo to był piękny wywiad, wspaniałe wspomnienie cudownego człowieka, który powraca do Polski. Roger Ino.
1: We're going to enter an hour of quiet music now, some of which will be from the recent album that my brother and I did called Mixing Colors, and you'll only hear the skeletal piano part to this album. Some of it is from unreleased material, and some of it will not be heard until this evening, because I intend to improvise. The film that you will see, hopefully, is constructed by a friend of mine, an artist friend called Dom Theobald. The pictures, I think most of them I took from the area in England in which I live. This is in North Norfolk, in a town called Cromer. And we will start with a tune called D.D. Alone.

0: Zapytałem Rogera o płytę, która dla mnie i nie tylko dla mnie jest jedną z najważniejszych płyt w historii muzyki, nie tylko ambient. Płyty Apollo, która ukazała się w roku 1983, a nagrali ją Brian Eno, Roger Eno i Daniel Lanois. I ta płyta ukazała się również w specjalnej reedycji w zeszłym roku z uwagi i z okazji 50. rocznicy lądowania na Księżycu. I zapytałem go, czy wtedy, kiedy tworzyli ten album, mieli w ogóle świadomość, że tworzą dzieło wybitne i takie ponadczasowe. Na co Roger odpowiedział, że już w wieku lat 12 postanowił, że będzie robił wszystko, żeby żyć z muzyki. Grał na różnych instrumentach, w pubach, w klubach, na ulicy. A zaczął historię od tego, że nagrał 90-minutową kasetę. Let's come back to the cassette.
1: So at that time I was very interested in music that didn't really do anything, that didn't go anywhere. So I'd be.
0: What does it mean that you condense to it?
1: No, you can barely. Yes, of course not. Dance to it, of course not.
0: So useless music.
1: I wouldn't say useless, but there was very little in it. It started and it just went until it ended. And I sent this, like the similar thing with Mixing Colors, to my brother, because he is my brother. And that kind of, that struck him as a good idea, because it chimed means he saw the point in it, because that's the kind of music that he was working on at the time. My influence were people like Eric Satie, walking in the street, and you know, I wouldn't say John Cage, but it was a kind of.
0: So everything could be a music. This is this kind of idea that every sound could be something special.
1: Not that particularly, but that music could be different than entertaining.
0: Okay,
1: that was my thing, and that worked with Brian's way of thinking. So I sent him this CD. He invited me to work with Danny and himself in Canada. I was kind of going there just to meet my brother and to do some work.
0: Okay.
1: I had no idea what we had.
0: But what was on this cassette you sent? Was it a piece of the album?
1: Oh God, no.
0: No.
1: No, no. It was. How would you say it? Virtually nothing happening.
0: Okay, let me translate it. Praca nad płytą Apollo zaczęła się w taki sposób, że Roger nagrał muzykę, którą wtedy, do której miał takie podejście, że muzyka nie powinna, czy też nie musi służyć niczemu. To trochę trudno jest przetłumaczyć teraz jakby w kontekście tego, że w ogóle to się dzieje na żywo, ale myślę, że państwo, którzy znają angielski, złapali tą ideę. Że muzyka, która właściwie nie do końca służyć rozrywce. No i wysłał taką taśmę do swojego brata, który zaprosił go do współpracy z Danielem Lanois i pracowali wtedy w Kanadzie. Roger przyleciał tam, żeby spotkać się z bratem. Speaking of this famous, we spoke about it today, but you flied into Canada and there was a surprise at the airport.
1: Oh, this is a great story. My brother and Danny Lanois and myself, we love jokes and playing jokes on people. My uncle was a great liar. Brian claims, professional liar? No, not for gain. He just loved telling stories, but really well, good stories. Okay. That you'd believe him until you, right at the end, you'd think, oh.
0: But does it mean that he came to your, when you were kids, he came to your house and was telling stories? This kind of entertaining?
1: I ended up living next door to my uncle. So we knew each other for years. So we have this ability to make people believe what we want them to believe. And the key to that is inhabiting another persona. So you forget who you are. I'm not Roger from England anymore. I'm someone that you've never met with a different accent that maybe works in...
0: So it's like a role play.
1: Precisely.
0: I will translate it very briefly.
1: Yeah.
0: Cała historia, która zdarzyła się na lotnisku, kiedy Roger wylądował w Kanadzie właśnie zaraz opowie, co tam się zdarzyło na tym lotnisku, ale zaczął od tego, że mieli wujka, który był znakomitym łgarzem, bo to chyba tak można powiedzieć, takim rozrywkowym wujem. Był taki wujek, pamiętam, w Mikołajku, który też robił różne żarty. Chyba wujek Eugeniusz się nazywał. A w każdym razie mieli wujka, który jakby zajmował się tym, że wszystkich rozbawiał. W końcu zamieszkali koło wujka i w jakiś tam sposób chyba to też wpłynęło na to, że mają znakomite poczucie humoru. I lubią odgrywać pewne role. No i takie odegranie ról zdarzyło się na lotnisku w Toronto w roku 1983. Toronto?
1: Was it
0: Toronto?
1: Yes, I think it was. So I land at the airport, and it's not a really long flight from London, but it's enough to make you tired and not really on the ball. And Michael Brook, who's driving the car, introduces me, and he says, Brian and Danny can't be here, but I've got to take these two people to Hamilton, which is only a few miles from Toronto. And these two people look like they look like ex kind of rocker, drug, fucked up people. Their hair's wrong, and they've got leather, really horrible clothes on. So I go in the car and sit next to these. One I can't remember the name of, but the other is called Jay, which is a kind of rock name, you know. And he's got this really manky means bad, hair colour. And I look at him and we look at each other. Hi, yeah. And the car goes along and... As the journey continues, I start to see Jay's... He's got a moustache, this Jay. I start to see his moustache move, which isn't a natural thing. And then I look, and every time he's doing... And I think maybe he's got a coke habit. You know, where he's just sniffing all the time. But this moustache... I look at this and I think, that's my brother. He's put on this whole uniform of deception. And as has Dan Lanois. And I've never been fooled better than that. It was just magnificent.
0: Proszę Państwa, to jest historia, o której rzeczy pisze się, która zapisała się w historii muzyki. Otóż na lotnisku w Toronto Michael Brook, znakomity muzyk, przyjeżdża, żeby odebrać Rogera Eno, który ma pojechać na sesję. Ale mówi, że Daniel Lanois i Brian Eno nie mogą go odebrać, bo są zajęci, ale dwóch gości musi się z nim zabrać samochodem do Hamilton. Okazuje się, że ci dwaj goście wyglądają jak... Tacy trochę podstarzali, troszeczkę zaniedbałe gwiazdy rocka, mają wąsy, jakieś takie dziwne włosy, przebranie, buty na koturnie. No jadą sobie tym samochodem, no i nie pamiętam jak pierwszy miał na imię, ale drugi miał na imię Jay. No i okazuje się, że im bardziej jadą, tym przywitali się jakoś tak chłodno, tam hi, cześć. I okazuje się, że raptem Jayowi zaczyna się ruszać nieco wąsik, co wydaje się być takie dziwne, ale ma taki jakiś odruch... takiego dziwnego posmaku, jakby był uzależniony od pewnych substancji, której nie można kupić w aptece na literę K. No i on tak robi tym nosem, po czym okazuje się, ten wąsik mu się rusza, na co Roger raptem odwraca się i widzi, kurczę, to jest mój brat Brian. Nigdy w życiu nikt nie zrobił mi lepszego numeru.
1: For the previous maybe 2 days or a week, they'd looked for really bad clothes and wigs, so the studio time of Apollo, a lot of it was taking up in charity shops.
0: Większość czasu z tego wynika, że przy nagraniu płyty Apollo nie zajmowali się chłopcy nagrywaniem muzyki, tylko zajmowali się szukaniem jakichś przedziwnych ciuchów w sklepach po prostu z używaną odzieżą, po to, żeby zrobić wrażenie. Is there any footage of this? No.
1: No.
0: Nie ma żadnych zdjęć niestety.
1: No, it's like good jokes, they come and go.
0: Yeah, but we are making it eternal now.
1: In people's imagination.
0: Yeah, but we love it. That's why we're doing it.
1: What sure, doing. Yeah. But I can't supply you with any footage. The great thing about that record, I'd been visiting Brian for years, you know, we'd known each other for ages and got on. But that was the first time that we met as equals. There's 11 years between us. Brian, believe it or not, is older than me. But it was then, at that point, we worked on a territory that we were, again, the word equal in. You know, we were doing something as partners. And the bits of the Apollo project that you don't see is when the work was done and just being us being idiots. And I understand David Bowie has a similar experience with my brother, because there are two sides to Brian and actually two sides to myself, that when you're doing your work, that's what you are. And your work is obviously a part of your life. For me, it's a product of my life.
0: To bardzo trudno przetłumaczyć, ale zacznijmy może od tego ostatniego zdania, że przez wiele lat Roger bardziej traktował siebie jako muzyka, nie jako artysta. Te ostatnie miesiące pokazują, że jednak słowo artysta jest ważne, ale wcześniej padło dużo różnych rzeczy dotyczących też płyty Apollo, które chyba w tej chwili nie jestem w stanie już przetłumaczyć, bo kończy nam się trochę czas. Myślę, że do tej rozmowy jeszcze wrócimy choćby we wtorkowej Muzyce Miasta po 22, na którą już teraz gorąco zapraszam, a chciałbym, żebyśmy jeszcze do końca posłuchali chociaż jednego chyba z najbardziej znanych fragmentów utworu z płyty Apollo. Roger, I think that we will stop here, which is very hard for me, because first of all, I would like to thank you for everything that you saved us. You're amazing, and thank you for coming. The performance was awesome.
1: Did it work?
0: Yeah, a lot. Especially tonight, in this particular situation worldwide, Poland, whatever.
1: Yeah, yeah.
0: You gave us hope.
1: Oh, bless
0: because
1: you.
0: Because you're an artist, you know? That's how it works. I'm super serious. I love you. Thank you very much.
1: What can I say?
0: We can listen to Deep Blue Day, you know?
1: Ah, oh, that's great. That's the track that bought me my house.
0: Okay, let's do it again. Roger Eno.
1: Hi! Thank you very much indeed.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
2: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
3: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
4: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
2: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
5: Tworzymy rodzinę.
6: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
1: www.domwlodzi.org.
7: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
8: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
9: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
0: Ogłoszenie społeczne.
10: Tu Radio Łódź, jest 22. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. System inteligentnych słupków na Piotrkowskiej w Łodzi od poniedziałku zacznie działać. Bezpieczniej na Strykowskiej, przy skrzyżowaniu z Herbową staną światła dla pieszych. W wiadomościach także weekendowe atrakcje w Łowiczu i Aleksandrowie przy okazji miejskich świąt. Na jutro zapowiadane jest częściowe zachmurzenie, będzie chłodniej niż dziś i wietrznie. Na początku przyszłego tygodnia rusza system inteligentnych słupków na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Na razie obejmie tylko jeden odcinek ulicy, ale po wielu miesiącach opóźnień inwestycja wreszcie startuje. Jak ma działać ten system i dlaczego od początku budzi tyle emocji? O tym nasza reporterka Joanna Karp.
11: Automatyczne, wysuwane w większości słupki na ulicy Piotrkowskiej mają sprawić, że będzie bezpieczniej, a ulica

0: systemu. Joanna Karp, Radio Łódź.
1: Docelowo system będzie działał na odcinku Piotrkowskiej od Placu Wolności do ulicy Roosevelta. Jego koszt wyniósł 6 milionów złotych. Na ulicy Strykowskiej w Łodzi będzie bezpieczniej. Przy skrzyżowaniu z Herbową stanie sygnalizacja świetlna. W trakcie roku szkolnego przejściem dla pieszych przy skrzyżowaniu przechodzą codziennie setki dzieci z tamtejszej podstawówki. O zamontowaniu tam świateł zdecydowali mieszkańcy, którzy zagłosowali na to rozwiązanie w ramach budżetu obywatelskiego, mówi Tomasz Śliwiński z Zarządu Drogi Transportu.
2: Na przejściu dla pieszych przy ulicy Strykowskiej i Herbowej powstanie nowa sygnalizacja świetlna. Wszystko po to, aby korzystający z tego miejsca piesi oraz podróżni MPK mogli przedostać się na drugą stronę ulicy w jeszcze bezpieczniejszy sposób.
1: Sygnalizacja będzie działać na żądanie, to znaczy, że zielone światło dla pieszych będzie się zapalało tylko po naciśnięciu przycisku.
3: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
1: Premier stawia ultimatum w sprawie ochrony zdrowia. Donald Tusk chce, by minister zdrowia i szef NFZ-u do wtorku przedstawili mu rekomendacje naprawy systemu. Jeśli ich nie będzie, mogą być dymisje. To odpowiedź na głośne nieprawidłowości w stołecznym szpitalu południowym. Po ich ujawnieniu mają być zlikwidowane kominy płacowe lekarzy i preferencyjne traktowanie niektórych pacjentów. Do dymisji w związku z tą aferą doszło już w warszawskim ratuszu. Złożyły je dwie wiceprezydentki stolicy. A sprawę Szpitala Południowego bada prokuratura. Wciąż pojawiają się w niej nowe wątki. Oprócz nieprawidłowości w działaniu SOR-u prowadzonego przez lekarza i byłego radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka, media donoszą o nieprawidłowościach w prosektorium placówki. Koncertowe lato w Łódzkiem. W ten weekend mieszkańców regionu czekają kolejne miejskie święta. Tym razem bezpłatne koncerty i atrakcje zaplanowano w Aleksandrowie Łódzkim i Łowiczu. Kto wystąpi? O tym w relacji naszego reportera Sebastiana Dziudy.
4: Największe muzyczne emocje czekają łowiżan w sobotę. Tego dnia na Starym Rynku od godziny 15 wystąpią m.in. Skolim, Miły Pan i Baranowski. Również w sobotę w Aleksandrowie Łódzkim odbędzie się Epicentrum Festiwal. Polskie gwiazdy zagrają dla Aleksandrowian na stadionie imienia Włodzimierza Smolarka, a o tym, kogo będzie można zobaczyć na scenie, mówi Tomasz Barszcz z Urzędu Miasta w Aleksandrowie Łódzkim.
5: Zalewski, Kukon, Kasia Cerekwicka czy duet Smolik i Cat Fox. Spragnionych mocnego elektronicznego vibe'u zapraszamy na Electric Night Fever, na którym swój DJ-ski set zaprezentuje m.in. duet Cats and Dogs.
4: Koncerty w Aleksandrowie startują o godzinie 18. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
1: W obu miastach przygotowano wiele wydarzeń towarzyszących, warsztaty, zawody sportowe, wystawy i animacje dla rodzin z dziećmi. Czas na informacje sportowe. W studiu jest Michał Malinowski.
6: Legenda polskiego waterpolo uhonorowana. Przed Atlas Areną w Łodzi odbyło się dziś uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy Edwarda Kujawy. Miejsce w Galerii Sław Łódzkiego Sportu zawdzięcza on wieloletniemu zaangażowaniu w rozwój polskiej piłki wodnej. Edward Kujawa był m.in. reprezentantem drużyny narodowej, z którą wielokrotnie występował na arenie międzynarodowej, w tym na imprezach rangi mistrzowskiej, mówił wieloletni dziennikarz sportowy Marek Kondraciuk.
7: Grał w reprezentacji Polski od 1968 do 1976. Był bramkarzem i sercem zespołu, w którym występował.
8: To spotkanie jest wielką taką przygodą. Mam ogromną tremę, jak nawet przed meczem finałowym nie miałem takiej tremy jak dzisiaj. Dzisiejsze święto jest święto nie tylko moje, Edwarda Kujawy. To jest święto piłki wodnej, wszystkich moich kolegów, trenerów.
6: Dodał uhonorowany dzisiaj Edward Kujawa, który kilka lat po zakończeniu kariery sportowca rozpoczął pracę jako trener młodzieży, a z drużyną Łódzkiej Anilany zdobył Mistrzostwo Polski Juniorów. Pracował także jako selekcjoner reprezentacji Polski, którą prowadził przez 22 lata. W ostatnich kilku sezonach szkolił waterpolistów USTW Politechnika Łódzka, a galeria zdjęć z dzisiejszej uroczystości do obejrzenia na naszym portalu. Pola Nowakowska zagra w ŁKS-ie Comerscon. 30-letnia przyjmująca jest pierwszą siatkarką, której transfer łódzki klub ogłosił przed sezonem 2026-27. Przez ostatnie 4 sezony grała w Pałacu Bydgoszcz. W 2020 roku sięgnęła z Chemikiem Police po złoto Mistrzostw Polski. Teraz będzie walczyć o medal Tauron Ligi z łódzkimi Wiewiórami, a także zagra z klubem w europejskich pucharach. Hubert Hurkacz awansował do 1/8 finału wielkoszlemowego Wimbledonu. W trzeciej rundzie Polak pokonał Amerykanina Tomiego Pola 4-6, 7-6, 7-5 i 6-2.
9: Myślę, że serwis był całkiem niezły. Oczywiście najbardziej zadowolony jestem ostatecznie ze zwycięstwa. I tak, no ten drugi tiebreak był bardzo kluczowy, żeby ta szala jednak przechyliła się na moją stronę i od tego czasu, no to ja wywierałem bardziej presję na nim.
6: Rywalem Hurkacza w walce o ćwierćfinał będzie Niemiec Jan-Lennard Struff, który wyeliminował rozstawionego z ósemką Daniła Miedwiediewa. Jutro o czwartą rundę zagra Iga Świątek, jej przeciwniczką będzie Aleksandra

0: EALA z Filipin. Polscy koszykarze wciąż niepokonani. Reprezentacja Polski wygrała w Wiedniu z Austrią 123-77 w meczu piątej kolejki grupy F pierwszej rundy eliminacji Mistrzostw Świata. Najwięcej punktów dla biało-czerwonych zdobył Łukasz Kolenda, 23. Polacy z kompletem zwycięstw prowadzą w grupie F. Na zakończenie tej fazy zagrają w poniedziałek w Krakowie z Holandią. I na koniec Mundial. Egipt wciąż gra z Australią o awans do 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Egipcjanie prowadzili po pierwszej połowie, ale na początku drugiej odsłony Australijczycy wyrównali. W doliczonym czasie gry ekipa z Afryki miała dwie kapitalne okazje na rozstrzygnięcie rywalizacji, ale po 90 minutach było 1-1, trwa dogrywka, w 94 minucie wynik bez zmian. To tyle teraz. Po więcej sportu zapraszam na stronę radiołódź.pl.
1: Noc przeważnie pogodna, temperatura spadnie do 12 stopni, za to jutro na ogół pochmurno, choć możliwe większe przejaśnienia. Miejscami może przelotnie padać słaby deszcz, termometry pokażą maksymalnie 21 stopni. Chwilami już po północy i jutro prawie cały dzień może dość silnie wiać z kierunków zachodnich. Wiatr może osiągać w porywach do 60 km na godzinę, osłabnie dopiero przed wieczorem.

Dobry wieczór, tutaj Kamil Ginglas. Jak co tydzień witam wszystkich przy radioodbiornikach, którzy słuchają aplikacji Radio Łódź oraz ci, którzy już oglądają nas na YouTubie. Ci, którzy jeszcze nas nie oglądają, a chcą zobaczyć, co się dzieje u nas w studiu, zapraszam serdecznie na kanał Polskie Radio LOT. Tam możecie zobaczyć, co się tutaj dzieje na żywo w studiu. Realizatorami dzisiejszego programu są Dominik Kluszczyński oraz Piotr Sobczak, których serdecznie pozdrawiam. I macham, chociaż są za mną, ale oni wiedzą, że ich bardzo lubię. Więc dzięki nim widzicie wszystko i słyszycie, co się właśnie tutaj dzieje. Dzisiejszym gościem jest DJ Zuzka. Jak wcześniej wspomniałem, na social mediach na pewno ją znacie. DJ Zuzka jest związana z łódzką sceną elektroniczną od około 5-6 lat, o ile dobrze pamiętam. Od kilku lat buduje swoją pozycję, prezentując sety łączące melodic, techno, indie, dance, dark disco i progressive. Od początku jej celem jest rozwijanie lokalnej sceny klubowej i tworzenie przestrzeni dla artystów oraz miłośników muzyki elektronicznej. W ciągu ostatnich lat występowała w wielu klubach, ale też występowała na takich festiwalach jak Wisłouście, Audio River, Labirynt, tutaj rodzimy nasz festiwal, oraz w miniony weekend nawet na Las Festiwalu, o czym dzisiaj na pewno porozmawiamy. Jak zwykle w naszej audycji, początek audycji zaczynamy utworem, który wyznaczył nasz dzisiejszy gość. Jest to utwór Darlin w Lys, o ile dobrze kojarzę, czy dobrze czytam w sumie, pod tytułem Neo Noir na dobry wieczór.

0: Bardzo ładnie nam się tutaj przedstawiłaś muzycznie, a teraz przedstaw się osobiście.
1: Witam serdecznie. Oprócz tego, że jestem DJ-ką, na co dzień jeszcze pracuję w restauracji na Piotrkowskiej. Także praca z ludźmi i, że tak powiem, sprzedawanie dobrego vibe'u jest mi bardzo bliskie i myślę, że właśnie...
0: Możemy powiedzieć, jaki to adres. Niekoniecznie możemy powiedzieć, jaka to jest nazwa.
1: Piotrkowska 99, zapraszam.
0: Tak, tak, tam możecie Zuzkę spotkać za dnia.
1: Tak.
0: Zuzka za dnia jest tam, a Zuzka wieczorem jest tutaj lub gdziekolwiek indziej.
1: Tak,
0: jakimś wydarzeniu.
1: W całej Polsce.
0: Zuzka w całej Polsce. No dobrze, no to w takim razie, jak już mamy przywitanie za sobą, to myślę, że na pewno są osoby, które są ciekawe, jak się tutaj znalazłaś. Powiedz nam kilka słów o sobie. Kim jest Zuzka właśnie poza DJ-ką? No. Poza restauracją i DJ-ką, bo to już wiem.
1: Tak, no pochodzę z Sieradza. Przyjechałam do Łodzi jakieś 10 lat temu. Jakieś 6 lat temu trafiłam pierwszy raz na swój labirynt. Pierwszy labirynt, na którym zabłądziłam. I pierwszy raz pochłonął mnie ten BPM, pochłonęła mnie muzyka elektroniczna w całości.
0: A kto grał wtedy, pamiętasz?
1: Nie pamiętam dokładnie, bo byłam tam, nie pamiętam, gdzie byłam. Labirynt był wtedy w Sodzie, w tym całym budynku i krążyłam po tych scenach, nie wiem, gdzie byłam, ale chyba to w tym labiryncie chodzi.
0: Nie wiem,
1: gdzie się jest i tylko się słucha muzyki po prostu i się krąży. Na pewno wylądowałam na scenie Pogotowia Techno, z którego nie mogłam wyjść.
0: To tam wtedy było Pogotowie Techno na samej górze chyba.
1: Tak, i właśnie z tej samej góry nie mogłam zejść za bardzo, bo było strasznie dużo
0: ludzi.
1: To
0: tak a propos tego, o czym rozmawialiśmy, zanim weszliśmy na antenę, że tam też był taki ciekawy moment, że nie dało się przejść w tą
1: sobotę. Tak, dokładnie.
0: No, ja na tej samym wydarzeniu prawdopodobnie, bo mieliśmy scenę piętro niżej.
1: Okej, tam też na pewno byłam.
0: Chciałem wyjść. I zrezygnowałem.
1: Tak, to też było, że byłam w tym miejscu, jak już dotarłam na tą samą górę, to już nie schodziłam za bardzo, bo się bałam, że nie wrócę na przykład.
0: Tak.
1: Taka była szansa.
0: Była taka szansa, dokładnie. Czyli mówimy o tym samym wydarzeniu.
1: Tak.
0: Oczywiście aspekty bezpieczeństwa były zachowane.
1: Tak.
0: Najbardziej. Tam nic się nie wydarzyło, na szczęście, więc wszystko
1: było
0: w porządku. Dobrze, a czy wtedy na labiryncie to był właśnie ten moment, w którym zakochałaś się totalnie w muzyce elektronicznej, którą teraz grasz?
1: Nie. Generalnie tam odkryłam techno. Tam odkryłam techno, które jest mi też bliskie bardzo sercu. Jakby ciąg wydarzeń i sytuacje i ludzie, których poznałam po drodze, sprawił, że zaczęłam grać coś innego, zaczęłam grać wolniej na pewno niż to, co wtedy mi w duszy grało. Ale to techno jest też, także ogólnie elektronika szeroko pojęta. Drum and bassy też są w moim sercu, jakby szacunek mam ogromny.
0: Ja też. No. A dobrze, no to jeżeli już chodziłaś po tym labiryncie, gubiłaś się niejednokrotnie lub zatrzymałaś się w miejscu, w którym nie dało się dalej iść, to co sprawiło, że ta wajcha tak zwana, że przeszłaś sprzed DJ-ki za DJ-kę, wydarzyła się gdzie i kiedy? Czy to był ten moment, czy to był proces?
1: Tak, to proces się rozpoczął wtedy, zaczęłam chodzić na te imprezy, zaczęłam obserwować właśnie DJ-ów, to, że oni mają tą siłę i tą moc za tej DJ-ki.
0: Tak.
1: No i tak, i później też zrozumiałam pewną rzecz, że od zawsze, od dziecka uwielbiałam puszczać muzykę na imprezach, na domówkach. Zawsze szukałam takiej muzyki, której nikt nie zna i zawsze chciałam się chwalić tym, co znalazłam. I jak pierwszy raz zagrałam tą pierwszą moją imprezę, to było jeszcze, założyłyśmy wtedy kolektyw Witch Techno, nie pamiętam już jak się nazywał.
0: Witch Techno?
1: Tak,
0: w sensie,
1: tak.
0: Że
1: wróżkowe byłyśmy, tak. No i pierwszą imprezę zorganizowałyśmy, tak. I pierwszy raz zagrałam i pierwszy raz zrozumiałam, że to jest coś, co chcę chyba w życiu robić, że pierwszy raz poczułam taką rzecz, że to jest chyba to, co chcę robić, bo wcześniej czegoś takiego nie miałam. Także bardzo się cieszę, że to odkryłam.
0: Bo, piękna wiadomość, nie zapomnę jej nigdy.
1: Tak,
0: historia.
1: Dokładnie.
0: Dobrze, wróćmy na chwilę jeszcze jeszcze do utworu pierwszego, który dzisiaj zagraliśmy, czyli Darling Liz Neon Noir.
1: Tak.
0: Bo wiążesz z nim miłe wspomnienia.
1: Miłe wspomnienia, zdecydowanie. Te dźwięki, które tu są, one są takie dark diskowe, właśnie głębokie. Też bardzo lubię taką muzykę, która dociera do duszy bezpośrednio. Uważam, że ten kawałek zdecydowanie to robi. Tak, kolejnym kawałkiem, który też chciałabym przedstawić, jest też bardzo taki...
0: Who Made Who,
1: z Adamem Twinsem, Immersion, który zdecydowanie też wpłynął jakoś na moją taką drogę muzyczną. No, pamiętam, że usłyszałam go pierwszy raz na Wisłoujściu w trakcie seta, którego pozdrawiam serdecznie, Filipa Defkendensa. Tak, no i tak, myślę, że...
0: To gramy w takim
1: gramy
0: razie.
1: Gramy,
0: Adana Twins, utwór pod tytułem Immersion.

0: Humate Who, Adana Twins, Immersion. To jest, jak pokazałaś przed chwilą mi, to jest taka muzyka, przy której się trzeba bujać, rozumiem.
1: Tak? No tak, to jest taka muzyka, dobrze, do której się trzeba bujać. No.
0: Dobrze, pamiętajcie o tym, jak będziecie się bawić przy setach Zuzki.
1: Bujajcie
0: trzeba się, bujać. Bujajcie się. Bujajcie się po prostu i mamy wszystko załatwione.
1: Tak.
0: Dobrze, wróćmy do twojej historii, do twojego życia jako DJ-ka. Pamiętasz swoją pierwszą imprezę?
1: Tak, pamiętam. Dobrze. Pierwszą, wszystkie pamiętam.
0: No to bardzo dobrze, to jest najważniejsze, bo to trzeba pamiętać. Jak wyglądały właśnie twoje pierwsze kroki jako DJ-ka? Czy było łatwo, trudno? Było więcej ekscytacji, stresu przy tych setach? Czy teraz jest inaczej w ogóle, bo to też jest ważne?
1: Ekscytacja była na pewno, ale stres mi towarzyszył i towarzyszy mi zawsze, może dlatego, że mi bardzo zależy.
0: Ale to też bardzo tak ważne jest, ponieważ ja tu wielu osobom też powtarzam, że jak nie ma stresu, to nie ma sensu.
1: No właśnie, też tak myślę. Też tak myślę, no chociaż ten stres, chodzi, no, nie zawsze sobie potrafię z nim radzić, ale robię co mogę i to też stres na szczęście znika w momencie podpięcia pendrive'a i wciśnięcia play.
0: Pierwszy miks jest najważniejszy.
1: Tak,
0: też,
1: oczywiście. Zasada pierwszych tak, 15 minut.
0: No. Reszta już później poleci.
1: Tak.
0: A później się nagle okazuje, że minęło 50 minut.
1: Tak, dokładnie.
0: Dobrze,
1: dokładnie.
0: Więc gdzie to było, pierwsza impreza?
1: No, ta pierwsza impreza była w klubie Czeska Sauna. To było wtedy Łódź. Już nie ma tego klubu.
0: Czy to było tam, gdzie P29 obecnie?
1: Nie. Czeska Sauna jest na Kościuszki. Tak.
0: A, przepraszam,
1: była,
0: tak, było, tak, pomyliłem.
1: Tam się wchodziło do piwnicy i w tej piwnicy tak pierwszy set swój zagrałam. I było super, no, nie ma co się oszukiwać. Zagrałam pierwszy raz te piosenki, o których marzyłam, żeby zagrać. Też właśnie teraz będzie jedna z tych piosenek. Mam nawet filmik, jak gram ten kawałek. I pamiętam, co jest ta ekscytacja, która mi towarzyszyła. Nie da się tego zapomnieć. No i co? No i tak, no. I stres, i ekscytacja.
0: A kto lub co miało największy wpływ na to, co grasz obecnie?
1: Nie wiem, czy
0: muzyczny gust, może
1: jest
0: tak.
1: Odpowiedź na to. Wiem, że na pewno największą moją inspiracją i cały czas jest, była Lulu Malina. Jak ją pierwszy raz zobaczyłam, jak ona się cieszy grając, jak przekazuje tą swoją pozytywną energię, to ona była największą inspiracją. Pamiętam, że jak ją zobaczyłam po tym secie, to było w trakcie COVID-a, podeszłam do niej i powiedziała mi, że jak dorosnę, chcę być jak Lulu Malina i do tej pory to mi towarzyszy i do tej pory się z tego śmiejemy, bo jest moją serdeczną koleżanką teraz, także tak.
0: Pozdrawiamy serdecznie Lulu Malina, tak, jeżeli nas ogląda prosto ze studia numer 2 w Radiu Łódź. Dziękujemy, że miałaś wpływ na Zuzkę, bo Zuzka ma to robić teraz w weekendy.
1: Tak, dzięki.
0: Dobrze, twoje sety poruszają się pomiędzy melodic, house, poprawnie, jeżeli powiem źle, indie dance, dark disco, tak? Czyli teraz minimal, już wspomniałaś wcześniej.
1: Tak, jeszcze minimal doszedł teraz, minimal house, minimal
0: dobrze,
1: techno.
0: Co najbardziej cię pociąga w tych gatunkach? Bo to jest ciekawe, że łączysz je w jednym secie, domyślam się, tak? Łączysz je w
1: nie
0: setach?
1: Nie zawsze wszystko, ale staram się też dostosować zawsze do pory grania, bo też wiadomo, że coś innego się zagra w trakcie warm-upu, coś innego w trakcie peak time'u, no, a coś innego w trakcie closingu.
0: Tak.
1: I też staram się tą swoją selekcję, jakby to wszystko zawsze jest moją selekcją, więc jakby te wszystkie utwory, które znalazłam, to są moje i tak sobie tłumaczę, że one nie muszą zawsze być w jednym gatunku, nie muszą wszystkie do siebie pasować, ale to jak ja mam jakąś wizję i to mi się składa i to mi się
0: podoba. No to chodzi w setach tak naprawdę, no, każdy set powinien mieć swoją historię bez względu na to, czy się komuś to podoba, czy nie.
1: Dokładnie.
0: I to też jest moje zdanie, którym się niektórym się nie podoba, ale pamiętajcie, że wszyscy, którzy przychodzicie na sety Zuzki czy kogokolwiek innego, nie możecie liczyć na to, że usłyszycie utwory, które usłyszycie, bo je lubicie, tylko właśnie usłyszycie utwory, które dany artysta, DJ-ka, DJ wybrali dzisiaj i je zmiksują po swojemu. I o to chodzi w setach właśnie, dlatego te sety
1: dokładnie
0: powinny tworzyć historię. Dobra, przejdźmy zatem do kolejnego utworu, o którym już zaczęłaś wspominać. Jest to, ojej, XXX006.
1: To jest
0: numer katalogowy, sorry.
1: Nie, tak, jest to duet z Berlina, Younger Than Me. Tak. Kawałek bardzo głęboki, nazwa Ceremonii. Myślę, że to jest to właśnie ten kawałek, który zagrałam w swoim pierwszym secie i raz na jakiś czas powtarzam to i zawsze sprawia mi ogromną przyjemność. Mam nadzieję, że wam też sprawi.
0: Dobrze, to Younger Than Me, Ceremony.
1: Yes.

0: Tak jeszcze zapytam w międzyczasie, czy takiej muzyki możemy się dzisiaj spodziewać w secie?
1: Nie, troszkę inaczej. Nie? Troszkę, będzie, inaczej, troszkę inaczej będzie.
0: Bardzo jestem ciekaw, bo naprawdę te utwory, które tu zaprezentowaliśmy do tej pory, są zupełnie inne od siebie i ciekaw jestem właśnie, co będzie. A widziałem Zuzkę tylko raz grającą i to niezbyt długo, bo no, byłem w pracy wtedy też, więc jakby poszedłem dalej. Bo to był River w zeszłym roku chyba. Tak mi się zdaje.
1: Audio River w zeszłym roku nie grałam.
0: To dwa lata temu. To dwa lata temu, bo dobra. No to dwa lata temu, tak. Dobrze. Wróćmy w takim razie do pytań, które... A właśnie, jeżeli macie jakieś pytania do Zuzki, do wszystkich, którzy są tutaj na czacie, dziękujemy za to, że jesteście. I jeżeli macie teraz chwilę, to bardzo was proszę o kciuk w górę oraz udostępnienie tej audycji, żebyśmy dotarli do waszych znajomych. No bo nie jesteśmy w stanie dotrzeć tak po prostu do wszystkich osób, które na pewno są ciekawe, co tutaj dzisiaj się dzieje u nas w studiu i co zagra Zuzka. A jak przygotowujesz się do twojego występu? Planujesz, zresztą rozmawialiśmy o tym chwilę wcześniej, przed wejściem na antenę, planujesz set wcześniej, czy bardziej improwizujesz totalnie?
1: Zdecydowanie, jeżeli chodzi o kolejność i o cały set, to improwizuję, ale paczkę mam przygotowaną, więc jakby paczkę mam nutek takie, które chcę zagrać i które wiem, że będą w miarę spójne ze sobą. Także nie to, że jest tam to mega spontan, ale nie to, że mam też ułożone po kolei i wszystko tak tip-top.
0: Jak wcześniej powiedziałaś, grasz już ile lat?
1: No 5 będzie w tym roku.
0: Czy w ciągu tych 5 lat znajdziesz takie wydarzenie, które było takim przełomowym dla ciebie, że wow, to dzisiaj właśnie przeszłam z, powiedzmy, z levelu 3 na level 9 w jakiejś grze?
1: Tak, zdecydowanie.
0: W tej grze zwaną DJ-ką.
1: Tak, w tamtym roku spełniłam swoje największe marzenie DJ-skie i zagrałam na swojej wymarzonej scenie Paradiso z festiwalu Summer Contrast. Stwierdziłam, że już po tym może się wydarzyć wszystko, że już zrobiłam swoje. Że już miałam naprawdę takie marzenie spełnione, bo 2 lata wcześniej, jak byłam na tym festiwalu jako uczestnik, stanęłam sobie pod tą sceną i tak sobie zwizualizowałam, że tam jestem i że gram i tak to było takie strasznie, strasznie odległe, ale strasznie też osiągalne i to się wydarzyło i byłam bardzo spełniona i to był super set, jest nagrany, zresztą można sobie odsłuchać na SoundCloudzie u mnie. I tak, to było przełomowe.
0: A jaki adres?
1: Zuzka Świruska.
0: Czyli inaczej. Soundclub.com.
1: Nie pamiętam, jak tam to się wszystko... Dobra. Nie pamiętam, jak Zuzka, jak jest moje konto Zuzka, jak się wpisze Zuzka Summer Contrast, to będzie w ten set i wszystkie, cała reszta.
0: Serdecznie tak. Zapraszamy do odsłuchu. Nie teraz oczywiście. Zróbcie to sobie jutro, bo dzisiaj Zuzka będzie grała set w transmisji w Radiu Łódź. Natomiast ciekawy jest to na pewno set, bo w ogóle cały festiwal Summer Contrast, który nie wiem, gdzie się odbywa, chciałem powiedzieć, ale...
1: W Rogalinku.
0: A Rogalinko jest?
1: To jest niedaleko Szczecina.
0: Kobuczynka.
1: Nie wiem, gdzie. Nie wiem, gdzie dokładnie, bo to jest daleko Dobrze. Pod Szczecinem. Daleko się tam jedzie, długo się jedzie i ciężko, ale jak już się tam jest, to jest super.
0: Dobrze. Mówiłaś o tym, że jest to proces w przygotowaniu twojego setu. A czy możesz powiedzieć, jakie emocje najbardziej lubisz wywoływać u ludzi na parkiecie podczas twoich setów?
1: To jest zdecydowanie emocja szczęścia.
0: Euforii.
1: Bardzo szczęścia, euforii. To jest takie trochę banalne, ale chyba o to w tym wszystkim chodzi. Chciałabym, żeby ludzie po prostu się cieszyli razem ze mną. I tak się dzieje. I to jest fajne.
0: To jest, no, rzekłbym nawet, że to jest najlepsze w tym całym DJ-owaniu, bo widzisz, że ludzie dźwigają to, co ty chcesz przekazać, no to jak najbardziej. Lepiej się gra przede wszystkim. I oni też dają taką energię, którą możesz czerpać i przerzucić na miksy.
1: Tak.
0: Dobrze.
1: Tak.
0: Ładnie to powiedziałem, nawet nie spodziewałem się tego po sobie. Przejdźmy do kolejnego utworu zatem, który przygotowałaś. Jest to utwór pod tytułem
1: DWE.
0: Od Moskoman. Tak. Dobrze czytam?
1: W remiksie Manfredasów.
0: Manfredasów to nie są Polacy?
1: Nie.
0: Dobrze.
1: Troszkę wolniejszy, ale bardzo klimatyczny.
0: Bardzo ciekawy, słuchajcie, bo jak gramy tutaj zazwyczaj muzykę tam w okolicach 123, dzisiaj 124 czy 130, no to dzisiaj tutaj zejdziemy po raz pierwszy poniżej.
1: Na złość wszystkim.
0: Tak, na złość wszystkim. Słuchajcie, utwór ma 110 bitów na minutę. Jestem bardzo ciekaw, bo jeszcze go nie słyszałem. Mam nadzieję, że wy też dajcie znać, co o tym utworze myślicie.

0: wspaniały utwór. Uważam, że nie mogliśmy dzisiaj lepszego utworu usłyszeć. I bujaliśmy się, nie wiem czy widzieliście, bujaliśmy się tutaj na 110 bitów na minutę.
1: Nie da się nie bujać.
0: Trochę jak na takich wydarzeniach typu premiera jakiegoś samochodu na przykład, albo przerwa w teatrze, to też taka muzyka powinna lecieć, że mogli się ludzie pobujać. W metrze, tak. Dobrze, wróćmy na ziemię, wróćmy nawet do willi, tak. Bo jesteś rezydentką klubu Willa,
1: tak,
0: masz tam swój cykl wydarzeń, przepraszam. Czy możesz nam przybliżyć, na czym ten cykl wydarzeń polega?
1: Oczywiście, z przyjemnością to uczynię. Mój cykl wydarzeń nazywa się Energetika, od energii mojej pozytywnej, tak sobie wymyśliłam. I pierwsza część cyklu to taniec żywiołów. Każda impreza jest poświęcona innemu żywiołowi. No i pierwsza była to ziemia, później była to woda, później ogień, teraz będzie przed nami powietrze, na które serdecznie zapraszam, bo planuję zrobić je na powietrzu.
0: A przepraszam, czy to jest związane również z selekcją, no bo nie grasz tam sama.
1: Nie gram sama, dobrze, tak, zapraszam gości.
0: Czy ci goście też są związani właśnie z nazewnictwem?
1: Staram się dobierać ich tak, żeby pasowali do całego zamysłu.
0: Czyli jeżeli jest ogień, no to rozumiem, że jest ciężej.
1: Był ogień i tak, zaprosiłam, w ogóle to jest coś też ważne.
0: Strażaków.
1: Tak, zaprosiłam strażaków. Co jest też ważne, chciałabym, żeby DJ, których zapraszam, wychodzili troszkę ze swojej strefy komfortu. Czyli tak jak na przykład, jakbym ciebie zaprosiła, to chciałabym, żebyś zagrał house'owy set.
0: Ale słuchaj, to czuję się zaproszony, wszyscy widzieliście, słuchajcie. Sprawa się wyjaśni za kilka dni, tak, zobaczymy.
1: Tak.
0: Ja, wiesz co, tak przy okazji powiem ci, że to jest bardzo super przedsięwzięcie. I będę ci kibicował w tym temacie, ze względu na to, że kiedyś w mieście stołecznym, w którym mieszkałem, kiedyś sobie mieszkałem, były takie wydarzenia, gdzie wówczas się grało z płyt winylowych.
1: Aha.
0: I przychodziło się z torbą i wymienialiśmy się torbami przed setem.
1: A winylami?
0: Tak.
1: O ja, super.
0: I generalnie nie wiedziałaś, kto co zagra,
1: rewelka,
0: jak zagra, nie? Były
1: rewelka.
0: Takie wydarzenia. I to były świetne wydarzenia, bo naprawdę, no raz, że wtedy z winyli wiadomo było trochę trudniej, to jest raz, a dwa, no nikt się nie spodziewał generalnie, co tam jest w tej torbie.
1: Totalnie, super.
0: I
1: totalne wyjście ze strefy
0: komfortu. Totalne wyjście ze strefy komfortu. I te wydarzenia były bardzo popularne, więc dlatego dobrze, że coś takiego istnieje. Więc,
1: no teraz można się zamieniać pendrive'ami, nie?
0: Tak, ale no jakby pendrive już widzisz mniej więcej ten utwór,
1: no
0: prawda?
1: Tak.
0: A tutaj kładziesz igłę i nie wiesz, co cię czeka.
1: Totalnie, super.
0: Na pendrive'ie, wiesz, patrzysz, masz te 159, 110, 129 BPM. Aha. Już wiesz mniej więcej, co będzie za chwilę,
1: tak,
0: nie? A jak masz na przykład, jak kładziesz igłę i nie wiesz, co tam
1: nie
0: jest,
1: masz pojęcia.
0: No to jest dopiero punkt...
1: To
0: jakby niepewności.
1: Tak. Zdecydowanie.
0: Więc super takie wydarzenie. Uważam, że takich wydarzeń powinno być więcej, no bo raz, że miksują się społeczności, co jest bardzo ważne w kulturze klubowej, a dwa, że no właśnie wychodzisz z takiej strefy komfortu, no bo nie masz pojęcia tak naprawdę, co cię czeka.
1: Nie masz pojęcia, co cię czeka. Tym bardziej sobie wymyśliłam jeszcze, że to jest tak, że ja zaczynam tą imprezę, sobie gram ten warm-up, później mam tą imprezę, spędzam czas. Jest główny zaproszony gość, który gra ten set taki troszkę mocniejszy, może być, ale żeby był około house'owy. No i jako, że to techno też jest mi bliskie, to zapraszam kogoś na koniec, kto zagra set bardziej w stronę techno, więc jest taka tendencja wzrostowa i dla każdego coś dobrego i to jest tak, że myślę, że to też jest fajne.
0: Rzadko
1: są takie imprezy.
0: Ty kiedyś na takie wydarzenia na ostatnią chwilę też zapraszał mnie Tomek Blumenthal do P29.
1: Okay.
0: I zdarzyło się dokładnie tak samo, było dosłownie, nie wiem, dzień wcześniej, jutro chcę, to idę. Tak to wyglądało. I kiedy jest najbliższe wydarzenie? Pod Shieldem to będzie...
1: Powietrze. To będzie Energetika Powietrze.
0: Energetika Powietrze.
1: Zobaczymy jeszcze, bo nie mam 100% daty, ale we wrześniu, także po już tym sezonie festiwalowym, który da nam troszkę popalić. Nawet w samej
0: już
1: Łodzi.
0: Daje.
1: Już daje popalić, dokładnie jeszcze się dobrze nie zaczął, a teraz już daje popalić. Także po sezonie festiwalowym na zakończenie chciałabym zrobić ten event i później już płynąć z nurtem kolejnych. Zobaczymy.
0: Dobrze, a nie tylko, znaczy nawiązując do twoich wydarzeń, czy wydarzeń innych, na których grałaś, czy zdarzył się set, który ciebie zaskoczył bardziej lub ciebie zaskoczył mniej niż publiczność?
1: Że mój?
0: Tak, twój set.
1: O, kurczę.
0: Dobrze, że stajesz przed ludźmi, Miałaś nadzieję, myślę, że masz zawsze nadzieję, że to będzie dobry set, ale jak to się mówi kolokwialnie, zażarł tak, że po prostu wow.
1: Nie wiem, czy jestem w stanie odpowiedzieć teraz na to pytanie, ale myślę, że tak najbardziej zaskoczył mnie set 2 lata temu na Audioriver, jak zagrałam właśnie pierwszy slot, to był otwarcie sceny studio,
0: na które się tej leśnej,
1: tak, tam są te sceny leśne i otworzyłam scenę studio. Troszkę się spóźniłam niestety na to granie, bo dzień wcześniej co był ten Armagedon i była ewakuacja,
0: tak.
1: No to my wtedy z ewakuacji pojechaliśmy na willę i na tej willi zrobiliśmy po prostu tak uratowaliśmy całą sytuację.
0: No bo i cała Audioriver wtedy poszło do willi, pamiętajmy o
1: tak,
0: tym. Znaczy,
1: cała,
0: no nie cała,
1: na willę
0: ale...
1: wszędzie poszło
0: tak,
1: wtedy.
0: Tak, tak,
1: na
0: całą
1: Piotrkowską, tak. No i byłam wtedy w tej willi, no i później trzeba było sobie, że tak powiem, odpocząć, no i przysnęło mi się i obudziłam się po prostu chwilę przed setem, ale dotarłam, 6 minut się tylko spóźniłam. No i zagrałam set też, uważam, że to był set życia bardzo pozytywny. Zapomniałam w ogóle, czy się stresowałam, czy się przygotowałam, czy w ogóle nic mnie nie obchodziło. Najważniejsze było dla mnie to, że dotarłam, zagrałam i później grał po mnie Wejkum, pamiętam, którego też serdecznie pozdrawiam i mówi, ciotka, ja tu widzę, że na gotowe przyszedłem. To było świetne, świetnie się bawiliśmy.
0: Czy może zagrałaś utwór ten, który zagramy kolejny?
1: Italian Groove, bardzo możliwe. Kolejnym kawałkiem będzie Italian Groove, Berlin Gates Physical, to jest epka.
0: Los Cabra i Manuel Sahagan.
1: Matko, trudne nazwy w ogóle. No, ale Italian Groove bardzo już troszkę będzie bardziej energetyczny niż to poprzednie.
0: No powoli przechodzimy jeszcze kilka.
1: Bardzo
0: możliwe. Więc bardzo możliwe, że mogliście usłyszeć ten utwór w secie Zuzki 2 lata temu na otwarciu sceny studio na Audioriver.
1: Tak.
0: Więc zagrajmy go po prostu. No, Italian Groove.

0: Jeszcze raz. Italian Groove, La Los Cabra i Manuel Sahagún.
1: Tak.
0: Mam nadzieję, że wszyscy zapisali. Wspaniały utwór. Dobrze, mamy jeszcze jeden utwór w zanadrzu, a potem już nie będziemy wam nic więcej mówić, ale jeszcze zadam kilka pytań, żebyście już mieli pełne spektrum tego, co się dzieje w życiu u Zuzki, gdzie Zuzkę zobaczycie, bo to jest też na pewno dla was ważne. Jakie cechy twoim zdaniem powinien mieć dobry DJ, DJ-ka poza technicznymi umiejętnościami? Selekcja to na pewno, bo już o tym mówiłaś.
1: Tak, selekcja to wiadomo, umiejętności to drugie, a trzecie to najważniejsze była umiejętność zawiązywania kontaktów i taka komunikatywność i otwarcie na ludzi i to jest jakby też fajne, ułatwia. Później łączenie się po prostu z różnymi ludźmi, którzy organizują imprezy i tak dalej, i tak dalej. No to jakby nawiązywanie kontaktów.
0: A czy myślałaś o produkowaniu muzyki?
1: Myślałam, oczywiście, że myślałam, ale no na razie chyba chcę się skupić na tym graniu i na tym, bo to i tak już jest dużo.
0: Bardzo dużo. Znaczy, bardzo dużo. Najgorsze jest to, że produkowanie zajmuje najwięcej czasu, a daje najmniej efektów.
1: No właśnie, właśnie. To jest duży, niewdzięczne duży problem. Trochę.
0: Bardzo niewdzięczne, to jest, zgadza się.
1: Chciałabym, bo wiadomo, że każda piosenka jest, z każdej piosenki wyciągnę coś, co mi się podoba, bo na przykład tutaj jest fajny bas, tu jest fajne coś tam, tu lokal. Wokal mi na przykład nie pasuje i chciałabym wywalić wokal, wrzucić inny. Także to wszystko jest, wszystko fajnie by było można porobić, ale no na razie na tą chwilę chyba chcę się zająć po prostu selekcją i graniem.
0: A jakie są twoje muzyczne marzenia i cele na najbliższe lata? Czy są kluby lub festiwale, na których szczególnie jeszcze chciałabyś zagrać? No bo o tych co, na których grałaś, to już na pewno wiemy.
1: Tak, tak. No spełniłam już to swoje największe marzenie.
0: Największe, tak.
1: Największe marzenie. Chciałabym grać, być częścią tego festiwalu. Tak tutaj rzucam weter teraz, jak coś.

0: Bardzo bym chciała. W tym roku niestety nie gram na Summer Contrast, ale kto wie, może za rok. Czy mam jakieś marzenia? Kurczę, no wiadomo, że chciałabym wystąpić kiedyś na festiwalu coś w stylu... zapomniałam teraz, jak się nazywa ten
1: festiwal. A gdzie?
0: Ze stresu. No na pustyni.
1: Burning Man.
0: No Burning Man, dokładnie. To tego, w tym stylu na Garbage Festival też bym chciała bardzo wystąpić. Ale czy są to jakieś marzenia, czy spełnią te marzenia sobie takie małe swoje na bieżąco i chyba jestem spełniona?
1: Jak na 5-6 lat w tej branży, to i tak już masz naprawdę dużo achievement unlocked po prostu. także życzę Ci tego jak najlepiej. Myślę, że wszyscy, którzy nas oglądają i słuchają, również się zgodzą i myślę, że część osób, które nas ogląda lub słucha, chętnie by Ciebie tam też zobaczyły i zobaczyli. Dobrze, a teraz z drugiej strony, jakby gdybyś miała zachęcić kogoś, kto widzi Ciebie gdzieś na imprezie, kto odkrywa muzykę elektroniczną i chciałaby lub chciałby zacząć grać tak jak Ty, to jakie są Twoje pierwsze wskazówki?
0: Graj.
1: Dziękuję.
0: Zdecydowanie pierwszą rzeczą jest zbudowanie swojej biblioteki muzycznej. Także słuchaj muzyki, graj i próbuj grać, ucz się grać i się nie poddawaj. Można nagrywać sety, można wysyłać. Ja tego nie robiłam akurat, ale każdy ma swoją drogę. No i chodź na imprezy, tak? Chodź na imprezy, poznawaj ludzi, żeby zobaczyć, z czym to się je, bo branża muzyczna jest ciężka tak naprawdę, nie ma co się oszukiwać.
1: I nie jest za dużo na tych imprezach różnych rzeczy.
0: Tak, nie jest za dużo, ale no nie zawsze jest co jeść też. Nie? No.
1: Dobrze. Mówiliśmy o przeszłości, mówiliśmy o teraźniejszości, zatem przejdźmy teraz do przyszłości. Co możesz powiedzieć nam o festiwalach, na którym zagrałaś w tym roku i gdzie będzie można Cię jeszcze zobaczyć? Bo to jest ciekawe. Od dzisiaj, czyli od piątku, 3 lipca.
0: Tak.
1: Do powiedzmy, nie
0: do września.
1: Wiem, do września.
0: Do września mnie to do września, się zamyka. We wrześniu
1: no to,
0: mi się zamyka.
1: To twoja chwila prawdy.
0: Teraz w ostatnim czasie zagrałam na Lesie, na scenie dziennej, którą budowałam też swoją drogą, bo byłam tam troszkę wcześniej, żeby przygotować teren. Bardzo fajnie.
1: Ale tam o to chodzi chyba, nie? Że właśnie tak wszyscy się to, tak się tworzy.
0: Tak, zdecydowanie. Zagrałam też na Labiryncie, na Szymuckim.
1: Na której scenie?
0: Grałam na scenie...
1: Lasu?
0: Secret Stage.
1: Secret Stage,
0: którą trzeba było mieć specjalne wejście, a później się okazało oczywiście, że nie i ludzie nie przyszli na mój set, bo nie mieli wejścia na przykład. Ale później się okazało, że nie trzeba było mieć tego wejścia, trzeba było się po prostu postarać i wejść tam. No,
1: to było Secret Stage było za Cyberglow? Tam
0: tak, tunelem się szło.
1: Tak.
0: No, w najbliższym czasie gramy na Audio River, otwieram scenę studio o godzinie 18 w piątek. Drugi raz gram, tak. Później mamy, nie wiem, czy jestem w stanie w kolejności to wszystko powiedzieć, ale na pewno w najbliższym czasie jeszcze jest Wisłoujście.
1: 21-23 sierpnia chyba?
0: Tak. To ja gram w piątek, jeszcze niestety nie wiem, o której nie pamiętam, ale chyba już jest, można sobie sprawdzić na stronie. Gram z Kari, back to back.
1: Mhm. Bardzo, o, to ciekawostka.
0: Tak, to będzie bardzo fajne. No i razem z Kari również wybieramy się na Mystic Creatures. Także będziemy grać na scenie, nie wiem czy powinno zdradzać, ale zdradzę, na Freaky Forest. Bardzo fajna taka leśna scenka. Też duży, bardzo magiczny festiwal.
1: Gdzie?
0: To jest też tam w okolicach Summer Contrast.
1: Okay.
0: Festiwal jest na wyspie. Otoczony rzeczką. Trzeba przejść przez most, żeby się dostać na tą strefę festiwalową. Sceny są w ogóle nie do opisania. Ludzie tam pracują już tygodniami wcześniej i budują te sceny. Naprawdę robi ogromne wrażenie. Po drodze jeszcze zagram na bołcie w ogóle. Boat na łódce w Gdańsku ruszamy. Tak,
1: tak.
0: To jest 18 sierpnia, ale mogę się mylić, bo już mi się te daty strasznie mylą, ale jest to na pewno sierpień. No i gdzie jeszcze? No i chyba to wszystko, ale
1: Już. To jeszcze przypomnijmy, że...
0: Audioriver najbliższe, najważniejsze.
1: Tak, Audioriver najbliższe, tak. Najważniejsze, a jeżeli chcecie wiedzieć co u Zuzki, to śledźcie Zuzkę zarówno na Instagramie, czyli
0: tak,
1: tam jest Zuzka po prostu.
0: Zuzka z podłogami, 4 podłogi Zuzka i podłoga 1, tam jestem na Instagramie normalnie, na co dzień.
1: 4 podłogi Zuzka, podłoga 1. To jest po prostu jak Zuzka zaczyna imprezę. 4 podłogi, potem gra, tak, a potem znowu podłoga.
0: Tak.
1: Dobra. I na Facebooku.
0: I na Facebooku jestem Zuzka też
1: jako Zuzka. Dobrze.
0: Tak.
1: Zagramy ostatni utwór, zanim Zuzka zagra, choć myślę, że już możesz zagrać tak naprawdę chyba do tego kawałka.
0: Pójdzie się napić,
1: a później tak. Sobie zacznie grać. Tak. Data Entry od Kiko.
0: Tak.
1: Dlaczego ten utwór brałaś?
0: Też jest bliski mojemu sercu. Też grałam go wiele razy i tak stwierdziłam, że na koniec myślę, że będzie spoko. Zobaczymy.
1: Dobrze. W studiu jest ciepło, mimo tego, że na zewnątrz nie jest aż tak ciepło już, choć będzie ciepło. Znaczy było ciepło i znowu mamy nadzieję, że będzie ciepło. Bo ponarzekane to teraz musi być zimniej, ale jak już ponarzekacie wszyscy, że jest zimno, to później znowu będzie ciepło. Tak. A my sobie w tym czasie zagramy... znaczy Zuzka pójdzie się napić, a w tym czasie sobie zagramy utwór Data Entry i do godziny pierwszej zostawimy was z Zuzką na żywo.

Zostało nam niecałe 7-8 minut do końca audycji. Także dziękujemy wszystkim, którzy nam dzisiaj tutaj mocno grzali na czacie, pomagali nam w udostępnieniach. Dziękuję wam za to bardzo. Oczywiście dziękuję wszystkim, którzy nas słuchają zawsze, którzy są z nami zawsze, zarówno o radio odbiornikach, czy słuchają w aplikacji Radio Łódź oraz oglądają nas na YouTubie. Dziękuję, oczywiście zapraszam na tydzień. Za tydzień może być bardzo ciekawie, o czym się dowiecie już we wtorek na kanałach social media Radio Łódź oraz na moich, czyli Kamil Ginglas. Dziękuję bardzo raz jeszcze. Słyszymy się i widzimy się za tydzień. Życzę dobrej nocy. Dziękuję za wytrwałość.

0: To jest powtórka programu. Dbaj o zdrowie.
1: Kłaniam się Państwu nisko, Małgorzata Warzecha. Wraz ze mną pan doktor Rafał Plebański, ortopeda, traumatolog.
2: Dzień dobry, pani redaktor. Witam wszystkich słuchaczy Radia Łódź.
1: Jest pan doktor przede wszystkim specjalistą w dziedzinie diagnostyki i leczenia osteoporozy. To będzie główny temat naszego spotkania, ale myślę, że jeszcze kilka różnych...